0: w locie między Indiami i Stanami Zjednoczonymi. Tę krótką wizytę określono jako wsparcie administracji Donalda Trumpa dla partii premiera Nikoły Paszyniana. 7 czerwca w Armenii odbędą się wybory parlamentarne. Nikoł Paszynian jest krytykowany przez Moskwę, która ma mu za złe, że decyduje się na zacieśnianie współpracy z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Kreml nawet nałożył embargo na część armeńskich produktów i zagroził podniesieniem cen ropy i gazu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na termometrach kilkanaście stopni, na północy i wschodzie opady deszczu, lokalnie burze. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 do 26 stopni możliwe opady deszczu, a na południowym wschodzie także zagrzmi.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Muzyka nocą.
1: Tu trzecia godzina Biura Piosenek Znalezionych. Wiadomości w jedynce co godzinę kolejne o trzeciej. Kajetan Dłokowski i Marcin Sobesto. Uprzejmie się Państwu polecamy.

Ależ ja to lubię, to Night Birds i to jest dobre wspomnienie z czasami radia w Trójmieście, radia już komercyjnego, które mieściło się w Kliwie, w Gdyni, w Orłowie. I mieliśmy tam takiego Darka Badaszko. Darek był trójmiejskim disc jockeyem w latach 80. Potem poszedł na swoją działalność gospodarczą, miał ciężarówki i tam uprawiał transport międzynarodowy. No ale zamarzyło się Darkowi też czasem przychodzić do radia i on raz, że miał fajne muzyczne tropy, był przesympatycznym człowiekiem i też bardzo go lubili słuchacze. No i Darek w niedzielę miał audycję od 6 rano, przyjeżdżał w niedzielę, czasem jakaś nocka mu się trafiała w zastępstwie albo coś tam, ale Darek był zawsze przyporządkowany do niedzieli rano. Darek był miłośnikiem kawy. Znał się na tej kawie dobrze, zawsze nam parzył taką dobrą kawę, przywoził gdzieś tam z zagranicy te ziarna, miał młynek specjalny. No cała była celebra, ale Darek uważał, że kawa o poranku musi mieć dodatek procentowy. I w suficie w radiu, taki powiedzieliśmy podwieszany sufit, to on podnosił taki ten kafeleczek i tam była buteleczka z procentami. No Darek tak co tydzień przynosił. Ja nie wiem dlaczego i potem się okazało, że my to tam mamy prawie sklep z napojami rozweselającymi. To był jeden typ trunku, to znaczy to było coś tam, ale były to różne modele tego trunku tam pod nazwą taką, śmaką i owaką. No i to do kawy. Potem już wszyscy wiedzieli,

I jak ktoś miał gorszy dzień, to tam sobie do kawy. Nasza, pamiętam, sekretarka Tatiana zawsze mówiła, a co ty w tym suficie grzebiesz? Patrzy, a tam ktoś na drabinkę i wyciąga butelczynę. No, skończyło się to nie za dobrze, ale to już zupełnie inna historia. No i to Szaka tak mi się z Darkiem kojarzy, bo to pamiętam, że Darek mi przypomniał, że był taki zespół. To Nightbirds, taki klasyk tych irlandzkich dziewcząt i mężczyzn. Szaka tak właśnie. Biuro piosenek znalezionych, jedynka Polskie Radio. Proszę Państwa, zagrajmy teraz Nika Cave'a.

No bo Keiwa będzie co nie miara. Wiadomo dlaczego, tak? No, letnie festiwale i tak dalej. Scarman John? No właśnie, nieoczywista piosenka, proszę Państwa, i z cyklu Muzyka Egzotyczna, Scatman John i Nena.

Bo niemiecki wątek to taki jest rzadko obecny, ale lubię to nagranie za refren Das Land der Elefanten. Ileż ja już czekam z tym nagraniem, żeby Państwu zagrać wcześniej Everything Changes z Catman John. W trzeciej godzinie mniej mówienia, ale temacik siódmy już po komuniach, jak tam prezenty. W czerwcu to zdaje się to już jakieś resztki komunii, no bo to w maju wszystko się odbywa, więc te wszystkie tam obrzędy się odbyły. I usłyszałem a propos komunii od, już tam, od znajomych niech będzie, no że wysyłamy córkę do komunii, no ja to niewierząca, tata też nie. I w sumie córka to idzie do komunii, dlatego że wszyscy w klasie poszli. A ja Państwu powiem, że mój syn nie był. No, były naciski rodzinne, żeby go ochrzcić i tak dalej. No a ja mówię, no ale to nie uprawiajmy może czegoś, co nie istnieje. I jak ktoś dojrzeje do pewnych decyzji, to zawsze może sobie tą drogę obrać i nikt mu nie będzie mówił, czy to jest dobre, czy złe, bo każdy powinien zrobić to świadomie. I kropka, bo te dyskusje też zawsze wzbudzają za dużo emocji. Ale nie ukrywam, że czasem lubię posłuchać osób duchownych. Bardzo lubię ojca Kuszyńskiego. No wiadomo, że mam ogromny sentyment do księdza Kaczkowskiego. No ale to już było. Ale też bardzo podobają mi się wypowiedzi papieża. Tak, no trochę panowie z Donaldem Trumpem to tak mają ze sobą kosą, ale mi to nie przeszkadza. Wypowiedzi w kwestii pokoju czy światopoglądów bardzo mi się podobają, to co mówi Ojciec Święty. Dobra, bo to audycje katolickie to w niedzielę w jedynce, proszę państwa, po szóstej. To w imieniu redakcji zapraszam. Tam kiedyś mówiłem, jak piosenkę fajną wyhaczyłem. Zagramy teraz Nowego Mroza. Nie ma miejsca jak dom.

Kluby do piosenek znalezionych. No właśnie, nowości ze starościami się przeplatają. I ja mam jeszcze jeden tylko temacik. Niewiarygodny temat roślin. Trawy dojechały, proszę państwa. Miałem problem z kminką, z doniczkami podwieszanymi. Nie wiem, czy dobrze. I też wiem, że niedobrze mi się te etykiety od spodu oderwały. A może to jakoś deszczyk spłucze. Na razie trawy są takie chrlawe. Nasypałem za radą pana Roberta nawozu. Podlałem i zobaczymy. A te duże, te stacjonarne to... No niestety dokonały Szymona. Gramy Fisza, którego też tak przekładam z audycji na audycję. Klisze.

jak jeszcze świetne wideo, powinienem był dodać China Girl, David Bowie. Maile do mnie pod marcin.sobestomałpa.polskiradio.pl. Na Facebooku przez cały tydzień jesteśmy pod sygnaturą Biuro Piosenek Znalezionych. Odsłuchy są i tam przegląd menu w środę, w południe. Wpisuję różne rzeczy. Państwo przestali już komentować. Na szczęście Meta ma ten mechanizm statystyk i jak ja widzę, że jest tak fajnie do góry, no to w porządku, bo jak tam poniżej pewnego pułapu to zacznie spadać, to ja będę tylko tam organizacyjnie i nara. Ania Dąbrowska. No właśnie, same przekładane piosenki. Ale to tak, wczoraj był dzień mamy. To jeśli nie dziś, to nigdy.

więcej melodii niż słów, kiedy mi powiesz, kim chcesz być. A na deser trzy rzeczy. Raz, że wolałem jakoś chyba Terence Trent D'Arby. No właśnie, to już nie jest Terence Trent D'Arby. Sananda Maitreya. Dlaczego? Do znalezienia w internecie. Tak jak i nasze menu i kontakt do nas i no wszystko Państwo znajdą we właściwym miejscu. Bardzo dziękujemy. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto. No więc będzie Sign Your Name, ale będzie też powtórka z rozrywki. Odnaleziony ten temat, że to jednak z płyty produkcyjnej. I będzie chyba Santana nam się zmieści, Kajetan, co? Lur de Luna. Dobrego dnia. 3 tygodnie, proszę Państwa, z małym ogonem.

jeszcze przybywania dnia, a potem Daniel Wydrych bezwzględnie zacznie mówić, że krótszy od najdłuższego. No, ale miesiąc czereśnia miejscu z kawkami nadchodzi, więc zawsze coś pozytywnego. Do usłyszenia, dziękujemy pięknie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących

0: rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
1: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 3:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rodzice dzieci przewlekle chorych będą mieli więcej dni płatnego zasiłku. Ministerstwo Rodziny chce wydłużyć ten czas do 120 dni. Rząd niedługo zajmie się projektem zmian w przepisach. Obecnie płatny zasiłek obowiązuje do 60 dni opieki nad chorym dzieckiem. Kto będzie decydował o wymiarze takiego zasiłku, tłumaczy minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Drugą osobą, która najlepiej zna dziecko chore na tak poważne choroby, obok mamy, obok taty, obok rodzica, jest lekarz, lekarz prowadzący. I to właśnie lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
3: Zasiłek będzie wypłacany przez ZUS. Według szacunków resortu rodziny koszt nowelizacji wyniesie około 100 milionów złotych rocznie. To prawdopodobnie zorganizowana akcja, próba destabilizacji sytuacji w kraju. Tak serię fałszywych alarmów w ostatnich dniach komentują przedstawiciele rządu. Jedno z tych zgłoszeń dotyczyło mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawę wyjaśniają policjanci i prokuratura.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił po posiedzeniu rządu, że tego typu prowokacje to próba destabilizacji sytuacji w kraju. Podkreślał, że służby zadziałały prawidłowo, a prokuratura w Gdańsku wszczęła postępowanie w tej sprawie.
6: Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprawa jest ważna i poważna i na pewno tutaj wszystkie organy państwa w tej sprawie będą w pełni skoncentrowane i zaangażowane.
5: O kwestie fałszywych alarmów był też pytany na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
7: Tego typu proceder, te fałszywe alarmy, to najczęściej jest zorganizowane. Akcja, w tym sensie, że wiele osób za nią stoi, więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
5: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek poinformował, że w tym tygodniu poznamy informacje o wynikach śledztwa prokuratury i policji w sprawie fałszywych alarmów. Niewykluczone, że informacje te zostaną przekazane na posiedzeniu Sejmu, jeśli posłowie złożą taki wniosek. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Śledczy zatrzymali pierwszych podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów, zagrożenia życia w mieszkaniach dziennikarzy i opozycyjnych polityków. Polski kapitan wycieczkowca MV Hondius, na pokładzie którego doszło do zakażeń hantawirusem, nie wykazuje żadnych objawów choroby. W niedzielę wieczorem został sprowadzony do Polski transportem medycznym przez zespół pomocy

0: pierwszej kolejności został poddany badaniom w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, a następnie wykonano u niego test na obecność hantawirusa. Wykonany w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie test dał wynik negatywny.
1: Kapitan jest objęty kwarantanną do 21 czerwca, a jego stan zdrowia jest nadzorowany przez inspekcję sanitarną. 3 maja Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius, który płynął po Atlantyku z południowej Argentyny. Dotychczas w tym ognisku potwierdzono 12 zakażeń hantawirusem.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ma zastąpić zagraniczne programy w urzędach, wkrótce trafi do wszystkich obywateli. Trwają testy aplikacji M-Szyfr, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Szef resortu Krzysztof Gawkowski zapewnia, że aplikacja zbiera świetne recenzje, a kluczem do sukcesu jest pełna polska suwerenność nad systemem.
3: Najważniejszym elementem aplikacji jest to, że jest pod pełną kontrolą Polski i te testy, które się odbywają, mają potwierdzić, że żadne podatności nie występują. Coraz więcej otrzymujemy pozytywnych informacji od testujących, że aplikacja spełnia swoje wymagania. Trwają ostatnie prace. Wierzę, że ten proces będzie bardzo szybko i skutecznie przebiegał.
1: Po zakończeniu zamkniętych testów w administracji państwowej komunikator M-Szyfr zostanie bezpłatnie udostępniony w sklepach z aplikacjami. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny ciepły dzień. Termometry pokażą dziś od 15 do 26 stopni. Możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że radio powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii Polskiego Radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne, porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
5: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w sygnałach dnia.
4: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: Witam Państwa, Adam Rozlach, w środowym wydaniu audycji w 27 dniu maja. Dzisiaj Jan Zagozda w Słodkim Radiu Retro przypomni nam postać śpiewaka Jerzego Kuleszy Chmielewskiego. Troszkę zapomnianego, nie da się tego ukryć. W części pieśniarskiej usłyszymy zaś kolejne portrety ze śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, portrety Zawiszy Czarnego i Władysława Warneńczyka z muzyką Franciszka Lesla i Wacława Hrabiego-Żewuskiego w najnowszym nagraniu wybitnych polskich artystów pod artystycznym kierunkiem Krzysztofa Kura. W finale pierwszej godziny zagra trio Marka Walarowskiego, a w drugiej godzinie zaproszę Państwa na kolejną, trzecią część dźwiękowej historii pod tytułem Magiczny świat jazzu. Dziś rozdział zatytułowany Ragtime i Blues, czyli słodko-gorzkie źródła jazzu. Wystąpią m.in. Fats Waller czy Jelly Roll Morton.
7: Panowie, prosimy.

0: śpiewaka z Poznania Jerzego Kuleszy, który w 1948 roku nagrywał płyty z muzyką rozrywkową pod pseudonimem Jerzy Chmielewski. Audycja swoją premierę miała 4 kwietnia 1986 roku. Posłuchajmy.
1: Lubię szum starej płyty.

Radiu Retro mówi Jan Zagozda. Dziś ponownie powracam do swojej starej audycji Lubię Szum Starej Płyty i proponuję Państwu młodzieńcze nagrania

Słuchaliśmy Arioza z opery Tosca Pucciniego. W roli Skarpia, groźnego prefekta rzymskiej policji, wystąpił znakomity baryton opery warszawskiej Jerzy Kulesza. Zapewne zaskoczył dziś Państwa początek audycji z cyklu Lubię szum starej płyty, w której zazwyczaj słuchamy starych przebojów i piosenek. Prosimy się jednak nie niepokoić, będą stare przeboje. A słuchać będziemy nagrań dokonanych przez fabrykę płyt gramofonowych Mewa w Poznaniu jesienią 1948 roku. Wtedy to Jerzy Kulesza, będąc studentem Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu, nagrał 7 płyt z utworami tanecznymi pod pseudonimem Jerzy Chmielewski.

tęskni woła i z daleka to się zbliża, to ucieka, pocałunkiem z sobą usta splata. Pali się jak płomień wina i z goryczą przypomina, że kochała i że umiała i żyć. Czy to sen, czy tylko zmysłów gra? Nie mów nic, niech kłamstwo dalej trwa. Upij się tą chwilą pełną złud. Uwierz w to, że nagle stał się cud. Stał się cud.

Było to tango bolero Liosasa z tekstem Własta. Śpiewał z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Leszka Rezlera Jerzy Chmielewski, czyli Jerzy Kulesza. Urodził się 5 czerwca 1923 roku w Grudziądzu. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie rozpoczął studia prawnicze. W tym okresie śpiewał w amatorskich zespołach studenckich, m.in. w zespole rewelersów pod nazwą Chór Morgana. Pierwszym nauczycielem udzielającym mu lekcji śpiewu była profesor Ada Sari. W roku akademickim 1946-47 został studentem Państwowej Wyższej Szkoły Operowej w Poznaniu u profesora Karola Urbanowicza. Myślimy, że nie weźmie nam pan Jerzy Kulesza tego za złe, iż zdradzamy dziś tajemnicę ówczesnego studenta szkoły operowej, który ukrywając się pod pseudonimem śpiewał refreny w orkiestrze tanecznej grającej w popularnej poznańskiej kawiarni u Kruka. Tam usłyszał go kiedyś Mieczysław Wejman, właściciel największej wtedy fabryki płyt gramofonowych w Polsce, i zaproponował mu nagranie płyt. Posłuchajmy teraz fokstrota Kamila Biechounka z tekstem Janiny Gillowej pod tytułem Kto to, co to? Gra orkiestra jazzowa Romualda Naruszewicza. Śpiewa Jerzy Chmielewski.

co to? Co to? Staje przy mnie, patrzy, słucha i przeszkadza w śnie. Co to? Co to? Stale szepce mi do ucha drogie imię twe. Może być, że to jest miłość, wszak serce czuje ją i zna. Kto to? Kto to? Jak

Śpiewanie repertuaru tanecznego przez studentów szkół muzycznych nie było nigdy mile widziane, zwłaszcza wśród profesorów szkoły operowej. Choć zdarzało się nieraz, że niektórzy kandydaci na śpiewaków rozpoczynali swoją edukację ucząc się na artystów operowych, ale los platał im figla i zostawali piosenkarzami. Z Jerzym Kuleszą było jednak odwrotnie. Nagrywając tanga wytwórni Mewa, myślał poważnie o karierze operowej. W 1949 roku ukończył Wyższą Szkołę Operową i zaangażował się do opery w Bytomiu, a od 1952 roku śpiewa w Operze Warszawskiej i jest wykonawcą wszystkich czołowych partii barytonowych. Ale wróćmy do roku 1948 i posłuchajmy tanga Jerzego Szela pod tytułem Twój pokój. Tekst Eugeniusza Żytomierskiego został napisany, tak jak wiele ówczesnych tekstów, pod wrażeniem ujrzenia zniszczonej Warszawy, w której przytulny pokoik został tylko wspomnieniem. Śpiewa Jerzy Chmielewski z Towarzyszeniem Orkiestry pod dyrekcją Leszka Ryzlera.

Ile marzeń rozwiał wiatr, lecz twój uśmiech ciągle mi świeci w mroku. Każdy uścisk czy łza wciąż w pamięci mej trwa, jak twa postać pełna lśnień i uroku. Kiedy błądzę pośród zgliszcz, tak jak wtedy widzę dziś twoje kwiaty, uśmiech twój i twój pokój.

0: wtedy widzę dziś twoje kwiaty, uśmiech twój i twój pokój.
1: I jeszcze jedna kompozycja Jerzego Szela, który był aranżerem wszystkich nagrań wytwórni Mewa. Będzie to walc angielski pod tytułem Czar Orchidei z tekstem Richtera. Jerzemu Chmielewskiemu towarzyszy orkiestra pod dyrekcją Leszka Rezlera.

0: To był Jerzy Kulesza, Chmielewski, a słuchaliśmy jego bardzo młodzieńczych nagrań, jakie zostały zaprezentowane w audycji Lubię szum starej płyty przez Jana Zagozdę w 1986 roku.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Śpiewy historyczne Juliana Ursyna-Niemcewicza, dziś kolejne portrety królów. Rozpoczniemy od Zawiszy Czarnego. Muzykę napisał Franciszek Lesel, a wykonawcami są następujący artyści. Joanna Lalek, mezzosopran, Krzysztof Kur, który jest szefem artystycznym tego całego przedsięwzięcia, głos tenorowy. Na pianoforte gra Wiola Łabanow, na skrzypcach Grzegorz Lalek, na altówce Marcin Stefaniuk, a na kontrabasie Grzegorz Zimak. Autorem opracowania muzycznego tej części, jak i wszystkich pozostałych, jest Marcin Zieliński.

Słuchamy drugiego rozdziału śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza, czyli czasów Jagiellonów. Przed momentem słuchaliśmy portretu Zawiszy Czarnego, a przed nami portret Władysława Warneńczyka. Do słów Juliana Ursyna Niemcewicza muzykę tym razem napisał Wacław Hrabia-Żewuski, a śpiewają Dorota Lachowicz-Mezzosopran, Witold Żołądkiewicz-Baryton, natomiast na pianoforte gra Wiola Łabanow. Słuchamy też wiolonczeli z Karoliną Szewczykowską, kontrabasu ze Stanisławem Smołką i klarnetu, na którym gra Robert Michalski.

0: To był portret Władysława Warneńczyka z muzyką Wacława Hrabiego-Żowuskiego, oczywiście do słów autora śpiewów historycznych Juliana Ursyna Niemcewicza.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Kolory nocy. Taki malowniczy tytuł nosi płyta Tria Marka Walarowskiego z udziałem Wojciecha Lichtańskiego, który gra na saksofonie altowym. A trio wybitnie uzdolnionego pianisty Marka Walarowskiego tworzą Łukasz Muzik, grający na gitarze basowej, i Mirosław Sitkowski, grający na instrumentach perkusyjnych. Wszystkie kompozycje, które zamieszczone zostały na płycie, wydanej w 2015 roku, są dziełem lidera tego zespołu, Marka Walarowskiego. Przed nami Cheeky Snake i Event Horizon.

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polska i Kanada będą współpracowały w ramach unijnego instrumentu SAFE. Odpowiednie porozumienie w tej sprawie podpisał szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz w Ottawie, gdzie przebywa z oficjalną wizytą. Pierwsze kontrakty oparte o unijny mechanizm SAFE powinniśmy razem z Kanadą zawrzeć w ciągu kilku tygodni.
4: Umowa o współpracy w ramach programu SAFE, którą podpisano w Ottawie, to nowy rozdział relacji polsko-kanadyjskich. Kraj ten, jako jedyny spoza Unii, wchodzi w tę współpracę i chce zawierać przyszłe kontrakty zbrojeniowe właśnie z Polską.
5: To jest dobry moment, kiedy Kanada jest coraz bliżej Europy. Przyłączyła się do mechanizmu SAFE. Mamy otwarte drzwi do inwestycji, do współpracy.
4: Mówił po podpisaniu umowy szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Kanada jest zainteresowana inwestycjami w polskiej zbrojeniówce. Jest również otwarta na zakup naszego uzbrojenia. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się drony Made in Poland, ale również lekkie i mobilne zestawy antyrakietowe Piorun. Asortyment ten będzie prezentowany w trakcie rozpoczynających się tutaj w środę targach obronnych. Z Ottawy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Sojusz Północnoatlantycki ma wzmocnić wschodnią flankę do obrony przed zagrożeniem ze strony Rosji, poinformowała agencja Reutera. Ma powstać nowa struktura dowodzeniowa, która ułatwi szybkie przemieszczanie się sił na Łotwie i w Estonii na wypadek wojny z Rosją.
6: Natowskie grupy bojowe, które stacjonują w krajach bałtyckich i w Polsce, podlegają pod Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w Szczecinie. Teraz według informacji agencji Reutera do obrony Łotwy i Estonii ma być przydzielony drugi korpus niemiecko-holenderski stacjonujący w Münster. To ma pozwolić na szybkie zgromadzenie sił na wypadek konfliktu z Rosją. Niewiele natomiast wiadomo na temat szczegółów, na przykład liczby żołnierzy. Ministerstwa Obrony obu krajów odmówiły komentarza. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Ponad 29 tysięcy interwencji policji zakończyło się w ubiegłym roku założeniem niebieskiej karty. Funkcjonariusze i urzędnicy pomocy społecznej są zgodni, że procedura ta jest ważnym narzędziem do walki z przemocą domową, ale wymaga zmian. Pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula powiedziała, że trwają prace nad uproszczeniem procedury niebieskiej karty. Nastąpi jej cyfryzacja, a dane o ofiarach przemocy będą w jednym miejscu.
7: Każde kolejne zgłoszenie przemocy nie będzie nową procedurą niebieskiej karty. I uważam, że jest to krok w dobrym kierunku. W danym środowisku domowym, w sytuacji, w której ta przemoc, zgłoszenie, podejrzenie dotyczy tej samej rodziny, tych samych osób, będzie to kolejne zdarzenie.
3: Takim negatywnym przykładem niedoskonałości procedur była głośna sprawa znęcania się i śmierci Kamilka z Częstochowy. Rodzina była pod nadzorem ośrodków pomocy społecznej najpierw w Olkuszu, a potem w Częstochowie. Eksperci wskazywali, że lepszy przepływ informacji o problemach tej rodziny mógłby pozwolić na uniknięcie tragedii.

0: nie będzie miał wątpliwości, jakiego koloru berety nosi żandarmeria.
1: Tak, nasza formacja to żołnierze szkarłatnych beretów. Formacja, która wraz z innymi jednostkami dba o bezpieczeństwo i porządek publiczny.
2: W naszej codziennej służbie przede wszystkim zajmujemy się ochroną, ochraniamy VIP-y, czyli osoby z kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzisiaj na pokazie elementy szkolenia dynamicznego z wykorzystaniem pojazdów specjalnych.
3: Mówili w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz oraz szef szkolenia oddziału specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie podpułkownik Łukasz Kandefer. W 8 już Dniu Dziecka w koszarach mazowieckiej Żandarmerii Wojskowej wzięło udział ponad 1000 dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Przed nami pochmurny dzień z możliwymi opadami deszczu. Na południowym wschodzie zagrzmi, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 15 stopni nad morzem do 26 na Podkarpaciu.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
6: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje, znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
5: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie Pierwszym Polskiego Radia.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
7: Przed nami trzeci rozdział dźwiękowej historii Magiczny świat jazzu. Dziś ragtime i blues, czyli słodko-gorzkie źródła jazzu.

Przed nami kolejne przykłady i kolejne annały, kolejne wybitne postaci i też zarazem bardzo ciekawe teksty autorstwa Miguela del Arco oraz Olgi Caporal. Teksty poświęcone historii jazzu, dziś historii ragtime'u i historii bluesa w mniejszym wymiarze. Za tydzień blues będzie królować tutaj w sposób ewidentny. Rozpoczynamy oczywiście od ragtime'u. Posłuchajmy słów wprowadzających wspomnianych już autorów. Już u źródeł swoich narodzin ragtime odznaczał się jako wesoła, pobudzająca muzyka o mocno zaznaczonym synkopowym rytmie marszowym. Blues z kolei od najdawniejszych swoich źródeł opierał się na powolnej, głębokiej melodii odzwierciedlającej smutek i osobiste rozczarowanie ludzi z marginesu. Oba te niemal równoczesne style muzyczne zbliżały się jednak zwolna do siebie, by wreszcie przekształcić się w jeden wspólny nurt, który miał zaskoczyć i zachwycić świat, stanowiąc pierwszy tak istotny wkład Ameryki Północnej w nowoczesną muzykę. Mowa oczywiście o jazzie. Ragtime był muzycznym obrazem przeżyć radosnego, awanturniczego ducha, tak charakterystycznego dla Ameryki Północnej i, co jest całkowicie zrozumiałe, pojawił się w tawernach, domach publicznych rozsianych po całej południowej i środkowo-zachodniej części kraju. Natomiast pieśni bluesowe, te najbardziej szczere, narodziły się na farmach, plantacjach dalekiego południa, po części jako wyraz rozpaczy, jako też głos nadziei wobec skrajnie niesprawiedliwej sytuacji społecznej. Po trwającym długo procesie muzycznej unifikacji, w którym właściwie nie sposób wskazać konkretny obszar czy nazwisko muzyka, prekursora, powstał jazz, nowy styl łączący w sobie całą energię ragtime'u z melancholijną intymnością bluesa. Kolejną cechą, która od samego początku odróżniała od siebie te style, był fakt, że o ile partytury ragtime'u rozpisywano na fortepian, instrument, którym szczyciły się domy nowej, zamożnej klasy średniej, o tyle bluesa można było usłyszeć na pierwszym lepszym rogu ulicy w akompaniamencie zaledwie gitary czy harmonijki ustnej. Jak wskazuje Frank Tirro w swojej historii jazzu, u początków XX wieku ragtime i blues były popularne już w regionach tak od siebie oddalonych jak Missouri, Oklahoma, Tennessee czy Illinois. A nagrania nowojorskich combo w stylu ragtime'u, czy też spektakle typu minstrel, a wreszcie bluesmeni wędrujący po obu wybrzeżach Ameryki Północnej, dają świadectwo, że początków ery jazzu nie wyznacza fakt posłużenia się tą nazwą przez daną formację, ani też nie są one związane z jednym szczególnym geniuszem muzycznym. Było to pewne zjawisko społeczne, które miało za punkt wyjścia dwa jednocześnie rozwijające się style, właśnie ragtime i blues. Jako że w innej części tej serii omówiono już szczegółowo początki bluesa, tutaj spróbujemy rozwikłać tajemnicę ragtime'u. Tak zwane rags, czyli poszczególne utwory ragtime'u, osiągnęły swoje apogeum w końcu XIX wieku i w dwóch pierwszych dekadach następnego stulecia. Ich powstanie wywołało całkowicie nieoczekiwany efekt, mianowicie pomiędzy 1895 a 1915, w czasach, kiedy fonograf jeszcze nie był w powszechnym użyciu, popularność ragtime'u przyczyniła się bezpośrednio do sprzedaży pianin i pianoli. Dla klasy średniej kupno fortepianu stało się sposobem zaakcentowania społecznego statusu, natomiast szersze grono publiczności mogło zapoznać się z ragtime'em dzięki rozpowszechnieniu się pianoli i piano rolls, czyli wałków, które nie wymagały od wykonawców szczególnych umiejętności muzycznych, a zasadą działania przypominały szafę grającą. Jednak zamiast walca z małymi ząbkami miały zwój perforowanego papieru. Zespół części mechanicznych i pneumatycznych umożliwiał automatyczne odtwarzanie muzyki zapisanej na perforowanej rolce. Wystarczyło zatem, by wykonawca zasiadł przed pianą.

skalą i poruszał rękami w rytmie, jaki podawał instrument, wprawiając jednocześnie w ruch za pomocą pedałów bęben zawierający perforowaną rolkę papieru. Wystarczyło więc parę sesji, by zapamiętać nuty lub pozwolić, by instrument wydobywał dźwięki mechaniczne i słuchać płynącej zeń muzyki.

Chrisem Peavy, kolejno Fats Waller oraz Jelly Roll Morton. Typowy ragtime, czytamy dalej w historii tego gatunku, zawiera dwupoziomowy, skomplikowany układ rytmiczny oraz szybką melodię graną w sopranach, kontrastującą z regularnym i mocno podkreślonym akompaniamentem w partii basów. Tę szczególną właściwość można zauważyć zwłaszcza w solowym wykonaniu na fortepianie, w którym lewa ręka grającego wykonuje ruch typu stride, akcentując nuty pierwszą i trzecią, a nie drugą i czwartą, w takcie na 4/4. Równocześnie prawa gra melodię w rytmie synkopowanym. Ragtime był pierwszą muzyką wykonywaną przez Afroamerykanów, która wzbudziła duże zainteresowanie odbiorców i odniosła wielki sukces rynkowy.

To był słynny, legendarny Fats Waller i dwie jego ragtime'owe propozycje. Mówiłem o tym przed kilkoma minutami, że ragtime bardzo został spopularyzowany na początku XX wieku. Podbił muzyczny przemysł wydawniczy. Między 1902 a 4 Charles Ives, jeden z najsłynniejszych, najbardziej znanych i cenionych kompozytorów tzw. muzyki nowej, współczesnej, napisał temat taneczny oraz 13 kompozycji ragtime'owych dla orkiestr teatralnych, a niektórzy z najwybitniejszych twórców europejskiej muzyki wysokiej, jak Claude Debussy, Igor Strawiński czy Arthur Honegger, inspirowali się tym stylem, bądź też wcielili do swoich kompozycji elementy zaczerpnięte z ragtime'u. Pierwszą osobą, która zainteresowała się ragtime'em w celach handlowych, był impresario z Missouri zwany John Stark, który szybko dostrzegł w melodyjnych i wpadających w ucho kompozycjach muzyków ulicznych prawdziwą żyłę złota. I w 1899 roku wydał temat Scotta Joplina Maple Leaf Rag, napisany przez młodego pianistę w hołdzie dla baru w Sedalia w stanie Missouri, który zwał się właśnie Maple Leaf Club. Piosenka ta rozeszła się po całym świecie w liczbie przewyższającej 500 000 egzemplarzy, dając początek modzie na ragtime.

Scott Joplin to prawdziwy prekursor ragtime'u i człowiek najbardziej zasłużony dla jego popularyzacji. Muzyk z Teksasu, którego wszyscy okrzyknęli w końcu królem ragtime'u. W 1899 roku wydał utwory, które miały stać się jednymi z najsłynniejszych rags w całej historii tego gatunku. Original Rags i Maple Leaf Rag. Joplin otrzymywał 1 cent z tytułu praw autorskich, czytamy w historii właśnie ragtime'u, od każdej sprzedanej kopii 1 cent. Szacuje się, że te 2 utwory przynosiły mu co roku około $360. A kiedy słucha się jedynego zachowanego do naszych czasów nagrania właśnie w wykonaniu Scotta Joplina, zaskakuje nas maestria, z jaką muzyk porusza się po klawiaturze, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że nagrania tego dokonał na parę miesięcy przed hospitalizacją i zaledwie na rok przed śmiercią. A te, jak popularny jest ten ragtime, to dowodzi również, że sięgnęły po niego fantastyczne 2 pianistki, siostry Katia i Marielle Labeck.

A teraz przed nami koncert najsłynniejszych ragtime'ów w wykonaniu najsłynniejszych artystów. Rozpocznie Louis Armstrong, potem będzie At Sundown Maxi Spanier. Będziemy także słuchać słynnego Original Dixieland Jazz Bandu. Wystąpi także w Tiger Rocku La Rocky Duke Ellington. A na samo zakończenie posłuchamy Rodemika Tijuana, czyli Tijuana Jelly Roll Mortona.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Myśli na dobry dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. Dziś ciąg dalszy refleksji na temat bierzmowania i w ogóle obecności ludzi, a już szczególnie młodych w kościele. Zjawisko masowego odchodzenia młodzieży z kościoła po bierzmowaniu ma w Polsce konkretne podłoże, zarówno socjologiczne, jak i psychologiczne. Aby to bierzmowanie było początkiem, a nie świadomym końcem obecności w kościele, zależy chyba też od formy przygotowania do tego sakramentu, czyli organizacja wydarzeń na przykład w formule kulturalne bierzmowanie. Czyli co? O co chodzi? Otóż wyjaśniam. Jest to formuła spotkań ewangelizacyjnych artystów z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Jej założeniem jest uzupełnienie rocznego cyklu kateches przygotowujących młodzież do sakramentu bierzmowania właśnie poprzez zorganizowanie koncertów muzyki chrześcijańskiej ze świadectwami w domach kultury przy współpracy z lokalnymi wspólnotami. Spotkanie poza murami kościoła jest okazją do potwierdzenia, że życie i wiara to nie są dwa odrębne światy. W ramach inicjatywy pojawiają się na scenie artyści chrześcijańscy z całej Polski. To m.in. Magda Anioł, Dlatego, Sudarion, Rock and Fire, Arcadio czy Wyrwani z niewoli. Bo dzisiejsza młodzież to pokolenie ekranów, dlatego podczas wydarzeń warto docierać do słuchaczy wszystkimi kanałami, zarówno świadectwem życia, wizualizacją i prezentacją. To dla oka. A z kolei muzyka porusza wszystkie sfery wrażliwości człowieka i skutecznie wspiera przekaz Słowa Bożego, ale też ważne jest świadectwo. I takie osoby, które świadczą swoim życiem i słowem, pojawiają się na scenie podczas spotkań ewangelizacyjnych, bo tak można je chyba nazwać. A jeśli ktoś z Państwa zainteresowany jest zaproszeniem organizatorów do swojego miasta, to więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacja E+. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
3: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Śledczy zatrzymali pierwszych podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów o zagrożeniu życia w mieszkaniach dziennikarzy i polityków. To prawdopodobnie zorganizowana akcja mająca na celu próbę destabilizacji sytuacji w Polsce. Tak sprawę komentuje rząd i podejmuje kroki, by zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk nazwał to dziejową chwilą i podkreślił, że dokument ma zawierać konkretne rozwiązania wzmacniające bezpieczeństwo Polski.
5: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne

0: konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
1: Szef rządu tłumaczył, że współpraca z Londynem dotyczy nie tylko obronności, ale też m.in. cyberbezpieczeństwa. Donald Tusk dodał, że Polska rozwija strategiczne relacje z państwami gotowymi realnie wzmacniać bezpieczeństwo regionu. W tym kontekście wymienił też Francję, Stany Zjednoczone i Niemcy. Stanisław Kracik, komisarzem Krakowa. Dotychczasowy zastępca odwołanego prezydenta miasta będzie pełnił funkcję przez 90 dni do czasu przedterminowych wyborów prezydenckich. Poprzedni włodarz Krakowa, Aleksander Miszalski, stracił swoją funkcję wskutek decyzji mieszkańców w niedzielnym referendum.
2: Stanisław Kracik zapowiedział, że nie będzie powoływał zastępców. Władzę będzie sprawował z sekretarzem i skarbnikiem miasta oraz dyrektorem magistratu. Wybory prawdopodobnie odbędą się w sierpniu. Teraz pojawiają się pytania o potencjalnych kandydatów. Niewykluczone, że jednym z nich może zostać Łukasz Gibała, jeden z największych konkurentów poprzedniego prezydenta, a poprzeć może go Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja. Łukasz Schreiber z PiS na razie nie wskazał jednak na żadną konkretną osobę.
3: Są kandydaci bardzo popularni. Łukasz Kmita zdobył bardzo duże poparcie. A kto to powinien być? To są decyzje, które powinny być z mieszkańcami Krakowa skonsultowane.
4: Nie ma jeszcze kandydata, to będzie decyzja pana premiera Donalda Tuska i zarządu krajowego.
2: A tak mówił wiceprzewodniczący KO i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Niewykluczony jest też wspólny kandydat koalicji rządzącej. Za tym rozwiązaniem opowiada się PSL. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Chcą zwiększenia finansowania nauki, zebrali ponad 23 tysiące podpisów pod petycją w tej sprawie. O 13 przed Sejmem rozpocznie się protest środowiska naukowego.
5: Badacze, doktoranci i studenci domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. Jak mówi jeden z organizatorów protestu, doktor habilitowany Łukasz Okruszek, polscy naukowcy wyjeżdżają za granicę, bo w kraju mają bardzo trudne warunki do rozwoju.
6: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
5: Doktor habilitowana Agata Starosta dodaje, że to najprostsza droga do zapaści polskiej nauki.
7: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa, bo po prostu nie będziemy mieć młodego pokolenia nowych naukowców, jeżeli nie zwiększymy finansowanie.
5: Organizatorzy zapewniają, że protest będzie mieć charakter obywatelski i apolityczny. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: Właściciele stacji paliw przestrzegają cen ustalonych w ramach rządowego programu CPN, choć zdarzają się naruszenia. Krajowa Administracja Skarbowa od końca marca do 20 maja przeprowadziła ponad 8,5 tysiąca kontroli. Nieprawidłowości odkryto na prawie 530 stacjach. Skala naruszeń nie jest zatem duża, powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
9: Z całą pewnością nie są to duże ilości, jeżeli chodzi o naruszenia tych przepisów. Natomiast przepisy prawa wymagają do tego od Krajowej Administracji Skarbowej, aby wszczynać postępowania i wyjaśnić je z poszczególnymi osobami, które są odpowiedzialne za takie naruszenie. Zresztą taka jest też zasada. Jeżeli ta cena spada, to tych naruszeń jest więcej. Jak rośnie, to przeważnie nie.
1: Właścicielom stacji paliw nie wymierzono żadnej kary pieniężnej, a w aktualnościach jeszcze o rekordowej popularności platformy M-Obywatel. Korzysta z niej już 12 milionów Polaków. Ze statystyk Ministerstwa Cyfryzacji wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat dokładniej, liczba użytkowników aplikacji się podwoiła. To ogromny sukces i dowód zaufania obywateli do cyfrowego państwa, uważa wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: M-Obywatel przekroczył liczbę 12 milionów użytkowników. To bardzo dużo, szczególnie, że aplikacja pomaga Polkom i Polakom żyć w każdym etapie ich życia. Po prostu wspiera Polaków.
1: Resort cyfryzacji zapewnia, że baza użytkowników M-Obywatela stale rośnie, a celem jest cyfryzacja kolejnych obszarów codziennego życia Polaków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Dziś sporo chmur w większości regionów i przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie miejscami burze, pogodnie tylko na zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 26 na Podkarpaciu.
8: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Autopromocja.
2: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo radiowej jedynki na zegarach 7 minut po godzinie 5.
0: Agrofakty.
5: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A dzisiejsze agrofakty zaczynamy od Brukseli, gdzie odbyło się posiedzenie unijnych ministrów rolnictwa poświęcone sytuacji na rynku nawozów. Szefowie resortów omówili propozycję Komisji Europejskiej, która zapowiedziała przekazanie 200 milionów euro na wsparcie dla rolników w związku z wysokimi cenami nawozów. Zdaniem ministra Stefana Krajewskiego ta kwota jest jednak niewystarczająca. Jednocześnie zapowiedział on, że Polska uruchomi krajowe środki na pomoc dla rolników. A na unijnej naradzie minister Krajewski zgłosił też postulat tworzenia oceny wpływu zawieranych umów handlowych z krajami spoza Unii na rolnictwo państw członkowskich. Jak powiedział, chodzi zarówno o zbadanie wpływu na rynki krajowe poszczególnych państw, jak i analizę produktów wrażliwych, takich jak chociażby cukier.
6: Te umowy, które zostały zawarte, to jest około 16% całościowej produkcji cukru na rynku europejskim, więcej niż produkuje cukru Polska. Nie może być tak, że z jednej strony szukamy pieniędzy na wsparcie naszych rolników, naszych przetwórców, a z drugiej strony są swobodnie podpisywane umowy, które niosą wiele zagrożeń dla naszych lokalnych producentów.
5: A ta ostatnia umowa, która budzi najwięcej kontrowersji, czyli umowa z krajami Mercosur, w wersji tymczasowej obowiązuje od początku tego miesiąca. Jednocześnie Polska zaskarżyła to porozumienie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt rozpatrzyła dwa projekty tzw. ustawy łańcuchowej, prezydencki i poselski. Ten drugi ma być wiodący. Przewiduje on, że zakaz trzymania na uwięzi ma objąć nie tylko psy, ale również koty. Z kolei minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym powierzchnia, mają zostać określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Ustawa miałaby wejść w życie rok po jej przyjęciu. Mamy cztery nowe ogniska chorób drobiu. Trzy to przypadki wysoce zjadliwej grypy ptaków, które wystąpiły w województwie wielkopolskim oraz na Lubelszczyźnie. Potwierdzono także jedno ognisko rzekomego pomoru drobiu w województwie łódzkim. Łączne straty to blisko 150 tysięcy ptaków, a w sumie od początku roku z powodu chorób drobiu wybito ponad 13 milionów 300 tysięcy sztuk zwierząt. To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe, przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin upływa 1 czerwca. Dotychczas rolnicy złożyli prawie 900 tysięcy wniosków. Główne zasady dotyczące udzielenia wsparcia w porównaniu z ubiegłorocznymi nie zmieniły się. Są natomiast pewne modyfikacje dotyczące poszczególnych norm w ramach warunkowości, wybranych płatności czy zasad wypełnienia wniosku. A wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami jest przyjmowany za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. W ramach ubiegłorocznej kampanii do ARiMR wpłynęło prawie 1 200 000 wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe. W Polsce obowiązuje obecnie 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną w pasie od Szczecina aż po granice województw lubelskiego i podkarpackiego. To stan, w którym zasoby wód powierzchniowych oraz podziemnych spadają poniżej wieloletnich norm. Tymczasem, jak mówi ichtiolog dr Mirosław Kuczyński, w rozwiązaniu problemu suszy mogą pomóc

0: rybacy, którzy utrzymują stawy karpiowe.
1: Staw przez cały okres swojego funkcjonowania w stanie napełnienia jest rezerwuarem, który odpowiada i realizuje utrzymywanie poziomu wód gruntowych na otaczającym terenie na odpowiednio wysokim poziomie. Kiedy rozmawiamy o suszy, rzeczywiście rolnicy czy ogrodnicy powinni być zadowoleni z obecności stawów, tym bardziej, że stawy dodatkowo jeszcze podwyższają i utrzymują na odpowiednio wysokim poziomie nawilżenie, dzięki czemu rośliny mają się generalnie lepiej.
0: A najwięcej stawów karpiowych w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. I to już wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry w środę, to jest 27 dzień maja, 147 dzień roku, do końca roku 218 dni. Słońce wzeszło o 4:26 i są takie miejsca.

miejsca, gdzie już operuje, a zajdzie o 20:41. Dzień potrwa 16 godzin i 15 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, Izydor, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata, Oliver, Radowit, Restytut, Restytuta i Świętobor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i cóż, dawno nie było, to teraz może najwyższy czas na PPTSK, czyli przedporanny trening szarych komórek z cyklu Zgadnij, co to za dźwięk. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj będzie trudno, bardzo trudno, tylko nieliczni będą wiedzieć, co to za dźwięk. W związku z powyższym mam prośbę do naszego Wojtka, realizatora, żeby odrobinę z podkładem, a nawet do minimum teraz sobie zszedł, jak my to mówimy w radiowym slangu. Bardzo proszę, panie Wojtku, z podkładem troszeczkę jeszcze mniej tego podkładu. Jeszcze mniej. No masz, nie słuchaj. No jeszcze mniej tego podkładu, no. O, właśnie, no. Bardzo proszę o dźwięk. I jeszcze raz. I z czym się to Państwu kojarzy? Bo skojarzeń może być wiele, ale wielu z nas jako dziecko wpatrywało się w to z fascynacją. 22 139 22 02. Panie Wojtku, proszę grać.

Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 20 minut po godzinie 5. Pan Wojtek Zasze pyta, a co to za dźwięk jest? Co to za dźwięk? Proszę o jakąś podpowiedź, bo to za dużo skojarzy. I na przykład, że tasowanie kart. No przecież

0: Nie tak dawno pytaliśmy o tasowanie kart. Nie, no byłbym kretynem, gdybym pytał. Znaczy, no bywam, natomiast nie w tej kwestii akurat, gdybym pytał o to samo. Posłuchajmy Has jeszcze. No rzeczywiście jak karty, no. Jeszcze raz. I pan Wojtek mówi, ale to za dużo jest skojarzeń, bo to może być na przykład jakieś urządzenie mechaniczne. Brawo, brawo, mechaniczne. Sieczkarnia? Nie. Skądże znowu? 22 139 22 02. Tak jak mówię, to jest podpowiedź. Jak człowiek był, no, dużo młodszy, to stał i patrzył. I patrzył z fascynacją, jak się to wszystko zmienia. Tak było. A u pana, panie Sławku, jak było?
1: Dzień dobry. Sławek, Łambinowice, 4:39, 16 stopni. Upał. Niebo czyściutkie, wiatru nie ma. Taki śpiewają. Życzę miłego dnia dla prezesa i całej redakcji, raportowiczu. Ruszamy w drogę do pracy do Opola. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki wielkie, panie Sławku. Dziękuję bardzo. U pana ciepło, gorąco. U pana Roberta też. No to się mówi wręcz, to ma swoją definicję. Taka noc tropikalna.
2: Witam wszystkich serdecznie. Robert Ława. No, gorąca noc o Dolnym Śląsku. 4:18. Bezchmurne niebo. Bezwiecznie. Zapowiada się znowu gorący letni dzień. Wszystkim życzę miłego dnia, dużo, dużo uśmiechu i szerokiej drogi. Hej.
0: Dzięki wielkie, panie Robercie. Pan Zdzisław też na posterunku. U pana Zdzisława też było ciepło, a nawet bardzo ciepło.
3: Noc i poranek, 18 stopni teraz. Silna rosa na łące wystąpiła. Przy gruncie plus 16 stopni. Rolnicy rozpoczęli koszenie trawy na łąkach, pastwiskach między Nerem a Wartą na kiszonkę lub sianokiszonkę. Kwitnie akacja biała i bezczarny zaczyna też kwitnąć. Dzisiaj przypada dzień samorządowca, a stara mądrość ludowa. Nie zawsze na ziemi maj, nie zawsze ludzkiemu szczęściu raj.
0: Niech tak będzie, panie Zdzisławie. Pan Zdzisław wspomniał, że dzisiaj jest Dzień Samorządowca. No to wszyscy samorządowcy świętują. Wszyscy. A może oprócz jednego, bo tam jednemu ostatnio podziękowali. No i teraz zdaje się, że tam 3 miesiące trzeba będzie czekać na kolejnego. Pani Magdo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Raport pogodowy Mosina pod Poznaniem. U nas bardzo ciepła noc była. Teraz mamy 18 stopni, przejrzyste niebo, słońce już nam rozjaśnia, wszystko wokół. Zapowiada się kolejny dobry, ciepły dzień. Odczuwalna będzie ponad 30 stopni. Wszystkim dobrego dnia, pozdrawiam, Magda.
0: Dzięki wielkie, panie McDonald, że naprawdę te 30 u pani będzie, bo ja tak rzucam okiem na prognozę, no dzisiaj ma być zdecydowanie chłodniej niż wczoraj. Proszę sprawdzić raz jeszcze, może jakaś aktualizacja przyjdzie na smartfon, bo dzisiaj od 15 na Wybrzeżu, przez 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Wychodzi na to, że będziemy odpoczywać od tych wysokich temperatur. Nie tak wysokich, całe szczęście, jak na zachodzie Europy, bo wiedzą państwo, że w Holandii, w Belgii odnotowano pierwsze tropikalne dni w tym roku. W holenderskim De Bild temperatura wzrosła do ponad 30 stopni, w belgijskim Ukel też jakieś 30. O, pan Maciej, panie Maćku, jak gdzieś go mam pod palcem, jest pan Maciek. Pan Maciek podążał wczoraj do Belgii, ale miał problemy, zresztą nie tylko on. Setki kierowców stało wczoraj w korkach, potwornych korkach, tuż przed przejściami granicznymi z Niemcami, i tak było chociażby w Jędrzychowicach, czy gdzieś tam wyżej na północy, chociażby w Świecku. A to w związku z tym, że poniedziałek był wolny w Niemczech, poniedziałek zielonoświątkowy, no i Niemcy nie wpuszczali ciężarówek do siebie. No i w związku z tym tak gdzieś koło 22 zaczęli, no i się stało w korkach. O, stało się.
5: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Garbsen, 20 stopni. Wczoraj bardzo słoneczny dzień, 30 nawet dochodziło. I co, jak mówiłem, wczoraj było okropnie. Korki, 3 godziny w korkach. Masakra, co się działo tutaj w Niemczech. No i dzisiaj co, wczesna pobudka i trzeba jechać, bo kilometrów trzeba nadrobić, także miłego

0: dnia dla wszystkich. Pozdrawiam i miłej pracy. Do usłyszenia.
1: No to szerokości, panie Maćku, pana jakieś 20 stopni w Belgii, tak jak mówiłem, kolejne gorące dni. Potworne upały także we Francji. Tam drugi dzień z rzędu padł rekord wysokich temperatur. Nawet w Breście, wysunięty na północ, słupek rtęci podniósł się wczoraj do 33,5 stopnia niemalże. No i wiemy, że Roland Garros także w potwornych temperaturach dzisiaj. Iga Świątek między innymi na korcie się pojawi. Szczegóły w naszych aktualnościach sportowych. No wszędzie gorąco. Te noce, no gorąco, ciepło, ciepłe te noce. U pana Jarka jakoś tak chłodniej.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz w Skoczowie. Plus 12 stopni, no co, czyściutkie niebo, wiatru nie ma, mgły nie ma. No co, i ptaszki pięknie śpiewają, znowu jak zwykle za oknem. Że to chyba będzie kolejny piękny, ładny dzień. Miłego dnia wszystkim życzę, łącznie z prowadzącym.
1: No i łącznie z prowadzący też życzy wszystkim miłego. To w takim razie mamy pierwszą odpowiedź w naszym PPTSK, czyli przedporannym treningu szarych komórek. Proszę.
3: Dzień dobry. Odpowiedź na zagadkę. Maszyna do szycia. Pozdrawiam. Zbyszek z Krakowa.
1: Panie Zbyszku, że maszyna do szycia? No to posłuchajmy, czy to brzmi jak maszyna. O kurczę, tak. Tak, to brzmi jak maszyna do szycia. To brzmi jak maszyna do szycia, ale to nie jest maszyna do szycia.

0: Golden Life w radiowej jedynce, 5:30, 22, 139, 2202.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Podejrzewam, że to jest szum pędzącego pociągu.
0: Że szum pędzącego pociągu? Jak sobie to pan... Tylko posłuchajmy.

Raz jeszcze. Brzmi to... O, tak brzmi. To nie jest szum pędzącego pociągu. Ale w taki, bo jest bardzo, pan jest bardzo blisko. Jest pan bardzo blisko tego miejsca. Bo w takiej konfiguracji, no to myślę, że już będzie nieco jaśniejsze.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką. Za 25 minut godzina 6. Pan Janusz z Gdyni zaskoczony, znaczy nie tyle zagadką, ale tym, co usłyszał u nas tuż po godzinie 5.
1: No zaskoczyła mnie prognoza pogody po wiadomościach, która mówiła, że zachmurzenie w prawie całej Polsce, również na wybrzeżu. Tymczasem w Gdyni, w Trójmieście, niebo bezchmurne. Ani jednej chmureczki, piękne, błękitne niebo, ładny wschód słońca. No jest wiatr, mam wrażenie, że on jest trochę lżejszy niż wczoraj, ale jest dalej mocny. No i temperatura 13 stopni, trochę pewnie schładzana przez ten wiatr, ale nie jest źle i zapowiada się fajny dzień. Mam nadzieję, że te chmury nie nadejdą.
0: A niech nadchodzą, panie Januszu. No ileż może tam to słońce świecić w tej Gdyni pana przepięknej. Proszę pamiętać, że

0: Ta sytuacja hydrologiczna, zresztą Błażej Prośniewski mówił kilkanaście minut temu, że za wesoło to nie jest i będzie, oj, będziemy płakać, szanowni państwo, jak tak dalej pójdzie, tym bardziej, że prognozy na lato są takie, że ma być cieplej niż zwykle. No i pytanie, czy też tak sucho, no ale wiele wskazuje na to, że tak suche, jak chociażby w ubiegłym roku, też ma być. W sprawie dźwięku.
1: Panie redaktorze, to będzie maszyna do robienia popcornu. Chyba dlatego, że głodny jestem, tak mi się kojarzy. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam, Marcin.
2: Halo, to jest Koło Fortuny. Głos hałas od Koła Fortuny. Zdzisław z Kościerzyny.
3: Dzień dobry, z tej strony Marek. Dzwonię w sprawie zagadki. Dla mnie to jest odpalanie motora lub skręcenie kołem fortuny. Pozdrawiam.
0: Odpalanie motora, pan powiada. A jakiego motora, no?
4: Dzień dobry, szanowny panie redaktorze prowadzący, dzień dobry słuchacze. Prawdopodobnie chodzi o WSK 125, wiejski sprzęt kaskaderski, tak się kiedyś to nazywało, no, mówiło na tą cudowną maszynę. Pozdrawiam, dobrego dnia życzę.
0: No dobrze, tylko pytanie, co WSK robiłaby na dworcu kolejowym?

0: Dzień dobry, z tej strony Maciek. Panie redaktorze, to chyba są te, jak na PKP na tablicy było i pokazywało, jakie rozjazdy i przyjazdy i te, i te cyferki się tak przewracały. Czy to ten odgłos? Pozdrawiam.
1: Tak, właśnie ten i te takie właśnie, to one mają nawet swoją specjalną nazwę. A dlaczego akurat o tym dziś, wyjaśni się za chwilę.

0: No to teraz to jest proste, panie redaktorze. Trzeba było tak od razu zacząć. To jest ten, no, tablica, na której napisane jest na przykład Terespol, 7:35 na dworcu, wisi i te literki się tak krrr, lub na lotnisku. Ale na lotnisku nie ma takiego dźwięku, więc to na kolei jest taki tablica informacyjna na peronie, która mówi o tym, gdzie, jak, o której ma przyjechać, odjechać pociąg. Zgadłem? No, coś mi się należy chyba, nie? Z rana.
1: Wygrałeś wycieczkę. Weź teczkę, taki suchar z rana. Zgadł pan w rzeczy samej, to się nazywa, to jest taka nazwa potoczna, tablice klapkowe. Paletowa tablica informacyjna, taką definicję ma w Wikipedii. Nazywa się to także pragotronem od czechosłowackiej nazwy, bo Czesi za tym stali i Polacy też produkowali, a to jest w ogóle włoski pomysł. Elektromechaniczne urządzenie złożone z obracających się klapek z wydrukowanymi na nich cyframi, literami bądź słowami. No i właśnie wczoraj, bo zastanawiają państwo, dlaczego akurat o tym dzisiaj. Bo wczoraj, warto słuchać jedynki, wczoraj z Turą wracałem z basenu po 19 w Eurece o tablicach klapkowych właśnie produkowanych w Czechosłowacji, także w Polsce swego czasu, opowiadał pan Jan Mucha, który pracuje w Muzeum Historii Kolei w Częstochowie.
2: Ten dźwięk klapek tak zwanych. Formalnie nazywa się to tablicami paletowymi. Bardzo dużo osób na to mówi wyświetlacze klapkowe, no bo one wiadomo klapią i faktycznie te klapki mają, bo każda praktycznie litera w przypadku tych częstochowskich tablic to jest osobna klapka. Natomiast przyjęło się też takie potoczne określenie pragotrony od jednego z producentów właśnie tego sprzętu, który pochodził z Czechosłowacji. No i jest to akurat w Polsce unikat, no bo jednak tych sprzętów czechosłowackich, a także polskich, bo te wyświetlacze, te tablice paletowe produkowały też kolejowe zakłady łączności w Bydgoszczy. No jednak te włoskie to jest unikat, bo znajdowały się raptem na kilku stacjach w Polsce. Między innymi, jeżeli ktoś z państwa jest z okolic Wielkopolski, to tablice, które były na stacji Poznań Główny, te takie białe, to również był wytwór włoskiej firmy Solari di Udine.
1: Czy jest ktoś z okolic Wielkopolski, szanowni państwo, i może to potwierdzić? Na pewno. No z okolic Wielkopolski to jest i pani Magda, czy nasz zaprzyjaźniony taksówkarz. Dzień dobry. I tak jak mówiłem, człowiek patrzył z fascynacją. I najgorszy był ten skrót opóźn, że pociąg opóźniony.

0: Dzień dobry, z tej strony Krzysiek, kierowca. Droga numer 17 między Warszawą a Garwolinem. Temperatura 19 stopni, pochmurnie. A ta zagadka to jest tablica informacyjna na stacji PKP, pokazująca przyjazdy, odjazdy. Dziękuję, miłego dnia życzę wszystkim.
1: No to już wiemy. Dzięki wielkie, panie Grzegorzu, i szerokości, ale skoro pan Grzegorz, kierowca, zabrał głos, to myślę, że on i jego koledzy po wachu będą głos zabierać w sygnałach dnia, i to tłumnie, bo będziemy zaglądać na plac manewrowy.
2: Egzaminów jest, brzydko mówiąc, oblewanych na placu manewrowym, a nauka jest najlepsza przez praktykę, a nie przez jazdę między jakimiś głupimi pachołkami czy liniami.
1: No i wiemy, że na przykład cofanie pułku, out. Ruszanie pod górkę na placu manewrowym, też out. Tego na egzaminie nie będzie. Są takie plany, Ministerstwo Infrastruktury to potwierdziło. No i pytanie do państwa, czy to aby dobrze, że akurat to znika z egzaminu praktycznego. Cofanie po łuku out, ruszanie pod górkę też out. Ja też out. Ale na chwilę. Wracam po szóstej.

0: nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
1: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Informacje w kilku miejscach, pisma w różnych systemach. Prowadzenie gospodarstwa wymaga jednoczesnego kontaktu z wieloma instytucjami. Od 30 czerwca 2026 roku portal rolnika zbierze te sprawy w jednym miejscu. Mapa gospodarstwa, kalendarz naborów, historia płatności, powiadomienia o ważnych pismach. Jeden portal zamiast kilku systemów. Szczegóły na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika finansowanego ze środków krajowych planu odbudowy i zwiększania odporności.
2: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Autostrada A2 jest zablokowana w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki a Wiskitki. Trzy godziny temu doszło tam do wypadku samochodu ciężarowego. Dokładnie chodzi o kilometr 429. Nie dość, że autostrada jest zablokowana w kierunku Łodzi, to jeszcze jest tam zablokowany jeden prawy pas w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd na wysokości Grodziska Mazowieckiego. A teraz województwo dolnośląskie i trasa ekspresowa S5. Tutaj także mamy blokadę w kierunku północnym pomiędzy węzłami Żmigród a Krościna. Na kilometrze 126 ciężarówka wjechała do rowu i do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Ruch kierowany jest nadal na objazd na trasę wojewódzką numer 359. Autostrada A4 jest zakorkowana przed granicą państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Mowa o dosyć poważnym kilkukilometrowym zatorze. A przybywa samochodów także na autostradzie A18 w Lubuskiem w pobliżu Olszyny w kierunku Berdina. Poranne spowolnienia w województwie małopolskim, chociażby na drodze krajowej numer 44 na wysokości Skawiny. Także na Zakopiance, pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki, a także przed Krakowem od strony Olkusza. Remontowana jest droga krajowa numer 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie mniej więcej 9-kilometrowym i także tam obserwujemy dosyć spore poranne spowolnienia. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
5: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
6: Zapraszamy na aktualności jedynki.
5: Anna Kowalczyk
6: i Paweł Zieliński. Są pierwsze zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów do sądów. Wpłynęły już wnioski o areszt.
5: Warszawa i Londyn zwierają szyki dziś podpisanie ważnego traktatu dotyczącego bezpieczeństwa.
6: Trump ucina spekulacje o stanie swojego zdrowia. Po badaniach zapewnia, że wszystko wyszło idealnie.
5: Śledczy zatrzymali pierwszych podejrzanych o zgłaszanie fałszywych alarmów w mieszkaniach dziennikarzy i polityków opozycji.
6: Po takich zgłoszeniach policja i straż pożarna weszły między innymi do mieszkań pracowników Telewizji Republika i matki prezydenta Karola Nawrockiego. Co do tej pory udało się w tej sprawie ustalić, o tym Mariusz Pieśniewski.
7: Z moich informacji wynika, że ustalono i zatrzymano pierwszych podejrzanych o fałszywe alarmy, przez które służby weszły do mieszkań dziennikarzy prawicowej stacji czy nieruchomości Jarosława Kaczyńskiego. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa dowiedziałem się, że na razie nie potwierdza się najgroźniejsza hipoteza o rosyjskich czy białoruskich działaniach, które można by wpisać w kolejny atak hybrydowy na Polskę. TVN24 podał, że dwie osoby zostały już aresztowane na wniosek prokuratury Warszawa-Praga, która nadzoruje śledztwo. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie jednej z nich. Z pewnością więcej informacji może w tej sprawie znać premier Donald Tusk, którego konferencję prasową zaplanowano na poranek przed odlotem do Londynu. To właśnie szef rządu kilka dni temu mówił, że należy doprowadzić do szybkiego zatrzymania sprawców fałszywych alarmów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

0: Zdecydowany głos Warszawy w sprawie rosyjskich gruźb. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji.
1: Chodzi o oświadczenie Kremla, w którym radzi cudzoziemców, w tym dyplomatom, opuścić stolicę Ukrainy z powodu planowanych uderzeń.
0: Traktujemy poważnie takiego rodzaju ostrzeżenia, podkreśla rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Pan ambasador usłyszał od nas dwie bardzo konkretne rzeczy. Po pierwsze, wezwanie Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
1: Akcja wzywania rosyjskich dyplomatów do resortów dyplomacji została skoordynowana z innymi krajami. To samo zrobiły m.in. Niemcy i Unia Europejska.
0: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa.
1: Premier Donald Tusk i szef brytyjskiego rządu Keir Starmer podpiszą dziś w Londynie traktat, który niezależnie od NATO zobowiąże oba kraje do pomocy na wypadek zagrożenia.
0: To oznacza m.in. organizowanie wspólnych ćwiczeń i wymianę informacji, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Sytuacja w świecie jest niestabilna, więc każde tego typu rozwiązanie, które zacieśnia współpracę i podnosi partnerstwo na wyższy poziom, taki wymiar strategiczny, no wzmacnia polskie bezpieczeństwo i tego typu rozwiązania są zawsze jak najbardziej pożądane.
1: Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją.
4: To są aktualności jedynki.
0: Donald Trump zapewnia, że cieszy się doskonałym zdrowiem. Po badaniach okresowych w szpitalu ogłosił, że wszystko wyszło idealnie. Szczegółów jednak nie zdradził.
1: Była to już trzecia taka kontrola prawie 80-letniego prezydenta Stanów Zjednoczonych w centrum medycznym w ciągu ostatnich 13 miesięcy. Wcześniej pojawił się tam w kwietniu i w październiku.
0: Ferrari w ogniu krytyki. Fanom nie spodobał się elektryczny samochód tej marki.
1: Negatywnie zareagowała też giełda. Po prezentacji auta Luce, co po włosku oznacza światło, akcje koncernu spadły o kilka procent.
0: Wśród krytyków samochodu znalazł się były prezes Ferrari Luca Cordero di Montezemolo.
1: Gdybym powiedział, co naprawdę myślę, to skrzywdziłbym Ferrari. Ryzykujemy zniszczeniem mitu. Bardzo mnie to smuci. Mam nadzieję, że przynajmniej usunął konia z tego samochodu.
0: Krytycy zarzucają, że pierwszy, pięciomiejscowy model zrywa z DNA marki.
1: Ci, którym auto się podoba, zwracają uwagę, że będzie to szybki, zaawansowany i aerodynamicznie skuteczny samochód. Ferrari deklaruje przyspieszenie do setki w 2,5 sekundy oraz prędkość maksymalną ponad 300 km na godzinę.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. Zaczynamy od tenisa. Wczoraj trzeci dzień rywalizacji w wielkoszlemowym French Open, a z Paryża zgłasza się Cezary Gurjew.
6: Kamil Majchrzak przegrał wczoraj z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6.
7: Wierzę, że problemy zdrowotne za mną, a wygląda na to, że są za mną, no to, że przez te najbliższe tygodnie i miesiące zdołam się ponownie przygotować, żeby no też prezentować lepszy poziom i tenisowy, i fizyczny, no bo nie ma co ukrywać, że też umiem grać lepiej, mogę grać lepiej, ale na to też muszę być przygotowany i fizycznie, i tenisowo, więc wierzę, że będę mógł spokojnie to odbudować przez najbliższe tygodnie.
6: Dziś przed nami mecze trzech reprezentantek Polski. Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Magdalena Fręk będzie grała ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magda Linet zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko.
5: 83. Tour de Pologne rozpocznie się 3 sierpnia w Gdyni, a zakończy 9 sierpnia w Wieliczce. Kobiety będą rywalizować w dniach od 24 do 26 lipca na Lubelszczyźnie. Trasy obu wyścigów kolarskich zaprezentowano wczoraj oficjalnie w Warszawie. Wczoraj też poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. Jako ostatnie awans uzyskały reprezentacje Stanów Zjednoczonych i Szwecji. Najciekawiej zapowiada się w ćwierćfinale więc rywalizacja USA z Kanadą. We wczorajszych meczach grupowych w grupie A Węgry uległy Łotwie 1-8, Stany Zjednoczone wygrały z Austrią 4-1, Szwajcaria pokonała Finlandię 4-2, a w grupie B Norwegia po dogrywce wygrała z Danią 4-3, Szwecja pokonała Słowację 4-2, a Czechy uległy Kanadzie 2-3. W innych meczach ćwierćfinałowych spotkają się Szwajcaria ze Szwecją, Finlandia z Czechami, a Norwegia z Łotwą.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane. Więcej chmur na południu i południowym wschodzie i tam też może padać deszcz. Niewykluczone, że

0: zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20-22 w centrum, po 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: W Zawierciu jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze głównie dobra, bardzo dobra, tylko na krańcach południowych. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 35% energii elektrycznej i ten odsetek szybko wzrasta. Od 8 aż do 19 prognozowane są zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
7: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje, znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
6: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 13 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 27 dzień maja, 147 dzień roku, do końca roku 218 dni. Słońce wzeszło o 4:26, zajdzie o 20:41, zatem dzień potrwa 16 godzin i 15 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o ponad pół godziny, dokładnie 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, Izydor, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata, Oliver, Radowit, Restytut, Restytuta i Świętobor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i wiemy, że przez lata był postrachem kursantów. Niby kilka metrów do przodu, kilka do tyłu, ale dla wielu właśnie tam kończyło się marzenie o prawku. Mowa o placu manewrowym, słynnym łuku i ruszaniu pod górkę. Ileż to kursantów zostało, mówiąc kolokwialnie, uwalonych na właśnie ruszaniu pod górkę, bo ze stresu noga się tak zsunęła ze sprzęgła, panie egzaminatorze. Ja nie zdążyłem tego ręcznego. No i masz, maszyna gasła. Ale koniec z tym. Resort infrastruktury oficjalnie zapowiedział likwidację części egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B. Czy to dobra decyzja?
2: Na pewno to pomoże, bo na placu, na swoim przykładzie, miałem dużo większy stres niż na mieście.
3: Nauka jest najlepsza przez praktykę, a nie przez jazdę między jakimiś głupimi pachołkami czy liniami.
0: No i właśnie pytanie do Państwa, czy łuk rzeczywiście jest reliktem, który bardziej bada odporność na stres niż umiejętność jazdy, a może... Druga strona medalu, kierowca, który nie potrafi wykonać prostego manewru na placu, nie powinien jeszcze wyjeżdżać na ulicę. Ciekaw jestem Państwa opinii. 22 139 22 02. Kolejne pytanie, które padnie dziś w programie. Czy w Polsce opłaca się godzinami ślęczyć nad książkami, połykać tysiące definicji, robić tysiące obliczeń? Czy w Polsce, krótko mówiąc, opłaca się być naukowcem? Pytam w kontekście dzisiejszego protestu naukowców właśnie przed Sejmem.
4: Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby kraj, który chce być silny, bezpieczny, nie inwestował w innowacje, w rozwój, w badania.
5: Po prostu grozi nam luka pokoleniowa, bo po prostu nie będziemy mieć młodego pokolenia nowych naukowców, jeżeli nie zwiększymy finansowania.
0: Organizatorzy protestu domagają się większych nakładów na naukę, wyższych pensji, godnych stypendiów doktoranckich. Zapytamy więc wprost naszych gości, czy w Polsce opłaca się być naukowcem, czy można utrzymać rodzinę z pracy, która ma budować przecież przyszłość naszego państwa, a może polska nauka coraz częściej działa już nie dzięki systemowi, tylko dzięki tym ludziom, którzy mimo wszystko jeszcze walizek nie spakowali, ale pewnie do czasu. O to zapytamy naszych gości już po 7:40. Organizator, współorganizator tego protestu, profesor dr Łukasz Okruszek. Naszym gościem wcześniej, bo o 7:15 będzie Andrzej Szeptycki, czyli jak znalazł gość, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, zaś po 8:15 w rozmowie dnia Tomasz Trela, poseł Lewicy. Rozmawia Grzegorz Osiecki, a ja, Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam. A teraz Kuba. I Kuba.

0: I bardzo dobrze, że znoszą plac manewrowy. Więcej praktyki, więcej jazdy na mieście, więcej nowych rzeczy ich uczyć, a nie plac manewrowy. Bardzo dobrze. Także pozdrawiam wszystkich i myślę, wielu słuchaczy będzie za tym, żeby uprościć te przepisy na prawo jazdy poprzez większą liczbę godzin na mieście i inne teorie na mieście.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: I to jest rzeczywiście oficjalna informacja. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło usunięcie tak zwanego placu, czyli tej popularnej jazdy po łuku i ruszania ze wzniesienia z egzaminu praktycznego właśnie na prawa jazdy. No i zadajemy to pytanie państwu. Zadawaliśmy także pytanie tym, których Michał Szarek spotkał na swojej drodze. Czy to jest dobra decyzja? Czy może w jakikolwiek sposób pomóc w podniesieniu skrajnie niskiego współczynnika zdawalności, bo tu jest, zdaje się, ogromny problem.
3: Bardzo dobra decyzja. To jakaś taka dziwna zaszłość i tak naprawdę wszyscy się uczą jeździć dopiero w praktyce, jak wyjeżdżają na ulicę.
4: Plac manewrowy jest bardzo fajny. Tam naprawdę trzeba trochę się pogimnastykować. I te łuki, to wszystko na mieście w tej chwili. Nie ma możliwości tego wszystkiego zrobienia, a jednak to w praktyce jest bardzo potrzebne.
5: Z egzaminu na prawo jazdy znika plac manewrowy. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł?
6: Bardzo dobry pomysł, ponieważ górki, łuki no są na dobrą sprawę niepotrzebne. No na placu przynajmniej. Rozumiem, żeby to robić na mieście, jakoś ćwiczyć te manewry.
7: Od placu zaczyna się tak naprawdę podstawa, żeby wyjeżdżać na miasto. Jeśli ktoś nie potrafi normalnie zrobić łuku czy górki, no to nie powinien w ogóle wyjeżdżać na miasto.
8: W większości umiejętności uczymy się na mieście i sprawdzamy siebie na mieście właśnie.
9: Skowroński Michał, kierownik do spraw szkoleń, instruktor, egzaminator nauki jazdy. Projekt, nad którym teraz ministerstwo pracuje, zakłada zlikwidowanie przede wszystkim placu manewrowego. Jest to zmiana taka, można powiedzieć, rewolucyjna, no bo zawsze ten plac był, zawsze obowiązywał. Natomiast na dzień dzisiejszy, o ile się nie mylę, to tylko Polska i Łotwa z krajów Unii Europejskiej jeszcze mają ten plac, więc można powiedzieć, że jest to taki troszeczkę przeżytek. Jest to krok, który chyba

0: A od dawna jest oczekiwany przez środowisko. Wiele osób działających w środowisku dążyło do tego, starało się wpłynąć na ministerstwo, żeby właśnie w tym kierunku to poszło. No i w końcu ministerstwo zaczęło właśnie nad tym debatować i na pewno jest to z potrzeby dostosowania się do tego, co dzieje się w Europie, no bo tak jak wspomniałem, większość krajów już tego nie robi. Samo sprawdzenie podstawowego panowania nad pojazdem na placu nie jest niczym złym, ale ono jest troszeczkę odrealnione od tego, jak my rzeczywiście w ruchu drogowym się poruszamy.
1: Pana zdaniem, czy to może pomóc z tą naszą legendarną już trochę z niską zdawalnością?
2: Myślę, że tak, bo większość egzaminów jest, brzydko mówiąc, oblewanych na placu manewrowym, a nauka jest najlepsza przez praktykę, a nie przez jazdę między jakimiś głupimi pachołkami czy liniami.
3: Na pewno to pomoże, bo na placu, na swoim przykładzie, miałem dużo większy stres niż na mieście.
4: Jednak większość oblewa nauku, tak, bo jest to duży stres, ale no na mieście jest tak samo, więc uważam, że jednak trzeba ogarnąć ruch, żeby wyjechać potem na miasto.
0: Ten pierwszy, taki najgorszy stres będzie poświęcony na to, że można ruszyć, przejechać kawałek, wyjechać do tej bramy, spokojnie włączyć się do ruchu bez jakiegoś takiego ciśnienia, że muszę to w pełnej płynności ten manewr wykonać. Także moim zdaniem na pewno troszeczkę zdawalność wzrośnie. Z drugiej strony my w ośrodkach szkolenia kierowców będziemy mogli więcej czasu poświęcić właśnie na ruch drogowy. No bo można by powiedzieć, ta osoba na początku i tak potrzebuje troszeczkę pojeździć po jakimś placu. No ale do tego możemy mieć kawałek parkingu, możemy mieć kawałek naszej infrastruktury ośrodkowej. Ale tak naprawdę nie będzie musiał na każdych jazdach na te, nie wiem, 15, 20, 30 minut zajeżdżać na ten plac i w kółko wałkować tego pasa ruchu do przodu, do tyłu, bo na przykład akurat nie czuje się w tym dobrze. Więc będzie mógł realnie więcej czasu poświęcić na faktyczną, bezpieczną jazdę w ruchu drogowym. Więc moim zdaniem kandydaci mogą być lepiej przygotowani do poruszania się w ruchu drogowym.
5: No to ja czekam w takim razie na obrońców placu manewrowego, bo zdaje się, że większość z nas jest zdania, że to bardzo dobrze, że chociażby to cofanie pod górkę, czy jazda po łuku, cofanie po łuku znikają z egzaminu praktycznego. Czekam na obrońców placu manewrowego 22 139 2202. Czekam także na miłośników serialu Kulawe konie. Z redaktorem Wojciechowskim swego czasu ustaliliśmy na antenie, że obaj jesteśmy w tym klubie. Kulawe konie, taki serial, świetna produkcja na podstawie książki, takiej serii pana Mika Herona w roli jednej z ról głównych. Tam jest Gary Oldman. Świetna rola. No i ten serial promuje sam Mick Jagger.

0: Mick Jagger w piosence, która promuje serial Slow Horses, po angielsku polski tytuł Kulawe konie.
1: Jakiś przyrodniczy?
0: Nie, proszę pana, wyjątkowa produkcja. Paweł Zieliński przed chwilą znalazł taką nęcącą tak rekomendację, tak?
1: Tak. Jeden z wiodących portali, który zajmuje się filmem, pisze: ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5.
0: Ciekawe.
1: I o odrażającym szefie.
2: Serial znaleźć?
0: Słucham?
2: Gdzie można go znaleźć?
0: Na jednej z platform streamingowych.
2: Czyli znowu trzeba płacić.
0: No proszę pana, no trzeba płacić. No trzeba płacić.
1: Jak
0: proszę,
1: ale darmo kto chciał? Ma to lepiej, nie? Konia kulawego?
0: Tak, proszę pana. Trzeba płacić, jak się chce oglądać dobre produkcje. Polskie Radio, program pierwszy, Sygnały Dnia, Błażej Prośniewski.
2: Dzień dobry. I
1: już mówiłeś.
0: No dobrze, mówiłem. Jesteśmy w czymś lepsi od Niemców.
2: Jesteśmy.
1: O!
2: Bo dzisiaj przychodzę z...
1: Mamy lepsze truskawki.
2: Ciekawym i też chyba dosyć znamiennym wskaźnikiem. Ten wskaźnik pokazuje skalę zagrożenia ubóstwem. Jak się okazuje, pod tym względem wypadamy całkiem nieźle na tle innych krajów europejskich. No i właśnie bijemy Niemców. Ten wskaźnik ryzyka ubóstwa określa, jaki procent ludzi żyje za mniej niż 60% tak zwanej mediany wynagrodzeń w kraju. W Polsce ostatnie dane mówią o tym, że ta mediana wynosi 7400 brutto, czyli na rękę to będzie około 5400 zł, a zatem jeśli weźmiemy z tego 60%, no to ten wskaźnik dotyczy osób, które żyją za mniej niż 3200 zł miesięcznie. No i najnowsze dane Eurostatu pokazują, że takich osób w naszym kraju jest 4 800 000, czyli 13% społeczeństwa.
0: Ale ta liczba sukcesywnie się zmniejsza, rozumiem.
2: Tak, i tutaj mamy dosyć duży skok, bo w 2005 roku to było 20% społeczeństwa, teraz jest 13%. No i oznacza to, że po pierwsze, po raz pierwszy w historii zeszliśmy poniżej progu 5 milionów osób, a procentowo mamy 7 najniższy wskaźnik w Europie. Niemcy mają go na poziomie ponad 16%. Co ciekawe, najniższy wskaźnik osób, które są zagrożone ubóstwem, jest w Czechach. Tam wynosi on poniżej 10%. Na podium znalazły się też Belgia, Dania czy Słowacja.
0: Błażej Prośniewski, Paweł Zieliński, czyli ci, którzy znaleźli się w pierwszym odcinku naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki.
2: I gdzieś się zgubiliśmy.
0: No tak, no ale...
2: A odnajdziemy się.
1: Wie pan, co się tam działo później?
0: Tak, a wiecie, kto stoi na czele tej szajki, która jest odpowiedzialna za to wszystko? Za porwanie Wydrycha, za to, że Goronko zatruła się truskawkami i trafiła do szpitala. No, chociaż nie trafiła.
1: To taki.
0: Roman Czajarek.
1: Można było tak.
2: Czarny Roman.
0: Czarny prowadzi śledztwo w tej sprawie. Czarnecki, w sensie Jacek Czarnecki. Czekamy, szanowni państwo, na ostatni odcinek. Do jutra, do godziny 9 można pisać.
2: A przeżyjemy?
0: No właśnie, nie wiem. To wszystko zależy od naszych słuchaczy. Pod adresem sygnały@polskieradio.pl.
1: I pewnie od Romana też sporo zależy.
0: No zobaczymy w takim razie. A finał, wielki finał w piątek. Nie uciekajcie, bo mam dobrą wiadomość. To już za chwilę. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Pierwsi podejrzani o zgłoszenie fałszywych alarmów w mieszkaniach pracowników Telewizji Republika i polityków opozycji zatrzymani. Są też wnioski o areszt.
4: Na razie nie potwierdza się najgroźniejsza hipoteza o rosyjskich czy białoruskich działaniach.
3: Nieoficjalnie wiadomo też, że policja ustaliła, kim są osoby odpowiedzialne za fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Warszawa ostro reaguje na groźby Moskwy. Chodzi o oświadczenie Kremla, w którym radzi ona dyplomatom opuścić stolicę Ukrainy z powodu planowanych uderzeń. Do MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora.
5: Pan ambasador usłyszał od nas wezwanie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
3: Polska i Wielka Brytania rozpoczynają nowy etap współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Premierzy podpiszą dziś w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie w Europie.
6: To wzmacnia polskie bezpieczeństwo i tego typu rozwiązania są zawsze jak najbardziej pożądane.
3: Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza Krakowa, to krok konieczny po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszelskiego. Dotychczasowy jego zastępca deklaruje, że prace nad inwestycjami i budżetem stolicy Małopolski będą kontynuowane.
7: Chodzi po prostu o to, żeby miasto funkcjonowało.
3: To był niezwykły prezent dla wyjątkowych mam. W Bydgoszczy kobiety, które na co dzień walczą o zdrowie swoich dzieci w szpitalach, mogły wczoraj nieco odpocząć. Placówki zamieniły się w salonach piękności, gdzie pani mogły skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki i masażysty.
8: wywalamy wszystkie troski, wszystkie żale, myślimy o najprzyjemniejszych rzeczach.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: No bo skoro dziś 27, wczoraj był 26, czyli...
0: Czyli ja chyba wiem, o co chodzi.
1: Tak, bo Błażej Prośniewski nie jest zorientowany w tej kwestii. Wczoraj zadzwoniła do nas słuchaczka, pani Małgosia. No i informowała o tym, że... No to właśnie, posłuchajmy może.
2: Chciałam powiedzieć, że u mojego syna będą bliźnięta już na dniach, bo mama jest już w szpitalu na obserwacji. Być może, że się urodzą w Dzień Matki.
1: No jak sądzicie?
0: Jak? Udało się.
3: I był prezent.
0: No jest, jest.
2: Dzień dobry, Małgorzata z Gdańska. Ja tylko chciałam powiedzieć, że wczoraj urodziły się te bliźnięta, na które czekaliśmy. O 9:30 się urodziły. To Laura i Nikodem, a rodzice mają na imię Alicja i Jakub. Pozdrawiam.
3: Gratulujemy.
0: Wszystkiego,
1: najlepsze. Gratulacje dla zmęczonej mamy, gratulacje dla szczęśliwego taty, dla babci Małgosi, Laura i Nikoś. Ładnie.
0: Witamy na świecie.
3: Bardzo ładnie. Ja tylko może powiem, że ja też mam bliźnięta, choć przesunięte w czasie.
1: Jak?
3: Bowiem syn i córka urodzili się tego samego dnia, choć 1-3 lata później.
1: Tak sobie to zaplanował.
0: Taki spryciarz.
1: Tak, tak. I żona pewnie szczęśliwa.
3: Ale przynajmniej trzeba pamiętać tylko o jednej dacie urodzin.
1: Dobrze, że dzieci tego nie słyszą.
0: Chyba, że słuchają.
1: Błażej, dzieci wielkie?
3: Niewykluczone. Moja córka jest psychofanką jedynki.
1: Świetnie.

0: że niech pada, niech leje. Błażej mówił po godzinie 5 w Agrofaktach o tym, o tej suszy hydrologicznej, która nam zagraża. Temperatura maksymalna od 17 na Suwalszczyźnie przez 22 w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu, czyli odpoczywamy od upałów, bo wczoraj było miejscami ponad 30, a w słońcu to nawet i do 40. Wiatr umiarkowany i dość silny, a ciśnienie w dół. Teraz na barometrach w Warszawie 1000 hektopaskali. To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 6:35. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
1: 27 maja, kalendarz jedynki. Rok 1999. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii oskarżył Slobodana Miloszewicza o zbrodnie przeciwko ludzkości.
2: Tutaj stała się rzecz właściwie bezprecedensowa, dlatego że żaden z dyktatorów dotychczas nie stanął przed Międzynarodowym Trybunałem. Właściwie od zakończenia II wojny światowej mamy pierwszy tego typu przypadek.
3: Raniu, Raniu, jak ci się poszczęści, to nam wszystkim pomożesz, prawda?
4: Nie, tam nie trzeba pomagać. Sama wiem, co zrobię. Po wakacjach nie pójdę już do szkoły, bo mówię z mamą, chcę pracować w sklepie, mieć swoje pieniądze.
1: W 1983 roku zmarł Józef Lejtes, reżyser i scenarzysta, twórca m.in. Dziewcząt z Nowolipek. Po II wojnie światowej pracował w Izraelu, Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach Zjednoczonych, m.in. przy serialu Bonanza.
5: Trochę się tego spodziewaliśmy, a trochę o tym marzyliśmy. I oto nadeszła sensacyjna wiadomość z Cannes.
1: W 1981 roku Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy zdobył Złotą Palmę w Cannes.
6: Film w Cannes został głównie przyjęty jako bardzo wzruszająca historia o ludziach. I myślę, że to było ważniejsze niż polityka, chociaż polityka odegrała też istotną rolę.
7: Sposób na powieść przygodową okazuje się dosyć prosty. Awantura, polityka, szpiegostwo oraz magia, przepowiednie, wróżby, szamanizm. Jeśli chodzi o inne utwory Ossendowskiego, takie jak książki reportażowe poświęcone Afryce czy Palestynie, to w latach 20. i 30. zwyczajnie występowało olbrzymie zapotrzebowanie na literaturę podróżniczą.
1: W 1876 roku urodził się Ferdynand Ossendowski. Pisarz, dziennikarz, podróżnik, był jednym z pięciu najczęściej tłumaczonych pisarzy na świecie, wśród Polaków drugim po Henryku Sienkiewiczu. Zmarł w 1945 roku. W 1840 roku zmarł Niccolò Paganini, włoski skrzypek, altowiolista, gitarzysta i kompozytor.
8: Cały czas, niezależnie od tych różnych pism adresowanych do władz, o zgodę na wydawanie pisma, o zatrudnienie w dyplomacji, leżą te jego podania o ten wyjazd na zachód i w końcu jakoś to przechodzi.
1: W 1829 roku, po 5 latach pobytu na zesłaniu w Rosji, Adam Mickiewicz wypłynął z Petersburga w półroczną podróż po Europie.
0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 22 minuty, godzina 7. Już za chwilę chwalić się będziemy. Będziemy się chwalić.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 18 minut, godzina 7. Spieszymy do niej, szanowni państwo, że nasz radiowy kolega Roman Czyjarek zawalczy, o radiowego Oscara. Chodzi o międzynarodowy konkurs Pri Italia, który właśnie nazywany radiowymi Oscarami jest. 78. odsłona we Włoszech odbędzie się w dniach od 28 września do 2 października decyzją jury w kategorii reportaż. Polskie Radio będzie reprezentował podcast Heweliusz. Prawdziwa historia, jak państwo wiedzą doskonale, Roman po ponad 30 latach od katastrofy promu powrócił do sprawy największej katastrofy morskiej w powojennej historii Polski. No i pomogły bezcenne nagrania z archiwum Polskiego Radia, a także współczesne relacje. Roman badał kulisy tragedii i starał się odpowiedzieć na pytania związane z tragedią, do której doszło w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku.
1: Każdy prom miał taką samą pogodę, jak miał Heweliusz. I żadnemu promowi się nic nie stało. Więc dlaczego akurat Heweliusz, jemu się takie coś przytrafiło?
2: No to ma pan tutaj numer rejestracyjny, którego ja mam na tym, nie?
3: Dlatego ważne było, żeby ten film zachować.
4: Zostałem zablokowany. I nie mogę już więcej sprawdzać danych tego człowieka. To jest tak samo, jakbym usłyszał nie od nich.
5: Prawdopodobnie mogą być również ofiary katastrofy promu Jan Heweliusz w siłowni.

0: Heweliusz. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia.
1: Roman Czajarek po tym podcaście bijącym rekordy popularności jeździ po kraju, ma spotkania z publicznością, na których to spotkaniach rozmawia, analizuje, odpowiada na pytania w sprawie Heweliusza i w czasie jednego z takich spotkań doszło do rozmowy Romana z Mietkiem, Mieczysławem z Chorwacji. Skąd o tym wiemy? Z ostatniego odcinka naszej radiopowieści. Mieczysław Baltazar z Puli w Chorwacji. Jego imię to nie przypadek. On pisał też do mnie. Mało tego, na spotkaniu w sprawie Heweliusza coś mi przekazał. I rozwiązania wcale nie trzeba szukać bardzo daleko, nie w Chorwacji. Chodzi o akwen, który mamy tuż pod nosem. Pod nosem, czyli gdzie? Dopytywał Czarnecki. Paskuda. Mówi to coś panu, panie redaktorze? Zalew Zegrzyński. Poszukiwania paskudy. Lato z radiem sprzed lat. Wtedy wydawało się, że to wakacyjna zabawa, a jednak... Paskuda, prawdziwa historia. Mam coś dla...

0: siebie, szepnął Roman. Tylko chodźmy już stąd, bo...
1: No, co tam się dalej wydarzyło, to tych wszystkich odcinków mogą państwo posłuchać na jedynkapolskiradio.pl. Pociąg do jedynki, nasza radiopowieść pisana przez słuchaczy na stulecie programu pierwszego. Czekamy do jutra, do godziny 9 na ostatni odcinek pod adresem sygnaly@polskiradio.pl. sygnaly@polskiradio.pl. No już teraz mogę powiedzieć, że na wielki finał, który w piątek, przygotowaliśmy nagrody, czytniki, e-booki, vouchery, torby, poduszki.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
1: Ja już się nie mogę doczekać, a państwo? Wielki finał naszej wyjątkowej zabawy w najbliższy piątek, 6:45.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 12 minut, godzina 7. Ministerstwo Infrastruktury już oficjalnie zapowiedziało likwidację części egzaminu praktycznego na placu manewrowym. Ma zniknąć m.in. cofanie
1: po łuku.
0: Cofanie do tyłu, cofanie po łuku. No i chociażby jazda pod górkę. Pamięta pan? Stresował się pan?
1: Ja powiem panu, że mam osobę w rodzinie, która przez jazdę pod górkę nie zdała chyba ze 4 razy.
0: A widzi pan.
1: Do tego stopnia, że przed egzaminem ćwiczyła, 18 razy podjeżdżała i za każdym razem bezbłędnie, na egzaminie za każdym razem.
0: Ale za piątym się udało. Nie wszyscy, szanowni państwo, dobrze oceniają te decyzje.
2: Fatalna decyzja, ponieważ będzie to przepuszczało coraz więcej nieudolnych ludzi do kierowania pojazdami. Już teraz widać, co się dzieje na parkingach, na przykład pod marketami, czy na parkingach osiedlowych. Jeżeli ktoś sobie nie radzi pomiędzy pachołkami czy liniami parkować auto, to co dopiero między samochodami.
0: 22 139 22 02. A w naszym studiu, jak państwo słyszeli, Grzegorz Osiecki, WP.pl. Spoglądam na pana, pan analizuje, ale
1: analizuje.
0: Ale sam czy z pomocą?
1: Ja czasami posługuję się pomocą, ale ponieważ pan do tego pije, to od razu od tego zacznę. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj na pierwszej stronie, takie badania NASK-u dotyczące tego, jak w administracji używana jest sztuczna inteligencja. I otóż połowa urzędników pisze regularnie z AI. 77% badanek deklaruje kontakt, ale szczerze mówiąc i zastanawiam się, czy to nie jest najbardziej niepokojące dana.
0: Ale to może to dobrze, bo jak taki urzędnik pisze, to połowa z nas, większość z nas nie rozumie tego bardzo często.
1: Ale ja się zgadzam.

0: że, bo to są modele językowe, więc no, niech piszą. Natomiast właśnie przechodzę do następnej rzeczy.
1: Okay.
0: W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów. 60%. Aha. I tutaj mogą się trochę pośliznąć.
1: No tak. Mogą.
0: Więc doradzamy ostrożność. Mhm. A 46% przygotowuje dokumenty na tej podstawie.
1: No tak, tak jak mówimy. No może rzeczywiście napisz tak, żeby Kowalski zwykły zrozumiał, nie?
0: No tak, a potem Kowalski bierze sam swoje ja i mówi, odpowiedz mu tak, żeby on dowiedział się, o co mi chodzi naprawdę i żeby go zagiąć.
1: No właśnie, to jest Dziennik Gazeta Prawna, o czym inne tytuły?
0: No w Rzeczpospolitej i na Wirtualnej Polsce dwa sondaże bieżące polityczne, no bez wielkich zmian. Czwórka to jest Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej i Lewica. I to są partie, które by do Sejmu weszły.
1: A, mówiąc lekki czwórka, spadek, miałeś na myśli te cztery...
0: Miałem piątkę tak naprawdę, aha, jak się okazuje. Lekki spadek, znaczy no spadek notowań Platformy Obywatelskiej, PiS delikatnie do góry, ale tak naprawdę to wszystko fluktuuje wokół tego poparcia, które znamy od kilku tygodni, jeżeli nie dłużej. W Gazecie Polskiej włamanie do domu prezydenta i atak na Republikę. To jest artykuł. No mamy, słyszeliśmy w serwisach i to też w portalach już jest ta informacja o tym, że zatrzymano te osoby, które miały fałszywie informować w tych sprawach. Jeszcze szczegółów nie znamy, więc mam nadzieję, że poznamy. A profesor Okruszek, który będzie tu o 7.40, tak, tak, dzisiaj ma duży wywiad w Gazecie Wyborczej, bardzo ciekawy, więc nie wątpię, że ta rozmowa też będzie bardzo ciekawa o finansowaniu nauki i o tym, jak to wygląda w Polsce.
1: No ale wcześniej zapytasz swojego gościa, czy w Polsce opłaca się być naukowcem.
0: Andrzej Szeptycki, wiceminister nauki, profesor.
1: Hmm? Zapraszamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ta rozmowa oczywiście, rozmowa dnia pierwsza o godzinie 7.15. Zaprasza Grzegorz Osiecki. Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia za 8.07. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Znaleziony portfel. Co z nim zrobić? Zatrzymać? Czy to kradzież? Oddać? Ale gdzie? Czy można liczyć na znaleźne? W czterech porach roku o nowych przepisach dotyczących rzeczy znalezionych. Poza tym także chemia wokół nas, czyli plastik w przedmiotach codziennego użytku i mikroplastik w naszych organizmach.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.

0: Mam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim. Poważnie zakorkowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska oraz Krajowa 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Stolicą. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowym oraz na drodze krajowej nr 50 w pobliżu Mińska Mazowieckiego. Autostrada A2 już od kilku godzin jest zablokowana w kierunku Poznania pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami, gdzie na kilometrze 429 ciężarówka uderzyła w autobus, a następnie najechała na bariery. Ruch kierowany jest na objazd przez węzeł Grodzisk Mazowiecki, ale w związku z poważnym korkiem, który obserwujemy przed Grodziskiem Mazowieckim, najlepiej omijać to miejsce zdecydowanie wcześniej i już na wysokości Konotopy albo Pruszkowa kierować się na trasy wojewódzkie na Pruszków albo na drogę krajową nr 92 na Ożarów Mazowiecki. Na autostradzie A8 na Dolnym Śląsku przyda się sporo cierpliwości pomiędzy węzłami Wrocław Północ a Wrocław Stadion i to w zasadzie w obu kierunkach, a spory ruch obserwujemy także w województwie małopolskim na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Łagiewniki a Kraków Balice w kierunku Balic i Katowic. Podobnie jest na Zakopiance pod Krakowem, a także na Krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza i na obwodnicy Wieliczki.
2: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Anna Kowalczyk
5: i Paweł Zieliński. Śledczy na tropie autorów fałszywych alarmów. Są nowe informacje w tej sprawie.
2: Łatwo Gang opublikował poruszające nagranie. Zwraca się z apelem do rządu i prezydenta.
5: Niebezpieczna pogoda w kilku regionach. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami.
2: Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Informuje o tym minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński w TVN24 mówił, że jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu. Dodał, że zatrzymani to 20-latkowie. To są osoby, które już miały problemy z prawem.
5: Na początku ubiegłego tygodnia MSWiA podało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji służb związanych z fałszywymi zgłoszeniami m.in. w mieszkaniu szefa telewizji Republika.
2: W sobotę z kolei służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Największy od pokolenia krok do przodu w zakresie obrony i bezpieczeństwa, tak premier Wielkiej Brytanii mówi o traktacie z Polską.
2: Dziś Keir Starmer i premier Donald Tusk podpiszą dokument w Londynie. Czego traktat będzie dokładnie dotyczył, o tym nasza londyńska korespondentka.
6: Porozumienie obejmuje m.in. walkę z dezinformacją, cyberatakami i nielegalną migracją, ale także rozwój nowoczesnych technologii wojskowych i współpracy przemysłów zbrojeniowych. Brytyjski rząd podkreśla, że Polska należy dziś do najważniejszych partnerów Wielkiej Brytanii w dziedzinie bezpieczeństwa. Londyn zapowiada bliższą współpracę z Warszawą m.in. przy wymianie informacji wywiadowczych, wspólnych ćwiczeniach wojskowych i rozwoju systemów obrony przeciwlotniczej. Oba kraje chcą również mocniej współpracować na wschodniej flance NATO. Wśród priorytetów znalazła się także ochrona granic i walka z przestępczością zorganizowaną. Premier Donald Tusk mówił wcześniej, że nowe porozumienie ma wzmocnić współpracę obu państw nie tylko w dziedzinie obronności, ale także bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Z kolei premier Keir Starmer podkreśla, że Europa stoi dziś wobec zagrożeń mniej widocznych niż tradycyjne konflikty, ale równie groźnych dla bezpieczeństwa państw i obywateli. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: W aktualnościach teraz kłótnia w Prawie i Sprawiedliwości o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Chodzi o głośną sprawę sprzed lat, gdy sąd ze Zbigniewem Kapińskim w składzie wydał wyrok korzystny dla Lecha Wałęsy w jego procesie lustracyjnym. Kandydaturze Kapińskiego sprzeciwiał się m.in. prezes Jarosław Kaczyński.
0: Decyzji prezydenta bronią jednak politycy związani z Mateuszem Morawieckim, m.in. poseł Marcin Horała.
2: No ale to jest wyrok sprzed wielu, wielu lat. Pan sędzia też już się do niego odniósł. No i tyle, ale zresztą też no, sędziowie mają to do siebie, że są niezawiśli, że wyrokują. No, z definicji pewnie nie każdy wyrok nam będzie się podobał. Też oceniam negatywnie ten akurat wyrok. Ale nie zmienia to faktu, że no, pan sędzia Kapiński dowiódł, że właśnie ten przymiot niezawisłości sędziowskiej jest mu bardzo bliski.
1: Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że cieszą go te podziały wewnątrz PiSu. Dodaje, że jego klub też ocenia sędziego Kapińskiego negatywnie, ale z innych powodów niż Prawo i Sprawiedliwość.
3: To jest najlepszy obraz, jak to środowisko politycznie podchodziło i podchodzi do wyboru sędziów. Oni się po prostu w ten sposób ujawnili, że zawsze myśleli politycznie o Sądzie Najwyższym i dlatego się kłócą. Kłócą się o człowieka, który co do zasady jest neosędzią i pod tym względem nie jest zdrowym wyborem.
0: Zbigniew Kapiński dziś rozpoczyna swoją kadencję. Nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że będzie chronił tę instytucję przed politycznymi wpływami.
4: To są aktualności jedynki.
1: Łatwo Gang apeluje do rządu i prezydenta o pomoc dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenna. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych influencer podsumował zbiórkę, którą zorganizował na leczenie 8-letniego Maxa i 4-letniego Adasia.
0: Podkreśla, że mimo ogromnego zaangażowania Polaków nie uda się zebrać tak dużych pieniędzy na leczenie, dlatego potrzebna jest pomoc państwa.
5: Zwracam się do prezydenta i do rządu. Odbyłem pewne rozmowy, które dają mi poczucie, że jest możliwość, że prezydent wraz z rządem mogliby uratować te dzieciaki. Może jest możliwość, żeby prezydent wraz z rządem razem w jakiś sposób połączyli siły. Wierzę właśnie w bardzo dobre intencje rządu, wierzę w bardzo intencje dobre prezydenta. Wiem, że możemy razem uratować te dzieciaki. Na DMD chyba potrzeba około 500 milionów. Mamy naprawdę duże budżety. Może można jakąś drogę odpuścić. Może można trochę czegoś odpuścić.
1: W Polsce na dystrofię mięśniową Duchenna choruje około 400 dzieci.
0: W pogodzie gwałtowny przełom. Synoptycy ostrzegają przed burzami.
1: Są alerty dla południowej i południowo-wschodniej części kraju. Mapy pogodowe przejrzał Krzysztof Kuczyński.
6: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego. Na metr kwadratowy może tam spaść do 20 litrów deszczu. Lokalnie może występować również grad. Prędkość wiatru w porywach punktowo może dochodzić do 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tymi zjawiskami dla 14 powiatów. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać od 12.30 do 18.30. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Wiadomości sportowe, Tomasz Kowalczyk. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił nazwiska piłkarzy powołanych na zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. W gronie 26 zawodników jest 5 debiutantów, a wśród nich Karol Czubek z Motoru Lublin, który w poniedziałek na gali Ekstraklasy został wybrany najlepszym napastnikiem sezonu. Po raz pierwszy na zgrupowaniu pojawią się także Mateusz Żukowski z Magdeburga, Kacper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowa i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Selekcjoner Jan Urban tak tłumaczy obecność skromnej grupy debiutantów.
8: Nowe twarze, natomiast niezbyt wiele. Nie chcemy robić nie wiadomo jakiego przeglądu. Ci zawodnicy, którzy grali mniej na przykład w eliminacjach do Mistrzostw Świata, też chcą mieć swoją szansę.
7: Mecz z Ukrainą w niedzielę 31 maja we Wrocławiu, a 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Nigerię. Kamil Majchrzak zakończył na pierwszej rundzie występy w tenisowym turnieju French Open w Paryżu. Polak przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabillo 1-6, 3-6 i 4-6. A o tym, co nas czeka dziś, prosto z Paryża Cezary Guriew.
9: Na kortach imienia Rolanda Garrosa zaprezentują się dziś trzy Polki. Iga Świątek na głównej arenie, a więc na korcie Filipa Chatier, zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Narzekająca na kontuzję kolan Magda Linet będzie grała z Łotyszką Jeleną Ostapenko.
10: To jest coś, co mam od dłuższego czasu. Wiadomo, na mączce jest troszkę ciężej, ponieważ jest to dużo bardziej fizyczna nawierzchnia, więc te rzeczy trochę wychodzą, a też grałam bardzo dużo na początku sezonu i widziałam, że niektóre rzeczy gdzieś tam znowu zaczynają wracać, dlatego też nie grałam w Strasburgu. Zrobimy wszystko, żeby

0: była gotowa na kolejny mecz.
1: Dziś także Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
2: Broniący mistrzowskiego tytułu koszykarze Oklahoma City Thunder są bliżej ścisłego finału Ligi NBA. W piątym meczu serii o wygraną na zachodzie Thunder pokonali San Antonio Spurs 127-114 i w rywalizacji do czterech zwycięstw objęli prowadzenie 3-2.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane. Inaczej na południu i południowym wschodzie. Tam może padać deszcz. Niewykluczone, że zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie. W centrum i na przeważającym obszarze 20-22. Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 25. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
2: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Okazuje się, że zespół Jamiroquai nagrał więcej utworów, nie tylko Cosmic Girl. Środa, 27 dzień maja, 147 dzień roku, do końca roku 218 dni. Słońce wzeszło o 4:26, zajdzie o 20:41. Dzień potrwa 16 godzin i 15 minut, będzie krótszy od najdłuższego o 32 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 33 minuty. Imieniny obchodzą Eutropiusz, Fryderyk, Fryderyka, Izydor, Jan, Julian, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Małgorzata, Oliver, Radowit, Restytut, Restytuta i Świętobor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 15 po 8, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A kolejnym gościem jest Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Kilkadziesiąt minut temu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w TVN24 poinformował, że w sprawie fałszywych alarmów, które dotyczyły wcześniej m.in. dziennikarzy Telewizji Republika, Sławomira Cęckiewicza, czy no, rozumiem, że też mieszkania mamy prezydenta, zatrzymane są trzy osoby, wobec jednej jest zastosowany areszt, druga ma wniosek aresztowy, a trzecia osoba stała się to zupełnie teraz. Jak powiedział, to są młode osoby, dwudziestolatkowie, które miały problemy z tego typu sytuacjami już wcześniej i problemy z prawem. I pytany o motywy stwierdził, że to była chęć zaistnienia i zdobycia sławy. Myśli pan, że to jest początek końca tej całej historii?
3: Myślę, że to jest pokazanie, że państwo działa, funkcjonuje, że służby mniej mówią, a więcej robią. Pamiętam tę gorączkę weekendową w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, te żądanie dymisji głów, a tu pokazane jest, że służby w weekend już miały pełną wiedzę, działały, podejmowały decyzje, już jest pierwsze aresztowanie na 3 miesiące, pewnie będzie kolejne, jak sąd się zgodzi, tylko mogę ubolewać nad tym faktem, że prawica nie ma żadnego pomysłu na siebie i próbuje dopiąć się do polskiego munduru i robić na tym hejt i propagandę polityczną.
2: Ale pan mówi, że państwo działa, ale no jednak przez kilkanaście dni to działanie było w stanie zawieszenia, bo widzieliśmy mnożenie się tego typu incydentów w sprawie mieszkania prezydenta, czy raczej jego matki. Była sytuacja taka, że był jeden alarm, a kiedy się okazało, że straż pożarna nie wchodzi, pojawił się kolejny. Czy to jednak mimo wszystko nie pokazuje jakiejś słabości naszych służb, braku procedur, braku koordynacji?
3: Czy nie ma takiego państwa, które by w 100% wyeliminowało takich żartownisiów albo takich prowokatorów? Natomiast ja z domu mamy pana prezydenta nie robię nic wielkiego, bo to alarm może być podniesiony w domu pana, moim, naszych rodzin, naszych bliskich, jak i każdego innego obywatela.

0: obywatela, który nie ma nic wspólnego z urzędem publicznym albo z funkcją dziennikarza. Państwo ma obowiązek działać. Dostaje alarm, jedzie. Jedzie straż pożarna, policja, pogotowie, w zależności kto wezwał. Natomiast jak ja słyszę te herezje, że może powinny służby weryfikować księgi wieczyste, sprawdzać, kto jest właścicielem tej czy innej nieruchomości, to strażak, ratownik medyczny czy policjant nie jest od tego, żeby weryfikować, tylko jest od tego, żeby jak najszybciej udać się na miejsce, ratować zdrowie i życie obywatela. Bo proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby było to wezwanie do domu mamy pana prezydenta, ktoś tam by był, a służby by nie reagowały, bo to dom jest mamy pana prezydenta. Wtedy byłaby wielka afera i wtedy było pokazywanie, rząd koalicji 15 października celowo podjął takie działanie. Robimy swoje konsekwentnie, natomiast oczywiście trzeba przejrzeć, zweryfikować procedury, czy wszystko działa właściwie, czy nie można czegoś ulepszyć.
1: No tak, bo jest pytanie takie. Trudno, żeby ograniczać swobodę dowódcy na miejscu, takiego patrolu, który musi podjąć decyzję i to potem będzie jego ryzyko, tak? Znaczy jego odpowiedzialność, jeżeli się wycofa, a potem się okaże, że faktycznie informacja była prawdziwa i komuś coś się stało. Ale czy mimo wszystko tu nie powinno być jakieś takie piętro, które w przypadku no, mieszkań ważnych osób będzie alarmowało?
0: No, jeżeli kancelaria prezydenta albo szef ochrony pana prezydenta zgłosiłby takie mieszkanie, to pewnie ono byłoby objęte. Natomiast z mojej wiedzy i z informacji publicznych takiego zgłoszenia nie było. Ciężko i to dzisiaj mówił, zdaje się, pan minister Kierwiński, że przez 10 lat nikt domu czy mieszkania rodziców pana prezydenta Dudy nie zgłosił jako obiektu, który ma być sprawdzany, monitorowany czy weryfikowany. Więc to jest kwestia do oczywiście ustalenia. Natomiast wiemy, że na te zgłoszenia 88% zgłoszeń, które dostają służby, są zgłoszenia prawdziwe, autentyczne, gdzie służby ratują zdrowie i życie. Natomiast jeszcze raz, jeżeli da się poprawić procedury, da się uszczelnić ten system, jestem za tym, żeby to uszczelniać, żeby to weryfikować. Natomiast nie róbmy polityki, takiej brutalnej polityki, jak robi PiS, na polskim mundurze i nie oczerniajmy ludzi, którzy ratują zdrowie i życie obywateli.
1: Natomiast ja chciałem jeszcze zapytać o taką rzecz, no bo mieliśmy sytuację, w której, jak się okazuje, no to zrobili dla, nie wiem, dla chęci, dla zabawy, dla chęci zdobycia sławy młodzi ludzie. Wcześniej był rozpatrywany jakiś wątek rosyjski, ale czy jednak ta cała historia i to, co się rozpętało wokół niej, takie wzmożenie, poczucie zagrożenia, ale też taka łatwość, no, że wysyłania policji, bo ja rozumiem też, że jeżeli ktoś jest dziennikarzem, posłem opozycji, do jego mieszkania wchodzi policja, czy wchodzą inne służby, nawet jeżeli to było fałszywe wezwanie, no to ma z tym duży dyskomfort. Czy to nie pokazuje, że my jesteśmy potencjalnie jakby tutaj wystawieni na atak z zewnątrz także? To znaczy, skoro teraz zrobiło to kilku dwudziestolatków, no to to jest sytuacja, w której coś takiego mogą za chwilę zrobić rosyjskie służby, tylko że na większą skalę.
0: Mogą i po to mamy kontrwywiad, po to mamy weryfikację, po to mamy te wszystkie tarcze, o których się mówi cyberbezpieczeństwa, żeby to eliminować. I ja głęboko wierzę w to, że to wszystko działa i to wszystko jest wychwytywane. Tutaj były dwa tropy. Albo to jest właśnie taki trop, że ktoś sobie zrobił żarty, albo to byłby trop, że to jest jakaś zorganizowana grupa i zorganizowana akcja. Zobaczymy jeszcze, z kim są powiązani ci dwudziestolatkowie, bo jeżeli oni wcześniej dopuścili się takich czynów, to zobaczymy, czy oni działali na jakieś zlecenie, bo przecież prokuratura śledztwo prowadzi. Może się okazać, że oni w jakiejś grupie są. Czy to jest grupa zorganizowana w naszym kraju, czy poza naszym krajem? Kto dowodzi tą grupą? Ja bym poczekał tutaj jednak na działanie służb, na działanie prokuratury, bo dzisiaj pan minister Kierwiński powiedział dużo, ale nie powiedział jeszcze wszystkiego, bo jeszcze pełnej wiedzy w tej sprawie nie ma.
1: A jeżeli chodzi o czekanie, Przemysław Czarnek zapowiedział, że PiS nie będzie raczej czekał, zgłosi wniosek o wotum nieufności dla Marcina Kierwińskiego.
0: No i odbije się od ściany po raz kolejny, no bo rozumiem, że chcą zrobić happening polityczny, chcą tutaj pokazywać w swojej przybudówce medialnej, o której pan już powiedział, jak ta władza jest zła, jak ta władza jest opresyjna, co ta władza robi z prawem i sprawiedliwością. No to jest moim zdaniem jakaś taka histeria tego, że Czarnkowi nie idzie i Czarnek będzie za wszelką cenę próbował zaistnieć. Pewnie będzie rekomendował, pewnie będzie uzasadniał wniosek o odwołanie ministra Kierwińskiego, tylko to nie pomoże żadnej sytuacji. Ale wilcze prawo opozycji. Oni zgłaszają zgłaszają wotum nieufności. My ministrów jako koalicja bronimy i pokazujemy konkretne argumenty, co działa, jak działa i co funkcjonuje.
1: PiS się odbije, jak pan powiedział, ze swoim wnioskiem o weto, ale dzisiaj mamy protest młodych naukowców. Chcą 3% PKB.

0: na naukę. Czy oni też się odbiją od rządu? Czy
1: to... I to jest sprawa poważna i tej sprawy my jako Lewica i my jako Koalicja 15 października lekceważyć nie będziemy. Jest protest, są postulaty. Te postulaty pewnie trafią do premiera i do pana ministra szkolnictwa wyższego i nauki. Będziemy... Dzisiaj mamy, no można powiedzieć, początek już niemalże czerwca. Sierpień to są założenia do budżetu, które wychodzą z rządu i będziemy robić wszystko, żeby w 2027 roku na naukę i szkolnictwo wyższe było więcej pieniędzy. Pamiętam pracę nad budżetem na ten rok. W dodatkowych poprawkach udało nam się uzyskać ponad 200 milionów złotych dodatkowych pieniędzy do tych pierwotnych założeń budżetowych i tak będziemy robić w tym roku. Też uważam, że nauka w Polsce zasługuje na to, żeby być bardziej dofinansowana. Musimy w tych trudnych czasach szukać więcej pieniędzy na naukę, a nie ścinać budżetu na naukę.
0: No tak, ale mimo wszystko rozumiem, że 200 milionów, o których pan mówił, czy...
1: Dodatkowo, do tego.
0: To było w poprawkach budżetowych. Te apetyty są dużo droższe, dużo większe tam. Dzisiaj na naukę jest w budżecie wydawane 44 miliardy. Jeżeli mówimy o 3% PKB, no to jest de facto potrojenie tej sumy.
1: Tak, ale wie pan, myślę, że gdyby z naukowcami usiąść, porozmawiać, co ten dialog przecież jest niemalże w systemie ciągłym i zastosować jakąś mapę drogową, że naszym celem, ambicją jest 3%, ale do tego 3% dojdziemy w określonym czasie, to myślę, że to w jakiś sposób by satysfakcjonowało. Tylko żeby minister Kulasek to zaproponował, to on musi mieć gwarancję i pewność, że minister Domański te pieniądze będzie miał, bo dzisiaj, tak jak pan mówi, ponad 40 miliardów złotych, trzeba byłoby to potroić, czyli trzeba byłoby wziąć ponad 120-130 miliardów złotych, a my na obronność wydajemy 200 miliardów złotych i to jest prawie najwyższa pozycja w budżecie, więc jestem zdania i jesteśmy zdania, że pieniędzy powinno być więcej, ale wszystko musi być zrobione rozsądnie i musi mieć pokrycie w budżecie, bo obiecać można w rozmowach i dialogu wszystko, ale chciałbym, żeby od deklaracji było realne działanie w przyszłorocznym budżecie.
0: To czy naukowcy nie stoją trochę na straconej pozycji, bo w przyszłym roku mamy wybory, pewnie wiele partii koalicyjnych będzie chciało forsować własne postulaty, które oznaczają jakieś koszty albo niższe dochody w budżetu, a doktorantów jest 7 tysięcy w Polsce. To nie jest jakiś wielki elektorat.
1: Nie, ale wie pan, tu nie chodzi, myślę, o tylko takie podejście stricte polityczne, bo my sobie zdajemy, że nauka to jest inwestycja w przyszłość, nowe technologie, nowe badania, rozwój, to jest inwestycja w przyszłość. To nie jest tak, bo jeżeli tak byśmy podchodzili, to byśmy zaraz liczyli, a ilu jest policjantów, a ilu jest żołnierzy, a ilu jest ratowników medycznych, tym damy, tym nie damy, tym damy, tym nie damy. Ja myślę, że tu chodzi o systemowe rozwiązanie, gdzie państwo polskie jako piąte co do wielkości państwo w Unii Europejskiej powinno szanować naukę i badania i rozwój. W tym kierunku powinniśmy iść.
0: Powiedział Tomasz Trela, wiceszef klubu Lewicy. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: I jak zawsze polecamy kolejne punkty w programie. Naszym gościem w Ekspresie Jedynki będzie Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a w tej godzinie jeszcze polityka w skrócie Jacka Czerneckiego i oczywiście Roman Czejarek tuż przed czterema porami roku. Zdążymy pogratulować nominacji, bo sama nominacja, to jest tak jak z Oscarami, sama nominacja jest ogromnym wyróżnieniem, a jeśli chodzi o radiowe Oscary, to tym bardziej. Heweliusz, prawdziwa historia. Paskuda, prawdziwa historia, to już jest inny wątek, który pojawił się w przedostatnim odcinku naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki. W najbliższy piątek wielki finał. Jak to się zakończy?

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, proszę pana.
2: Takie rzeczy, proszę
1: pana. No takie, a żeńskie granie będzie w Paryżu, proszę pana.
2: Co to znaczy?
1: No proszę pana, no co
2: a,
1: to znaczy?
2: Że, a, że raz i dwa i GMS.
1: Tak,
2: przepraszam, wczułem się za bardzo.
1: Wyobraża pan sobie pan. W 40 stopniach w słońcu grać na takim korcie?
2: Proszę pana, ja nawet w 20 sobie nie wyobrażam.
1: A to, co się dzieje, korcie? Szanowni państwo, to brzmi bardzo poważnie, bo tak w Holandii i w Belgii odnotowano wczoraj pierwsze tropikalne dni w tym roku. Potworne upały właśnie we wspomnianej Francji, nawet w Breście, to jest miasto wysunięte na północ. Wczoraj, proszę pana, prawie 34 stopnie. W cieniu.
2: W cieniu.
1: W cieniu. 27 maja. W samo południe Iga Świątek pojawi się na korcie.
2: Trzeba będzie oglądać.
1: I trzymać kciuki. 8:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Służby zatrzymały 3 osoby podejrzewane o wywołanie fałszywych alarmów. Wobec jednej z nich zastosowano areszt, kolejna może tam trafić. Chodzi o informowanie o rzekomych zagrożeniach na terenie posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości i w siedzibie telewizji Republika.
4: Myślę, że to jest pokazanie, że państwo działa, funkcjonuje, że służby mniej mówią, a więcej robią.
3: Tak, przed chwilą skomentował to w Jedynce poseł Lewicy Tomasz Trela. Największy od pokolenia krok do przodu w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Tak premier Wielkiej Brytanii mówi o traktacie z Polską. Dziś Keir Starmer i szef polskiego rządu Donald Tusk podpiszą dokument w Londynie.
5: Porozumienie obejmuje m.in. walkę z dezinformacją, cyberatakami i nielegalną migracją.
3: Zapewnia, że będzie chronił te instytucje przed politycznymi wpływami. Dziś rozpoczyna swoją kadencję nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, Zbigniew Kapiński. Nominację prezydenta krytykuje część środowiska PiS, a komentują rządzący.
6: Oni się po prostu w ten sposób ujawnili, że zawsze myśleli politycznie o Sądzie Najwyższym.
3: Wyniki są doskonałe, tak przynajmniej twierdzi sam zainteresowany. Donald Trump przeszedł kolejne lekarskie badania w szpitalu wojskowym. Jak dotąd Biały Dom nie opublikował jeszcze oficjalnego raportu medycznego.
7: Szczegółów na temat wizyty można spodziewać się w ciągu doby, czyli najpóźniej dziś wieczorem czasu polskiego.
3: W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania, działając na nie wiązką plazmy. Opracowaniem tej przyziemnej kwestii zajęli się naukowcy z amerykańskiego University of Alabama. Na razie technologia jest we wczesnej fazie, ale fizycy są dobrej myśli, twierdzą, że dadzą radę ją opracować, zanim ludzkość wykona kolejny wielki krok. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: A gdyby pan mógł tak w krótkich, żołnierskich słowach wyjaśnić, o co chodzi z tą wiązką?
0: Proszę pana, to jest skoncentrowany strumień zjonizowanego gazu, nazywany czwartym stanem skupienia.

0: w którym cząsteczki zostały pozbawione elektronów.
1: No tak. I za to wszystko odpowiadają naukowcy.
0: Którzy... Tak, oczywiście amerykańscy, no bo jacy inni.
1: Amerykańscy, ale proszę pana, proszę państwa, polscy naukowcy to przecież nie odstają niczym. Proszę
0: ale
1: pana,
0: oczywiście, że nie.
1: Nasi uczniowie to przecież pierwsze miejsca zajmują w konkursach informatycznych, olimpiadach informatycznych. Tylko pytanie, jak ich utrzymać tutaj, skoro takie nakłady na naukę, o których dzisiaj mówimy i przeciw jakim będą dzisiaj protestować naukowcy o godzinie?
0: O godzinie, proszę pana...
1: 13.
0: A czemu pan mi tutaj wchodzi w słowo? A może ja bym powiedział?
1: No dobrze, o godzinie?
0: Proszę pana, 13.
1: Przed?
0: Przed, po południu.
1: Sejmem.
0: A, o to chodziło.
1: Tak, okay. Tak, tak. Okay. A przy ulicy jakiej?
0: Proszę pana, przy ulicy Wiejskiej. Tak, i co? I łyso panu?
1: Tak.
0: I pan tutaj chce
1: teraz
0: egzaminować?
1: Mi jest łyso, teraz mi jest łyso. Paweł Zieliński, dzięki wielkie
0: do usłyszenia.
1: Trzymamy kciuki. Za naukowców trzymamy kciuki, także za nasze tenisistki, bo wspomnieliśmy, że w Paryżu dziś potworne upały, podobnie jak wczoraj. Iga Świątek już o 12, ale nie tylko Iga Świątek, także Magda Linet i Magdalena French, czyli trzy Polki dzisiaj w Paryżu zagrają w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Tam 30, ponad 30 stopni. My całe szczęście odpoczywamy od upałów, bo wczoraj miejscami termometry pokazywały około 30 stopni. Dziś najwięcej będzie na Podkarpaciu i w Małopolsce stopni 25, w centrum od 20 do 22, na Suwalszczyźnie najchłodniej, bo stopni 17. Sporo słońca, ale chmur też nie zabraknie na południu i południowym wschodzie i tam, zazdrościmy, może padać deszcz, niewykluczone, że zagrzmi.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
7: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
6: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Relacja Cezarego Gurjewa na naszej antenie. Tak się drabinka ułożyła w tym roku, szanowni państwo, że w tym drugim meczu Magda Linet zagra z Jeleną Ostapienko i jedna z nich, ta, która wygra, zmierzy się z Igą Świątek, jeśli Iga wygra swój mecz, więc bardzo możliwe, że będzie polsko-polski pojedynek. Ale nie uprzedzajmy faktów. Jazda pod górkę, ruszanie zręcznego, tego nie będzie. Cofanie po łuku, tego też nie będzie. Na egzaminie praktycznym tego nie będzie. Takie zmiany zapowiada resort infrastruktury. No i jednym ten pomysł się podoba się.
8: Bardzo dobra decyzja. To jakaś taka dziwna zaszłość i tak naprawdę wszyscy się uczą jeździć dopiero w praktyce, jak wyjeżdżają na ulicę.
9: Bardzo dobry pomysł, ponieważ górki, łuki no są na dobrą sprawę niepotrzebne. No na placu przynajmniej. Rozumiem, żeby to robić na mieście, jakoś ćwiczyć te manewry.
10: Większości umiejętności uczymy się na mieście i sprawdzamy siebie na mieście właśnie.
1: Tyle tylko, że większość naszych słuchaczy, tych, którzy dzwonili, jest na nie.
11: Fatalna decyzja, ponieważ będzie to przepuszczało coraz więcej nieudolnych ludzi do kierowania pojazdami.
12: Ja będę stanowczo bronił placu manewrowego, ponieważ jak w każdej nauce najpierw trzeba stawiać mniejsze kroczki.
13: Przecież egzaminator widzi, czy po placu może wyjechać kursant na egzamin praktyczny na ulicę, czy nie. A teraz od razu na ulicę wyjedzie i zrobi jakąś kraksę?
14: Mógłby zostać temat parkowania, bo jak ja widzę, jak niektórzy, szczególnie pod blokami w ciasnych uliczkach parkują, to jest duży problem.
15: Jeśli wejdziemy do auta z manualną szyną biegu, bez żadnych asystentów, to chyba lepiej to troszeczkę przećwiczyć na placu niż między autami, chyba że chcemy zwiększyć obroty zakładom blacharskim.
16: Ja jestem obrońcą w sprawie placu manewrowego. Proszę sobie zadać takie pytanie, czy kursant będzie bardziej zestresowany, kiedy uderzy lub przerysuje w słupek na placu manewrowym, czy jeżeli przerysuje lub uderzy w samochód na parkingu?
1: No i mamy taką sumę, temat na razie zamykamy, ale pewnie będziemy wracać, tym bardziej, że Ministerstwo Infrastruktury

0: Trafiłeś za blisko 4 mm.
1: Wydawca pyta, ale co to jest? No właśnie, co to jest? Mało znany utwór, bo o artystę chyba państwa pytać nie muszę. Tytuł jest tutaj kluczowy. Tytuł utworu. 22 139 22 02.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia. I Lamber w utworze Ostatni Most. W polityce nie powinno się palić mostów za sobą, nie?
1: Oj, nie powinno się
0: Bo człowiek
1: palić.
0: Nie wie, czy tam kiedyś nie wróci do tej partii, w której był.
1: Ale te mosty ciągle płoną, tak czy inaczej.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: Redaktor już w naszym studiu, a tuż przed maszyną, którą odleci do Wielkiej Brytanii Donald Tusk, trwa konferencja prasowa na płycie lotniska na temat fałszywych alarmów

0: trzy zatrzymania. O tym informujemy od rana w radiowej jedynce. Co wiemy, Jacku?
1: Tak, było głośno o serii fałszywych alarmów przez ostatnie chyba 10 dni. Te alarmy zawiadamiały służby, głównie straż pożarną i służby ratunkowe, o pożarach albo fałszywych zawiadomieniach o przemocy, czy nawet śmierci w lokalach, które zajmowali albo użytkowali pracownicy Telewizji Republika, Jarosław Kaczyński, czy nawet matka pana prezydenta Nawrockiego. I w tej sprawie zatrzymano trzy osoby. Trzecia wpadła wczoraj. Jak mówił w TVN24 minister Kierwiński, są to 20-latkowie powiązani ze sobą o określonych poglądach politycznych, to słowa ministra. Zatrzymani mieli już problemy z prawem, bo już zgłaszali fałszywe alarmy. Jeden już ma zasądzony areszt, to jest człowiek zatrzymany w czwartek. Myśmy nie wiedzieli o tym, że w czwartek, tydzień temu, taki człowiek był zatrzymany, służby się tym nie chwaliły. Pozostałych dwóch czeka na posiedzenie aresztowe, a służby szukają innych członków tej grupy, a co jest ważne politycznie, to to, że ludzie ci są złapani, żeby będą odpowiadali przed sądem i że to zamyka usta PiS-owi, którego politycy, na przykład Mateusz Morawiecki, już krzyczeli głośno o prowokacji władz. No i chyba jednak się nie udała ta prowokacja.
0: A uderzy się pan w pierś? Si?
1: Uderzę się w pierś, ale nie wejdę pod stół i nie odszczekam, bo tam nie ma mikrofonu. Tak, rzeczywiście.
0: No tak, w poniedziałek
1: się myliłem. Tak? W poniedziałek się myliłem. Zakładałem, że prezydent nie mianuje sędziego Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. I tu prezydent mnie zaskoczył, bo Kapińskiego mianował. Mimo ogromnej skali krytyki sędziego idącej ze strony nie tylko prezesa Kaczyńskiego, ale też frakcji maślarzy oraz prawicowych mediów. Przypomnijmy, część PiS-u twierdzi, że sędzia Kapiński w roku 2000, podpisując się pod wyrokiem sądu lustracyjnego uznającym, że Lech Wałęsa nie jest tajnym i świadomym współpracownikiem SB, popełnił nieomal zbrodnię sądową. Teraz pisma argument, że przecież już wiadomo, że Wałęsa podpisał zobowiązanie do współpracy, bo są na to dokumenty, ale te dokumenty znaleziono w 2016 roku. Prezydent Nawrocki, być może przekonany przez szefa swojej kancelarii Zbigniewa Boguckiego, który był orędownikiem nominacji sędziego Kapińskiego na to stanowisko, tę nominację podpisał. Być może przekonał go argument, że w 2000 roku tych dokumentów nie było i sąd nie mógł podjąć wtedy innej decyzji. To jest poza wszystkim pierwszy chyba jawny bunt prezydenta przeciwko PiS-owi i prezesowi PiS-u. Ale co bardziej znamienne, w ten bunt moim zdaniem są zamieszani najbliżsi współpracownicy prezydenta. I no, oni są, że tak powiem, stanęli po stronie przeciwnej do Jarosława Kaczyńskiego i tego twardego jądra PiS-u. I to jest dziwne. Wydaje mi się, że trwa jakaś zakulisowa gra w PiS-ie.
0: No dobrze, ale co z tej nominacji i z tego buntu prezydenta może wynikać?
1: No dla PiS-u i jego wyborców to nie jest dobry sygnał, bo widać, że tam trwają nie tylko walki frakcyjne, jak ta między maślarzami i harcerzami, ale właśnie spór przenosi się na Pałac Prezydencki. Ale jest jeden wniosek, który dla mnie, z mojego punktu widzenia i myślę, że z punktu widzenia naszych słuchaczy też jest ważniejszy. Wniosek, który dotyczy tego, co oznacza ta nominacja dla systemu sądownictwa. Nie wiemy, jakim prezesem sądu Najwyższego będzie Zbigniew Kapiński. Z jednej strony sędzia Kapiński był znany jako sprawiedliwy sędzia sądów powszechnych i bardzo dobry wykładowca, ale jego działalność i wypowiedzi w Sądzie Najwyższym były krytyczne wobec obecnie rządzących. Wczoraj sędzia zapowiadał, że nie będzie polityki w Sądzie Najwyższym pod jego kierunkiem. No ale po efektach go poznamy. Pierwszy test to zwołanie, albo nie, posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z tymi nowo wybranymi sędziami, czy członkami Krajowej Rady. To może być pierwszy krok w stronę normalizacji sytuacji w sądach. Na to czekamy my wszyscy, a sędzia Kapiński może przejść do historii.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce za 14, już nawet za 13 minut, godzina 9. Wydawca nie znał tego utworu Kazika. Panie redaktorze, redaktor Czarnecki w naszym studiu wciąż?
1: Tak.
0: Pan znał?
1: Nie.
0: A, też nie znał. A redaktor czy Jarek znał?
3: Ja chciałem zapytać, ale on jest neo, prawda?
1: On jest neo. On nie jest neo, bo on jest starym sędzią, okay, ale dobra, z zapisu dobra. Został mianowany do
3: bo
1: Sądu
3: on
1: Najwyższego.
3: On się zna, wiesz.
0: Tak,
3: nie, ja nie znam.
1: No, ale jest neonem.
3: Kazika tak, nie znam.
0: Dobra, no to ale państwo...
3: Nie ma takiego miasta
0: państwo
3: jak Kazik.
0: Znają.
4: Brawo, ja. Ten tytuł piosenki.

0: piosenki to Prawo jazdy.
1: Prawo jazdy.
2: Pytanie było proste, odpowiedź też będzie prosta, tytuł to Prawo jazdy.
3: Na placu manewrowym trochę słońca promieniami, ogrzani w nerwach, częstują się fajkami. Patrzy, widzę, ta laska ubrana modnie, ponownie musi przyjść tu za 3 tygodnie. Dokładnie, precyzyjnie tego wymagamy. Z lewej do prawej i tyłem zajeżdżamy. Prawo jazdy! Prawo jazdy!
4: No i wszystko się zgadza. Prawo jazdy w związku z tymi zmianami, które zapowiada Ministerstwo Infrastruktury. Pan tam zdawał?
5: Tam największa zdawalność. Nie,
6: tylko
5: ja
6: w suwałkach. Tylko
5: robię. W suwałkach też?
6: Tak, to? Pojechałem, no. 2 tygodnie zdałem, no ale dobrze. To było dawno temu.
4: Gratuluję panu za pierwszym.
6: Za pierwszym.
4: Gratuluję panu.
5: Za pierwszym. Ale to w wojsku.
4: A w ogóle panu gratulujemy tej nominacji.
5: Bardzo dziękuję.
4: No, się spodziewał pan?
5: Nie, no skąd? Ja nie wiedziałem nawet. Bartek zgłosił.
4: Słyszał pan?
5: Bartek nie. Makowski. No, Bartku, bardzo dziękuję. Bartek, producent tego podcastu.
4: Gdzieś jest chyba gdzieś, prawda?
5: Bartek?
4: No.
5: On zawsze czuwa.
4: No właśnie.
5: Trzyma rękę na pulsie, na redaktorze od polityki.
4: No to czekamy w takim razie na rozwiązanie. Bo
5: wytrzymajcie kciuki.
4: Bo sama nominacja to już jest ogromne wyróżnienie do Pro Italia.
5: To jest taki radiowy Oscar albo taka Złota Palma. I powiem szczerze, poczułem dreszcze na plecach, bo świadomość nagle, że reprezentuje się polskie radio i w ogóle Polskę gdzieś na takim konkursie. I to jest jedyny materiał w tej kategorii reportażu, dokumentu. No, mocne. Bardzo dziękuję.
6: Gratulujemy nominacji.
5: Bardzo dziękuję.
4: Kaweliusz, prawdziwa historia, nominowane w kategorii reportaż. I po tym podcaście, który bije rekordy popularności, Roman zaczął jeździć po kraju. Ma spotkania z publicznością, odpowiadasz na różne pytania, analizujesz i tak dalej. I słuchaj, czy ty miałeś świadomość, że spotkasz się z panem Mieczysławem z Chorwacji?
5: Z panem Mieczysławem z Chorwacji?
4: No patrz, udaje, że nie wie.
5: Nie.
4: Nie wie. Ha, nie. Ciekawe. A co on ci przekazał? Bo on coś ci przekazał.
5: Pan Mietek z Chorwacji?
4: Patrz. Cały czas kluczy. No to posłuchajmy.
7: Mieczysław Baltazar z Puli w Chorwacji. Jego imię to nie przypadek. On pisał też do mnie. Mało tego, na spotkaniu w sprawie Heweliusza coś mi przekazał. I rozwiązania wcale nie trzeba szukać bardzo daleko, nie w Chorwacji. Chodzi o akwen, który mamy tuż pod nosem. Pod nosem, czyli gdzie? Dopytywał Czarnecki. Paskuda. Mówi to coś panu, panie redaktorze? Zalew Zegrzyński. Poszukiwania paskudy. Lato z radiem sprzed lat. Wtedy wydawało się, że to wakacyjna zabawa, a jednak... Paskuda, prawdziwa historia. Mam coś dla ciebie, szepnął Roman. Tylko chodźmy już stąd, bo... Nagle z kieszeni Czarneckiego dobiegł charakterystyczny dźwięk. Redaktor odruchowo wyciągnął telefon. Na ekranie zobaczył SMS z służbowego numeru Justyny Golonko. Czarny, ratuj, przyjeżdżaj. Jesteśmy w... Czarnecki zauważył początek wiadomości i zamarł. Podniósł wzrok znad ekranu i spojrzał prosto na Czejarka. Dopiero teraz, z bliska, w ostrym świetle jarzeniówek, dostrzegł przerażający szczegół. Roman zaczął powoli, a krew ścięła mu się w żyłach. Roman, a tak właściwie to czemu masz przedziurawioną koszulę? To chyba jednak nie od truskawek. Gdy zszokowany Czarnecki wypowiadał te słowa, nie zauważył, że w tym samym momencie... Ciąg dalszy nastąpi. I to już w piątek nastąpi wielki finał naszej zabawy.
5: Zegrze, prawdziwa historia.
4: Coś nieprawdopodobnego.
5: Bo to tam.
4: Tak, nasi słuchacze są wyjątkowi. Tworzą tę powieść, radio powieść.
5: Z ukłonami dla Edwarda Hulewicza. Tak. Bo to on śpiewał o paskudzie.
4: To prawda. Zobaczymy, jak się to wszystko zakończy. Finał, szanowni państwo, w piątek po godzinie 8:30. Czekamy na ostatni odcinek pod adresem sygnaly@polskieradio.pl. Romanie, co w 4
5: sygnały.
4: Sygnały.
5: Sygnały.
4: Sygnały.
5: Et. Polskie radio to na zachodzie mówią et jeszcze tak ładnie.
4: A co u ciebie?
5: Kradzione.
4: Nie tuczy.
5: Też. Znalezione, nie kradzione. Pamięta pan takie powiedzenie?
4: Pamiętam.
5: No właśnie, to będzie, że to już nie jest prawdziwe.
4: O.
5: A widzi pan. Zaskoczony.
4: Jak zawsze.
5: Tak jak ja tą Chorwacją.
4: Tak jest.
8: Polskie radio. 1.
4: Ale to co, nie puścisz pary z ust, co ten Mietek ci przekazał?
5: Że co? No obiecałem, że nie powiem ani słowa, no. A widzisz, a tu taka wtopa sam się przyznał.
4: Daniel Wydrych, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Blik. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowit.

pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1

0: samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Gdańska na ekspresowej siódemce pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port. Na czwartym kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Elbląga i ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym. Obserwujemy tam dosyć spory kilkukilometrowy korek. Wypadek trzech samochodów osobowych na drodze krajowej nr 11 pomiędzy Kępnem a Kluczborkiem w miejscowości Siemianice na kilometrze 465 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę i także tam utrzymują się spore korki i w kierunku Kluczborka i w stronę Kępna. Zakończyły się utrudnienia na A2 na Mazowszu pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Wiskitkami, gdzie dzisiaj w nocy doszło do kolizji ciężarówki i autobusu. Mieliśmy tam właściwie przez kilka godzin blokadę w kierunku Poznania i bardzo poważny korek. W tej chwili autostrada jest już całkowicie odblokowana i nie obserwujemy tam żadnych korków. I to jest ta dobra wiadomość z województwa mazowieckiego, ale mamy także kilka gorszych. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest ekspresowa dwójka w Warszawie, południowa obwodnica miasta, pomiędzy warszawskim Wilanowem a węzłem Opacz w kierunku Poznania. Podobnie ekspresowa ósemka pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka, a także droga krajowa nr 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Sporo cierpliwości nadal przyda się na obwodnicy Wrocławia na autostradzie A8 pomiędzy węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ i to w zasadzie w obu kierunkach. W pobliżu mostu na Odrze obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ma to związek z pracami remontowymi i zdecydowanie wolniej właśnie jedzie się tam w obie strony.
1: Jest 9:00. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Anna Kowalczyk
2: i Paweł Zieliński. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. W radiowej jedynce sprawę komentował poseł Lewicy Tomasz Trela.
1: Premier Tusk leci do Londynu podpisać ważny traktat. Co szef rządu mówił przed odlotem, opowie nasza reporterka.
2: Wchodzi nowy obowiązek, mogą posypać się mandaty od czerwca, duże zmiany dla rowerzystów.
1: To dowód na to, że państwo działa, tak Tomasz Trela z Lewicy komentuje informację o zatrzymaniu trzech osób w związku z fałszywymi alarmami.
2: Gość radiowej jedynki podkreślał, że nie ma takiego państwa, które w 100% wyeliminowałoby takich żartowniczów czy prowokatorów.
3: Służby mniej mówią, a więcej robią. Pamiętam tę gorączkę weekendową w wykonaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, te żądanie dymisji głów, a tu pokazane jest, że służby w weekend już miały pełną wiedzę. Już jest pierwsze aresztowanie na 3 miesiące. Pewnie będzie kolejne, jak sąd się zgodzi.
1: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński w TVN24 mówił, że zatrzymani w związku z fałszywymi alarmami to 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem.
2: To historyczny moment. Polska i Wielka Brytania rozpoczynają nowy etap współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpiszą w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
1: Tuż przed odlotem do Londynu szef polskiego rządu spotkał się z dziennikarzami. Na warszawskim lotnisku jest nasza reporterka Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Co premier mówił? Na co zwrócił uwagę?
4: Premier powiedział, że historia uczy nas, że Polska musi budować sojusze wiarygodne, które będą odstraszały ewentualnych agresorów i z których będą wynikały praktyczne działania. Taki charakter ma właśnie traktat między Polską a Wielką Brytanią. Szef rządu przypomniał, że Stany Zjednoczone oczekują, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. My tak właśnie działamy, przy czym, jak zaznaczył szef rządu, kładziemy nacisk na jedność NATO i rozwój relacji transatlantyckich.
5: Polska będzie inwestowała maksimum wysiłku w swoje bezpieczeństwo, swoimi środkami. Będzie uzupełniała te własne możliwości traktatami dwustronnymi, tak aby mieć takich przyjaciół gotowych do natychmiastowej reakcji.
4: Premier przypomniał, że tego typu traktat podpisaliśmy już rok temu z Francją w Nancy. Szef polskiego rządu podkreślał, że Polsce zależało, aby traktat wynosił relacje polsko-brytyjskie na najwyższy poziom dyplomatyczny i żeby był skoncentrowany na obronności i bezpieczeństwie. Jak mówił, ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej i w przemyśle zbrojeniowym. Porozumienie obejmuje także między innymi walkę z dezinformacją, z cyberatakami i z nielegalną migracją.
1: Z warszawskiego lotniska Sylwia Białek. Dziękujemy.
2: Dotychczasowy zastępca Aleksandra Miszalskiego przejmuje władzę w Krakowie.

0: Premier mianował Stanisława Kracika na komisarza miasta.
1: Urzędnik zapewnia, że nie wystartuje w przyspieszonych wyborach na stanowisko prezydenta.
2: Absolutnie wykluczam kandydowanie i chcę mieć na ten okres święty spokój od takich pytań. Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem. Teraz po prostu ja czuję się jak ktoś, kto myśli albo wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
0: W niedzielnym referendum mieszkańcy odwołali prezydenta Miszalskiego. Jego następcę wybiorą pod koniec sierpnia.
3: To są aktualności Jedynki.
1: Ceny na stacjach paliw pod lupą Krajowej Administracji Skarbowej. Od końca marca przeprowadziła już ponad 8,5 tysiąca kontroli.
0: Właściciele prawie 530 stacji nie przestrzegali cen ustalonych w ramach rządowego programu CPN, mówi wiceminister finansów Marcin Łoboda.
4: Z całą pewnością nie są to duże ilości, jeżeli chodzi o naruszenia tych przepisów. Natomiast przepisy prawa wymagają do tego od Krajowej Administracji Skarbowej, aby wstrzymać postępowania i wyjaśnić je z poszczególnymi osobami, które są odpowiedzialne za takie naruszenie. Zresztą taka jest też zasada. Jeżeli ta cena spada, to tych naruszeń jest więcej. Jak rośnie, to przeważnie nie.
1: Na razie nie było za to kar finansowych.
0: Ale mogą posypać się mandaty dla rodziców, którzy nie zadbają o bezpieczeństwo swoich dzieci. Policjanci przypominają o obowiązkowych kaskach na rowerach i hulajnogach.
1: Nowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca. Za brak kasków w przypadku osoby do 16 roku życia grozi mandat 100 zł, ostrzega Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji.
5: Rodzic będzie wezwany i tak naprawdę konsekwencje dalsze, no to jest mandat. Ewentualnie jeżeli dziecko po raz kolejny dopuszcza się jakichś już takich przewinień, może być sporządzana notatka nieletniego zagrożonego demoralizacją i sprawa jak gdyby trafia do sądu dla nieletnich. A co jeszcze najgorsze, drodzy Państwo, jeżeli nasze dziecko uczestniczy w zdarzeniu drogowym, konsekwencje oprócz tych najważniejszych konsekwencji utraty zdrowia i życia, są to konsekwencje również finansowe związane z odszkodowaniem.
0: Na uraz głowy to około 1/3 wszystkich obrażeń w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś przeważnie małe i umiarkowane, trochę więcej chmur na południu i południowym wschodzie. Tam może padać deszcz, niewykluczone, że zagrzmi. Będzie tam za to najcieplej, do 25 stopni. Na przeważającym obszarze 20-22, najchłodniej na Suwalszczyźnie do 17. Odczuwalna temperatura jednak niższa, to przez umiarkowany i silny wiatr. Ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie, teraz 1001 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
1: W Radomiu jakość powietrza jest dostateczna, na pozostałym obszarze głównie dobra, bardzo dobra, tylko w północnej połowie kraju. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz 51% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Aż do 19 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: 11 minut po godzinie 9 i teraz możemy zaczynać. Zacznę od tego wielkiego podziękowania dla Państwa z okazji Heweliusza Prawdziwej Historii. Dziękuję, trzymajcie kciuki, ale to dopiero końcówka tego roku, czyli jesienią sprawa się rozstrzygnie. Mówię o nominacji do Pre-Italia, ale dreszcz na plecach jest zdecydowanie, kiedy człowiek czuje, że reprezentuje cały kraj. No i takie poczucie odpowiedzialności. Cztery pory roku, czas zacząć w programie Pierwszym Polskiego Radia i to będzie spotkanie, które myślę, że dziś Państwa zaskoczy i to w wielu miejscach. Pamiętacie na przykład takie powiedzenie ze szkoły, z przedszkola? Znalezione, nie kradzione. Oj, żeby się niektórzy bardzo nie zdziwili, bo pozmieniały się przepisy i teraz się może okazać, że coś znajdujemy, coś cennego na przykład. Nikt tego nie widzi. Właściciela też nie widać. Nawet gdybyśmy widzieli, że ktoś zgubił, byśmy oddali, ale nie wiadomo, nie ma nikogo. No to chowamy sobie, załóżmy te 100 zł do kieszeni. Czy popełniamy przestępstwo, czy go nie popełniamy w takim momencie? Czy to jest źle, czy to jest dobrze? To o tym sobie dziś porozmawiamy, ale nie tylko. Zapraszam.
2: Cztery pory roku.
1: Bo jak to w środę oczywiście będzie poradnik językowy, jak to w każdej naszej audycji będzie konkurs i już za chwilę pierwsza odsłona. I porozmawiamy sobie także, uwaga, o chemii w naszym domu i w naszej kuchni, ale takiej chemii, która może być groźna. Bo okazuje się, wiem, że to brzmi często jak żart, kiedy ktoś mówi, amerykańscy naukowcy stwierdzili. W tym przypadku i amerykańscy, i brytyjscy. I czepnęli się niektórych urządzeń takich super nowoczesnych, elektronicznych, co to teraz niektórzy się biją o to, kosztuje 1000 zł, ale podać sama gotuje. I oni powiedzieli, fajnie, gotuje samo, tylko tam na ściankach zbiera się taka substancja chemiczna, która może być szkodliwa. I teraz kto ma rację? A może to złośliwa konkurencja wymyśliła? To o tym także dzisiaj będzie. Kto gotuje na czymś takim w domu, niech słucha uważnie dziś 4 pół roku. Od 9 do godziny 12 w radiowej jedynce. A zagadka, pierwsza podpowiedź jest taka.

za czasów, kiedy ja miałem powiedzmy te 10-12 lat. Chodziliśmy sobie po prostu na piechotę, nie woziły nas mamy ani rodzice do szkoły. Jak to teraz obserwuję, to nam się kojarzyło ze światem zachodu. Chodziliśmy na piechotę do najbliższej szkoły rejonowej.

0: chciałbym moje pieniądze, money, tu umieścić. Wasz bank. Verstehen?
1: Dlaczego nie verstehen? My wszystko verstehen. Proszę bardzo, pan spocznie, pan usiądzie, pan poczeka się za ład.
2: Proszę nie wchodzić bez koszyka. Niech pan nie zabiera, jeszcze nie policzyłam.
3: Przypomniałem sobie ten serial, którego fragment tutaj pojawił się w końcówce tej pierwszej rebusowej zagadki. Ależ to były czasy, ależ to były seriale. Oczywiście ktoś powie, dzisiaj takich już nie kręcał. Kręcą tylko inne. Może lepsze, tylko lepsze w inny sposób. Czy to państwa naprowadziło na rozwiązanie? Warto powalczyć, bo w tym tygodniu naszymi nagrodami są takie super wszystko mające zegarki. One są przygotowane. Każdego dnia kolejny można wygrać. Ale trzeba odpowiedzieć. 72 151. Już czekamy pod tym numerem.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch www.watchmark.pl.
3: 72 151 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Czekam na państwa odpowiedzi. Można teraz, można później, można poczekać na kolejne naprowadzenia, bo oczywiście jak zawsze są przygotowane. O co chodzi?

0: Jak to było? Znalezione? Nie kradzione? No chyba każdy z nas pamięta to ze szkolnych czasów, jak często się to powtarzało. Ale wracając do tych zgubionych rzeczy, w wielu miejscach Polski, także oczywiście w Warszawie, działają biura rzeczy znalezionych. W Warszawie jest miejskie biuro rzeczy znalezionych, ma przepastne magazyny, o dużo większe niż ktoś by się mógł tak spodziewać na pierwszy rzut oka. W zeszłym roku 14 tysięcy zgubionych przedmiotów. Ludzie ciągle odnoszą. I nie mówimy o takich drobiazgach jak długopisy czy zapalniczki, ale o rzeczach wartościowych, czasami bardzo zaskakujących. Uwaga! W maju zmienia się na przykład też termin przechowywania takiej zguby. On się skrócił teraz z 2 lat do roku, czyli jeżeli ktoś się nie zgłosi, to taka rzecz nieodebrana przechodzi na własność znalazcy albo miasta, powiatu czy skarbu państwa. Nasz reporter Maciej Walecki postanowił tam zajrzeć i zapytać, jakie perełki można tam znaleźć.
1: Arkadiusz Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
2: Pan kierownik zaprowadził nas do magazynu. Tu jest przede wszystkim przyjemny chłód. Ile tutaj jest wszystkiego?
1: Nie mniej niż kilkadziesiąt tysięcy przedmiotów.
2: Widzę ukulele. Nawet nastrojona.
1: Trafiają często gitary, albo na przykład tak jak tutaj taki bęben metalowy, języczkowy.
2: Można byłoby zespół muzyczny zorganizować. Widzę, że ktoś zgubił dron.
1: Drony trafiają się również. Przeważnie właściciel gdzieś tam traci kontakt z tym dronem. Być może one gdzieś lądują na drzewach.
2: Wózki, torby. Torby i plecaki. Nawet z jednego plecaka wystają klapki. I damskie torebki, i torby podróżne. Pomieszczenie ma dobrze ponad 3 metry, jak nie 4.
1: Powyżej 4 metrów.
2: Ale jest nawet fantom.
1: Fantom do resuscytacji. I on został znaleziony w pociągu. Większość rzeczy, która trafia do warszawskiego biura rzeczy znalezionych, to rzeczy przekazane przez zarządców budynków, miejsc publicznych i środków transportu publicznego. Mniej przedmiotów trafia od prywatnych znalazców. Zdarzają się płyty indukcyjne, togi i spadochron.
2: Toga i spadochron. Ja kiedyś zostawiłem parasol w autobusie. Nawet mam cichą nadzieję, chociaż było to 15 lat temu, że może go tu gdzieś dojrzę.
1: Oj, to już jest

0: Mała szansa akurat po takim czasie.
1: A co dalej? Co z tymi rzeczami, które już zostały porzucone, zapomniane?
0: Część rzeczy może być na przykład zlikwidowana, część nieodpłatnie przekazana jednostkom lub komórkom Urzędu Miasta. W przeszłości przekazywaliśmy sprzęt komputerowy dla warszawskich uczniów, również rowery. Tak więc w zależności od rodzaju rzeczy, ona może mieć różny stopień zastosowania, zagospodarowania w momencie, kiedy staje się własnością miasta. Biuro może przyjąć oczywiście każdą rzecz, natomiast sugerując się pewnym rozsądkiem i gospodarowaniem przestrzenią, ta wartość tych przedmiotów przekracza dawne 100 zł, a teraz po zmianie ustawy 240 zł, ponieważ obecnie jest to 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie zawsze tak musi być. Czasami trafiają na przykład do nas jakieś albumy rodzinne ze zdjęciami. Nie zawsze jest to przedmiot jakiś taki materialnie wartościowy, ale...
1: Ale cenny.
0: Tak, cenny dla właściciela.
1: Tam też magazyny?
0: Tak. Tutaj są rowery.
1: A, schodzimy do rowerowni. Pokaźna rowerownia. Myślę, że miłośnicy dwóch kółek by tu naprawdę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... No, 50 rowerów to tu jest.
0: Każdego roku trafia do naszego biura około 30 rowerów. Przeważnie one są przekazywane przez policję. Nie są zgłoszone jako skradzione. Zawsze mamy nadzieję, że właściciele trafią do naszego biura, ponieważ te sprzęty czekają na swoich właścicieli.
1: Jeśli ktoś rozpoznał swój rower, proszę się zgłosić. Dzielna 15.
2: Po dzwonku? Ale rzeczywiście, podobno to jest bardzo łatwe. Żartuję, w życiu bym nie rozpoznał. To co? Zgubione? Znalezione?

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.

0: sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Reklama. Autopromocja.
12: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Radio Powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
13: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w Sygnałach Dnia.
12: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
14: Jedynka. To jest radio.
11: Autopromocja. Pogoda.
15: Ciepło, nawet bardzo ciepło, ale w niektórych miejscach troszkę chłodniej i ewentualnie mogą pojawić się gwałtowne burze z gradem. Ale to tylko tak lokalnie. Są ostrzeżenia. Z drugiej strony jakby ten deszcz popadał, ale gdzie tam? Malutki to niewiele, prawie że żaden. Niestety susza idzie i to straszna. W tej chwili najcieplej, prawie 25 stopni w tej chwili, a mamy 9.30 w Rzeszowie. Najchłodniej w Elblągu, 13 z małym tam haczykiem. Ale ta temperatura oczywiście rośnie, ta maksymalna dziś w ciągu dnia mniej więcej 20 w centrum, 26-27 na Podkarpaciu. Na wybrzeżu może być chłodniej, koło tak do 15-16 stopni, ale tam w tej chwili już jest 15, więc myślę, że ta temperatura będzie wyższa. Teraz przenosimy się do miejscowości Wirty, to jest Pomorskie. Pan Maciej Gdaniec z Arboretum Wirty. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Jesteśmy w Wirtach, miejscu, gdzie znajduje się najstarszy leśny ogród botaniczny w Polsce, Arboretum Wirty. Dzisiaj niebo jest prawie bezchmurne, a temperatura powietrza wynosi 14 stopni Celsjusza. Przechadzając się na przełomie maja i czerwca po ścieżce Arboretum, zobaczyć można jeden z najpiękniejszych kwitnących roślin ozdobnych, czyli azalie i jurzaneczniki. Moją popularność zawdzięczają okazałym i barwnym kwiatom, którymi są teraz obficie pokryte. W naszym ogrodzie ich kolekcja liczy blisko 100 gatunków. Rosną one przeważnie w grupach w różnych miejscach arboretum, tworząc ciekawe kompozycje florystyczne. Pięknie prezentują się azalie japońskie.

0: które uzyskały popularność głównie ze względu na wielobarwne i okazałe kwiaty. Obecnie są całe nimi obsypane, a ich barwy są różnorakie. Łososiowo-różowe, pomarańczowe bądź ciemnoczerwone. Jedną z piękniejszych w naszej kolekcji jest Azalea Schlittenbacha. Ten krzew znany jest z efektownych, dużych, jasno-różowych kwiatów z purpurowymi plamkami oraz ze wspaniałego jesiennego przebarwiania liści na kolor żółty i purpurowy.
1: Arboretum Wirty, Maciej Gdaniec. Panie Macieju, pięknie dziękuję. Teraz będzie Mazowsze, Warszawa, termometr 18 stopni, barometr 1001,8 hektopaskala i ciśnienie? Ciśnienie się waha, ale generalnie powinno delikatnie spadać.
2: Cztery pory roku.

0: Wydawało mi się, że to jest taka prosta rzecz. No, znajduję coś cennego, no to szukam właściciela. Jak mogę, to oddaję. Jak nie, no to nie wiem, na jakąś policję czy do jakiegoś konduktora, jak w pociągu znalezione. A niektórzy próbują sami szukać na przykład, bo to Facebook, Instagram gdzieś tam ogłoszenie wrzucą. Czy my łamiemy przepisy, czy nie łamiemy? Czy można nas złapać za rękę i powiedzieć: o, panie Romku, pan chciał sobie to zabrać na przykład. A jak znajdę kartę kredytową i nie wiadomo, ile tam jest pieniędzy, to co? To pod jakie przepisy to podpada? Pani mecenas Karolina Pilawska, adwokat. Dzień dobry, pani mecenas.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego. Przykład z kartą to nie jest zły przykład. Ktoś nam gubi kartę, taką płatniczą czy kartę kredytową. I jeżeli widzę, że komuś wypadło, a jestem uczciwy, no to oczywiście wam: halo, halo, proszę pana, proszę pani, wypadło, oddaję. Ale jeżeli nie widzę, to powinienem oddać? Czy w zasadzie mogę wyrzucić do śmieci?
1: Nie, absolutnie. Tutaj i wcześniej też w kontekście zmiany tych przepisów, które weszły w życie 19 maja, więc dosłownie kilka dni temu, karta kredytowa, tak samo jak chociażby klucze do mieszkania czy jakieś karty dostępu piloty, są traktowane w taki sposób bardzo, bardzo

0: precyzyjne i są objęte dość szeroką ochroną, no bo jakby gwarantują tutaj chociażby karta dostęp do środków finansowych osoby.
1: Ale ja nie znam PIN-u. No to co ja z tym zrobię? No nic z tym nie zrobię.
0: No i tak i nie. No,
1: zapłacę 50 zł w sklepie
0: ewentualnie. Natomiast są możliwości właśnie, żeby dokonać wypłaty tak niższych kwot bez PIN-u. No i to już wtedy musimy się liczyć z tym, że popełniamy przestępstwo i możemy odpowiadać karnie. Więc jeżeli chodzi o kartę kredytową, to absolutnie tutaj...
1: No ale moment, moment. Znalazłem tą kartę. Nie wiem, komu ją oddać, bo nie wiem, kto zgubił. Z kontekstu nie wynika na przykład, że to był jakiś samochód, autobus, pociąg, więc nawet nie pójdę do
0: konduktora. No ja nawet miałam osobiście taką sytuację, że zgubiłam kartę właśnie gdzieś w parku.
1: Po prostu nie używam tej karty. Nie, że idę wypłacić po cichu z bankomatu, zobaczę, może się uda, może jest PIN raz, dwa, trzy, cztery. Po prostu wyrzucam ją do śmieci. Nawet ją łamię jeszcze, żeby przypadkiem... No i co? I to jest źle?
0: No powinniśmy tę kartę oddać do starostwa. Właściwego tutaj ze względu
1: na... Do starostwa?
0: Na... Tak, no bo jakby starostwo odpowiada
1: to
0: za...
1: Gdzie ja mam wiedzieć, gdzie jest starostwo? Jak ja to na przykład znajdę na drugim końcu Polski, to
0: No ale
1: co?
0: To oddajemy tam, gdzie znaleźliśmy, albo według miejsca, gdzie mieszkamy i oddajemy u siebie. Najlepiej też jakby skontaktować się z bankiem. No widać, tak, jakiego banku jest to karta, zadzwonić na infolinię i przekazać taką informację, że znaleźliśmy kartę klienta tego banku i że na przykład jest do odbioru, czy oddajemy w starostwie i tam będzie do odbioru. Natomiast akurat przy kartach, jeżeli osoba, która gubi, orientuje się, że zgubiła tę kartę, no to najczęściej po prostu ją zastrzega, żeby uniknąć sytuacji, w której po prostu ktoś środki wypłaci. Bo PIN to jedno, ale niższe kwoty można wypłacić bez PIN-u, prawda?
1: Mnie się kiedyś zdarzyło znaleźć taką kartę na parkingu przy autostradzie. No i gdzie? Gdzie jakieś właściwe starostwo? No to ja po prostu jadę na parking. To jest w środku Polski.
0: Tak, no ale potem wraca pan do domu i oddaje pan po prostu w swoim starostwie, tak? Właściwym ze względu na pana miejsce zamieszkania.
1: O Boże.
0: To... No niestety, tak. Oczywiście to
1: A jak nie oddam, to można mnie ukarać, tak? To formalnie ktoś mógłby mnie ścigać?
0: Wtedy ciężko byłoby gdzieś tam udowodnić to panu, no bo musiałyby organy ścigania wykazać, że pan znalazł tę kartę i nie oddał. A jeżeli pan ją znalazł i nikt tego nie widział, no to trudne byłoby to do udowodnienia.
1: Dobra.
0: Natomiast jednak warto tutaj poczynić kroki i oddać, no bo postawmy się w takiej sytuacji, że my gubimy. I też byłoby nam miło i czulibyśmy się bezpieczni, jeżeli osoba, która znalazłaby naszą rzecz, naszą kartę, portfel, klucze,
1: znaczy,
0: by nam to
1: najprościej
0: oddała.
1: Z kartą zadzwonić tam rzeczywiście, tak do jak pani mecenas powiedziała, jest numer banku, zadzwonić do banku. I ja tak zrobiłem wtedy. Zadzwoniłem do banku, okazało się, że właściciel nie wiedział nawet o tym, że zgubił, bo on się potem ze mną skontaktował. Bank mnie pytał, czy może przekazać numer telefonu i ja powiedziałem, że oczywiście i mam tę kartę, schowam ją do kieszeni i on ją zablokował. Nie miał pojęcia, że zgubił ileś set kilometrów wcześniej, pewnie mu wypadło, coś tam wyciągał z samochodu. Czy jest, no, znajduje portfel na przykład, bo karta to jeszcze nie wiem, ile jest na koncie. Znajduje portfel i w portfelu jest, załóżmy, 20 zł. No to oddawać? Do 20 zł biegać po urzędach?
0: Zgodnie z przepisami... Skupmy się na prawie. Dotychczas było 100 zł, teraz jest 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. No to w tym
1: to mniej więcej ile?
0: No, około 240 zł na ten moment.
1: Na
0: tak?
1: dziś.
0: Na 2026 rok. Natomiast wiadomo, rok do roku to wynagrodzenie się zwiększa, więc będzie też waloryzacja tej kwoty i tego też musimy pilnować.
1: Chwilę, czyli jak znalazłem na przykład nowoczesny smartfon, ktoś zgubił telefon, to będzie dużo droższe niż 240 zł.
0: Nie, no oczywiście. No, tu mówimy po prostu o środkach.
1: Tak. A z drugiej strony, jak znany rozwalony telefon, taki ledwo działający, to mógłbym go wyrzucić do śmieci, bo to będzie mniej niż 240.
0: No, w sensie, ja wychodzę z założenia, że lepiej po prostu takie rzeczy oddawać do starostwa czy do biura rzeczy znalezionych, tak jak mówimy tutaj chociażby o transporcie publicznym, tak, o pociągach, no to tam są takie miejsca, że można to oddać i wtedy unikamy tej jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, że się zachowaliśmy w sposób niewłaściwy, bo ja miałam chociażby taką sytuację klienta, który w hotelu znalazł portfel i tego portfela nie oddał. No i tam było dość dużo pieniędzy w tym
1: portfelu. A skąd oni się dowiedzieli, że on znalazł jakiś monitoringowy?
0: Monitoring w hotelu. Aha. Tak, no bo ta osoba, która zgubiła, zgłosiła to oczywiście do hotelu, no bo zakładała, że tam mogło dojść do zagubienia.
1: Hotel sprawdził monitoring i zobaczyli, że widać gościa, który ten portfel znalazł i sobie
0: widoczne,
1: zabrał.
0: Tak, schował do kieszeni.
1: I co dalej?
0: No i jakby ten pan miał postępowanie karne, no i został po prostu skazany, tak? No bo jakby dowody były no dość oczywiste, tak?
1: Dużo, dużo tam było w tym portfelu?
0: No, bo kilka tysięcy złotych.
1: Czy z punktu widzenia prawa to jest po prostu, mówiąc wprost, kradzież w takiej sytuacji?
0: No tak, tak, możemy tak
1: czyli powiedzieć. Czyli znalezione, nie kradzione, tak, to tak, nie jest prawdziwe tak, powiedzenie, tak. Bo jeżeli znalazłem

0: portfel i sobie go przywłaszczyłem i nie powiedziałem nikomu nawet recepcji hotelowej, dokładnie, że słuchajcie, tam leży na fotelu w lobby hotelowym.
1: Albo
0: coś tam
1: po prostu przynieść i oddać po prostu, tak, tak, do tej, no, recepcji.
0: No to jest po prostu kradzież. To, tak, jest z punktu widzenia prawa kradzież. Mm-hmm. No dobrze, no ale dzieciaki rzeczywiście często mówią znaleziono, nie kradziono. Mm-hmm. To jest takie częste powiedzenie. Czy jeżeli mój syn na przykład, no znalazł, leżało na, pieniądze leżały na chodniku i sobie wziął te, mm-hmm, pieniądze. Nawet mu do głowy nie przyszło, nie przyznał się w domu. To co ja mam zrobić? Czy potem ktoś może przyjść do mnie i powiedzieć, to on jest niepełnoletni, pan odpowiada?
1: No, znalazło? Raczej tutaj odpowiedzialność byłaby taka, powiedzmy, quasi karna, czyli przed sądem rodzinnym i nieletnich, gdzie na przykład sąd mógłby ustanowić kuratora, albo dać jakieś upomnienie, albo objąć jakimś nadzorem właśnie tutaj i rodziców, i to dziecko, no bo co do zasady, do lat 13 nie, mhm, odpowiadamy karnie. Natomiast no mówimy tutaj o takiej odpowiedzialności, tak jak mówię, przed sądem rodzinnym, który w przypadku dzieci, no pełni rolę niejako takiego sądu właśnie karnego, tak? No.
0: Czyli mówimy dzieciom, sobie dorosłym też, jeżeli coś znajdziesz, po prostu oddaj.
1: Tak.
0: Oddaj
1: albo
0: najlepiej temu, kto
1: rodzicom,
0: zgubił, albo
1: rodzice,
0: daj znać.
1: Tak, tak, i rodzice wtedy podejmują kroki, żeby to oddać. No albo właśnie też często sama widzę, tak, jakieś ogłoszenia, mm, na różnego rodzaju portalach internetowych, że osoba znalazła i próbuje znaleźć właśnie osobę, która zgubiła. No to też jest dobry kierunek, no ale pamiętajmy, że jeżeli nam się nie uda znaleźć tej osoby właśnie przy wsparciu chociażby mediów społecznościowych, no to też powinniśmy to oddać, tak?
0: No ostatnio się kot przybłąkał do nas, bo my nie mieszkamy w Warszawie poza miastem. Teraz sobie pomyślałem, jak kot ma właściciela i ktoś oszacuje jego wartość do powyżej 250 zł załóżmy, czy tam tych 5% najniższej czy średniej, no to...
1: No to, że jak to jest
0: ja
1: jakiś kot rasowy, no to już...
0: Nie, no chyba taki rasa środkowoeuropejska, bym powiedział. Na razie dokarmiamy, daliśmy znać, ale nikt nie reaguje, nie wiadomo, o co chodzi.
1: Natomiast jakby uważam, że...
0: Jakiś czas na odbiór. No to się zmieniło.
1: Tak.
0: No właśnie, teraz po jakim czasie ten kot już będzie mój, a do jakiego czasu właściwie może po niego przyjść powiedzieć, oddaj pan mojego kota.
1: No tutaj, jeżeli chodzi o jakby termin odbioru, no, tych rzeczy znalezionych, no to jeżeli jakby udało się ustalić, kto jest właścicielem.
0: No ale nie udało się. No.
1: No jeżeli
0: mam
1: się,
0: to coś...
1: Jeżeli się nie udało, no
0: nie
1: to...
0: Wiem kto.
1: No. Jeżeli się nie udało, no to do roku, tak?
0: Do roku.
1: A jeżeli jakby udało się ustalić, no to i wezwaliśmy tę osobę, no słuchaj, przyjedź, odbierz tę rzecz i ta osoba się nie stawia, no to jest 6 miesięcy. Tutaj ten termin jest krótszy.
0: Chwila, żebym zrozumiał. Czyli w przypadku tego kota, jeżeli na przykład bym wiedział, czyj to kot i ja się kontaktuję z tym kimś i przez 6 miesięcy ten ktoś nie przyjeżdża po tego kota, to kot jest jednak mój, tak?
1: No powiedzmy, no to...
0: No tak,
1: jeżeli
0: no,
1: przez tyle miesięcy no, nikt się tym kotem by nie zainteresował, no to rzeczywiście mogłoby tak
0: być. Ja myślę, że jak ktoś wyrzucał, to się nie zainteresuje. Dla niego będzie właśnie problem, jak się znajdzie właściciel. No dobrze, ale teraz takim... Czyli jeżeli coś trafiło do biura rzeczy znalezionych, mamy w Warszawie takie biuro,
1: tak,
0: chociażby.
1: Tak.
0: I czyli do tej pory termin był 2 lata na odbiór tego czegoś, a teraz ten termin jest skrócony do 12 miesięcy,
1: tak,
0: czyli do roku. Jeżeli
1: tak,
0: w ciągu 12 miesięcy ktoś nie przyjdzie po to coś, to co się z tym dzieje dalej?
1: No
0: czyje, czyje to jest?
1: No to jest albo właśnie znalazcy, albo Skarbu Państwa.
0: Czyli jeżeli znalazłem portfel i zaniosłem tam to, co biuro do mnie zadzwoni po
1: no
0: roku,
1: nie,
0: powie,
1: no to...
0: panie Romanie, to potem portfel, no co pan przyniósł, to nikt nie przyszedł.
1: Ja
0: pan sobie weźmie.
1: Ja zakładam takiej klasycznej sytuacji, kiedy właśnie oddajemy do biura rzeczy znalezionych, no to potem ta rzecz przechodzi na własność Skarbu Państwa po prostu, tak?
0: Mm-hmm.
1: A w przypadku no, tych kwestii takich wrażliwych, czyli karty, jakieś piloty, kody dostępu i tak dalej, no to wtedy to ulega po prostu zniszczeniu, tak?
0: Komisyjnemu, rozumiem,
1: tak,
0: jakiemuś,
1: tak,
0: tego
1: tak,
0: pilota
1: tak,
0: do bramy, czy ten kluczyk,
1: tak, no,
0: i tam
1: no,
0: piłujemy.
1: Tak, po prostu protokół zniszczenia, tak, żeby nie było wątpliwości, no bo tak jak mówię, no to są dość wrażliwe przedmioty, no chociażby ta karta do bankomatu.
0: Znaczy, niby, widzi pani mecenas, pięknie dziękuję za te wyjaśnienia, niby taka prosta sprawa, a wbrew pozorom to takie do końca proste.
1: Dlatego warto podejmować jakiekolwiek
0: warto
1: działania.
0: Warto być uczciwym.
1: Warto być uczciwym, zawsze. Nie zawsze się opłaca, ale warto.
0: Tak.
1: Natomiast pamiętajmy o tym, że to nie jest takie proste, że my coś znajdziemy, nie oddamy, nie przyznamy się, no bo może się okazać, że właśnie na przykład na ulicy był monitoring, i policja zabezpieczy ten monitoring i potem możemy mieć bardzo duże problemy prawne, chociażby jak ten mój klient. Więc warto podejmować jakiekolwiek działania, żeby potem, nawet jak nam się nie uda znaleźć tej osoby, która zgubiła, my mamy taki argument obronny, że no słuchajcie, no ale my tu ogłoszenie daliśmy, tu zgłosiliśmy, tu. No nie chcieliśmy tego zatrzymać, no ale nikt się po prostu po to nie zgłosił.
0: Mecenas Karolina Pilawska, adwokat.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Kręciłaś mnie przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: I lubimy czasami trochę szaleństwa.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
7: Dlaczego dziwnie? Bardzo no, ładnie
6: tak?
7: się zaczęła.
6: Mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
5: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Uwaga na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Trzciel a Jordanowo.

0: Pan Franciszek napisał: panie redaktorze, jak pan wspominał tą kobietę za ladą, ten czechosłowacki serial z lat 70., to ja sobie przypomniałem Nemocnicę na kraju miasta, czyli Szpital na peryferiach. To dopiero było. Panie Franciszku, no, gołębica, co się unosiła pod sufitem. Wiemy obaj, o co chodzi. 72 151, za chwilę ostatnia podpowiedź w naszej zabawie i czekam na państwa, mam nadzieję, same dobre rozwiązania. No wiem, że jest problem, ale może już ktoś już tam coś dobrego wysłał. W tej godzinie porozmawiamy sobie, no właśnie, powędrujemy do kuchni, bo pojawiły się znowu podejrzenia, i to są i amerykańscy, i brytyjscy naukowcy, że są takie sytuacje, w których z tego garnka, czy z patelni, czy z jakiegoś tam super, hiper urządzenia do gotowania, takiego bardzo nowoczesnego, uwalniają się szkodliwe związki. I pytanie teraz, czy to jest prawda, że to nas truje, czy to jest tylko na przykład nieuczciwa gra konkurencji, żeby wykosić konkurentów innych. Bo my robimy lepsze, ale tamci sprzedają więcej. Więc kto tu ma rację? Czas powiedzieć, sprawdzam. Roman Czojarek, zapraszam. To są Cztery Pory Roku w Radiowej Jedynce.
1: Cztery pory roku.
0: Ale wracając do tych starych, kultowych, czechosłowackich seriali, to w przypadku Nemocnic na kraj miasta tego czegoś, co jest dzisiaj ukryte w naszym rebusie, co jest bohaterem tej zagadki, nie było, a w przypadku Zeny za pultem było to coś. O czym jest mowa?

0: Ja się przepraszam.
1: Wszyscy stają
0: po raz. Ale ja na wszystko, ja nie do kolejki.
2: A ja tylko mówię, no i gdzie stoję?
0: Do kierownika to gdzie?
3: Ja tam nie wiem.

0: Gryczano.
1: Numerek 78, miejsce 13, stolik 3.
2: Obca facetka wypycha mnie palcem ze sklepu jak odarte z godności dziecko.
1: Co

No i jak? 72, 151, 2 zł plus VAT kosztuje konkursowy SMS. Wszystko mający zegarek Super Hiper Bayer XXI wieku to nasza nagroda każdego dnia tego konkursu. Ale trzeba odpowiedzieć. Rozwiązanie mniej więcej za pół godziny. No, z kawałeczkiem.

0: Powiem Państwu szczerze, wygląda na to, że to jest temat rzeka. Ile tu można ten temat rozmawiać? Już widzę Państwa tutaj zresztą listy, wpisy, SMS-y, pytania i tak dalej. Kiedyś sprawa wydawała się prosta. Jak wprowadzono teflonowe patelnie, to niektórzy mówili, uważaj, bo jak jest ta teflonowa patelnia, jak to będziesz takim tam widelcem tak skrobał, bo to nie dość, że brzmi to strasznie jeszcze w ogóle, jak się tam jajecznicę robi na przykład, ale jak oddrapiesz kawałeczek tej powłoki, to to może być szkodliwe, bo to się dostanie do jedzenia i ty to potem zjesz. No a teraz naukowcy, i to Amerykanie, i Brytyjczycy, więc niby ci mądrzy, mówią, że tam teflonowa patelnia to jest nic, że to w zasadzie jest wszędzie, w każdej rzeczy. I to się tak nazywa tak zwane wieczne chemikalia, czyli wieczna chemia. I to nas zabija i morduje. No dobra, to co nas zabija, czy naprawdę nas to morduje, a może to tylko po prostu walka konkurencji? Ktoś kogoś nie lubi, dlatego sobie wymyślił. Doktor Jolanta Flejsza-Roszewska, chemiczka, ekspertka odżywienia, także dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam bardzo
0: serdecznie. Nie drapać teflonowej patelni,
1: nie,
0: rozumiem.
1: Lepiej nie drapać, bo zwiększamy przejście związków z patelni teflonowej w ten sposób, z tej powłoki do żywności. Ale teflon
0: to... A jak jest taka stara, już wydrapana patelnia, to nie może być taka? Bo niektórzy mówią, że na takiej to się najlepiej jajecznicę robi po prostu.
1: Trzeba wyrzucić i zamienić na patelnię
0: na
1: ze stali szlachetnej. Są patelnie ze stali szlachetnej albo z żeliwne. Stare patelnie żeliwne, które może niektórzy z Państwa pamiętają.
0: Ciężkie, niewygodne.
1: Ciężkie, niewygodne. Dobrze trzymają temperaturę. No ale są alternatywy na rynku, jeżeli chcemy unikać teflonu, czyli tutaj chodzi o związki, z których jest wykonana warstwa nieprzybierająca.
0: Moment, bo ten teflon to jest taki chłopiec do bicia i okej, ja to rozumiem, ale tu się okazuje, że ta wieczna chemia, te wieczne chemikalia, bo to różnie jest nazywane, różne terminy są używane tutaj, to mówią, pojawia się przy deskach do krojenia, że taka deska jest dobra, a ta jest zła. Przecież tam nikt żadnego teflonu nie ma, jest plastikowa deska albo drewniana. I się okazuje, że ta plastikowa może być z dobrego plastiku albo ze złego plastiku, a ja po prostu na niej kroję coś tam.
1: Wieczna chemia, no musimy sobie wyjaśnić, co za tym stoi. To są związki, no trudna nazwa, polifluorowane pochodne alkilowe. Olbrzymia, liczna, bardzo grupa związków syntetycznych, chemicznych, w których występuje wiązanie węgiel-fluor. I właśnie obecność tego wiązania sprawia, że są to związki oporne, trwałe, nie ulegają rozkładowi.
0: I stąd ta nazwa, stąd, że wieczna, że jak to się dostanie, to na wieczność
1: chemia.
0: Prawie, że tak?
1: Tak. Aha. Niestety, tutaj jest to związane z ich charakterystycznymi właściwościami, bo są to związki odporne na wysoką temperaturę, odporne na wodę, na tłuszcz, ale także na przywieranie brudu.
0: No to dobrze.
1: Bardzo dobrze, to są pożądane.
0: To do garnka idealne.
1: Idealne, wow. To są pożądane właśnie.

0: właściwości i dzięki tym pożądanym przez nas właściwościom znalazły szerokie zastosowanie w naszym życiu codziennym. Ale jest jeden minus tych związków. One się kumulują. Kumulują w naszym organizmie, ale też w środowisku. Nie znikają tak łatwo. Dlatego też stanowią zagrożenie dla nas. Przy czym,
1: czy to jest w każdym nowoczesnym garnku jest coś takiego? Mniej lub więcej? Bo czy można tak zaryzykować takie twierdzenie?
0: Można przypuszczać. Że... producenci nie mają obowiązku wpisywania wszystkich związków z tej kategorii, a jest ich niestety sporo. Około 4700. Czyli około 5 tysięcy, w niektórych bazach podaje się nawet 15 tysięcy, a w innych, w zależności od tego, jaka jest budowa, nawet milion. Nie wszystkie są wykorzystywane do produkcji w przemyśle i do produkcji różnych przedmiotów, bo nie znalazły zastosowania. Przebadane pod względem negatywnego wpływu na zdrowie są tylko niektóre związki z tej kategorii. I one nie występują, nie stanowią dla nas zagrożenia, ponieważ jest zakaz stosowania tych związków do produkcji chociażby naczyń.
1: No skoro jest zakaz, to można powiedzieć, nie ma się czego bać. To skąd te alarmy tak podnoszone co pewien czas, tak, przez różne
0: alarmy
1: ludzi?
0: Podnoszone są dlatego, że my jesteśmy stale przewlekle narażeni na kontakt z mieszaniną tego typu związku, bo to nie jest jeden związek, należy o tym pamiętać, to jest mieszanina związków i nie wszystkie są przebadane pod względem toksykologicznym. Dlatego też warto budować swoją świadomość i minimalizować kontakt z przedmiotami, które są wykonane z tego typu związków, no, a są to szerokie.
1: Moment, pani doktor, ale jeżeli pójdę na przykład do jakiegoś tam baru mlecznego, restauracji, fast foodu i tak dalej, ja nie mam przecież wiedzy, jak oni, czy na czym oni przygotowali te potrawy. Ja dostaję już gotową potrawę na talerzu. A może one właśnie, żeby było taniej, są smażone w takich, czy gotowane, czy pieczone w takich właśnie naczyniach.
0: Nie mamy pewności, dlatego nie powinniśmy też dać się w tym wszystkim zwariować.
1: Nie dajmy się zwariować.
0: Nie dajmy się zwariować. No na pewno, gdzie można spotkać tego typu związki, to są wszystkie tkaniny impregnowane, czyli kurtki wodoodporne.
1: Tkaniny. Czyli nie w kuchni przy jedzeniu, tylko raczej jak jest ulewa i zakładam na przykład szybko taką kurtkę impregnowaną albo takim jeszcze, jak są psikacze do butów takie, żeby sobie zaimpregnować, to coś takiego?
0: Być może w tych impregnatach też jest tego typu, są tego typu związki, ale w kuchni, gdzie możemy spotkać, w wszystkich powłokach nieprzywierających, jeżeli garnki mają powłoki nieprzywierające, patelnie, to możemy się spodziewać tam tego typu związków, ale papiery wodoodporne, papiery odporne na tłuszcz, frytki, które są pakowane.
1: Taki papier, co wykładam na przykład w kuchence elektrycznej.
0: Dokładnie. Czy opakowanie na frytki, które jest odporne na tłuszcz, najpewniej zawiera tego typu związki. Dlatego też trudno w gaśniczach, w pianach gaśniczych występują tego typu związki, w lotnictwie, w
1: motoryzacji. Piana gaśnicza to rzadko, a frytki to często, można
0: powiedzieć.
1: Dlatego
0: też są regulacje prawne i od sierpnia 26 tego roku został wydany zakaz celowy używania tego typu związków w papierach, w opakowaniach do żywności.
1: Ja to chcę pani powiedzieć, że na przykład papier, którym wyścięłam taką tą brytwankę, czy coś, jak to się tam nazywa.
0: Tak, on jest taki, wiedzieć, czujemy, to, jak
1: tak,
0: dotykamy.
1: On jest taki śliski, taki
0: jest
1: specyficzny
0: taką,
1: w dotyku.
0: Taką ma powłokę, która jak to słusznie śliska. Pan zauważy, śliska, ona jest powłoką też nieprzywierającą, bo po co kładziemy ten papier? Po to, żeby ciasto nie przywierało do naczynia, w którym pieczymy, tak? Czyli ten papier pokryty jest powłoką.
1: Ale to groźne jest to, co z tego papieru przejdzie do tego ciasta? Czy groźne jest na przykład, jak kawałek papieru się jednak przyklei i ja zjem ten kawałek papieru?
0: Trudno jest powiedzieć, bo nie wiemy, po pierwsze nie wiemy, jakiego typu związki tam występują. Zazwyczaj jest to mieszanina. Nie ma producent obowiązku wypisywania wszystkich związków występujących.
1: Czyli coś jest na rzeczy jednak.
0: Coś jest na rzeczy, dlatego też, ale też nie dajmy, tak jak powiedziałam, nie dajmy się zwariować. Zachowajmy uważność, edukujmy się w tym zakresie, minimalizujmy ryzyko kontaktu czy używań kontaktu, bo też w tuszach wodoodpornych, pudrach wodoodpornych też tego typu związki są. Czyli
1: taki podkład, fluid, takie wszystko.
0: Jeżeli
1: to...
0: jest
1: uwaga, dziewczyny, tak?
0: Tak, ale
1: nie ma żartów.
0: No to mogę.

0: Moglibyśmy wymieniać naprawdę bardzo dużo.
1: No a jak są takie rzęsy, takie bardzo długie, co to tam
0: przyklejane.
1: Ekstra długość i jeszcze odporne na deszcz, prawda, się nie zbyt, to też.
0: No to są wszystko powłoki odporne na wodę, czyli odporne, jeżeli mamy coś, co jest odporne na wodę, na tłuszcz, na przybieranie brudu, to należy liczyć się z tym, że tam jest związek z kategorii wiecznej chemii.
1: To ja na koniec zupełnie inaczej. To co będzie groźniejsze? Taka patelnia nieprzywierająca, taki papier od frytek, czy papier w brytwance, czy taki w rzęsach fluid tam, czy coś na buzi żony czy narzeczonej?
0: Co będzie najbardziej szkodliwe? Trudno powiedzieć, bo nie wiemy, co tak naprawdę dokładnie tam się znajduje. Właśnie to jest to niebezpieczeństwo, bo nie wszystkie, tak jak powiedziałam już wcześniej, nie wszystkie związki mają badania toksykologiczne. Dlatego zachowajmy ostrożność. Jeżeli będziemy minimalizować kontakt z tego typu produktami, to jest najlepsze rozwiązanie i tak do tego należy podejść. Minimalizujmy to, co ma udowodniony wpływ, mocny wpływ na zdrowie, a jest związane ze stylem życia. Jeżeli to połączymy z minimalizacją chemii, nazwijmy to, z naszego otoczenia, no to jest najlepsze, najbardziej optymalne podejście.
1: Przypomniał mi się sąsiad, który był lekarzem i mówił, że życie zabija. Coś w tym jest. Doktor Jolanta Fleischer-Olszewska. Będę się starał minimalizować pytanie, co, gdzie i jak. Ten tusz mnie troszkę przeraził. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Żeby Państwo nie myśleli, że my tutaj to mówimy nieszczerze. U nas też będzie tylko szczerze. W tej chwili o pogodzie. Najcieplej w Nowym Sączu. 11.30 minęła na zegarze. Stacja pomiarowa Nowy Sącz i MGW 26 stopni wskazuje. Najchłodniej teraz w Elblągu, 13,5, ale ta temperatura będzie rosła. Teoretycznie, tak jest w prognozie, na południu Polski tak do 26, 27, 28 stopni może wzrosnąć, już widać, że nawet bardziej niż planowano na początku. W centrum do około 20, 21, na wybrzeżu do około 15 stopni. W centrum to już mamy 21, w Warszawie nam wskazują termometry. Zero deszczu, choć mogą się pojawić lokalne, gwałtowne burze z gradem, ale to będzie krótki moment, popada i przestanie. Dosłownie przez paręnaście minut. Uwaga na wiatr, bo wtedy oczywiście w czasie takiej burzy ten wiatr może mieć silne porywy. Teraz przenosimy się do Chodzieży, województwo wielkopolskie, pani Karolina Ławniczak, Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Dzisiaj jest piękna pogoda, słonecznie. Chociaż to jedno z tych miejsc, które potrafią zaskoczyć. Miasto wyjątkowo położone między wzgórzami polodowcowymi, nad trzema jeziorami, na skraju Doliny Nuteci. Podczas spaceru promenadą nad Chodzieckim Jeziorem można wybrać się w rejs chodzieżanką. Dla miłośników aktywności czekają też wyjątkowe pierwsze trasy na najwyższy szczyt Pojezierza Wielkopolskiego, czyli Kątynie. Latem Chodzież zamienia się w miasto jazzu, pełne muzyki i atmosfery. Najstarszych w Europie warsztatów jazzowych. Są tu rodzinne przygody na szlaku chodzieckich karzełków płomienistych, figurek inspirowanych legendą o pomocnych nocnych karzełkach. Historia ukryta w domach tkaczy i wyjątkowe pamiątki po ceramicznej tradycyjnie. To miejsce dla tych, którzy szukają chwili spokoju, aktywnego dnia albo wycieczki z bliskimi. Chociaż odkrywa się powoli i to właśnie czyni ją wyjątkową.
12: Chodzież, Wielkopolska, Warszawa, Mazowsze, termometr 21,5 stopnia, cieplutko, barometr 1002,5 hektopaskala, ciśnienie delikatnie rośnie.
14: Cztery pory roku.

0: Państwo się wystraszyli, przynajmniej niektórzy słuchacze. Proszę słuchać porad naszego gościa. Nie dajmy się zwariować, ale do wszystkiego podchodźmy racjonalnie. I być może sporo w tych ostrzeżeniach naukowców jest walki naprawdę nieuczciwej, walki konkurencyjnej. Z drugiej strony po prostu sprawdzajmy, czego używamy. Jak jest psikacz do impregnacji butów, to psikajmy na przykład na zewnątrz, albo na balkonie, czy gdzieś za oknem, a nie w zamkniętym pomieszczeniu, żeby potem wdychać te opary paskudne. Teraz nie o tym, teraz czas na naszą lekturę.
1: Lektury jedynki.
0: Bo za chwilę posłuchamy trzeciego, wybranego fragmentu powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat. Jest już rok 1937, ale pani Stefania nie może sobie wyobrazić, że jej córka Helena będzie starą panną. No to jest po prostu niemożliwe. Czyta Barbara Liberek.

0: lat. Najwyższy czas, żebyś wyszła za mąż. Boże! Helena przewróciła oczami i z szelestem odłożyła gazetę. Znowu to samo. Mauro i Sewer są ode mnie starsi. Niech mamcia ich namawia do żeniaczki, nie mnie. Przecież to mężczyźni, odrzekła zdziwiona Stefania. Mają jeszcze dużo czasu. Niech się najpierw wyszumią. Nic ich nie goni. Ach tak, podchwyciła Helena, czując wzbierającą złość, jak zwykle, gdy matka próbowała wywierać na niej presję. I to ma być zdaniem mamy sprawiedliwe? Czemu oni mogą skakać z kwiatka na kwiatek? Co tydzień pokazywać się w cukierni z inną baletniczką, jak Mauro w Łódzku, albo chodzić na dziewczynki jak Sewer z kolegami z pułku? Żeby się wyszumieć, jak to mamcia mówi. A ja mam dać się zaprzęgnąć w kierat małżeństwa tylko dlatego, że jestem kobietą? Przecież to kompletnie niedorzeczne i niesprawiedliwe, podsumowała przykładając dłoń do czoła. Chyba nie chcesz zostać starą panną. Na zmęczonej twarzy matki odmalowało się przerażenie. A gdyby nawet, to co? Odparła prowokacyjnie Helena. Myśli mamcia, że sobie nie poradzę? Umiem na siebie zarobić. Jestem inżynierem, mam dwie ręce i głowę na karku. Zresztą przecież to głównie ja zajmuję się sklepem, odkąd ojca pochłonęła polityka. I dobrze sobie radzę, co widać w księgach rachunkowych. W 2 miesiące zysk wzrósł o 20%. Nie potrzebuję życiowego oparcia, w dodatku często wątpliwego, w mężczyźnie. Dość się napatrzyłam, jak wygląda małżeńskie szczęście, żeby tego pragnąć.
1: Co chcesz przez to powiedzieć? Zaniepokoiła się Stefania.
0: To, co powiedziałam. Myśli mama, że nie widziałam, jak mama torowała ojcu drogę przez życie, po której on raczył tylko kroczyć? Heleno, zabraniam. Stefania uniosła się, dotknięta gorzką prawdą. Przepraszam, zmitygowała się od razu, widząc zażenowanie na zmęczonej twarzy matki. Po prostu nie zamierzam z własnej woli obarczać się balastem tylko dlatego, żeby mieć obrączkę na palcu. I nie będę starą panną, a niezależną, stanowiącą o sobie kobietą. Poza tym, dodała pół żartem, pół serio, czemu mam się ograniczać do jednego mężczyzny, skoro interesujących może znaleźć się więcej?
2: Jezus Maria, Helenko, ty nie mówisz tego poważnie.
0: Stefania z wrażenia uniosła dłoń do ust i patrzyła zgorszona na najmłodszą pociechę.
3: Barbara Liberek przeczytała trzeci fragment powieści Wiolety Sawickiej Zanim zapłonął świat. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyński Spółka. Ciąg dalszy jutro.
4: Jedynka. Polskie Radio.

Patrzę sobie na państwa rozwiązania. Już wiem, do kogo powędruje ten wszystko mający zegarek. Do pana Piotra z Kotuni, to są okolice miejscowości Słupca. Pan Piotr napisał tak w swoim SMS-ie. Zagadka i rozwiązanie. Kasa sklepowa. Kiedyś dostępna tylko dla pań sklepowych. Teraz każdy może korzystać, bo w wielu sklepach są kasy samoobsługowe. Ja jestem fanem tego rozwiązania. To pan Piotr pisze. Ja mam, szczerze mówiąc, czasami wątpliwości. To jest oddzielny temat na cztery pory roku. A są takie supermarkety, gdzie show można dostać, bo ta kasa się w kółko zawiesza. Jest wezwij obsługę, wezwij obsługę, wezwij obsługę. Dziękuję bardzo pięknie, panie Piotrze. Gratuluję oczywiście. Zapraszam państwa na jutro. Agnieszka Kunikowska poprowadzi audycję od 9.00 4 pory roku w Radiowej Jedynce. Wśród gości Dawid Popończyk, leśny kawaler. Kto to jest leśny kawaler?

miłośnik natury, który od lat obserwuje mieszkańców lasów, łąk i mokradeł. Więc będziemy tam zaglądać, ale będą też inne rzeczy. Cztery pory roku, jutro w jedynce, jedynka przez całą dobę. Zapraszam.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Radio Powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii Polskiego Radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
3: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w Sygnałach Dnia.
2: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
0: Jedynka. To jest radio.
4: Sponsorem nagród jest InkBook. Polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja.

0: Akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Pewnie. Mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
13: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl. i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
14: Ogłoszenie społeczne.
13: Radio Kierowców.
16: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na ekspresowej piątce w Wielkopolsce między węzłami Kościan Północ i Czempiń w pobliżu Piotrowa I wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu przez pomoc drogową powoduje, że zablokowany jest jeden pas w kierunku S11 i Poznania. W tym miejscu, czyli na 3 kilometrze trasy, ruch odbywa się tylko lewym pasem. Na A2 w Lubuskiem między węzłami Trzciel i Jordanowo w Wilenku doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i po tej kolizji zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka na 77 kilometrze. Tutaj jest niewielkie spowolnienie, natomiast jeśli chodzi o dojazd do granicy A2 i przejazd w Świecku, to odbywa się on bez żadnych spowolnień. Ekspresowa 8 w Warszawie nadal jest zakorkowana między węzłami Łabiszyńska i Marymącka, to na jezdni w kierunku Poznania i Wrocławia, a także, co ciekawe, między węzłami Prymasa a Mostem Grotaroweckiego w stronę Białegostoku. O tej porze zazwyczaj w tym miejscu spowolnień nie ma, ale dziś są. Podobnie duży ruch na Krajowej 7 między Łomiankami a Warszawą na jezdni w kierunku stolicy i na drodze krajowej numer 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. Tutaj jest duży ruch w obie strony. Dobre informacje z drogi krajowej numer 11. To Wielkopolska, odcinek Kępno-Kluczbork w Siemianicach. Po zderzeniu 3 samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna, kierowcy mogą przejechać już na 465 kilometrze bez problemów, bo odblokowane trasy, wcześniej ruch był naprzemienny. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Nie, czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. To było jak kaskadowe zgłoszenia. Warszawska prokuratura i policja podają właśnie więcej szczegółów w sprawie ostatnich fałszywych alarmów i zatrzymanych w tej sprawie trzech młodych ludziach. Ale akcja trwa i zatrzymań ma być więcej, mówił premier Donald Tusk.
1: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości.
2: Te osoby są źródłem informacji, jeżeli chodzi o ustalenie osób, które dzwoniły w sprawie mieszkania pana prezydenta, rodziny pana prezydenta Nawrockiego.
0: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Działania rządu krytykuje jednak minister z kancelarii prezydenta Marcin Przydacz.
3: Rząd dotychczas po prostu lekceważył tę sprawę. Ktoś paraliżuje państwo polskie, że ktoś kompromituje polskie służby. Finalnie, jeśli są jakieś zatrzymania, jeżeli służby się wzięły do roboty, to dobrze.
0: A służby informują, że dwie z trzech zatrzymanych osób są już aresztowane na 3 miesiące. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Opozycja jest przeciwna, choć ostateczne stanowisko PiSu dopiero powstaje, mówi poseł partii Grzegorz Lorek.
4: Ja nie chcę odpowiadać za klub Prawa i Sprawiedliwości, co do mnie na pewno odrzucę.
0: Nie, słychać też z kancelarii prezydenta, o czym mówił przed chwilą jej przedstawiciel Paweł Szefernaker.
5: Jest chęć ułatwienia Polakom życia, jest chęć wsparcia rozwiązań o osobie bliskiej, ale te rozwiązania, które dzisiaj są w parlamencie, to de facto legalizacja związków partnerskich, na które pan prezydent się nie zgodzi.
0: Tych, którzy projekt krytykują, nie rozumie Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
6: Taki taliban, który ma na celu tylko afirmację polityczną, a nie tworzenie dobrego prawa, bo ta ustawa jest dobrą ustawą, która tworzy dobre prawo, które mają ułatwić życie.
0: Przypomnę, że osoby, które zawrą umowę przed notariuszem i uzyskają status osoby najbliższej, będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków i uzyskać dostęp do informacji medycznych. Drugie czytanie projektu rozpocznie się w Sejmie po godzinie 15. 10-letnia dziewczynka wjechała rowerem wprost pod koła ciężarówki. Do tego dramatycznego wypadku doszło niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie, informuje Joanna Klimek z miejscowej policji.
7: Z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn zjechała na przeciwległy pas drogi i wjechała wprost pod jadącego z przeciwnej strony Iveco. 10-latka z miejsca zdarzenia została lotniczym pogotowiem ratunkowym przetransportowana do szpitala.
0: Wiadomo, że 48-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
8: To są aktualności jedynki.
0: Iga Świątek zaczyna grę w drugiej rundzie na kortach Rolanda Garrosa. Poza Czeszką Sarą Bejlek, Polkę czeka też zmaganie z upałem, który nęka Francję, ale temperatura na czterokrotnej mistrzyni Paryża wrażenia nie robi.
9: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jakby grałam turniej, gdzie było o wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu. O Jezu, to nigdy takiej pogody nie doświadczyłam, więc w ogóle mi to nie przeszkadza.
0: Dziś w Paryżu o awans do trzeciej rundy walczą też Magdalinet i Magdalena Fręch. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Nad morzem najchłodniej, od 14 do 16 stopni, podobna temperatura na Mazurach. W środkowym pasie Polski około 20, a najcieplejsze południe kraju od 22 do 26. Dużo słońca, dużo pogodnego nieba, a strefa największego zachmurzenia przemieszcza się na południowy wschód. Tu miejscami po południu przelotny deszcz, a na południu Podkarpacia i Małopolski także burze, możliwy grad.
8: Klimat.
0: Dostateczna jakość powietrza jest w Grudziądzu, umiarkowana w Kędzierzynie, Koźlu, Katowicach, Zakopanem, Rzeszowie, Przemyślu i Warszawie, a najlepiej oddycha się na północy Polski. Do 18 trwają tak zwane zielone godziny, a odnawialne źródła produkują 2/3 energii w sieci krajowej. Susza wciąż zagraża uprawom i sadownikom, a najtrudniejsza sytuacja jest na Mazowszu.
8: Jedynka. Polskie Radio.
10: 9 po 12.
8: W samo południe.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe.

0: Policja zatrzymała osoby, które mogą odpowiadać za serię fałszywych alarmów i pośrednio za polityczną awanturę, która w wyniku alarmów się rozpętała.
1: Pójdziecie siedzieć, jeśli będziecie robić takie rzeczy.
0: Polska i Wielka Brytania.

0: Estonia podpiszą dziś traktat o współpracy w zakresie obronności.
1: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów.
0: Przed Sejmem protest, który ma dać do myślenia. Naukowcy walczą o zwiększenie wydatków na naukę.
2: Bez nauki nie ma w Polsce postępu cywilizacyjnego, nie ma odporności społeczeństwa, nie ma gospodarki opartej na wiedzy.
0: Karol Surówka, to jest W Samopołudnie. Są pierwsze zatrzymania osób odpowiedzialnych za serię fałszywych alarmów, które były wymierzone w różne instytucje publiczne oraz w osoby związane z prawą stroną sceny politycznej. Sprawcy zgłaszali m.in., że w danym mieszkaniu wybuchł pożar albo że znajduje się tam nastolatek w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Służby musiały zgłoszenia sprawdzać, a efekt był taki, że mundurowi wyważyli w drzwi w lokalu należącym do rodziny prezydenta albo wkroczyli do mieszkania publicysty Tomasza Sakiewicza. Tylko po to, żeby się dowiedzieć, że zagrożenia po prostu nie ma. Grzegorz Krakowski śledzi ten temat.
3: Dzień dobry
0: Grzegorzu. Wiemy sprzed kilku chwil, że te trzy osoby zostały aresztowane na 3 miesiące, ale czy coś jeszcze więcej o tych zatrzymanych wiemy?
3: No właśnie trwa konferencja prokuratury w tej sprawie. Na razie wiemy, że są to młodzi mężczyźni w wieku około 20 lat, którzy byli ze sobą powiązani. Głównym motywem ich działania mogła być chęć zyskania rozgłosu. No z tej konferencji już dowiedzieliśmy się, że zdaniem śledczych działali oni w zorganizowanej grupie przestępczej,
4: której działalność była ukierunkowana głównie na wywoływanie fałszywych alarmów. Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierownictwa.
3: Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański powiedział w TVP Info, że sprawa jest rozwojowa, a zatrzymań może być więcej.
5: Dokonano zatrzymań. Jeśli chodzi o jedną osobę, już mamy zgodę na to, żeby ona została aresztowana. Toczy się proces przed sądem, aby te osoby zatrzymać. Został powołany specjalny zespół. Przede wszystkim są tam specjaliści, jeśli chodzi o nasze cyberbezpieczeństwo, specjaliści NASK-u, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Żaden sprawca, który dokonuje takie przestępstwo, nie zostanie bezkarny.
3: Do sprawy odniósł się też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Nie chciał zdradzać szczegółów, zaznaczył tylko, że śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura i to właśnie dobro śledztwa i ustalenie sprawców jest priorytetem. Minister nie odpowiedział na pytanie, czy zatrzymani 20-latkowie to Polacy, ani czy mogli mieć związek z rosyjskim wywiadem.
6: Jest to duże osiągnięcie policji, także trzeba tu bardzo docenić skuteczność, natomiast no, dać trochę czasu, żeby wszystkie sprawy wyjaśnić, wszystkie sprawy dokładnie zbadać.
3: Z kolei premier Donald Tusk podkreślił, że sprawcy fałszywych alarmów nie mogą liczyć na pobłażliwość państwa.
7: Każde tego typu działanie to jest przestępstwo, za które można pójść siedzieć na długie, długie lata do więzienia. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa. Pójdziecie siedzieć, jeśli będziecie robić takie rzeczy.
0: Zatrzymanie sprawców prawdopodobnie nie zatrzyma sporów politycznych wokół tej sprawy. Opozycja zarzuca koalicji opieszałość, a koalicja opozycji wykorzystywanie tej sprawy do pogłębiania podziałów.
3: No właśnie, zatrzymania skomentował już szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Powiedział, że głowa państwa oczekuje stanowczego działania służb. Zdecydowanie ostrzej wypowiada się natomiast prezydencki minister Marcin Przydacz.
8: Rząd dotychczas po prostu lekceważył tę sprawę, obśmiewał to, próbował kreować medialne wrzutki o tym, kto w co był ubrany, a nie to, że ktoś paraliżuje państwo polskie, że ktoś kompromituje polskie służby. Finalnie, jeśli są jakieś zatrzymania, jeżeli służby się wzięły do roboty, to dobrze. No, czekamy oczywiście, jakie będą dalej efekty, czy zostanie im to udowodnione, czy będą konkretne wyroki w tej sprawie.
3: A do zarzutów kierowanych pod adresem rządu, również przez polityków PiS, odniósł się premier Donald Tusk.
7: Pojawiły się, oczywiście tego się można było spodziewać, w ustach polityków PiS-u i Konfederacji wszystkie możliwe oskarżenia o prowokacje, o prześladowania, represje. Zostawmy to, niech się wstydzą ci, którzy takie bzdury powielali. Dla nas było ważne, żeby możliwie szybko wykryć sprawców. Jak wiecie, sprawcy są bardzo młodzi. Prace trwają, będą kolejne zatrzymania. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości.
3: Czekamy zatem na więcej szczegółów w tej sprawie. Jak już mówiliśmy, trwa konferencja prokuratury. Będziemy do tematu wracać.
0: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.

0: Wymiana doświadczeń przy budowie dronów, wspólne zwalczanie cyberataków i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś traktat o współpracy na rzecz obronności. Premier Donald Tusk wyleciał przed południem do Londynu, by zatwierdzić to porozumienie razem ze swoim brytyjskim odpowiednikiem, Keirem Starmerem. Przed wylotem szef rządu poinformował o szczegółach tego porozumienia. Na Okęciu jest nasza reporterka Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To jak konkretnie ma wyglądać ta polsko-brytyjska współpraca?
1: Będzie to współpraca w zakresie bezpieczeństwa, w zakresie rozwoju przemysłów obronnych, współpraca na wschodniej flance NATO, wspólne reagowanie na zagrożenia hybrydowe oraz cybernetyczne, to między innymi zapisano w dokumencie. Mowa także o współpracy nad najnowocześniejszymi technologiami dotyczącymi dronów, obrony powietrznej i cyberbezpieczeństwa. Premier Donald Tusk powiedział, że historia uczy nas, że Polska musi budować sojusze wiarygodne, które będą odstraszały ewentualnych agresorów i z których będą wynikały praktyczne działania. Taki charakter ma właśnie ten traktat między Polską a Wielką Brytanią. Szef rządu przypomniał, że Stany Zjednoczone oczekują, że Europa weźmie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. My taką odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo bierzemy. Przy czym, jak zaznaczył szef rządu, kładziemy też nacisk na jedność NATO, na rozwój relacji transatlantyckich, ale też na rozwój relacji dwustronnych.
2: Bardzo polskiej stronie zależało na tym, aby ten nowy traktat spełniał dwa wymagania. Pierwsze, żeby wynosił relacje polsko-brytyjskie na ten maksymalny, najwyższy możliwy poziom, jaki przewiduje dyplomacja i polityka międzynarodowa, i żeby był skoncentrowany właśnie na obronności i bezpieczeństwie.
1: Premier przypomniał, że tego typu traktat podpisaliśmy już rok temu z Francją w Nancy. Ten traktat polsko-brytyjski będzie nazywany traktatem z Norholt. Od miejsca podpisania dokumentu to dawne centrum dowodzenia królewskich sił powietrznych z czasów bitwy o Anglię, czyli miejsce także bardzo ważne dla Polaków. Premier odniósł się do pojawiających się wątpliwości co do potrzeby podpisywania traktatów takich jak ten z Wielką Brytanią czy z Francją w obliczu funkcjonowania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.
2: Niektórzy pytają, skoro jest artykuł 5, skoro i tak NATO gwarantuje wspólną reakcję na wypadek zagrożenia, to po co nam traktaty dwustronne, jak ten z Francją i ten z Wielką Brytanią? Otóż rzeczą bardzo ważną jest, i tak czytamy oba traktaty, że niezależnie od reakcji NATO jako całości, będzie można liczyć i na Francję, i na Wielką Brytanię na szybkie reakcje dwustronne w przypadku zagrożenia, zanim zapadnie decyzja wszystkich 32 członków NATO.
1: O ten dokument był pytany także prezydencki minister odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe, Marcin Przydacz. Minister zaznaczył, że podpisanie tego traktatu to dobra decyzja. Skrytykował jednak rząd za brak współpracy w tej sprawie z prezydentem.
3: Od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje, jak wyglądają konkretne zapisy. Nie świadczy to o profesjonalizmie polskiego rządu, że unika rozmów merytorycznych na temat tak ważnych spraw, jakim jest bezpieczeństwo państwa polskiego, w sytuacji, w której ten traktat musi przejść tak zwaną dużą ratyfikację, czyli to prezydent musi podpisać to za zgodą wyrażoną w ustawie, czyli podwójnie prezydent najpierw podpisuje ustawę, a później jeszcze kwestia samej ratyfikacji umowy.
1: Brytyjskie władze podkreślają także, że podpisanie traktatu wpisuje się w szerszą strategię odbudowy i zacieśniania relacji Wielkiej Brytanii z Europą po Brexicie. My po prostu mamy być takim łącznikiem między Londynem a Brukselą.
0: Sylwio, będziemy mieli traktaty z Francją i Wielką Brytanią. I wielu osobom to może przywoływać pewne historyczne skojarzenia, nie najlepsze dodam. Czy premier również odnosił się do tego historycznego podobieństwa?
1: Rzeczywiście premier o tych historycznych doświadczeniach nie najlepszych z 1939 roku wspomniał, choć o samym roku, dokładnie o wybuchu II wojny światowej nie mówił, ale nie mówił o tym dziś, bo dziś to już na lotnisku był nastrój święty, ale wspomniał wczoraj, otwierając posiedzenie rządu.
2: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
1: Czyli po pierwsze zabezpieczamy się tym, że ten dokument po prostu jest bardzo konkretny, a poza tym premier wskazywał także, że w obecnych niestabilnych czasach traktaty z takimi państwami jak Wielka Brytania czy Francja, ale także sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i realizacja programu SAFE mają zapewnić Polsce pełne bezpieczeństwo. Dodał, że Polska rozmawia także z Niemcami o bliższej współpracy, w tym militarnej, czyli działamy wielokierunkowo i zabezpieczamy się na wszystkie.

0: wszystkich możliwych frontach. A o tym, jak ważny to jest dokument, mówił też wczoraj brytyjski premier. Traktat między Polską i Wielką Brytanią to największy od pokolenia krok naprzód w naszych relacjach w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Tak oświadczył Keir Starmer.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację, a my teraz zastanowimy się, czy dziś traktat z Wielką Brytanią jest warty więcej niż przed II wojną światową.
2: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączony jest profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Premier mówił, że historia uczy nas ostrożnego traktowania traktatów. Pan profesor również z ostrożnością podchodzi do tego porozumienia z Wielką Brytanią?
3: Przede wszystkim ostrożnie podchodzę do budowania tego rodzaju analogii, jako że poszukiwanie w historii wzorców na dzisiaj jest drogą wiodącą na manowce. Takie myślenie oparte o błędny wzorzec poznawczy, kiedyś tak było, więc w przyszłości będzie tak samo, może się sprawdzać w trakcie pogwarków u cioci na imieninach i jest to dobra wersja, a może być też skutkiem skutecznie prowadzonej rosyjskiej wojny kognitywnej, prowadzonej w oparciu o prowadzonej wobec polskiego społeczeństwa.
1: To chciałem, żebyśmy, panie profesorze, nie wciągnęli się w rosyjską dezinformację i nie powtórzyli, tak jak u cioci na imieninach, że historia lubi się powtarzać, to na czym polega fundamentalna różnica?
3: Przede wszystkim zupełnie inna konfiguracja międzynarodowa. Europa wygląda zupełnie inaczej. Świat wygląda zupełnie inaczej. Europa Zachodnia nie jest podzielona stanowiącym zagrożenie dla pokoju państwem niemieckim. Nie, tu o tych różnicach czyniących tego rodzaju analogie bezzasadnymi można by mówić godzinami, choć obawiam się, że zwolenników prostych analogii i łatwych sloganów w ten sposób i tak byśmy nie przekonali.
1: I o jedno podobieństwo, możliwe podobieństwo pana profesora zapytam, dlatego że sam premier Donald Tusk w ostatnich miesiącach powiedział takie słowa, że żyjemy w czasach przedwojennych. No i tutaj znów te skojarzenia mogą powracać, gdy staramy się potwierdzić nasze traktaty, naszą współpracę z naszymi sojusznikami.
3: Uważam, że premier dopuścił się daleko idącego lapsusu. Zdecydowanie lepiej brzmiałaby fraza, że żyjemy w czasach wykuwania się nowego porządku. No cóż, widzimy, że politycy też nie mają monopolu na trafne stwierdzenia. To moim zdaniem to było nietrafione stwierdzenie i trzymałbym się tezy, że żyjemy w trudnych, turbulentnych czasach kształtowania się nowego porządku, wykuwania nowego ładu. Natomiast do takich prostych odwołań powojennych, przedwojennych, postwojennych starałbym się jednak nie odwoływać.
1: Często ludzie szukają jakichś podobieństw, bo po prostu chcieliby znaleźć sens w tym wszystkim, co nas otacza, zrozumieć te procesy, które wokół nas zachodzą, ale rozumiem, że my w Europie teraz piszemy swoją własną, nową historię.
3: Absolutnie tak. Proste sięganie po analogie historyczne jest pociągające między innymi dlatego, że nie wymaga wysiłku, tak wielkiego wysiłku poznawczego, jak budowa rzeczowych, sensownych ocen tego, co obecnie obserwujemy. No, trzeba też powiedzieć, że te nasze prognozy obarczone są pewnym błędem prognostycznym, jako że wydarzenia mają swoją własną dynamikę, a nie jesteśmy w stanie niekiedy dostrzec wszystkich elementów. Tym niemniej ma pan absolutną rację, że sami budujemy własną historię, piszemy swoją własną opowieść, a sięganie po powieść

0: po opowieści dni minionych jest w tym przypadku nie do końca zasadne, a w pewnych sytuacjach może być wręcz szkodliwe.
1: To znaczy, że przed nami trudne zadanie, bo nie mamy prostego wzoru, który nam pokaże, co w najbliższych latach się wydarzy. Widzimy, że Rosja prowokuje, wysyła drony w kierunku państw bałtyckich. Widzimy, że Rosja stara się dzielić w krajach europejskich, stara się wywoływać chaos. A do czego to prowadzi? Jaki jest cel ten ostateczny Rosji na najbliższe lata?
0: A, to jest doskonałe pytanie. Natomiast w zasadzie w pełni odpowiedzialnie powiedzieć mogę, że wachlarz potencjalnych celów rosyjskich jest stosunkowo szeroki. Natomiast biorąc pod uwagę nietransparentność kremlowskiego systemu podejmowania decyzji, no jego wręcz monarchiczny charakter, te cele zapewne zmieniają się w miarę rozwoju sytuacji, co tym bardziej zwiększa nasze możliwości tego pisania własnej historii. Rosja niewątpliwie chciałaby odzyskać czy zbudować rolę silnego rozdającego w przestrzeni ponadregionalnej. Chciałaby cieszyć się opinią, chciałaby uzyskać opinię państwa ważącego na losach kontynentów i na losach świata. Natomiast jak widzimy, możliwości sprawcze Rosji wbrew rosyjskiej propagandzie nie są bynajmniej nieograniczone. No i kilkukrotnie widzieliśmy już sytuację, w której Kreml koryguje swoje działania, a mniemać można, że również cele, napotykając na zdecydowany i silny opór.
1: A jeżeli teraz Moskwa słyszy o porozumieniach, które Polska na przykład podpisuje z Francją i dziś z Wielką Brytanią, czy jest możliwe, że Władimir Putin koryguje swoje plany wobec Polski, że ta umowa może sprawić, że zrezygnuje na przykład z pewnych prowokacji, zrezygnuje z pewnych agresywnych planów?
0: Każda reakcja, akcja budzi reakcję. Chciałbym tutaj, tu sięgnijmy po istotę tych porozumień. Nie ma powodu, by stawiać je w jakiejkolwiek opozycji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale tutaj zadeklaruję pełną zgodę z premierem. Tego rodzaju porozumienia bilateralne umożliwiają rozwijanie współpracy w przestrzeniach, których sojusz nie przewiduje, i umożliwiają, i to też jest fakt, zdecydowanie szybsze podejmowanie reakcji, na przykład wobec takich zagrożeń, co do których całe gremium państw członkowskich, a pamiętajmy, że kluczowe decyzje w NATO podejmowane są poprzez konsensus, umożliwiają Francuzom i Brytyjczykom, również Polakom, skuteczne działanie wobec takich zagrożeń, które ten ogół państw członkowskich na przykład jeszcze nie uznał za wypełniające znamiona poszczególnych punktów Traktatu Północnoatlantyckiego. Tego rodzaju porozumienia bilateralne niewątpliwie zwiększają elastyczność reakcji i można przyjąć, że skracają czas reagowania partnerów na zagrożenia pojawiające się w stosunku do drugiej strony takiej umowy bilateralnej.
1: A czas tutaj jest wszystkim. Profesor Krzysztof Kubiak, historyk wojskowości i politolog. Bardzo dziękuję za komentarz.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
1: Profesor Kubiak powiedział, że żyjemy w czasach, kiedy wykuwa się nowy światowy porządek. To czas, do którego też przygotować muszą się polskie służby. W stolicy Dolnego Śląska trwają właśnie ćwiczenia służb ratunkowych. We Wrocławiu ćwiczony jest scenariusz, który zakłada atak drona na budynek infrastruktury krytycznej. Wcześniej do mieszkańców rozesłano alerty RCB, a o godzinie 9 zawyły syreny alarmowe, które zdaje się też słyszeć teraz w tle. We Wrocławiu jest nasz reporter Mateusz Czmiel, który przygląda się tym ćwiczeniom. Mateuszu, co służby chcą ćwiczyć? I rozumiem, że teraz część druga ćwiczeń z tego, co słyszę.
2: Tak, te syreny co jakiś czas rozbrzmiewają we Wrocławiu właśnie przed chwilą.

0: zawyła syrena, która odwołuje poprzedni alarm. Te wszystkie ćwiczenia mają przede wszystkim sprawdzić współpracę między służbami, reakcję ludności cywilnej, a także sprawdzenie sprzętu zakupionego w ramach ustawy o obronie cywilnej i zweryfikować, czy nie należy jeszcze dokupić jeszcze czegoś, co może pomóc w sytuacji kryzysowej. Ten scenariusz był podzielony na dwa etapy. Pierwszy to alarm powietrzny związany z zagrożeniem atakiem drona. W mieście o godzinie 9 zawyły syreny alarmowe. W tym czasie z dworca na Dodrze ewakuowana była grupa pozorantów. Po odwołaniu alarmu rozpoczęła się druga część ćwiczeń, tym razem związana z atakiem na elektrociepłownię. Ten scenariusz zakładał, że doszło do skażenia chemicznego, a poszkodowanych jest około 30 osób.
1: Słyszałem.
0: I wiedział pan, z jakiego powodu wyje?
1: Wiedziałem, bo w radio mówili.
2: Czy słyszałyśmy? Mhm. Tak.
0: Wiedziała pani, jak zareagować?
2: Tak, bo już wczoraj czytałam komunikat na ten temat, więc byłam przygotowana.
3: Kapitan Krzysztof Krupa, oficer operacyjny Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W nieodległym budynku doszło do skażenia osób znajdujących się w tym obiekcie. Skażenie skórne, te osoby muszą być zdekontaminowane. Będziemy stosować dwie metody. Jedna dekontaminacja to będzie tak zwana dekontaminacja na sucho, czyli osoby rozbierają się ze swoich ubrań, z rzeczy osobistych. Druga dekontaminacja to będzie taka dekontaminacja na mokro, gdzie ta woda z takiej gdyby prysznicy z dodatkiem również środków dekontaminujących będzie na tych ludzi rozpylana, tak aby usunąć to zanieczyszczenie.
0: Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur dodał też, że takie szkolenia mają ujawnić najsłabsze punkty i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
4: Pamiętajmy, że nie tylko infrastruktura, nie tylko procedury, nie tylko scenariusze, ale również świadomość. Pokazujemy, w jaki sposób na danym osiedlu, w danym miejscu może wydarzyć się coś krytycznego, coś na co na co dzień nie jesteśmy gotowi, ale aby być gotowymi, musimy przećwiczyć procedury, musimy przećwiczyć ewakuację, musimy zobaczyć, jak wygląda realne zagrożenie, po to, aby później z pewną rutyną wdrażać te scenariusze, gdyby odpukać cokolwiek złego przydarzyło się w naszym mieście.
0: Te ćwiczenia wciąż trwają, dlatego organizatorzy apelują o zachowanie spokoju, stosowanie się do komunikatów służb, a także nieutrudnianie działań ratowniczych i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.
5: Czyli rozumiem, że ta syrena, którą usłyszeliśmy na początku twojej relacji, być może mieszkańcy Wrocławia jeszcze ją dziś usłyszą.
0: Dokładnie tak. Te ćwiczenia jeszcze przez kilka godzin na terenie Wrocławia będą prowadzone.
5: Mateusz Czmiel z Wrocławia. Bardzo dziękuję. Unia przymierza się do kolejnego pakietu sankcji na Rosję. Nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka kilka chwil temu potwierdziła informację Radia Wolna Europa, że ruszają tak zwane konfesjonały w sprawie kolejnych restrykcji, które mają uderzyć w machinę wojenną Moskwy. Beata Płomecka jest z nami połączona. Dzień dobry, Beato.
6: Dzień dobry.
5: Te konfesjonały organizuje Komisja Europejska, która zaprosiła na konsultacje przedstawicieli unijnych krajów. Czym są te konfesjonały w tym kontekście? Kto komu z czego będzie się spowiadał?
6: I kto kogo słucha?
5: No więc
6: szef gabinetu przewodniczącej Komisji Europejskiej zazwyczaj siedzi na sali i czeka na delegację kolejnych państw, bo albo wchodzą pojedynczo, albo grupowo. To zależy, jak są zapraszani. Czasami Polska była w grupie krajów podobnie myślących, czyli krajów bałtyckich, ale czasami wchodziła sama, więc szef gabinetu szefowej Komisji Europejskiej słucha, a ambasador poszczególnych państw mówią, to znaczy mówią, co im leży na sercu i mówią, jakie sankcje chcieliby nałożyć na Rosję. I szef gabinetu przewodniczącej komisji robi listę z tych propozycji, sonduje też wzajemnie niektóre propozycje, przedstawia je innym ambasadorom i sprawdza, czy byłaby dla nich jednomyślna zgoda, bo potem trzeba, one muszą być jednomyślnie zaakceptowane przez państwa członkowskie. I na podstawie tych konsultacji, konfesjonałów Komisja Europejska opublikuje 21 pakiet sankcji na Rosję. To zwykle zajmuje od kilku dni do tygodnia po zakończeniu konfesjonałów. I wtedy już zaczną się negocjacje wśród państw członkowskich, czy te sankcje zatwierdzić, czy nie. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że ten pakiet 21 powinien powstać, ponieważ Rosja ani nie chce, nie zamierza rozpocząć, wstrzymać działań wojennych, to przede wszystkim, ale też nie zamierza rozpocząć rozmów o pokojowych, więc należałoby ją do tego zmusić, a sankcje, choć nie powaliły Rosji na kolana, no to jednak utrudniły jej życie. Te 20 pakietów sankcyjnych spowodowały, że rosyjska gospodarka ledwie zipie, no została przestawiona na tryb wojenny, to tylko dlatego, że

0: Władimir Putin nie liczy się z życiem czy z potrzebami samych Rosjan, po prostu wszystko przestawia na tryb wojenny i tylko dlatego to jakoś funkcjonuje. Więc tym razem mówi się wśród dyplomatów, usłyszałam, że oczywiście kolejne statki z rosyjskiej floty cieni, to są te stare zdezelowane jednostki, które nie dość, że są zagrożeniem dla bezpieczeństwa, dla środowiska, te pływające chociażby po Morzu Bałtyckim, to jeszcze no, cały czas dostarczają Rosji pieniędzy, bo sprzedawana jest rosyjska ropa powyżej limitów cenowych, a to już jest złamanie międzynarodowych sankcji. Cały czas w mocy są te sankcje, czyli porozumienie między unijnymi krajami a grupą G7. I to przede wszystkim, czyli statki z rosyjskiej floty cieni. Też słyszałam, że kolejne rosyjskie banki, też kolejne firmy, które handlują zrabowanym zbożem na z terenów okupowanych Ukrainy. No i tradycyjnie będzie dołączona czarna lista. Akurat jeśli chodzi o czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie, no to już znamy szczegóły, ja ją widziałam. Ona jest na razie tajna oczywiście do czasu zatwierdzenia przez unijne kraje i publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ja ją już widziałam. Do przewidzenia są tam firmy, kolejne firmy z kompleksu wojskowo-przemysłowego. Są szefowie i właściciele firm. Z oczywistych względów nie podajemy imion i nazwisk, żeby nie utrudniać, Unii nałożenie sankcji i nie ułatwiać tym, żeby mogli uciec przed tymi sankcjami, czyli zacząć przepisywać swoje własności bądź przelewać pieniądze z rosyjskich kont. Są też firmy, które są wykorzystywane w sektorze naftowym, to znaczy te, które wykorzystują statki z rosyjskiej floty cieni do przewożenia ropy. No i są też firmy, które oferują wsparcie techniczne, bo część sankcji powoduje, że ani te statki nie mogą być naprawiane. No ja już nie wspomnę o samolotach, które nie mogą być naprawiane, bo są sankcje właśnie na dostarczanie części zapasowych. No i Rosja próbuje sobie jakoś radzić, próbuje obchodzić te sankcje, szuka pomocy w innych krajach i firmy z tych krajów właśnie mają trafić na czarną listę. No to tu mówimy o takich krajach jak, co oczywiste, Białoruś, Chiny, także Azerbejdżan, także Zjednoczone Emiraty Arabskie, także Hongkong, także Turcja, także Liberia. Te wszystkie są przynajmniej na razie wpisane na tą czarną listę projektowaną, no bo oczywiście do państw członkowskich będzie należała decyzja, czy ta lista w takim kształcie zostanie przyjęta. Jedną dużą, wielką niewiadomą jest to, czy patriarcha Cyryl zostanie wpisany na tę listę. Patriarcha Cyryl, który mówi, że rosyjska wojna to jest walka ze złem i że to jest jedyny słuszny wybór, ta rosyjska napaść na Ukrainę, czyli patriarcha rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Już miał być wpisany w 2022 roku na tę listę, ale miał parasol ochronny Viktora Orbana, który skutecznie blokował objęcie go sankcjami.
1: A no właśnie, parasola już nie ma. Beata Płomecka ma. Z Brukseli, bardzo dziękuję. No i będziemy wracali w takim razie do tych informacji. Informacji sprzed kilku chwil, dosłownie tak jak państwo słyszeli, Beata widziała dokumenty, których jeszcze mało kto widział. No i do tej sprawy będziemy wracali.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nie zaniedbujcie polskiej nauki, apelują dziś badacze. Naukowcy z całego kraju przyjechali przed Sejm. Domagają się zwiększenia wydatków na naukę do 3% PKB w ciągu 4 lat. W przeciwnym razie, ostrzegają, młodzi badacze będą uciekali do prywatnych firm. Protest rozpocznie się o 13, a przed Sejmem jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
3: Dzień dobry.
1: To powiedz, jak ten protest będzie wyglądał?
3: No, bardzo nietypowo, no bo nie ma tu i nie będzie ani palonych opon, ani petard. No, są za to stroje laboratoryjne, fartuchy, birety i banery wyjaśniające, dlaczego wzrost nakładów na naukę jest tak istotny. No, część protestujących ma też takie symboliczne koszulki z postacią przypominającą Marię Skłodowską-Curie, trzymającą odwróconą do góry nogami pustą świnkę skarbonkę, no, co symbolizuje ten brak pieniędzy na polską naukę. No, wszystko wskazuje na to, że to jeden z największych protestów sektora nauki w III RP. Organizatorzy protestu, czyli no właśnie naukowcy, nie politycy, nie zaangażowani PR-owo w ten temat ludzie, ale ci, których ta sytuacja bezpośrednio dotyczy, mówią o ogromnej mobilizacji środowiska. Uniwersytet Warszawski, najlepsza uczelnia w kraju, ogłosił godziny rektorskie na czas trwania protestu właśnie. Z całej Polski do Warszawy przyjechały autory z naukowcami, z doktorantami. No, są tu ludzie z Krakowa, z Gdańska, z Poznania, z Lublina, z Wrocławia, z Katowic. To pokazuje skalę frustracji środowiska, powiedział jeden z organizatorów akcji, profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN.
4: Bez

0: nauki, nie ma w Polsce postępu cywilizacyjnego, nie ma odporności społeczeństwa, nie ma gospodarki opartej na wiedzy. To, co jest, to aspiracje ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, którzy mają do tego potencjał, ale ostatecznie nie będą mogli go zrealizować.
1: No a teraz konkretnie na co te pieniądze miałyby być przeznaczone? Teraz na polską naukę przeznacza się nie tylko z budżetu państwa, ale i z prywatnych źródeł około 1,4%. Sektor chce wzrostu do 3%. Dodatkowe pieniądze, no po pierwsze, miałyby być przeznaczone na pensje dla naukowców, dla administracji, dla asystentów. Pracownicy naukowi chcą powiązania przeciętnego wynagrodzenia ze średnią pensją w gospodarce. Po drugie, te pieniądze miałyby być przeznaczone na poprawę warunków studiowania, dostęp do akademików, do stołówek akademickich. No i po trzecie, na finansowanie badań naukowych. Badacze muszą po prostu mieć za co prowadzić swoje badanie, a wiele z nich mówi, że polscy naukowcy, którzy pracują w naszym kraju, no niewiele osiągają właśnie przez problemy z finansowaniem. No i muszą wyjeżdżać za granicę, bo tam w ośrodkach, w których są nieporównywalnie większe środki, nieporównywalnie większe pieniądze, mogą realizować swoją pracę, swoją pasję, wyjaśnia profesor Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Badacze muszą mieć za co prowadzić swoje badania naukowe. Jednocześnie oczywiście zadbanie o to, ażebyśmy mieli cały ekosystem, gdzie fizycy, chemicy, biolodzy, socjolodzy, humaniści na poziomie podstawowym dokonują odkryć naukowych, a następnie te odkrycia naukowe mogą zamieniać się w technologie, mogą prowadzić do odkryć, do rozwoju technologii, które będą wdrażane i będą służyć gospodarce.
3: Martyno, protest jeszcze się nie zaczął, ale Ministerstwo Nauki się już odniosło do tych apeli naukowców.
1: No tak, dokładnie. Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki mówił dzisiaj w radiowej Jedynce, że narzekania naukowców są przesadne.
4: Nie mogę zgodzić się z tak krytyczną diagnozą. Ja chcę przypomnieć o tym, że myśmy tylko w 2024 roku o 30% podnieśli wynagrodzenia. Łącznie w okresie tych, to już jest trzeci rok, to jest wzrost wynagrodzeń o 38%. Wydatki na naukę powoli rosną.
1: No i teraz szybka kontra profesora Okruszka.
0: Bardzo powoli, tak powoli, że aż jak porównamy je do innych sektorów, to zaczynają względnie spadać, z czym mamy do czynienia. I to samozadowolenie ministerstwa nieustannie mnie po prostu fascynuje, bo gdyby nie te podwyżki, którymi oni się tak chwalą, to asystent, czyli osoba z doktoratem zatrudniona na całym etacie, dostawałaby dzisiaj 1200 zł poniżej ustawowej pensji minimalnej.
1: No, organizatorzy przekonują, że to protest apolityczny, oddolna inicjatywa środowiska, dlatego ma tutaj dzisiaj nie być przemówień polityków, ma być słyszany tylko głos ekspertów, praktyków, którzy najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne, a pod petycją o wzrost nakładów na naukę podpisało się do tej pory ponad 23 tysiące osób.
3: Martyna Szymczakowska sprzed Sejmu, gdzie o 13 zacznie się protest, wrócimy do niego w aktualnościach Jedynki. Nowe globusy, modele czaszek i pilniki ślusarskie. Szkolne pracownie do prowadzenia zajęć przyrody oraz do zajęć technicznych otrzymają dofinansowanie w wysokości około 200 milionów złotych na doposażenie. To dofinansowanie przekaże Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pieniądze trafią do szkół podstawowych i do placówek doskonalenia nauczycieli, a całą sprawą zajął się Arkadiusz Augustyniak.
5: Uczniowie w szkołach się nudzą i skarżą się, że zajęcia nie przygotowują ich do życia. Takie opinie potwierdzają przeprowadzane wśród uczniów badania. Reforma Kompas Jutra, która wejdzie w życie od września tego roku, ma tę sytuację poprawić, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
6: Dlatego przyroda ma być przedmiotem, w którym w dużo większym stopniu stawiamy na doświadczenie, na działania zespołowe, na wyjście na zewnątrz, na kwestie związane z badaniami, a na zajęciach praktyczno-technicznych, na działania bardzo praktyczne codziennego życia. Na to, żeby umieć przyszyć guzik, żeby umieć wyprasować koszulę, żeby potrafić przybić obrazek do ściany, żeby wiedzieć, jak korzystać z poziomicy czy podstawowych narzędzi.
5: Wsparcie w wysokości 200 milionów złotych jest jest przewidziane na 4 lata. Oznacza to, że do szkół co roku trafi dofinansowanie w wysokości 50 milionów złotych. Oprócz tego samorządy przeznaczą na sprzęt środki własne. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz powiedziała, że stworzono listę rzeczy, które zwykle są potrzebne do wyposażenia pracowni, ale nauczyciele nie będą tą listą ograniczani.
7: Model czaszki człowieka, globus fizyczny, to są takie oczywistości, ale na przykład pilnik ślusarski, targ.

0: Piernik płaski, czyli różne rzeczy, różne sprzęty, narzędzia, które rzeczywiście czasami nawet może nie wydają nam się oczywiste, ale nauczyciele doskonale wiedzą.
1: Katarzyna Lubnauer zapowiada, że reforma to nie tylko pieniądze, ale też zmiana sposobu planowania lekcji.
2: Zajęcia praktyczno-techniczne będą się odbywać po 2 godziny przez 3 lata w klasie 4., 5. i 6. i będą musiały być w blokach po to, żeby jednak dziecko od początku do końca ten karmnik albo wieszak, albo prasowanie koszul trenowało w szkole, a nie przenosiło to na rodzinę. Tam też będą takie elementy, które są związane z edukacją ekonomiczno-finansową, czyli to, jak porównać na przykład koszty posiłku przygotowanego w domu, a posiłku, który możemy wyjść do restauracji, czyli to, żebyśmy uczyli młodych ludzi też gospodarowania w przyszłości swoimi pieniędzmi.
1: Pełne wyposażenie modelowej pracowni to koszt około 16 tysięcy złotych. Jednak część sprzętów szkoły już posiadają. Placówki będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności pieniądze trafią do samorządów najbiedniejszych. Docelowo z programu może skorzystać prawie połowa szkół podstawowych w Polsce.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: W programie Czas na gospodarkę i na złą niestety wiadomość będzie mniejsze zatrudnienie w branży motoryzacyjnej. Justyna Golonko wie więcej na ten temat. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jeszcze musisz poczekać. O, teraz masz.
5: Nie zauważyłam, że się nie zapaliła lampeczka.
4: Nie zapaliła się lampeczka, już się świeci, to powiedz dlaczego.
5: Nie tylko zatrudnienia, ale też i zwolnienia, bo takie są dane. Mamy alarmujące dane tak naprawdę z branży motoryzacyjnej. Polska branża coraz mocniej odczuwa skutki spowolnienia w europejskim przemyśle, po prostu i w gospodarce naszej, i w europejskiej. Rośnie grupa przedsiębiorstw przygotowujących się do redukcji etatów. A konkretnie, bo ja mam takie konkretne dane, co trzecia firma planuje zwolnienia. Najnowsze badania pokazują, że sektor wszedł w okres dużej niepewności, a pracownicy coraz częściej mogą obawiać się o stabilność zatrudnienia. Transformacja tej branży to ogromne wyzwanie dla pracodawców, bo właśnie o to zapytałam pana Tomasza Bębna, prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, z czego wynikają te zwolnienia. Posłuchajmy.
6: Nie mówimy tylko i wyłącznie o zmianie w kierunku niskoemisyjnych napędów czy zeroemisyjnych napędów, czyli elektromobilności, ale również bardzo wysokich kosztów prowadzenia działalności, wysokich kosztów energii czy wysokich kosztów pracowniczych. Nie jesteśmy już jako Polska krajem taniej siły roboczej. I faktycznie przez te wyzwania firmy uciekają bądź do krajów taniej siły roboczej, którym Polska już nie jest, a z drugiej strony mamy mniejszą produkcję pojazdów.
5: A to powoduje właśnie te ograniczenia w zatrudnieniu. W naszym kraju blisko 40% firm przewiduje spadek zatrudnienia. Wyższy odsetek pesymistów w Europie odnotowano tylko na Słowacji.
4: Mamy też w innej zupełnie materii nowe dane, nowe statystyki dotyczą zasiłków dla bezrobotnych.
5: Tak, bo Ministerstwo Rodziny podnosi zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 czerwca, czyli już niebawem, na konta osób poszukujących pracy trafią większe pieniądze, a ta maksymalna stawka wzrośnie do ponad 2140 zł brutto, tu dodaję. Ale ten normalny zasiłek także wzrośnie i o tym mówi Maciej Bądkiewicz, zastępca dyrektora Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Podstawowy zasiłek przez pierwsze 90 dni będzie wynosił 1783,90 zł. Natomiast w kolejnych okresach pobierania zasiłków ten zasiłek będzie wynosił 1400,90 zł. Warto podkreślić, że zasiłek dla osób bezrobotnych nie przysługuje każdej osobie rejestrującej się w Urzędzie Pracy. Przysługuje osobie, która przed dniem rejestracji w okresie 18 miesięcy udokumentowała staż pracy co najmniej na 365 dni.
5: I oczywiście odprowadzała składki na Fundusz Pracy i zarabiała co najmniej minimalną krajową. Wszystkie informacje o stawkach, warunkach dostępne są na stronach Urzędu Pracy.
4: Justyna Golonko, dziękuję bardzo. Ostatnio w Jedynce dosyć często odwiedzamy Kraków, ale dzień dobry, Martyna Podolska.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Zaraz sprawdzimy, jaki z ciebie Kraków jest.
4: Zaraz zobaczymy, ale tylko będę uspokajał naszych słuchaczy. Nie, to nie będzie o referendum tym razem.
8: Na szczęście nie, będzie o filmach, bo w niedzielę rozpoczyna się, no właśnie, który krakowski festiwal filmowy? Karol?
4: Nie pamiętałem. Przyznaję szczerze, że Martyna mi podpowiedziała przed chwilą.
8: Zdradza wszystkie kolory.
4: Równe.
8: Szóstki. 66 to jeden z najstarszych rzeczywiście festiwali kina krótkometrażowego i dokumentalnego na świecie. I o tym opowiada nam dyrektorka festiwalu Barbara Orlicz-Szczypuła.
9: Wszyscy nam wypominają ten wiek, ale dla nas to jest w ogóle coś niesamowitego, że 66 rok, ten festiwal trwa i ten festiwal się rozwija i ciągle jakby tym jego celem jest pokazywanie kina artystycznego, kina odważnego, kina, które jest niedostępne w mainstreamie, a które jakby też otwiera widzom nowe drzwi, nowe okna na świat.

0: W programie zapowiedziano blisko 200 filmów z całego świata, w tym ponad 100 premier światowych i polskich. Filmy zostaną zaprezentowane w 4 konkursach. Widzowie zobaczą produkcję w ramach 3 konkursów międzynarodowych, dokumentalnego, krótkometrażowego i Doc Film Music, a także w konkursie polskim. Mówi druga dyrektorka, tym razem artystyczna, Anita Piotrowska.
1: Polska reprezentacja w konkursie międzynarodowym, dokumentalna, to są bardzo mocne tytuły i to są tytuły, które naprawdę mają potencjał na świat. Wspaniały film mamy na przykład pod tytułem Dom Mrówek Katarzyny Gultys, który no, moim zdaniem, chociaż oglądam mnóstwo dokumentów, byłam nim zaskoczona, jakby czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że ten film gdzieś zaistnieje, wyjdzie później dalej w świat, bo na pewno na to zasługuje.
0: A chcesz się dowiedzieć i państwo chcą się dowiedzieć, o czym jest ten film, bo mnie zaciekawił ten tytuł. Dom Mrówek. W uporządkowanej przestrzeni mieszkania Kasi pojawiają się nieproszeni lokatorzy, pająki, skorpiony i tysiące mrówek, które są częścią terrorystycznej pasji jej nastoletniego syna Oskara.
2: Terrorystycznej, ale nie terrorystycznej.
0: Nie, ale też brzmi niepokojąco, przyznaję. Pająki, skorpiony, tysiące mrówek. To wszystko na krakowskim festiwalu filmowym. Festiwal odbywa się pod patronatem Jedynki. Wybieramy się tam i już teraz zapraszam państwa na liczne relacje z Krakowa. Ale wybieramy się też w piątek na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt w Toruniu. Najważniejszym wydarzeniem festiwalu będzie prapremiera spektaklu 7 samotności, ostatniego przedstawienia dramatycznego Roberta Wilsona, jednego z najwybitniejszych reżyserów teatru awangardowego. Spektakl powstaje w koprodukcji toruńskiej sceny i Narodowego Teatru Dramatycznego w Kownie, mówi Renata Derejczyk, dyrektorka festiwalu i dyrektorka Teatru Chorzycy w Toruniu.
3: Na początku 2025 roku Teatr z Kowna zawitał u nas właśnie z taką propozycją i jak wtedy usłyszałam od dyrektora teatru w Kownie, że miałaby być to koprodukcja spektaklu Roberta Wilsona, no to nawet przez chwilę nie zawahałam się, że moglibyśmy z takiej szansy nie skorzystać.
0: Prapremiera w piątek. Mocnym punktem programu są spektakle europejskich artystów, m.in. Szczyty Krzysztofa Martellera czy Jasnowidzka Milorała. Są też polskie tytuły. O wszystkim będziemy państwu opowiadać, bo się wybieram na ten festiwal. Już teraz zapraszam na audycję kulturalną stamtąd.
2: Do Krakowa się wybierasz, zazdroszczę.
0: A potem do Torunia.
2: A potem do Torunia. Martyna Podolska, dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: Teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk w studiu ze mną jest i opowie o gorącym tenisie.
5: Tak jest. Iga Świątek walczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open na kortach imienia Rolanda Garrosa. Jej rywalką jest Czeszka Sara Bejlek, a o tym jak idzie Idze Cezary Gurjew.
6: Dzień dobry, witam państwa. Piłka setowa kolejna i zmarnowana przez Igę Świątek. Polka prowadzi 5-2 w pierwszym secie, prowadziła 5-1, no ale straciła swój serwis, a Sara Bejlek wygrywała tutaj grę deblową w Paryżu 4 lata temu, kiedy Iga po raz drugi triumfowała na tym korcie, na którym grają, na korcie Filipa Chatrier. Druga piłka setowa dla Igi Świątek odpowiada na backhand rywalki, teraz na forehand, bo to leworęczna czeszka tenisistka i mocne uderzenia. Iga gdzieś wycofana teraz za końcową linią, gdzieś tam wpadła w cień między bandami i znowu błąd Igi Świątek, która chce jak najszybciej skończyć i równowaga. Dzisiaj ciekawy dzień. Jesteśmy na korcie Filipa Chatrier. Tutaj słyszymy właśnie odgłosy z tego obiektu, a na korcie numer 7 dziś bardzo interesujący mecz, bo Magda Linet, która narzeka na kontuzję dwóch kolan, będzie walczyć z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Dziś także na korcie numer 12 Magdalena Frank spotka się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Także na tym korcie walczą debliski Peter Zarazuza, Buksa Melichar Martinez i polsko-meksykański Debel wygrał pierwszego seta 7-6.
5: A zatem czekamy, jak rozstrzygnie się ten set i przypominamy, tak jak mówił Cezary Gurjew, Magda Linet dziś z Łotyszką Jeleną Ostapenko, Magdalena Frank ze Szwajcarką Jill Teichmann.
2: A ja sprawdziłem, że przy korcie Filip Chatrier teraz są 32 stopnie Celsjusza.
5: No, czyli mają naprawdę z czym się mierzyć tenisistki. My jeszcze powiemy o koszykówce. Wielkimi krokami zbliża się międzynarodowa impreza w samym centrum Warszawy. Od 1 do 7 czerwca pod Pałacem Kultury i Nauki odbędą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Wśród 40 drużyn będą reprezentacje Polski kobiet i mężczyzn. Polki przed rokiem w Mongolii zajęły 4. miejsce. Jedna z koszykarek kadry, Klaudia Gertschen, nie ukrywa, że to wysoko postawiona poprzeczka.
7: Na pewno będzie ciężko pobić zeszłoroczny wynik, 4. miejsce, bo Mistrzostwa Świata są naprawdę mocnym turniejem i naprawdę ciężka grupa, ale zrobimy wszystko, żeby być jak najwyżej. I bardzo się cieszymy, bo jednak Polska, nasz kraj i fajnie.

0: będzie mieć kibiców wokół siebie. Kibice są bardzo potrzebni, myślę, w koszykówce. 3x3 również, więc już nie możemy się doczekać.
1: A zatem czekamy na Mistrzostwa Świata, zaglądamy do Paryża, bo chyba kończy się set, skończył się set, Cezary Guriew.
2: Tak, skończył się set, Iga Świątek wygrała tego seta 6-2, a więc teraz chwila przerwy i za chwilę spotkanie zostanie wznowione.
1: A zatem będziemy oczywiście informować, jak Iga Świątek będzie radziła sobie w Paryżu.
3: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję i to było w samo południe po 13:00 program Tylko Szczerze.
4: Dzień
3: z Krzysztofem Grzybowskim, tak, który już jest gotowy i spojrzy w głąb siebie w tym programie.
4: Tak, będziemy rozmawiać o tym, czy wstydzimy się nadal, czy wstydzimy się chodzić do psychologa.
3: Czekamy na Państwa telefony po 13:00, a przed mikrofonem był Karol Surówka.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Zrodziła się z morza, należy do najlepszych miast do życia w Polsce, a ludzie są tam wyjątkowo szczęśliwi.
8: Na czym polega fenomen Gdyni? Sprawdzimy to w setne urodziny miasta. Specjalne wydanie folderu ulubione z Gdyńskiego Centrum Filmowego już w piątek od 14.
7: Zapraszają Ula Kaczyńska
8: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio.
9: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej siódemce w Świętokrzyskiem na trasie Kraków-Warszawa w pobliżu Wiśniówki, a więc tuż pod Kielcami, samochód ciężarowy wypadł z jezdni, na szczęście bez poszkodowanych, ale mamy zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy i tutaj służby mówią, że około 14.30 trasa zostanie odblokowana. Na razie przejazd możliwy jest tylko lewym pasem. S5 odcinek między węzłami Kościan Północ i Czempiń, to już województwo wielkopolskie i tutaj bez zmian, czyli cały czas trwa wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu przez pomoc drogową. Z tego powodu zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania i S11 na 3 km. We wcześniejszym zdarzeniu nie było na szczęście poszkodowanych. Tutaj jest niewielki korek przy węźle Czempiń i przy zjeździe na drogi wojewódzkie 311 między innymi. A dwójka w Lubuskiem, tutaj też sytuacja się nie zmieniła. To oznacza, że między węzłami Trzciel i Jordanowo w miejscowości Wilenko po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka na 77 km. Natomiast jeśli chodzi o przejście polsko-niemieckie w Świecku, to tutaj kolejek i spowolnieni nie ma. Mamy kolejki za to w Kołbaskowie, na szczęście niewielką, a to ze względu na prowadzone właśnie w okolicach przejścia granicznego prace drogowe i z tego powodu ruch spowalnia. Na A18 to jest dojazd do granicy w Olszynie, tutaj kolejek dziś nie ma i podobnie w Jędrzechowicach. W Jędrzechowicach korek jest po stronie niemieckiej, to jest fragment drogi 12 i tam jest rzeczywiście spowolnienie wynikające z tego remontu. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

Polskiego Radia. Dwaj zatrzymani.

0: wiadomo o tej grupie.
1: Dzień dobry. Zatrzymani to bardzo młodzi ludzie, około 20-letni, którzy w sieci stworzyli system motywacyjny oparty na wspinaniu się w strukturze gangu za kolejne ataki kaskadowe. Dwaj podejrzani usłyszeli już zarzuty i najbliższe 3 miesiące spędzą w tymczasowym areszcie, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
2: 24 maja zatrzymano kolejnego mężczyznę. On jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale również o udział w poszczególnych zdarzeniach.
1: Trzeci z mężczyzn jest w tym momencie sprawdzany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Za wywołanie masowych fałszywych alarmów podejrzanym grozi teraz nawet do 15 lat więzienia. Prokuratura oraz policja badają obecnie motywację sprawców, w tym także ewentualne wątki zagraniczne. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał dla Państwa Piotr Durys. Bardzo dziękuję. Przed Sejmem zaczyna się właśnie protest środowisk naukowych. Polscy badacze domagają się większych nakładów na naukę. Boli ich też to, jak nisko są opłacani.
3: To jest poniżej minimalnej krajowej. Przez za moich czasów to ja po prostu miałam 1500.
4: Nikt nie będzie chciał być doktorantem, jak mają takie warunki.
3: Człowiek jest cały czas zestresowany i walczy o życie, to nie może mieć dobrych pomysłów.
5: A kolejna rzecz, która jest bardzo istotna, to jest spadek finansowania badań naukowych. Przez to my tak naprawdę zostajemy w tyle.
0: Uczestnicy protestu liczą na zwiększenie wydatków na naukę z niespełna 1,5 do 3% PKB. W piotrkowskim sądzie ruszył proces w głośnej sprawie oszustów, którzy bełchatowskiej elektrowni sprzedawali kranówkę. Miliony litrów wody z niewielkim dodatkiem chloru za grube miliony złotych. Głównymi oskarżonymi są 46-letnia prezes jednej ze spółek i jej 56-letni mąż, wyjaśnia prokurator Beata Jońca-Pięta.
6: Mieli sprzedawać płyn, który miał zapobiegać zarastaniu absorberów. Okazało się, że była to zwykła woda z chlorem, a elektrownia zapłaciła za tą wodę prawie 15 milionów złotych.
0: Łącznie w tej sprawie oskarżonych zostało 12 osób, 8 dobrowolnie poddało się karze. Z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Po kilku latach sądowej batalii kończy się natomiast proces znanego wokalisty Michała Wiśniewskiego. Sąd apelacyjny w Warszawie uniewinnił go właśnie w sprawie kredytu, który artysta wziął 20 lat temu.
7: Po 5 latach odzyskuję trochę po prostu wiarę w sprawiedliwość, bo myślałem, że to będzie dalej procedowane i wałkowane od początku. Bardzo się cieszę. Cieszę się dla mojej rodziny, nie dla mnie, bo ja jestem w stanie przejść bardzo dużo.
0: Przypomnę, że sąd pierwszej instancji skazał muzyka na 1,5 roku więzienia za wzięcie prawie 3 milionów złotych pożyczki na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Jest już informacja o cenach paliw na jutro. Ma być nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6,31, 98 za 6,86, a diesel za 6,57.
8: To są aktualności jedynki.
0: Scenariusz ćwiczeń był następujący. Atak drona na zakład dostarczający wrocławianom ciepło i prąd. Doszło do skażenia chemicznego. W stolicy Dolnego Śląska zawyły dziś syreny alarmowe.
9: Słyszałem.
10: I wiedział pan, z jakiego powodu wyje?
9: Wiedziałem, bo w radio mówili.
10: Wiedział pan, jak zareagować?
11: Tak, bo już wczoraj czytałam komunikat na ten temat, więc byłam przygotowana.
12: W nieodległym budynku doszło do skażenia osób znajdujących się w tym obiekcie. Te osoby muszą być zdekontaminowane.
0: Z wrocławianami i uczestnikami ćwiczeń rozmawiał reporter Polskiego Radia Mateusz Czmiel. A to nie trening, ani nie ćwiczenia. To walka o przepustkę do trzeciej rundy French Open. Na kortach Rolanda Garrosa Iga Świątek gra z Czeszką Sarą Bejlek, a na miejscu jest Cezary Górniew. Czarku, jak idzie Polce?
13: Pierwszy set wygrany przez Igię Świątek 6-2, choć wielkie brawa dla leworęcznej Czeszki, która potrafiła dwa razy przełamać serwis Igi. No i także Iga męczy się na początku tego drugiego seta. Na razie 0-0. Przypomnę, Iga Świątek rozgrywa drugi mecz na głównej arenie, ale przecież ona wygrywała w Paryżu 4-krotnie.
0: Na paryskie korty będziemy jeszcze wracali. To był Cezary Górniew. Dziękuję. A o awanse walczą dziś w Paryżu także Magdalinet, Magdalena French oraz w deblu Katarzyna Peter. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Najcieplejsze dziś południe kraju od 22 do 26 stopni, w centralnym pasie Polski około 20, a na Mazurach i nad samym morzem od 14 do 16 i 17. Za to wszędzie dużo słońca, więcej chmur dziś po południu jedynie nad południowo-wschodnią Polską. Na południu Podkarpacia i Małopolski możemy spodziewać się burz, możliwy też jest grad. A teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki

0: Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 97 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5, w Szczucinie 115, przybyło 2, w Zawichoście 210, ubyło 6, w Puławach 118, ubyło 7, w Warszawie 157, także ubyło 7, w Kępie Polskiej 206, tu także ubyło 7, we Włocławku 118, ubyło 26, w Toruniu 161, przybyło 6, w Tczewie 306, przybyło 4. Na stanie w Przemyślu 87, bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 54, ubyło 2. Na Bugu we Włodawie 88, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 125, ubyło 4, u Ścianysy Kłodzkiej 275, bez zmian, w Malczycach 132, ubyło 20, w Połęcku 63, ubyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 142, bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 183, ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: A, B, C, D, E, F,
14: G, H, I,
15: J, K.
16: K jak kolorowy dzień dziecka.
17: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
18: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
17: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Trawisto.
21: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
14: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
15: Kręciłaś mnie przez chwilę.
22: Ale teraz się

0: wyjaśniło wszystko.
1: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
2: Świetni goście, super muzyka.
3: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
1: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
4: I robimy czasami trochę szaleństwa.
2: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
5: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
6: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
5: tak?
6: się zaczęła.
5: Mi się wydaje, że tak. Dziękuję.
1: Spróbujcie sami.
2: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
1: Po 14.
2: Zapraszają
1: Marcin Wojciechowski
2: i Ula Kaczyńska.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

tylko szczerze. Piętnaście minut po godzinie 13, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Tradycyjnie nie łamiemy tej reguły, zaczynamy od numeru telefonu 22 645 22 66. Teraz proszę się wygodnie rozsiąść, być może jakieś wygodniejsze miejsce do siedzenia, być może do leżenia. Przez prawie najbliższą godzinę taki luz i taki spokój mogą nam się przydać, ponieważ będziemy rozmawiać o pomocy psychologicznej. A pytanie brzmi, czy nadal wstydzimy się korzystać z pomocy psychologa? To ja się jeszcze wytłumaczę, skąd ten temat, niejako pretekstem, no, taką inspiracją do tego, żeby na ten temat właśnie dziś porozmawiać, jest kampania Polskiej Akademii Nauk, bardzo fajnie brzmiący tytuł, Daj sobie spokój, czeka u psychologa.

0: psychologa. No i to jest kampania właśnie, która ma niejako trochę odczarować nam pomoc psychologiczną, sprawić, że będziemy z większą chęcią z tej pomocy korzystać. No i myślę sobie, że skoro tak, no to pierwsze pytanie, które pojawia się w głowie, dotyczy właśnie tego, czy ta pomoc psychologiczna, albo inaczej, korzystanie z pomocy psychologicznej, to nadal jest dla nas trudna decyzja, to nadal jest dla nas coś, czego być może trochę się jednak wstydzimy. Będziemy to rozstrzygać. 22 645 22 66. Czekam na Państwa skojarzenia, czekam na Państwa doświadczenia. No i oczywiście czekam na odpowiedzi na to główne pytanie, które przed chwilą padło. A na dobry początek odpowiedzi, które już mamy, które zebraliśmy podczas ulicznej sondy.
1: Przestał być to temat tabu, sama korzystam.
2: Warto korzystać, czy warto szukać pomocy?
1: Warto, żeby na swoje następne dzieci nie przerzucać traum, jak nasi rodzice na nas.
3: Zarówno się zwiększa, a jak i to tabu nadal jest. I to jeszcze widać w różnym wieku, że starsze pokolenia nadal mają takie tabu, natomiast młodsi czasami mówią po prostu bardzo, bardzo wprost, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, ale tak całościowo zwiększa się takie szukanie takiej pomocy.
2: Chyba dobrze, prawda?
3: Bardzo dobrze. No, to nie jest tak, że kiedyś nie było, kiedyś się nie nazywało, ale to nie znaczy, że nie było.
4: No tak z rozmów ze znajomymi czy w pracy, to myślę, że się bardzo zmieniły czasy. Ale też chyba zależy od miasta. W Warszawie bardziej ludzie są tacy otwarci, mówią otwarcie o swoich problemach, a czym mniejsze miasto, tym wydaje mi się, że jest taka większa stygmatyzacja.
5: Uważam, że czasy się zmieniają. Ludzie korzystają z psychologów, czy chętniej, nie wiem, ale na pewno jest zapotrzebowanie na psychologów.
6: Już się czasy na tyle zmieniły, że już ludzie nie mają problemu z tym. Tak oceniam. Kiedyś tak, jeszcze parę lat temu może to był jakiś taki temat tabu, ale w tej chwili raczej nie.
2: Ma Pani takie doświadczenia właśnie, że rzeczywiście ludzie po prostu korzystają z tej pomocy?
6: Tak, i wśród koleżanek też mam i znajomych. Ja też korzystałam z porady psychologa, także myślę, że tak, że to jest już się na tyle zmieniło, że jest lepiej.
0: Czasy się zmieniają, nie mamy z tym problemu, jest lepiej, chętniej korzystamy, chętniej się przyznajemy, właściwie niechętniej, bez żadnego problemu przyznajemy się do tego, że z takiej pomocy korzystamy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ten obraz jest tak różowo-słodki i optymistyczny, jak niektórzy chcą go widzieć. No i czy w tej zmianie nie ma też pewnego rodzaju pułapek i minusów. Pani Ewelina Grat, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Oczywiście czekamy na Państwa telefony i Państwa głosy, ale w takim razie no to podstawowe pytanie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasze traktowanie pomocy psychologicznej, to się zmieniło w ostatnich latach?
7: Muszę przyznać, że sonda, którą Państwo przeprowadzili, brzmi bardzo optymistycznie i te głosy były takie krzepiące. Natomiast jest różnie, rzeczywiście jest różnie i na pewno zależy to od środowiska, w którym jesteśmy, od miejsca.
0: Ten podział duże miasta, małe miasta, miejscowości, on rzeczywiście nadal funkcjonuje?
7: Funkcjonuje, myślę, że też z prostej przyczyny dostępności.
0: W mieście też łatwiej być anonimowym, jeżeli na przykład nie chcemy, żeby się inni dowiedzieli?
7: W mieście na pewno łatwiej być anonimowym. Małe społeczności rządzą się swoimi prawami i wiemy o tym, że wiadomości szybciej się rozchodzą.
0: I bardzo bezpośrednio?
7: Bardzo i często sama społeczność szybko diagnozuje i od razu wskazuje, kto powinien z takiej pomocy na przykład skorzystać, używając niekoniecznie cenzuralnych określeń albo takich, które będą cię motywować do tego, żeby z takiej pomocy skorzystać.
0: No to w takim razie teraz oddamy głos naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom. 22 645 22 66. Jako pierwszy pan Piotr. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie redaktorze. Ja jestem bardzo za tym, żeby korzystać z pomocy psychologa. Jesteśmy aktualnie z żoną, właśnie korzystamy z pomocy psychologa. Bo nie widzieliśmy dla nas innej szansy, a szkoda było zniszczyć ponad 25 lat małżeństwa. Zdecydowaliśmy się na to oboje. Nie ukrywamy tego przed znajomymi. Znajomi wszyscy wiedzą, że korzystamy z tego. Efekt jest jak na razie bardzo dobry, także ja jestem za tym, żeby korzystać.
0: Ale panie Piotrze, zanim ta decyzja się pojawiła, zanim podjęliście państwo tę decyzję, były pewne obawy, były pewne wątpliwości?
8: Nie,
0: nie,
8: nie było. Natomiast szukaliśmy jakichś innych rozwiązań. Żadne inne rozwiązania nie pomogły i po prostu zdecydowaliśmy się na psychologa. Jakichś niepewności żadnej nie było. Była jedna z alternatyw.

0: tych po prostu.
1: Panie Piotrze, ja oczywiście nie chcę tutaj nazbyt mocno dopytywać i nazbyt mocno wchodzić w pana życie, no ale rozumiem, że sytuacja już była na tyle zaawansowana i na tyle poważna, że no, trzeba się było na taki radykalny krok zdecydować.
0: Tak, tak, bo w pewnym momencie myśleliśmy już nawet o separacji.
1: No dobrze, to mamy mocny głos pana Piotra na początku naszej dyskusji. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję za tę otwartość głównie, bo myślę sobie, że mimo wszystko publicznie rozmawiać o takich rzeczach, to jest przejaw pewnej odwagi, jakby na to nie patrzeć. 22 645 22 66 to pani Magdalena. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem psychoterapeutą i chciałam tylko powiedzieć, jakie są skutki trochę takiego stygmatyzowania, szczególnie przez rodziców młodych dzieci, jeżeli chodzi o korzystanie z usług no, czy psychoterapeutów, czy psychologów. Oczywiście anonimowo, ponieważ obowiązuje mnie tajemnica zawodowa. Lat temu kilka miałam pacjentkę, która jakiś czas temu miała zdiagnozowaną depresję i miała w zaleceniach od psychiatry zarówno farmakologię, jak i korzystanie z psychoterapii. Do mnie do gabinetu trafiła chyba po 3 latach od ówczesnej diagnozy, dlatego że no to była osoba, która pochodziła w ogóle gdzieś ze wschodniej strony, ze wschodniej ściany Polski. Oczywiście nie chcę w żaden sposób stygmatyzować gdzieś środowisk różnych. I to, co usłyszała od swoich rodziców czy od swojej rodziny, co ty, nie będziesz z siebie robić wariata, dasz sobie radę, nie będziesz brała żadnych prochów i tak dalej, i tak dalej. Po 3 latach trafiła do mnie bez korzystania z żadnych zaleceń z zanikami pamięci, które były już bardzo trudne w ogóle do odwrócenia, z bardzo głęboko posuniętą depresją.
1: Czyli te 3 lata także były zmarnowane tak naprawdę?
2: Tak, tak, tak. No, środowisko i otoczenie i rodzice tak wpłynęli. Dlatego ode mnie jest trochę taki apel do tego, żebyśmy uszanowali, że lekarz jednak wie, co robi, a to nie znaczy, że dziecko czy ktoś bliski, nie wiem, jakby nie powinien się leczyć, czy jest wykluczony przez rodzinę.
1: Czyli pani Magdaleno, rozumiem, że to takie bardzo proste skojarzenie psycholog, psychoterapeuta, znaczy się wariat, tak. To jednak nadal funkcjonuje, nadal no, coś takiego można usłyszeć.
2: Dlatego mówię, że są pewne środowiska, które na pewno o tym mówią. Znam też środowiska takie, które wręcz, no to też pewnie trochę w drugą stronę taką skrajną idzie, że jest modne mieć swojego psychoterapeutę. No nie, nie jest modne.
1: Ale to pani Magdaleno, to przepraszam, bo wybił gong. Jeżeli chodzi o tę modę, to ja nie ukrywam, że ten wątek też będę chciał w naszej dyskusji poruszyć. Mam nadzieję, że znajdziemy na to czas. Bardzo pani dziękuję za telefon 22 645 22 66. I pan Piotr, dzień dobry. Kolejny pan Piotr.
3: Tak, dzień dobry. Uważam, że nie należy się wstydzić, że należy z tym iść. Jest to co prawda ciężkie, bo borykam się z tym od 15 roku życia, a mam lat 50 i właśnie wyszedłem, dosłownie właśnie wyszedłem od terapeuty, gdzie zapisałem się na wizytę i kolejne wizyty na 50 spotkań, bo tak przewiduje tutaj NFZ, że mogę już na tyle odbyć. Jest to problem, żeby przemóc się z samym sobą.
1: A miał pan ten problem, żeby się na to zdecydować?
3: Miałem. Miałem, dwukrotnie miałem terapię, dwukrotnie ją przerywałem i teraz jest to 3 raz, ale teraz jestem zdecydowany, można powiedzieć, tak na 100% i wiem, czego chcę.
1: Ale to, panie Piotrze, to jeszcze jedna kwestia, a no, nadal jest taka pewna obawa, nie wiem, co powiedzą znajomi, co powie rodzina, co powiedzą, nie wiem, ludzie, z którymi pracujemy w jednym miejscu, jak zareagują, kiedy pan powie, chodzę do psychoterapeuty.
3: Na pewno musi być duże wsparcie od najbliższych i takie mam. To jest dużo.
1: A miał pan takie reakcje, które pana jednak mimo wszystko zaskoczyły?
3: Tak, są takie reakcje też osób najbliższych.
1: No to czyli to, o czym rozmawiamy, nie jest wcale tak oczywiste, jak chcielibyśmy to widzieć. Panie Piotrze, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Panie Ewelino, 3 mocne głosy na tak, 3 głosy mówiące o swoich doświadczeniach i o tym, że no, trzeba było sięgnąć po tę pomoc. Znaczy, pani Magdalena nie mówiła w swoim imieniu, ale mówiła o jednej ze swoich pacjentek, z sytuacji, z jakimi miała do czynienia. Ale jednocześnie, no, było też takie malutkie ale, że to wcale jeszcze nie jest tak oczywiste.

0: Bo wcale oczywiste nie jest. Oczywiście te przykłady były bardzo różne i tutaj pan Piotr, pierwszy pan Piotr podał taką bardzo krzepiącą opowieść, ale bardzo ważną, bo terapia par to jest
1: i to zrozumienie też, z obu stron, co
0: dokładnie,
1: ważne.
0: Więc to jest jeszcze inne zagadnienie, tak? I jak widać, to działanie, które przynosi efekty i ma swoje sukcesy. Ważny głos, który tutaj wybrzmiał, to z kolei pan Piotr, nasz ostatni,
1: drugi Piotr,
0: pan drugi Piotr, który powiedział o tym, że ma wsparcie, czyli proszę zobaczyć, nawet jeśli...
1: Ale trzecie podejście jednocześnie.
0: Dokładnie, ale tak jakby to mnie może tak nie dziwi, bo też się spotykałam z takimi sytuacjami, gdzie przychodzili klienci i mówili, jest pani piątą osobą, tak, u której jestem, tak? Tutaj tych przykładów można by mnożyć. Natomiast to, o czym pan powiedział, pan Piotr powiedział, to to, że po pierwsze, mimo tych prób nie zniechęcił się i próbował dalej, wykorzystał to wsparcie, które gdzieś tam w tym jego otoczeniu było. Powiedział sam, że nie wszyscy go wspierali, ale to też ważna informacja. Znaleźć jakieś tam światełko, tak, które świeci i które będzie cię dobrze prowadzić. Tak? I to wybrzmiało w tej ostatniej rozmowie.
1: Ale to też przesłanie do nas samych. To znaczy, jeżeli nawet nie rozumiemy, to przynajmniej nie przeszkadzajmy.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Tych głosów na nie... ja się ich spodziewam, ale ja się ich spodziewam w różnych decyzjach, które zamierzam podejmować w życiu.
1: Dobrze, no to zobaczymy, czy takie głosy również pojawią się w naszej dyskusji. 22 645 22 66. Pani Marta, dzień dobry.
2: Dzień dobry, nazywam się Marta, mam 47 lat i jestem dorosłą córką alkoholika i dowiedziałam się o tym niespełna pół roku właśnie, kiedy trafiłam na terapię, ponieważ mam całe spektrum zachowań po prostu. Albo kocham mocno, albo się wyprowadzam z domu, jestem kontrolująca, często chaotyczna, zamykam się w sobie i to, że mój mąż jest przeze mną przez 20 lat i wychowałam wspaniale 17-letnie bliźniaki, to jest po prostu cud. Ale dopiero teraz, jak trafiłam do psychoterapeutki, jak ona mi tłumaczy te spektrum zachowań, dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej, to mi bardzo pomaga w życiu. Ja się tak uspokoiłam. Widzę w sobie tą małą dziewczynkę, jeżeli ona się pojawia z tego wystającego okna, gdzie nadsłuchiwała, czy przychodzi tata pijany, czy trzeźwy. Ja wiem, co mam robić. I z mojego środowiska zachęciłam już 4 osoby bliskie mi, ponieważ jesteśmy z tego pokolenia, gdzie niestety alkohol przejawiał się na każdej imprezie, w pracy, u rodziców. I nam nasza psychoterapeutka po prostu tak pomaga w życiu, że to jest niesamowite. I ja o tym mówię wszędzie. Mówię to mojemu ojcu, do którego do tej pory to nie dociera, nie widzi problemu. Mówię tutaj słuchaczom w radiu, tego się nie ma co wstydzić, bo to jest po prostu taka pomoc, że ja dopiero teraz sobie uświadomiłam, jak ja mogłam sobie w życiu pomóc. Mam 17-letnią córkę, też teraz właśnie boryka się z problemami. To jest ręka po prostu od Boga. Taki człowiek mądry, który potrafi poprowadzić, wytłumaczyć w problemach, z którymi sobie człowiek po prostu nie radzi, bo nie jest świadomy tego, co się dzieje.
1: No tak, bo trudno mierzyć się z problemem, jeżeli nie mamy świadomości, że ten problem jest.
2: Tak, tak, tak. Ja teraz już właśnie słucham siebie, widzę, to jest długa praca przede mną, ale naprawdę pomaga mi to w życiu i to właśnie, że możemy teraz z tego korzystać. Są tacy wspaniali ludzie i to jest niesamowite. To na pewno pomaga.
1: Pani Marto.
2: I trzeba głośno o tym mówić, bo to jest
1: no to
2: po prostu...
1: Pani Marto, mówimy bardzo głośno właśnie w tej chwili.
2: Tak.
1: Bardzo
2: jak
1: pani
2: mamy
1: dziękuję.
2: Dzieci z problemami, to naprawdę od razu grzać do takich ludzi, bo to jest też wśród nastolatków. Ja mam 17-letnie nastolatki, córkę i syna. I to, co się dzieje w szkołach teraz, to jest niesamowite. Te dzieci sobie nie radzą z emocjami.
1: Ale to pani Marto, to ja teraz powiem stop, bo po pierwsze wybił gong, po drugie, jeżeli chodzi o dzieciaki, to myślę, że do dzieciaków jeszcze dziś postaramy się powrócić, bo to jest rzeczywiście bardzo ważny temat i bardzo ważny rozdział. Bardzo pani dziękuję. To była pani Marta, teraz pani Alicja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja też dołączam do tych wszystkich moich przedmówców, którzy są na tak, którzy uważają, że potrzebna jest ta pomoc psychologa człowiekowi, który w pewnym momencie jest na jakimś zakręcie życia, że no, nie wie, w którą stronę pójść. Ja też byłam w takiej sytuacji. Miałam bardzo trudną sytuację rodzinną, po prostu z synem, synową. Nie mogliśmy się dogadać. Później przyszły jeszcze wnuki. Miałam zabroniony kontakt z tymi wnukami, więc wpadłam w taką depresję, że miewałam już myśli samobójcze. Ja obwiniałam się za to wszystko.

0: wszystko za to całe zło, które w tej naszej rodzinie było, właśnie siebie. I cały czas sobie powtarzałam, że to wszystko ja jestem temu winna. No i przyszło tak, że nie potrafiłam sobie z tym wszystkim radzić. Nawet teraz jest to trudne jeszcze dla mnie, ale sama postanowiłam, nie za żadną namową, tylko po prostu sama. Ja sobie nie poradzę, ja muszę z kimś porozmawiać. No i udałam się właśnie na wizyty u pani psycholog. I rzeczywiście, no nie mogę powiedzieć, że całkowicie mi pomogła.
1: Ale stanęła pani na nogi.
0: Przynajmniej zrozumiałam, że to nie jest moja wina. Dzięki niej zrozumiałam, że to nie jest moja wina. Zaczęłam na to trochę patrzeć bardziej z dystansu. Pani psycholog namawiała mnie jeszcze, żeby iść do sądu, żeby starać się o widzenie z dziećmi, z wnukami. Jeszcze tego nie zrobiłam, obawiam się, trochę się obawiam, jaka będzie właśnie reakcja syna i synowej, ponieważ no, uważam, że mogę sobie pogorszyć jeszcze tą sprawą, jeszcze tą sytuację, która i tak jest dość trudna. Nie rozwiązałam moich problemów może do końca, ale mówię, potrafię już noc przespać, co przez kilka lat było cudem, jeżeli spałam 2 godziny. I mówię, naprawdę polecam, bo ci ludzie są po to, żeby pomóc. Ja nie miałam oporów takich, żeby otworzyć się przed obcą osobą.
1: A pani Alicjo, to przepraszam, bo wybił gąk. Ja wiem, że mamy dziś bardzo trudny temat i to jest temat, gdzie ciężko jest przerwać pewną myśl, bo to są rzeczy niezwykle ważne, niezwykle istotne. Ale jednocześnie no, musimy tych naszych niepisanych zasad jednak przestrzegać, tym bardziej, że czekają kolejni słuchacze. Więc pani Alicjo, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. My idziemy dalej. Pani Barbara, dzień dobry.
2: Witam serdecznie. Również dołączam się do wszystkich osób na tak. Ja też najpierw trafiłam do psychiatry, który skierował mnie do psychologa i od 20 lat... Radzę już sobie sama, wyszłam na prostą. Po śmierci męża było naprawdę bardzo ciężko. A w tej chwili radzę sobie sama z problemami.
1: Ale to pani Barbaro, przepraszam, bo jeżeli pani mówi, że po tych 20 latach pani stanęła na nogi, jak gdyby wyszła w końcu na prostą.
2: Stanęłam na nogi wcześniej.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że w takim razie no, pani jak gdyby tą swoją historię z psychologiem, psychoterapeutą, no, zaczęła jeszcze w tych czasach, kiedy to był wstydliwy temat.
2: To był bardzo wstydliwy temat. Ja jestem z pokolenia, bo co ludzie powiedzą.
1: Albo weź się w sobie oporu. I sobie sam poradzisz, tak?
2: Dokładnie tak. W momencie, kiedy człowiek dochodzi do ściany, no trzeba się otrząsnąć. Ale tak ogromną pomoc, jaką dostałam najpierw od psychiatry, potem od psychologa, jest nieoceniona. Nie wstydźmy się, naprawdę nie wstydźmy się. Ci ludzie potrafią nas wyprostować, pomagać. Ja jestem w tej chwili w stanie sama sobie już pomóc, jeżeli jakiś problem mnie dotknie. No bo czasem człowiek dochodzi do ściany, ale już nie jest tak źle, jak było wtedy.
1: To pani Barbaro, polecam. Nie wstydźmy się, tak. To hasło, te słowa, które pani powiedziała, niech nam przyświecają. Nie. Dobrze. Tak, pani Barbaro, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Za chwilę do państwa wracamy.

0: Za 22 minuty godzina 14 to jest tylko szczerze na antenie jedynki, ale na chwilkę, na krótką chwilę robimy sobie przerwę od tych problemów psychologicznych. Jest z nami Cezary Gurjew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I oczywiście na żywo śledzisz to, co dzieje się na kortach French Open, a dzieją się rzeczy dla nas ważne.
1: Tak, oczywiście najważniejsza arena, więc główny kort, kort imienia Filipa Chatrier i czterokrotna zwyciężczyni Iga Świątek. Mecz drugiej rundy, a rywalką czeszka Sara Bejlek. Przypomnę, Iga wygrała pierwszego seta 6-2, teraz prowadzi 4-3 przy serwisie rywalki 40-0. No i gen jest 5-3, Iga będzie serwować i prawdopodobnie będzie to ostatni gen w tym meczu.
0: No i miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten mecz nie będzie trwać zbyt długo. Cezary Gurjew, na French Open będziemy oczywiście powracać. A już teraz wracamy do naszego tematu, czyli do kampanii Polskiej Akademii Nauk. Daj sobie spokój, czeka u psychologa. Rozmawiamy o tym, na ile temat pomocy psychologicznej psychoterapeutów to nadal jest temat trochę jednak wstydliwy. Taki temat, który no, niektórych przynajmniej stygmatyzuje. Czy tak powinno być? 22 645 22 66. Kilka bardzo ciekawych, bardzo mocnych głosów, jakie mogliśmy usłyszeć. To wracam teraz do naszego gościa. Przypomnę, pani Ewelina Grat, psycholożka, psychoterapeutka. We wszystkich tych głosach no, pojawiał się jeden wątek. To znaczy, to były rzeczywiście bardzo poważne sytuacje, bardzo poważne problemy. No i takie już rzeczywiście zderzenie się ze ścianą. I wtedy sięgamy po pomoc.
2: Tak, i tutaj dwa wątki przychodzą mi do głowy. Pierwszy w nawiązaniu do tego, co właśnie pan powiedział, że to bardzo poważne sprawy. Były takie głosy, że próbowałam różnych metod i w końcu dotarłam do gabinetu psychologa, psychoterapeuty. Czyli bardzo często niestety jeszcze tak jest, że sięgamy po tą pomoc w ostateczności.
0: Gdybyśmy zrobili to chwilę wcześniej, to być może pewnych problemów byśmy uniknęli, być może na te prostu, na te nogi byśmy stanęli wcześniej.
2: Tak, być może nauczylibyśmy się nie wzmacniać naszych mechanizmów obronnych, nauczylibyśmy się zdrowiej reagować. Ale ja też rozumiem, te motywacje do przyjścia do gabinetu są bardzo różne, a właściwie nie przyjścia, nie pojawienie się w tym gabinecie są bardzo różne, więc

0: na szczęście te osoby tam się pojawiają, ale rzeczywiście nie czekajmy tak długo, nie czekajmy do momentu, kiedy już nic nie będzie działało.
1: Ale to są tematy, sprawy rzeczywiście poważne. Natomiast ja trochę wbrew sobie, ale będę adwokatem diabła. Czy nie jest też jednocześnie tak, że z jednej strony my mówimy, apelujemy o to, żeby korzystać, żeby się nie wstydzić, żeby iść, żeby się nie bać, żeby się nie przejmować tym, co powiedzą inni, bo chodzi o nasze zdrowie. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie, to są takie moje bardzo subiektywne obserwacje, że nie brakuje też osób, które, mam wrażenie, z tego dobrodziejstwa naprawdę korzystają nazbyt chętnie. I mam takie podejrzenie, znów bardzo subiektywne przekonanie, że to jest trochę zrzucanie z siebie odpowiedzialności za każdą nawet najdrobniejszą decyzję, najdrobniejszy problem. Mhm.
0: Powiem tak.
1: Druga skrajność, można powiedzieć.
0: Oczywiście. Powiem tak. Właśnie tych motywacji do przyjścia jest bardzo wiele i one czasami są absolutnie zaskakujące, bo niekoniecznie dotyczą tego problemu, którym, że tak powiem, na pierwszy rzut oka można byłoby się zająć, albo który gdzieś tam wychodzi w rozmowie z klientem. Myślę sobie tak, że jest pewna grupa osób, która ma świadomość, korzysta z dobrodziejstw nauki, pewnie jest już po jakichś oddziaływaniach terapeutycznych, zaliczyła być może niejedną terapię, ma, rozumie, co to jest. Zyskuje tą świadomość i chce więcej, chce głębiej. A czasami wynika to również z tego, że to jest dosyć wygodne przyjść i zrzucić odpowiedzialność. Oczywiście to jest też dosyć może nieeleganckie, co mówię, ale bywają i takie motywacje. Mam problem, przynoszę go do terapeuty, jest to ktoś, kto za to bierze pieniądze i po prostu oczekuje konkretnych rozwiązań, oczekuje tego, żeby terapeuta czasami podjął za niego decyzję.
1: Ale przepraszam, to jest tak, pójście do sklepu i idziemy i sobie zamiast wybierać towary z półki, to przychodzimy i mówimy, proszę mnie naprawić, bo mam problem.
0: Tak, po prostu przedstawiamy listę potrzeb, listę życzeń, a przypominam, że psychoterapia jest metodą leczenia. W psychoterapii niezwykle ważna jest współpraca. To nie jest właśnie taki sklep z życzeniami, gdzie możemy sobie przyjść i zdecydować, że oczekujemy takiego efektu i będziemy tutaj...
1: I teraz proszę to zrobić.
0: Dokładnie, i będziemy tutaj czekać na ten efekt, po prostu czekać. Psychoterapia zakłada współpracę. Skuteczna psychoterapia.
1: 22 645 22 66. Czeka pan Łukasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jestem takim przykładem gościa, który już ma szóstkę z przodu, ale z drugiej strony zawsze w życiu można powiedzieć, że wszystko mi się udawało do pewnego momentu, kiedy nagle pewne rzeczy zaczęły się piętrzyć. Po pierwsze zmarła mama, potem zmarł tato, potem był COVID, potem się pojawiły różne kwestie związane też z przepracowaniem albo wręcz jakimś pewnego rodzaju pracoholizmem. No i zaczęła się jazda taka typu sinusoida. No i zaczęły się rzeczywiście poważne problemy. Dosyć długo się rzeczywiście oszukiwałem, że sobie poradzę, ale na szczęście trafiłem do bardzo fajnego zespołu dwóch pań. To była pani psychiatra i pani psycholog, psychoterapeutka. No i ten początek, chociaż był bardzo intensywny i wydawał mi się dosyć trudny, taki nawet wręcz bym powiedział bardzo męczący, on spowodował, że zacząłem powoli funkcjonować i to coraz lepiej. No to było już dobre 3 lata temu, jak to się zaczęło. No i jestem cały czas w psychoterapii, już takiej mniej intensywnej i dobrze sobie z tym radzę, ale farmakologia była tutaj, myślę, że bardzo ważnym elementem.
1: Panie Łukaszu, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pani Magdalena, dzień dobry.
3: Dzień dobry. A ja jestem pierwszą osobą, która jest przeciwna.
1: Proszę bardzo.
3: Jestem przeciwna też na podstawie własnych doświadczeń. Bardzo bliska mi osoba chodziła na przeróżne terapie przez wiele lat. I chciałabym powiedzieć, żeby też nie ufać terapeutom, nie ufać im tak do końca, uważać na to, nie wierzyć we wszystko, co mówią i uważać na to, co mówią, bo to są też tylko ludzie. Niestety bardzo często terapeuci też leczą siebie poprzez terapię ze swoimi pacjentami. No i często zaprowadzają pacjentów w ślepe uliczki. Także to nie jest takie zero-jedynkowe, że pójdziesz do psychoterapeuty i on ci pomoże. W przypadku bardzo bliskiej mi osoby ona odebrała sobie życie. i

0: terapeuci, którzy nas, rodzinę, zapewniali, że to się nie stanie, bo jeżeli ktoś mówi o tym, że ma myśli samobójcze, to tego samobójstwa nie popełni. Jest to absolutna bzdura, bo tak się stało. A potem to się stało. Ani terapeuta, ani psychiatra, który zmienił leki w ostatniej chwili pacjentowi, nie miał potrzeby porozmawiania z najbliższymi. Może wyciągnięcia wniosków, może pomyślenia o tym, że ta terapia, ta farmakologia jednak nie była odpowiednia, żeby może też wprowadzić jakieś zmiany przy terapii kolejnych pacjentów. Coś takiego się nie zadziało. Druga rzecz, akurat tutaj ta osoba była leczona rzeczywiście przez teoretycznie lekarzy, terapeutów odpowiedzialnych, natomiast no, ja jestem z pokolenia współczesnych 50-latków i niestety widzę taki trend również wśród moich znajomych, którzy mieli jakieś swoje przejścia, pracowali w korporacjach, odchodzili z korporacji, rozwodzili się, wyjeżdżali w Bieszczady, rzucali wszystko. A potem robili jakieś kursy coachingu albo przyspieszone kursy.
1: Oj, pani Magdaleno, przepraszam, to ja przerwę, ale to, o czym pani teraz mówi, to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję, to znaczy komu możemy ufać, a komu ufać, jeżeli chodzi o naszą psychikę, na pewno nie powinniśmy. To jeżeli pani pozwoli, to akurat do tego wątku bardzo ważnego, mam nadzieję, że jeszcze tylko szczerze powrócimy, bo naprawdę jest o czym rozmawiać. No to na sam koniec już bardzo, bardzo krótko pani Małgorzata. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry. Ja mam też takie doświadczenia od najbliższej, która miała obiekcję, chodząc do właśnie na spotkania z terapeutą, że ta osoba wypytuje za bardzo, wkracza w jego prywatną sferę i długo trwało, zanim ta osoba właśnie trafiła na kogoś, kto rzeczywiście nim pomógł. Kto pomógł i rzeczywiście doprowadził do takiego stanu równowagi, ale wcześniej to zaliczyła kilka gabinetów, gdzie z tym samym takim odczuciem, takim wewnętrznym, że jest za bardzo wypytywana i to nie było pytanie, które miałby pomóc, a taka jakaś ciekawość, to znaczy to są odczucia tej osoby.
1: Ja wiem, że one są bardzo subiektywne, ale rozumiem, były w jakiejś mierze niepokojące.
2: No właśnie, tylko tyle chciałam powiedzieć.
1: Pani Małgorzato, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Mamy bardzo mało czasu, więc na sam koniec ponownie pani Ewelina Grad. No, dwa głosy, które pokazują, że no, czasami warto mieć dystans.
3: Zdecydowanie i bardzo się cieszę, że te głosy się pojawiły, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, psychoterapia to metoda leczenia i osoby, które nazywają się psychoterapeutami, to nie są osoby z przypadku. I to jest niezwykle ważne, żeby wszystkie osoby, które są zainteresowane psychoterapią, wiedziały, jak znaleźć osobę, która ma odpowiednie kwalifikacje, odpowiednie wykształcenie.
1: Żeby wiedzieć, komu powierzamy swoją psychikę, swój umysł i swoje emocje.
3: Zdecydowanie, zdecydowanie. I też lęk, niepewność, takie padło sformułowanie, że nie mówmy tak, nie zawierzajmy tak ślepo temu psychoterapeucie. Tak, to prawda, jesteśmy tylko ludźmi. Psychoterapeuta, który jest osobą profesjonalną, poddaje się superwizji, czyli takiemu nadzorowi ze strony kogoś, kto jest wyższy stażem albo ma ku temu odpowiednie kwalifikacje, żeby nadzorować tą pracę. Wtedy mamy pewność, że jesteśmy po prostu w dobrych, bezpiecznych rękach.
1: A jeżeli chodzi o panią Magdalenę i o to, co pani powiedziała a propos coachingu, to ja nie ukrywam, że chciałbym do tego tematu jeszcze tylko szczerze powrócić, bo myślę sobie, że rzeczywiście to jest bardzo ważny temat, bo zdarza się, że ludzie, którzy tak naprawdę są od tego, żeby nas motywować, no właśnie, wkraczają w ten świat, który powinien być zarezerwowany już dla lekarzy, dla psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów i to jest bez wątpienia temat. Pani Ewelina Grad, psycholożka, psychoterapeutka, bardzo pani dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I teraz na chwilę powracamy do Paryża, bo mówiliśmy o tym, że to wszystko się może bardzo ładnie skończyć. Proszę bardzo, Cezary Gurjew może to potwierdzić.
4: Tak, oczywiście potwierdzam. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy. Dziś pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3 i było trochę błędów. Były też ładne zagrania. Iga Świątek w trzeciej rundzie zagra ze zwycięzczynią meczu Magda Linet i Jelena Ostapenko. Magda Linet, którą przegrała w Miami, z Jeleną Ostapenko ma bilans 0-6. Oczywiście jesteśmy dzisiaj za Magdą Linet, a Iga Świątek, czterokrotna zwycięzczyni, po raz drugi zagrała tutaj na korcie Filipa Chatrier w tegorocznym turnieju i pokonała rywalkę 6-2 i 6-3.
1: Ta trzecia runda, polsko-polsko runda, jeżeli tak się oczywiście stanie, to myślę, że to jest wymarzony scenariusz, bo to by oznaczało bez względu na wynik, że w czwartej rundzie również będzie nasza reprezentantka i tego sobie oczywiście życzymy. To był Cezary Gurjew. Na French Open będziemy powracać, a teraz już powracamy do jedynki i spoglądamy bardzo uważnie w stronę Uli. Dzień dobry.

0: Dzień dobry. Proszę, zapowiedź naszą dzisiejszą
1: audycję. Nie, proszę
0: audycję.
1: Cię. To jest ja uwielbiam książki, ja uwielbiam czytać.
0: Ale zobacz, które wydanie. 1970
1: rok. Ja wiem, ale ja patrzę na tytuł. To był mój koszmar. Ania z Zielonego Wzgórza.
0: I o tym dzisiaj w audycji Folder Ulubiony. Zapraszam.
1: Zapraszamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
0: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
0: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
2: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Bardzo trudna sytuacja jest na drodze krajowej numer 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem w pobliżu Czchowa, także Jurkowa. Tutaj droga jest zablokowana w obu kierunkach od 35 kilometra, a to po gwałtownej burzy, podczas której doszło do oberwania konarów i dużych gałęzi drzew, które spadły na elementy sieci elektrycznej. Droga jest, tak jak wspominałam, zamknięta. Nie mamy na szczęście informacji o poszkodowanych, ale niestety na razie trwa oczekiwanie na pogotowie energetyczne i straż pożarną. Droga jest całkowicie zablokowana. Tutaj nie bardzo jest obieg, jak objechać to miejsce, więc jeśli planują Państwo tamtędy przejechać, to po prostu trzeba to odłożyć co najmniej na kilka godzin, bo korek już jest pokaźny. S7, odcinek Kraków-Warszawa w pobliżu Wiśniówki. Tutaj samochód ciężarowy wypadł z jezdni i od tamtej pory, czyli mniej więcej od 11.30, zablokowany jest jeden pas. Ruch odbywa się pasem lewym w kierunku Warszawy. Tutaj na szczęście bez poszkodowanych. Bez zmian w Wielkopolsce na S5 między węzłami Kościan Północ i Czempiń, tu w pobliżu Piotrowa I, nadal zablokowany jest jeden pas po tym, jak samochód ciężarowy wjechał do rowu. Teraz jest on wyciągany właśnie na jezdnię z powrotem. Na trzecim kilometrze jest zwężenie. I jeszcze A2, tu wciąż mamy informację, że między węzłami Trzciel i Jordanowo w Wilenku doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i po tej kolizji zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka na 77 kilometrze. Mamy niewielki korek na wysokości Chrzanowa, to jest A4 na jezdni w kierunku Katowic. Tam, przypomnijmy, jest zwężenie z powodu remontu. I taka sama sytuacja, czyli zwężenie z powodu remontu jest w Libertowie. I z tego powodu jest korek na jezdni w kierunku Zakopanego. Jadąc od Krakowa, to jest oczywiście fragment krajowej siódemki.

0: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz. Podpisy Donalda Tuska i Keira Starmera złożone. Jest nowy traktat o polsko-brytyjskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dobre informacje dla pasażerów kolei po poniedziałkowym wypadku w Wielkopolsce.
1: Pociągi wrócą na swoją trasę już od jutrzejszego poranka.
0: Iga Świątek w kolejnej rundzie. Polka odnotowała kolejne zwycięstwo na kortach w Paryżu. Nie ma większego wyzwania niż rosyjska agresja. Tak brytyjski premier Keir

0: Nie. Każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców i jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
1: Sprawcy to młodzi mężczyźni. Jak mówił premier, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla osobistej satysfakcji, czy nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczali się już takich rzeczy w przeszłości.
2: Sylwia Białek i najnowsze informacje w sprawie grupy, która stoi za fałszywymi alarmami. Bardzo dziękujemy.
3: Prokuratura Krajowa wnioskuje o wyłączenie sędzi wyznaczonej do sprawy wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.
2: Powodem konflikt interesów i podejrzenie braku bezstronności. W uzasadnieniu czytamy, że sędzia Joanna Grabowska wykazała w oświadczeniu majątkowym, że posiada akcję telewizji Republika, a podejrzany jest w tej spółce zatrudniony.
3: Od miesięcy śledczy usiłują przedstawić byłemu ministrowi 26 zarzutów związanych z wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i od miesięcy jest to niemożliwe.
2: Polityk najpierw ukrywał się na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl, a na początku maja wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
3: Posłużył się przy tym wizą członka zagranicznych mediów.
2: Będzie nowy system obrony powietrznej, duże polsko-brytyjskie ćwiczenia i przeciwdziałanie atakom hybrydowym.
3: A wszystko po to, by wzmocnić działania wobec wspólnego wroga, Rosji.
2: To cel polsko-brytyjskiego traktatu o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Dokument podpisali Donald Tusk i Keir Starmer.
4: Dokument zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Keir Starmer powiedział przed podpisaniem umowy, że traktat jest największym krokiem naprzód w relacjach obronnych obu państw od pokolenia. Donald Tusk podkreślał z kolei, że porozumienie podnosi relacje polsko-brytyjskie na najwyższy możliwy poziom i ma pomóc w ochronie przed rosyjskim zagrożeniem. Jan Olencki, Polskie Radio.
3: A miejsce podpisania dokumentu wybrano nieprzypadkowo. To historyczna baza RAF Northolt, kluczowe miejsce bitwy o Anglię, skąd podczas II wojny światowej dowodzono operacjami brytyjskiego lotnictwa.
2: To także miejsce symboliczne dla polskich pilotów walczących w szeregach Royal Air Force.
5: To są aktualności jedynki.
3: Rozpoczął się proces sprawcy tragicznego wypadku w Międzyzdrojach, gdzie ponad 2 lata temu rozpędzone auto wjechało w grupę pieszych. Zginęły wtedy 3 osoby.
2: Prokuratura oskarżyła kierowcę Patryka F. o zabójstwo. Mężczyzna stanął przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Grozi mu dożywocie.
6: Patryk F. opowiadał, że tuż przed Bożym Narodzeniem 2023 roku chciał popełnić samobójstwo, rozbijając się na drzewie. Twierdził, że nie pamięta, jak wsiadł do samochodu. Mówił, że głos kazał mu jechać coraz szybciej. Nie pamięta też, by zażywał narkotyki, a te miał i w organizmie, i w aucie. Dziś mówił, że było to nieprzemyślane.
7: Nie ma rzeczy, którą mógłbym zrobić, żeby wynagrodzić Państwu stratę pobliskich, ale chciałbym szczerze Państwa przeprosić.
6: Zwrócił się do krewnych ofiar. Od ojca jednej z nich usłyszałam, że to nic nie znaczy.
8: Kluczy, opowiada jakieś historyjki, a tu zabił.
6: Biegli orzekli, że jego dziwne zachowanie wynikało z zażycia środków odurzających. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Dziennikarz muzyczny radiowej Dwójki Andrzej Zieliński w gronie stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Grant z ministerstwa chce przeznaczyć na wydanie książki o historii orkiestr Polskiego Radia.
9: Mianowicie o historii orkiestr rozrywkowych radiowych, naszego najcenniejszego klejnotu w zasobach archiwum Polskiego Radia. To będzie taka forma książkowa z bezcennymi zdjęciami, które często udało mi się zdobyć z archiwów niektórych żyjących potomków, więc nigdy nie były publikowane.
3: Młoda Polska to program przeznaczony dla artystów do 35 roku życia, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w sztukach pięknych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
2: Burze możliwe na południu Polski i Podkarpacia. IMGW wydało ostrzeżenia 1 stopnia. Na Lubelszczyźnie może spaść deszcz, w pozostałych regionach słonecznie. A temperatura od 14 stopni nad morzem, przez 16 na Podlasiu, 21 w Wielkopolsce, do 26 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1003 hektopaskale.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Klimat.
3: Dostateczna jest jakość

0: Powietrza w Grudziądzu i Augustowie, na południu Polski miejscami umiarkowana. W pozostałej części kraju stan powietrza jest w większości dobry. Najlepiej oddycha się teraz w Solcu Kujawskim i Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponad 67% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Susza hydrologiczna postępuje w bardzo szybkim tempie. W ponad 2/3 stacji odnotowano strefę wody niskiej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast. Farm.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Radio Powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
10: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w sygnałach dnia.
9: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
1: Jedynka. To jest radio.
11: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
1: Autopromocja.

0: 14 minut po godzinie 15. No mam nadzieję, że ta piosenka, czyli utwór Crazy w wykonaniu Sila, zrobiła Państwu tę część dnia. A ja zapraszam na...
1: Folder ulubione.
0: Jeszcze do godziny 16 będę z Państwem. Ja nazywam się Ula Kaczyńska, a w tej części między innymi zajmiemy się rowerami i wystawą poświęconą kulturze rowerowej, którą można oglądać w Warszawie. Zajmiemy się także nowymi trendami żywieniowymi z TikToka. Marta Zienkiewicz opowie o tym, co się pije i dlaczego nie jest to już matcha. Proszę koniecznie zostać z nami, a teraz Odette i utwór High, który mam nadzieję towarzyszyć będzie Państwu w trakcie wiosennych wieczorów i pierwszych letnich dni, bo to ładna melodia, ładna harmonia, no i jeszcze fajny głos.

0: Odette i Haj. Myślę, że jeśli chodzi o tytuł tej piosenki, to sporo do powiedzenia na temat rowerowego haju może mieć gość, który już pojawił się w radiowej jedynce, Piotr Kupkowski, współkurator wystawy Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Tę wystawę mogą Państwo oglądać w Muzeum Woli, ale myślę sobie, że temat rowerów i kultury rowerowej i tego, jak rower zmienia postrzeganie świata, bo zmienia, to jest temat, który dotyczy wszystkich, którzy na rowerze jeżdżą.
1: Tak, to prawda i to dotyczy zarówno dzisiaj, jak i dotyczy to czasów historycznych. Ja tym rowerem początkowo zajmowałem się właśnie akademicko, ale na przełomie, to dotyczyło przełomu XIX-XX wieku. Teraz ta wystawa jest takim poszerzeniem właśnie horyzontu zainteresowań w stronę współczesności i właściwie obejmuje ten czas od początków cyklizmu w Warszawie. Te początki pewnie można różnie wyznaczać, ale jakimś takim najrozsądniejszym wyborem będzie właśnie data rozpoczęcia inauguracji Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów w 1886, czyli mamy 140 lat, 140 rocznicę. No i właśnie jest ta wystawa, dociąga jakby do współczesności, takiej zupełnie, zupełnie współczesnej. Mamy pracę nawet z tego roku, nie tylko fotografie reportażowe, co jest oczywiste, że one są teraz robione na potrzeby tej wystawy i na zamówienie nasze kuratorskie, ale też prace grafików, artystów, które rzeczywiście w tym roku zostały wykonane.
0: A jeżeli cofniemy się do początków, to kto ze znanych ludzi był takim admiratorem jazdy na rowerze, kiedy ten rower pojawił się? W ogóle kto wjechał pierwszy do Polski na rowerze?
1: Kto wjechał pierwszy do Polski na rowerze, to na to pytanie nie odpowiem, bo to by było, najpierw trzeba było odpowiedzieć na pytanie, co to jest rower i od którego momentu on się zaczyna. Czy rowerem są już jakieś takie rzeczy, które się nazywa właśnie hobby horsami, takimi właśnie, albo drezynami, to są słowa, które dzisiaj mają zupełnie inne znaczenia, no ale to są takie troszeczkę rowerki biegowe, tylko że dla dorosłych i to jest początek XIX wieku. Czy to są takie rzeczy, które później nazywano samochodami, albo samojezdami, czyli takie właśnie już rowery wyposażone w pedały, ale bez łańcuchów i też dosyć powolne, czy te z wielkim kołem, na których już można było się ścigać i nawet podróżować, czy właśnie te rowery typu safety, czyli takie rowery w zasadzie, które do dzisiaj znamy. One, ta konstrukcja została, powstała właśnie w tym samym roku, kiedy powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, czyli w 86 roku XIX wieku i ten rower, kształt ramy do dzisiaj się nie zmienił. To jest ta diamentowa rama. No więc jeżeli założymy,
0: znane
1: że
0: osobistości,
1: to są te wysokie rowery albo ewentualnie te rowery safety, no to będziemy mieć wśród polskich pisarzy na przykład Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza.

0: Ale bohaterowie lalki na rowerze nie jeżdżą.
1: No nie, bo lalka to jest jednak... Nie mogliby jeździć na rowerze safety, bo to są lata 70. jeszcze XIX wieku, a tutaj raczej jesteśmy w latach 90., 80., kiedy ten rower się popularyzuje na tyle, że ewentualnie jakiś taki, powiedzmy, nowoczesny Wokulski albo któryś tam, nie wiem,
0: jakiś
1: prawda, ekstrawagancki naukowiec albo ktoś taki mógłby rzeczywiście na takim rowerze jeździć. Więc tak, bohaterowie Bolesława Prusa, on miał innych bohaterów, napisał nawet taką małą powieść ze wspomnień cyklisty, właśnie o rowerzyście Anastazem Fitulskim. U Sienkiewicza rower też się pojawia w jednym z opowiadań, też rysował rowery i rysował swoje próby pierwsze na rowerach. No ale też chyba to jest ważne, że w polskim tym panteonie sław mamy też Polki, które jeździły na rowerze i tutaj takim najbardziej znanym nazwiskiem jest oczywiście Maria Skłodowska-Curie. Mm-hmm. I tutaj zapraszam nie tylko na naszą wystawę, ale też na wystawę do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na Nowym Mieście, bo tam też jest wystawa właśnie od niedawna o podróży poślubnej Marii i Piotra Curie, którą odbyli właśnie na rowerach, które były też prezentem ślubnym. I no i rzeczywiście to był taki bardzo ekstrawagancki gest ze strony Marii Curie, który był powielany często przez mniej znane cyklistki, które siadały, czasem się ścigały na rowerach, jak na przykład taka warszawianka Karolina Kocięcka. No tutaj z historii bardzo dużo i bardzo smakowitych kąsków, no ale to pewnie takie nazwiska, które spośród tych pierwszych Polek i Polaków należałoby wymienić.
0: Kiedy po raz pierwszy wsiadłeś na rower?
1: Ja? Mhm. Nie pamiętam. Myślę, że miałem 8 lub 9 lat. Na pewno byłem starszy niż moje dzieci, kiedy pierwszy raz wsiadły na rower i o tym też trochę jest na naszej wystawie, o tym, w jaki sposób rower uwalnia dzieci jakby z tej konieczności chodzenia. Dzieci nienawidzą chodzić, a nagle wsiadają na ten rower, kiedy już się nauczą. Teraz dosyć szybko się to dzieje. Mój syn zaczął jeździć, zanim skończył 3 lata.
0: No bo teraz jest inne urządzenia, które pomagają, rowerki bez kółek, znaczy bez tych dwóch dodatkowych kółek.
1: Te biegowe, kółek. Tak. One uczą utrzymania równowagi. No właśnie, to jest kapitalny wstęp do cyklizmu. Więc tak, więc tego my nie mieliśmy, ale to tak, dzieciaki dzisiaj się uczą w wieku 3, 4, 5 lat jeździć na jednośladzie, już właśnie bez żadnych kółek bocznych, bez kijów i tak dalej. No i ruszają świat i ten moment zachwytu tego dziecka to jest taki moment, który wyobrażam sobie miał, nie wiem, Bolesław Prus albo Henryk Sienkiewicz albo właśnie, nie wiem, Walter Benjamin, którzy uczyli się w wieku już dorosłym jazdy na rowerze.
0: Czyli jest dla mnie nadzieja, bo państwo pewnie wiedzą, ale jak nie, to przypomnę, bo Piotr trochę mi nie dowierzał, kiedy wchodził do studia i mówiłam, że nie, ja nigdy na rowerze nie jeździłam, no ale widzę, że i Sienkiewicz i Prus może dołączę do tego składu. Jaka dziś jest Polska dla rowerzystów?
1: Coraz łatwiejsza i wciąż trudna. Ja nie umiem się wypowiadać o całym kraju. Wiem, że to jest bardzo zróżnicowany krajobraz. No, na przykład zachodniopomorskie, dosłownie wczoraj w innej rozmowie rozmawialiśmy, więc też trochę powtarzam te informacje. Zachodniopomorskie, jeśli chodzi o takie ścieżki, które są wytyczone między miastami, między miejscowościami, taką infrastrukturę właśnie też na wsiach, w małych miasteczkach jest w awangardzie absolutnej w Polsce. Pewnie jeśli chodzi o taki cyklizm miejski, te sieci ścieżek rowerowych, to mimo naprawdę wielu niedoskonałości wciąż istniejących, tych teleportów, czyli tych takich miejsc, gdzie ścieżka się kończy nagle i nie wiadomo, co zrobić ze sobą i z rowerem, schodów i tak dalej, to jednak Warszawa, myślę, że jest jednym z takich miast najbardziej przyjaznych. Warszawa ma też naprawdę dobre predyspozycje do bycia miastem rowerowym, bo jest płaskim miastem relatywnie i oczywiście czasem trzeba skarpy pokonać, fajniej z górki, ale to jest mało w porównaniu do tego, co trzeba robić, nie wiem, w Krakowie albo w wielu stolicach europejskich.
0: Zachodnich. Piotrze, my ruszamy od lipca z audycją Letnisko, więc bardzo chętnie zaprosilibyśmy cię do naszego programu, żeby porozmawiać o tych najpiękniejszych trasach rowerowych w Polsce, o miejscach, które ty odwiedziłeś na rowerze, które polecasz. No i oczywiście na temat tego, co jeszcze będziemy mogli obejrzeć na wystawie. A mamy sporo czasu, bo wystawa Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę, będzie czynna do...
1: Ona będzie czynna, może najpierw powiem, że będzie czynna, ona jeszcze nie jest otwarta, otwiera się jutro, jutro jest wernisaż, w piątek już jest otwarta dla publiczności szeroko i potrwa do 2 lipca przyszłego roku, 2027, to jest bardzo długa wystawa.
0: To mamy jeszcze mnóstwo czasu, żeby się spotkać, a ile jechałeś do radia?
1: Jechałem

0: 21 minut z Muzeum Woli bezpośrednio. I nie wyobrażam sobie, żeby można było tu przyjechać szybciej, chyba żeby była linia metra dokładnie tak wytyczona, że właśnie ta jedną linią by można było stamtąd ze Srebrnej tutaj przyjechać. Zapraszam na Srebrną 12.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie szerokiej drogi i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Co chcę, to mam, deklarują dziewczyny, które w tym roku tworzą skład Babiego Lata, czyli Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, jest godzina 15.30. Czas na skrót aktualności. Andrzej Kocjan.
1: Uniewinniony został żołnierz, który użył broni na granicy polsko-białoruskiej. Karol S. kilkanaście razy strzelił w kierunku migrantów. Więcej o tym w roku w aktualnościach za pół godziny. Służby zapowiadają kolejne działania w sprawie grupy, która stoi za serią fałszywych alarmów. Dotąd zatrzymano 3 osoby, 2 z nich są już aresztowane. Premier Donald Tusk mówi, że nie będzie pobłażania.
2: I jestem przekonany, że prokuratura i sądy będą traktowały bardzo poważnie tego typu przestępstwa.
1: Prokuratura Krajowa wnioskuje wyłączenie sędzi wyznaczonej do sprawy wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Z oświadczenia Joanny Grabowskiej wynika, że ma akcję telewizji Republika. Tymczasem podejrzany jest w tej spółce zatrudniony jako korespondent. W Szczecinie ruszył proces kierowcy, który staranował pieszych w Międzyzdrojach. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo. Według śledczych za kierownicę wsiadł po narkotykach. Dziś przeprosił bliskich ofiar.
3: Nie ma rzeczy, którą mógłbym zrobić, żeby wynagrodzić Państwu stratę po bliskich, ale chciałbym szczerze Państwa przeprosić.
1: Będzie nowy system obrony powietrznej, duże polsko-brytyjskie ćwiczenia i przeciwdziałanie atakom hybrydowym. To cel polsko-brytyjskiego traktatu o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Dokument podpisali w Londynie premierzy Donald Tusk i Keir Starmer.

New Radicals, you get what you give. W teledysku do tej piosenki bohaterowie, członkowie zespołu śmigają po dużym markecie, takim markecie, jakiego w latach 90. w Polsce jeszcze nie było, w koszykach, robią wyścigi, no i wyśmiewają się, trochę się naśmiewają z konsumpcjonizmu, z takiego amerykańskiego stylu życia, że dużo kupujemy, dużo konsumujemy i status materialny tylko określamy tym, co mamy w domu, a nie tym, czy co mamy w głowie. Tak to mniej więcej można określić. Trochę o tym rozmawiamy sobie z Martą Zienkiewicz, która przychodzi do audycji Folder Ulubione i pokazuje świat widziany oczami młodego pokolenia. Co

0: tym razem zobaczymy, bo przyszłość, rozumiem, internetowa rysuje się w kolorze fioletowym.
1: Bardzo dobrze to rozumiesz. No właśnie, chodzą plotki, że Macza zostanie zdetronizowana.
0: Zanim powiesz, czym zostanie zdetronizowana, przypomnijmy, co to jest Macza?
1: To jest proszkowana zielona herbata, która oczywiście ma ten zielony, intensywny kolor i która, mam wrażenie, w roku ubiegłym, ale i w tym, widzimy ją wszędzie. Ona najpierw zaczęła pojawiać się w co po niektórych kawiarniach, tak zwanych już maczarniach, bo niektóre zaczęły się oczywiście specjalizować w tym konkretnie napoju, ale później po prostu rozprzestrzeniło się to na różne desery dostępne również w lokalach, ale też i w sklepach mogliśmy kupić i możemy nadal różne batoniki, czekolady, lody. Wszystko, co jest, proszę Państwa, zielone i słodkie, prawdopodobnie jest właśnie z maczą.
0: Bo na pewno nie jest żabą.
1: Na pewno nie. Ona ma taki specyficzny smak.
0: Stąd ta żaba.
1: Stąd ta żaba. Właśnie, trzeba było się do niej trochę przyzwyczaić. No i niektórzy dopiero oswoili się z tym smakiem. Uznali, że no niech będzie, dla tego koloru, dla tej ładnej pianki na matcha latte zacznę pić ten napój. No i uwaga, ten czas może już powoli dobiec końca. I jest jeden kandydat na to miejsce. Ube latte. To jest napój, który już rzekomo podbił serca bywalców nowojorskich kawiarni, bo to właśnie tam kreuje się bardzo dużo takich kulinarnych trendów.
0: Czyli nasz polski kompot, który też zawojował Stany Zjednoczone, ma ostrą konkurencję.
1: Tak, to jest ostra konkurencja, to prawda. Chociaż kolor podobny, w tej samej kategorii mogą startować. Najpierw kawiarnie za oceanem. W mediach społecznościowych też już coraz częściej można trafić na zdjęcia fioletowego napoju i, co ważniejsze, powoli również w menu polskich kawiarni, restauracji, powoli, powoli zaczyna pojawiać się napój na bazie ube. Ale co to właściwie jest? Co to oznacza? O tym mówi Dominika Zagrodzka, dziennikarka i antropolożka kultury, prowadząca podcast Pożywka.
2: Ube przypomina trochę wyglądem fioletowego ziemniaka, ale to nie do końca jest ziemniak. Na pewno to jest bulwa, która nazywa się fachowo pochrzynem skrzydlatym i która jest bardzo popularna, od setek lat właściwie używana w kuchni Filipin, a teraz odkrywamy ją my. Zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się ube w deserach, ponieważ ono ma taki słodkawy, waniliowy, niektórzy mówią, że lekko orzechowy smak.
1: Może i u nas pojawi się też więcej takich deserów, tak jak było to właśnie z maczą. Na pewno przewiduje się, że przeróżne wariacje dotyczące samych napojów. Z pianką, bez pianki, na zimno, na słodko, na mniej słodko, na ciepło. Dlaczego ten napój się przyjął? Jestem ciekawa, czy masz jakiś pomysł.
0: Myślę, że świetnie wygląda na TikToku.
1: O, i to jest właśnie ten strzał w dziesiątkę. Ta instagramowość tak zwana współczesnych dań, napojów, to jest bardzo ważny element.
0: Dlatego kapusta kiszona nigdy nie ma szans.
1: No myślę, że z takim fioletowym, pięknym odcieniem tego napoju na pewno. No i myślę, że przyszedł czas na to najważniejsze pytanie, czyli czy ube zastąpi maczę? Dominika Zagrodzka.
2: Moim zdaniem nie, to będzie raczej alternatywa do tej herbaty. Przede wszystkim dlatego, że my mówimy tutaj o dwóch różnych produktach, bo z jednej strony mamy zieloną, sproszkowaną japońską herbatę, a z drugiej strony mamy bulwę. Więc to nie jest tak, że z ube można zrobić napój. Najczęściej to jest tak, że do ube dodaje się coś, czyli właśnie kawę, mleko i tak dalej, żeby powstał napój. A matcha już sama w sobie jest gotowym napojem, bo jest po prostu herbatą. Więc myślę, że będzie to alternatywa, zwłaszcza, że no, herbata ma dużo bardziej kontrowersyjny smak. Ja nawet spotkałam się z takim określeniem, że smakuje jak kałuża z rybą, więc wywołuje bardzo dużo kontrowersji. I zdecydowanie ube ma tutaj ten smak łatwiej przyswajalny, łatwiej akceptowalny dla nas, Europejczyków. Więc myślę, że to będzie właśnie taka delikatniejsza alternatywa, ale nie zastąpi herbaty, bo to jest zupełnie coś innego.
1: Alternatywa, ale też bardzo zdrowa, bo okazuje się, że tam witaminy A, C, E oraz potas i mangan występują i to naprawdę w dużych ilościach.
0: Zerknęłam na Instagram. Muszę Państwu powiedzieć, że ta fioletowa ube no, wygląda fascynująco, ale wiesz, że już jest połączenie matcha i ube?
1: Naprawdę?
0: No proszę, zobacz. Zielone i fioletowe.
1: Oczywiście, a jeszcze jakie to jest ładne połączenie.
0: No, bardzo instagramowe.
1: Ale nie można tego pomieszać, bo jak pomieszamy, to wyjdzie nam takie.
0: Smakowo może być słabo. Marta Zienkiewicz dzisiaj była razem z nami. Wróci jutro. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

Daria Zawiałow przekonuje, że złamane serce jest okej do pewnego momentu albo do któregoś razu. Może tak to powinno brzmieć. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 15 minut będzie godzina 16. Jutro folder ulubione wychodzi w plener, a właściwie przenosi się na Stadion Narodowy. Tam będziemy opowiadać Państwu o targach książki, międzynarodowych targach książki, które w tym roku będą odbywać się pod patronatem Polskiego Radia, pod patronatem Jedynki. Zaplanowaliśmy mnóstwo atrakcji dla Państwa. Odwiedzą nas fantastyczni goście. No i w ogóle targi książki to jest moim zdaniem takie miejsce, w które warto się wybrać z całą rodziną. To jest dobra tradycja przekazywania sobie nawyku czytania, wybierania nowych książek, spotkania z pisarzami, także tymi, którzy piszą książki dla dzieci. Jeśli Państwo nie mają planów na weekend, a chcieliby ten weekend już zagospodarować tak rodzinnie z uwzględnieniem Dnia Dziecka, to zapraszamy na targi książki i mamy dla Państwa wejściówki na to wydarzenie. Prosimy o maile na adres folder@polskieradio.pl i w tym mailu proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu do siebie. Tak będzie najprościej nam się z Państwem skontaktować. A u nas już teraz Dua Lipa i Houdini, a potem Karolina Rożej, która już się czai za szybą. Okay.

0: To Dua Lipa, za 11 minut będzie godzina 16. Nie wiem jak u Państwa w pracy, ale u nas pracują bardzo fajne osoby i nie wiem, czy Państwo potrafią tak nawiązywać bliższe relacje z ludźmi, z którymi na przykład dzielą biurko. No bo różnie z tym w pracy bywa. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że my tutaj mamy kilka takich ulubionych sytuacji i ulubionych osób. Na przykład jak wchodzi Karolina Rożej, z którą nigdy w życiu jeszcze nie poszłam do kina, bardzo bym chciała, więc może kiedyś się uda.
1: Musimy.
0: To myślę sobie, no wchodzi słońce i od razu jest lepiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ty zawsze powiesz coś takiego, że ja muszę się oblać rumieńcem i nie wiem, co powiedzieć, chociaż płacą mi za to, żebym wiedziała, co mam powiedzieć.
0: Wiesz co, to ja oddasz mi część uposażenia, ja powiem za ciebie, ale tak naprawdę skupmy się na tym, co po 16.
1: Tak czy inaczej, bardzo, bardzo dziękuję. Do kina idziemy, a ta relacja może jest dobra właśnie dlatego, że nie dzielimy biurka, bo to rzeczywiście różnie bywa. Różne są doświadczenia. Zapraszam do słuchania Ekspresu Jedynki. Bardzo ważny gość będzie u nas dzisiaj po godzinie 17. Agata Wisłocka. To jest polska delegatka tej międzynarodowej flotylli Sumund, która no, spędziła kilka dni w więzieniu tak naprawdę, na statku więzieniu izraelskim. Opowie o swoich doświadczeniach, co tam się działo, czego doświadczyła, no i czego jako flotylla teraz oczekują, jeśli chodzi o społeczność międzynarodową wobec Izraela. O tym będziemy mówić po 17, między innymi oczywiście.
0: A cała audycja rozpoczyna się o 16, czyli już za niecałe 10 minut. Karolina Rożej zostaje, a ja, Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś. Maciej Załęcki realizował, czujnym okiem wspierała Monika Góral, najlepsza wydawczyni na świecie. Wracamy jutro!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana

0: ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na polskich trasach coraz więcej utrudnień. Zaczynamy w tym razem od zachodniopomorskiego i S6, odcinek między węzłami Bielice i Dobre. Tutaj dochował samochód osobowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina na 125 kilometrze. Niestety do śmiertelnego wypadku doszło na Podlasiu, na drodze krajowej nr 65 na trasie Białystok-Bobrowniki w pobliżu Majówki. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Motocyklista zginął na miejscu. Droga jest zablokowana na 176 kilometrze. W Małopolsce na drodze krajowej nr 79 jest zablokowany przejazd w Kochanowie po zderzeniu trzech samochodów osobowych. Nie znamy szczegółów, nie wiemy, czy są poszkodowani, natomiast rzeczywiście widać, że droga jest zamknięta i trzeba jechać trasami lokalnymi przez Kochanów na przykład. S8 w Warszawie między węzłami Powązkowska i Lazurowa. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Białegostoku na 10 kilometrze i to niestety wydłuża i tak długi o tej porze korek, które zaczyna się przy węźle Marymącka, a kończy na jezdni w kierunku Białegostoku dopiero przy węźle Mory. Teraz jeszcze S5 w Wielkopolsce. Wciąż częściowo zablokowany przejazd między węzłami Kościan Północ i Czempiń w pobliżu Piotrowa Pierwszego. Tutaj cały czas nie udało się usunąć z jezdni samochodu ciężarowego, który częściowo blokuje przejazd na trzecim kilometrze na jezdni w kierunku S11 i Poznania. Bez zmian także w Lubuskiem na A2 między węzłami Trzciel i Jordanowo w miejscowości Wilenko. Tutaj przed południem doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i mamy zwężenie w kierunku Świecka, a do kolizji doszło na 77 kilometrze. Ruch w tym miejscu odbywa się tylko lewym pasem.

0: Jest 16:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Żołnierz, który strzelał w kierunku migrantów na granicy z Białorusią, uniewinniony jest wyrok sądu wojskowego.
2: Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robił.
0: Duży pożar hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert.
1: W Sejmie debata nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej ma ona ułatwić życie parom tej samej płci.
0: Żołnierz oskarżony w sprawie użycia broni przeciwko migrantom, uniewinniony.
1: Karol S. był sądzony za przekroczenie uprawnień i spowodowanie zagrożenia życia oraz zdrowia innych osób.
0: Przypomnijmy, do tego zdarzenia doszło w marcu 2024 roku przy granicy z Białorusią w okolicach Dubicz-Cerkiewnych.
1: Migranci napierali, a żołnierz zrobił dokładnie to, do czego był powołany. Bronił granicy, argumentował sędzia podpułkownik Radosław Hunek z Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie.
2: To właśnie, że oskarżony, jak i pozostali broniący granicy, zachowali się bardzo dobrze, świadczy fakt, że się nie zbliżali do granicy, bo trzeba powiedzieć, że po tym, jak oskarżony zaczął dawać strzały, ci agresorzy cofnęli się, zaczęli uciekać. Nie wszyscy. Dwóch zostało. Wtedy rozpętało się piekło, ponieważ w ich kierunku leciały kłody, kamienie i inne niebezpieczne przedmioty. Wszyscy żołnierze i funkcjonariusze się cofnęli i z dość dużej odległości próbowali uspokoić sytuację, przede wszystkim nie dopuścić do ponownego przejścia przez granicę.
0: A wyrok, który zapadł przed sądem w Lublinie, jest nieprawomocny. Prokuratura może się od niego odwołać.

0: 40 zastępów Straży Pożarnej gasi groźny pożar hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania.
1: Na terenie zakładu jest m.in. ocynkownia.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców.
1: Prosi, by zamknęli okna i drzwi ze względu na duże zadymienie.
0: Na miejsce została wysłana grupa chemiczna z Poznania, mówi Agata Kamińska ze Straży Pożarnej w Obornikach.

0: i w Obornikach.
1: Posłowie od kilkudziesięciu minut debatują nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: To prawo, które ma dać parom tej samej płci możliwość zawarcia notarialnej umowy, a następnie jej rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego.
1: Opozycja grzmi, że to zrównanie związków jednopłciowych z instytucją małżeństwa.
0: Koalicja przekonuje, że ustawa jest odpowiedzią państwa na realną potrzebę, której nie można ignorować.
1: I takiego argumentu użyła podczas debaty m.in. Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.
2: To jest ustawa, która chroni rodziny, bo takie rodziny w Polsce, rodziny jednopłciowe, istnieją. A prawo jest po to, żeby rozpoznawać potrzeby społeczne, zjawiska społeczne, a nie udawać, że one nie istnieją.
1: Regulacja ma umożliwić dwóm dorosłym osobom zawarcie umowy, dzięki której będą mogły m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera.
0: Ale szanse na wejście prawa w życie są niewielkie, bo z otoczenia prezydenta płyną sygnały, że Karol Nawrocki zawetuje przepisy o statusie osoby najbliższej.
1: A więcej głosów sejmowej dyskusji na ten temat za chwilę w Ekspresie Jedynki. Sprawa wróci też w rozmowie z naszym gościem. O 16.35 będzie nim wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
3: To są aktualności Jedynki.
0: Kluczem do sukcesu była mrówcza, praca operacyjna i precyzyjna analiza śladów w sieci.
1: Tak mówią funkcjonariusze, którzy rozbili internetową grupę stojącą za niedawną serią fałszywych alarmów.
0: A służby prześwietliły w tym celu gigantyczne ilości danych, podkreśla komisarz Marcin Zagórski, rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
4: Chcę powiedzieć, że funkcjonariusze zabezpieczyli pół podejrzanych różnego rodzaju nośniki cyfrowe, w tym komputery, telefony czy inne jeszcze nośniki, gdzie zgromadzone były dane. Te wszystkie informacje pozwoliły właśnie na dotarcie do osób, które podejrzane są o wywoływanie fałszywych alarmów.
1: W sprawie zatrzymano 3 osoby, 2 z zarzutami trafiły już do aresztu. To mężczyźni w wieku około 20 lat nie przyznali się do winy.
0: Węgierski parlament unieważnił jedno z najbardziej kontrowersyjnych decyzji ostatnich miesięcy rządów Viktora Orbana – wycofanie Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
5: Za utrzymaniem decyzji o wycofaniu Węgier z międzynarodowej organizacji głosowało jedynie 37 deputowanych z Fideszu. W czasie parlamentarnej debaty minister sprawiedliwości Marta Görög powiedziała, że dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ochrony praw człowieka bezwzględnie konieczne jest pociągnięcie sprawców najpoważniejszych zbrodni do odpowiedzialności na Międzynarodowym Forum Sądowym. W tym celu, argumentowała, konieczne jest utrzymanie członkostwa Węgier w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Według węgierskich mediów decyzja jest kolejnym elementem szybkiego demontażu części rozwiązań wprowadzonych przez poprzedni obóz władzy. Rząd premiera Petera Modiora argumentuje, że wiele działań gabinetu Orbana było podejmowanych w trybie nadzwyczajnym i bez wystarczających konsultacji społecznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu trwa wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open i bardzo dobre wiadomości ma Cezary Gurjew, bo już 2 Polki awansowały do 3. rundy. Halo Czarku.
7: Dzień dobry, witam Państwa i rzeczywiście te 2 Polki, o których Sylwia mówisz, utworzą parę w 3. rundzie. Dziś najpierw Iga Świątek na korcie Filipa Szatie pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-2, 6-3, a przed chwilą na korcie numer 7 wielka innowacja na stojąco Magda Linet pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. Jelena Ostapenko to koszmar Igi Świątek, bilans spotkań 0-6, a Magda ma teraz bilans dodatni, po raz drugi na ceglanej mączce pokonała mistrzynię z 2017 roku, a więc zapowiada się rzeczywiście bardzo atrakcyjny mecz w 3. rundzie, a dziś jeszcze Magdalena Fręk będzie walczyć ze Szwajcarką Jill Teichmann.
6: Czarku, ale to nie jedyne akcenty polskie dzisiaj były na kortach Rolanda Garrosa, bo jeszcze deble, prawda?
7: Tak, Katarzyna Pitera, więc no kiedyś to półfinalistka w kategorii juniorek w 2007 roku na kortach Wimbledonu, ale dzielnie wróciła kilka lat temu do czołówki światowej deblistek. Dzisiaj w parze z Renatą Zarazułą walczyły z deblem Krystyna Buksza i także Amerykanka Nicole Melichar Martinez, ale no niestety przegrany mecz 7-6, 5-7, ten drugi. W tym drugim secie były szanse, żeby mecz przechylić na korzyść pary polsko-meksykańskiej. ale w trzecim secie 0-6. Ja przypomnę, jutro na korcie zobaczymy

0: Zobaczymy no, popularnego Hubiego, a więc Huberta Hurkacza i także rewelacyjna kwalifikantka Maja Chwanińska, która przypomnę w meczu pierwszej rundy pokonała mistrzyni olimpijską Chinkę Qin Wenchen.
1: Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia. W Lipsku zostanie dziś rozegrany finał piłkarskiej Ligi Konferencji pomiędzy Crystal Palace a Rayo Vallecano. Niestety na razie więcej niż o rywalizacji sportowej słychać o przedmeczowych zamieszkach z udziałem kibiców. Miejscowa policja poinformowała, że 60 fanów z wysp opisanych jako znani awanturnicy otrzymało wczoraj wieczorem nakaz opuszczenia centrum Lipska, a dwie osoby zostały aresztowane w związku z zamieszkami między kibicami z Anglii i Hiszpanii. Rzucano w siebie butelkami, kuflami piwa i meblami z pubów. Doszło również do rękoczynów, głosi oświadczenie policji. Funkcjonariusze natychmiast interweniowali i rozdzielili obie grupy, a cała operacja policyjna zakończyła się o 3:15 nad ranem, zaś finał rozpocznie się dziś wieczorem o 21:00.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Uwaga na burze na południu Małopolski i Podkarpacia. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, a na Lubelszczyźnie może spaść deszcz. W pozostałych regionach powinno być słonecznie. Temperatura od 14 stopni nad morzem, 16 na Podlasiu, 21 w Wielkopolsce, do 26 w Małopolsce. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1002 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
6: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
5: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
4: Jedynka.

0: I tak jak mówiliśmy w serwisie sportowym, Iga Świątek nie dała dzisiaj szansy swojej rywalce w Paryżu. Mecz trzeciej rundy, przypomnę, rozegra się w piątek. Magdalinet też awansowała, no a przed nami jeszcze mecz Magdaleny Fręch. Natomiast głównym rywalem tenisistów jest upał. Teraz 32 stopnie w cieniu. Natomiast u nas ochłodzenie od 13 do 25 stopni, więc całkiem przyjemnie. Takie pogodowo-tenisowe postscriptum. Karolina Rożej, dzień dobry, 13 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: A zaczniemy dziś od Sejmu.
2: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne.
3: Będziemy walczyć do ostatniej minuty, do końca.
0: Czyli ustawa o statusie osoby najbliższej na finiszu prac sejmowych, ale też z zapowiedzią weta ze strony prezydenta. O szczegółach będziemy mówić za chwilę, natomiast o wielkiej pomocy dla Libanu też w popołudniówce i o tym, czego doświadczyli aktywiści z flotylli Sumut po zatrzymaniu, porwaniu ich przez siły izraelskie. W naszym studiu po godzinie 17 Agata Wisłocka, która była jedną z nich. Ale w Ekspresie Jedynki dzisiaj też rowerowy zawrót głowy.
4: Robię to, żeby po prostu się ruszyć z domu, żeby autobusem nie jeździć.
5: Myślę, że na pewno oszczędzam trochę czasu. No i też jakąś zawsze to jest sprawność.
6: Też ten rower trochę zużywa energii, a ja raczej jestem nadpobudliwy, można powiedzieć.
0: Trwa akcja Rowerowy Maj, ale Polacy w ogóle kochają bardzo rowery, takie mam wrażenie. facebook.com/1, nasz telefon 22 139 2202. Jeszcze jedno pytanie dzisiaj pojawi się w popołudniówce. Czy jeszcze ktoś wierzy w diety cud?

0: Sheeran i Ekspres Jedynki i zgodnie z obietnicą na początek po południówce Sejm, bo tam trwa właśnie dyskusja o ustawie o statusie osoby najbliższej. W piątek ma się odbyć głosowanie, natomiast mamy już zapowiedź ze strony prezydenta Nawrockiego, a właściwie ze strony jego środowiska, zawetowania tego projektu. No to przenosimy się na Wiejską w Warszawie, tam jest Małgorzata Naukowicz. Witaj Małgosiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jakie argumenty teraz padają za tą ustawą, a jakie przeciw?
1: No, właściwie te same ciągle. Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej Urszula Pasławska z PSL-u przekonuje, że rozwiązania zawarte w projekcie są rozwiązaniami tylko i wyłącznie administracyjnymi, które mają ułatwić życie Polakom. Przypomina, że od ponad 20 lat podejmowane są próby uchwalenia ustawy o związkach partnerskich.
2: Żadna ustawa nie doszła do tego momentu, w którym my dzisiaj jesteśmy. Te ustawy były wszystkie małżeńsko podobne. I ja rozumiem pana prezydenta i jego wrażliwość konserwatywną i prawicową, ale my dlatego zaproponowaliśmy zupełnie inną, wolnościową filozofię. Jeżeli będą poprawki, jeżeli będą uwagi konkretne, będziemy o tym rozmawiać. Ja jestem zdeterminowana, żeby zrobić wszystko, aby przepisy weszły w życie.
1: Po pierwszych deklaracjach prezydenta i jeszcze z czasów kampanii można było mieć nadzieję, że Karol Nawrocki ustawę podpisze. Ale jak mówi szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, proponowane przepisy w wielu kwestiach zrównują związki partnerskie z małżeństwem.
3: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje. Ta ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dla małżeństw, choćby możliwość wspólnego rozliczania się.
1: Ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy mówi, że otoczenie prezydenta nie zgłaszało do tej pory merytorycznych uwag do projektu ustawy. Jej zdaniem zapowiedź weta to decyzja polityczna prezydenta,
4: który być może już na tyle w ostatnich dniach zadarł z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że nie chce się wychylać. Bardzo żałuję, że pan prezydent skłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty, do końca. I też powiedzieliśmy panu ministrowi Szefernakerowi, że jeszcze jesteśmy gotowi o tym rozmawiać, jeśli będzie konkretna propozycja. Ja słucham i chcę wiedzieć, co dokładnie nie podoba się panu prezydentowi w tej ustawie.
1: Projektu ustawy o statusie osoby najbliższej nie poprze Prawo i Sprawiedliwość. Tak to tłumaczy szef klubu Mariusz Błaszczak.
5: Koalicja rządowa próbuje przeforsować pod inną nazwą małżeństwa homoseksualne. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno stanowi, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. A więc jest to sprzeczne z konstytucją, to co oni proponują.
1: Podczas drugiego czytania klub PiS-u wniósł o odrzucenie projektu w całości. No, to samo wniosła też Konfederacja. A Dorota Łaboda z Koalicji Obywatelskiej nie rozumie, dlaczego jeszcze przed zakończeniem prac nad projektem prezydent mówi, że ustawy nie podpisze. Jak mówi posłanka, do tej pory nic na to weto nie wskazywało. Przypomnę, że rządowy projekt ustawy zakłada podpisanie u notariusza umowy, która byłaby rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu dwie dorosłe osoby mogłyby między innymi wspólnie decydować o majątku, mieć dostęp do informacji medycznych, korzystać ze wspólnego mieszkania i załatwiać sprawy w imieniu partnera.
0: O czym prosto z Sejmu mówiła Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, bardzo ci dziękuję za zebranie tych wszystkich komentarzy. Przypomnijmy, w piątek głosowanie w sprawie tej ustawy w Sejmie właśnie. To jest Ekspres Jedynki. 22 minuty po godzinie 16, już za chwilę o wielkiej pomocy dla Libanu.

0: To Billie Eilish i popołudniówka radiowej jedynki, 25 minut po godzinie 16 na zegarach. I sprawy międzynarodowe teraz w Ekspresie Jedynki, nie po raz pierwszy zresztą dziś, bo po godzinie 17 będziemy mówić o tym, co działo się z aktywistami flotylli Sumut na statkach więzieniach, izraelskich statkach więzieniach. Agata Wisłowska pojawi się w naszym studiu po godzinie 17. Natomiast teraz o nieco innej stronie tej bardzo skomplikowanej bliskowschodniej układanki, czyli o Libanie. Do Libanu rusza właśnie bardzo duża pomoc humanitarna z Polski. I z nami jest teraz Milena Rashid-Szehab, korespondentka w Libanie właśnie. Witaj, Mileno.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz proszę, jak duża jest skala tej pomocy i co ona zakłada, bo jeśli dobrze rozumiem, ona jest skierowana przede wszystkim na tych uchodźców wewnętrznych.
1: Tak, 300 ton pomocy to jest pomoc, którą wysyła polski MSZ wspólnie z organizacjami międzynarodowymi. Dzisiaj poleciało pierwsze 100 ton, dwie następne transze, jutro i pojutrze wylatują z Wrocławia do Bejrutu. I tam są trzy rodzaje darów. Pierwsze to są dary medyczne. Uruchomiono rezerwy strategiczne Ministerstwa Zdrowia i tam się znajdują głównie środki opatrunkowe, jakieś takie drobne leki czy sprzęt odkażający. To jest z myślą o bardzo przeciążonej służbie zdrowia, która jest w Libanie, która mierzy się właściwie z tym od 3 miesięcy z tą wojną. I to nie chodzi tylko o to, że jest 10 tysięcy ludzi rannych w tej wojnie, ale też są pacjenci, którzy stracili swoją opiekę, bo na przykład musieli opuścić domy w południowym Libanie. Takich ludzi jest około 1 miliona i oni też muszą być pod opieką lekarzy w innych częściach kraju, więc to też powoduje przeciążenie. I trzecie, najważniejsze chyba, to to, że libańska służba zdrowia jest jednym z celów tej wojny. Wiem, że brzmi to dość makabrycznie, ale to jest nawet oficjalne stanowisko.
0: Ale widzieliśmy, co się działo w strefie Gazy. Tak. Atakowana jest infrastruktura.

0: infrastruktura medyczna, atakowane są szkoły, atakowane są punkty dystrybucji i leków, i żywności także, więc to jest jedna z wojennych taktyk.
1: Tak, więc tutaj dokładnie coś takiego następuje. Nawet jest taka metoda, to się nazywa double tap. To polega na tym, że jak jest ostrzeliwany jakiś cel, teoretycznie są to cele Hezbollahu, ale no, fakty temu absolutnie przeczą i liczba cywilów, które jest ludźmi zabitymi, naprawdę pokazuje, że to nie jest wojna z Hezbollahem. I to polega na tym, że jest jakiś cel ostrzelany zwykle z dronów i w momencie, kiedy przyjeżdża ekipa ratunkowa, to jest drugi atak. Mhm. I często tym cierpią właśnie ratownicy. Już ponad 120 osób zostało zabitych, ponad 150 razy ekipy ratownicze właśnie były ofiarami takich ataków. Do tego dochodzi 155 karetek mocno uszkodzonych lub w ogóle zniszczonych i 16 szpitali. Pamiętajmy, że jest to mały kraj, to jest kraj, który jest mniejszy od najmniejszego województwa w Polsce, więc To jest naprawdę duża skala.
0: Ale mamy też do czynienia teraz z intensyfikacją tych ataków ze strony Izraela, więc tak naprawdę to zawieszenie broni to jest zupełna fikcja.
1: Tak, właściwie chyba już nawet nikt nie mówi o tym zawieszeniu broni. Ono teoretycznie obowiązuje od 17 kwietnia, ale w praktyce tutaj w Libanie, znaczy w samym Bejrucie rzeczywiście czucie, bo ten Bejrut właściwie tylko raz był celem ataku od tego czasu. Natomiast kilka dni temu byłam na południu kraju, właśnie tam, gdzie te ataki są cały czas. I południe wygląda jak totalnie wyludniony teren. Tam praktycznie nie ma ludzi. Wszyscy, którzy zostali, mierzą się z tym, że w każdej chwili mogą zginąć. Bo te naloty, zwłaszcza te dronowe, ale też ostrzał artyleryjski, trwa właściwie non-stop. Od kilku dni jest zintensyfikowany, co oznacza, że 120 razy były ataki na teoretycznie cele Hezbollahu, ale no, tak jak mówię, to są tylko teoretycznie cele Hezbollahu. W praktyce to są cywile. A jeszcze przed chwilą, dosłownie chwilę temu spłynęła nowa, to jeszcze tak dopowiem, nowa informacja o przymusowej ewakuacji, bo armia izraelska co jakiś czas wydaje takie wezwania do natychmiastowej ewakuacji cywilów. I to są właściwie już od wczoraj czy od przedwczoraj, to są dziesiątki miejscowości, ale też dużych miast. I dzisiaj na przykład, dosłownie przed chwilą, został wezwany do natychmiastowej ewakuacji całe miasto Tyr. To jest miasto, które było 60-tysięcznym miastem przed wojną. Wczoraj Nabatije, przed wojną 100-tysięczne miasto, również w całości wezwane do ewakuacji i tam też są skierowane te zintensyfikowane siły izraelskie.
0: I tam też bardzo będzie potrzebna ta pomoc humanitarna. 300 ton pomocy ruszyło właśnie z Polski w stronę Libanu, o czym mówiła Milena Rashid-Szacha. Bardzo dziękuję za te najnowsze informacje. To jest program Pierwszy Polskiego Radia. Przypomnę, na zegarach 16:30.
2: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Żołnierz, który ponad 2 lata temu strzelał w kierunku migrantów na granicy z Białorusią, uniewinniony, jest wyrok sądu wojskowego.
3: Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności, i to robił.
2: Karol S. był sądzony za przekroczenie uprawnień i spowodowanie zagrożenia życia oraz zdrowia innych osób. W aktualnościach za pół godziny jego komentarz do wyroku. Groźny pożar hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania. Na terenie zakładu jest m.in. ocynkownia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców. Prosi, by zamknęli okna ze względu na duże zadymienie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił w parlamencie Szwajcarii. Mówił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, aby wzmacniać wspólne bezpieczeństwo w Europie. Węgierski parlament unieważnił jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji ostatnich miesięcy rządów Viktora Orbana – wycofanie Węgier z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Większość związana z partią TISA przegłosowała cofnięcie wcześniejszej uchwały. Sezon na truskawki już się rozpoczął. W miastach pojawiły się też stoiska.

0: Wioska z młodymi warzywami. W Elblągu strażnicy miejscy ruszyli z kontrolami wag na targowiskach. Sprzedawcy komentują.
1: Jeżeli waga jest nielegalna, no to dla mnie handel jest tak samo nielegalny, tak?
0: Pełne wydanie aktualności o 17:00.
2: Dzięki, Andrzej, za truskawkowy temat. Przypomniałeś mi, że miałam robić kompot, którym ostatnio Amerykanie się zachwycają. Nazywają to fruit water i te truskawki ugotowane sobie pałeczkami do sushi wyławiają, a rosół to jest podobno herbata kurczakowa, czyli chicken tea.
3: I Andrzej uciekł. Czyż wybał się, że następnym razem zamiast o temat poprosimy o truskawki?
2: A może przyniesie? Ma teraz chwilę wolnego do 17:00.
3: Andrzeju, wróć.
2: Agata Kondzińska natomiast jest w studiu i temat wróci za chwilę, który pojawił się na początku Ekspresu Jedynki, czyli to, co dzieje się w Sejmie i będzie się działo w piątek w Sejmie, czyli ustawa o statusie osoby najbliższej.
3: No tak, idzie przez Sejm, ale też już wiadomo,
2: ale
3: że
2: dalej nie pójdzie.
3: No właśnie, że może tam się skończy jej los.
2: A będziesz rozmawiała o tym
3: z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej.
2: Zapraszamy za 3 minuty.

0: Za 23 minuty, godzina 17, to jest program Pierwszy Polskiego Radia Popołudniówka. Już teraz Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W studiu jest Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Nowa Lewica, dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, czy ustawa o statusie osoby najbliższej skończy swój żywot w parlamencie?
3: Skończy swój żywot w parlamencie na pewno, bo zostanie przegłosowana przez Sejm i przez Senat. Jest to rządowy projekt ustawy. Wszystkie rządowe projekty ustawy mają zapewnioną większość w obu izbach parlamentu, w związku z czym spodziewam się, że już na tym posiedzeniu Sejmu ta ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie i powędruje do Senatu. Liczę na to, że prace w obu izbach będą przebiegać sprawnie. Dzisiaj wspierałem panią

0: ministrę Katarzynę Kotulę na sali plenarnej podczas debaty. Cieszą mnie wszystkie głosy poparcia, które padały z mównicy, wszystkie... a ich nie brakowało.
1: No to ale są też inne głosy, nie ma o czym dyskutować. To jest Michał Wójcik. Dlatego w imieniu Prawa i Sprawiedliwości składam dwa wnioski o odrzucenie tych projektów, o statusie osoby najbliższej i to jest atak na fundamenty naszego państwa, atak na polską rodzinę, atak na instytucję małżeństwa, na nasze społeczeństwo, nasze tradycje.
0: Ja niestety słuchałem pana ministra Wójcika na żywo na sali plenarnej i szczerze powiedziawszy, to jestem po prostu oburzony tym, co on mówi i zastanawiam się, czy posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości w rzeczywistości wierzą w to, co mówią, dlatego że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej to jest absolutne minimum, które każde państwo powinno dać osobom, które z jakichś powodów nie mogą lub nie chcą zawierać związków małżeńskich. To jest minimum bezpieczeństwa, to jest minimum uznania, to jest minimum szacunku i po prostu minimum godności. Godność człowieka i jego ochrona nie może i nigdy nie uderza ani w fundamenty państwa, ani w rodzinę, ani w jakąkolwiek inną wartość, a tak naprawdę to o tę godność i o normalne funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie chodzi.
1: Nie ma zgody na związki partnerskie, jest chęć ułatwienia Polakom życia, jest chęć rozmowy, wsparcia rozwiązań o osobie bliskiej, ale te rozwiązania, które dzisiaj są w parlamencie, to de facto jest legalizacja związków partnerskich, na które pan prezydent się nie zgodził. To jest głos szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera z dzisiejszego wystąpienia.
0: No, wstyd, panie prezydencie, ale zaskoczenie nie ma, bo niczego innego z Pałacu Prezydenckiego nie można się spodziewać. Była tutaj robiona pewna zasłona dymna przez pana prezydenta Nawrockiego. Ja sam pamiętam, kiedy byłem w Pałacu Prezydenckim, między innymi z panią ministrą Katarzyną Kotulą na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Tam pan prezydent wspominał o tym, że on oczywiście utrzymuje swoje zobowiązanie wyborcze do tego, że będzie chciał podpisać, że poprze ustawę o statusie osoby najbliższej, że jest otwarty na rozmowę o szczegółach. Wiem też, że przedstawiciele Kancelarii Prezydenta brali udział w pracach sejmowych nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Między innymi chyba pani minister Barbara Socha w tych pracach uczestniczyła, w sensie była na posiedzeniu komisji. No ale okazuje się, że pan prezydent ani nie zamierza dochowywać swoich zobowiązań wyborczych, ani po prostu wesprzeć projektu, który jest potrzebny ludziom i który ma fundamentalne znaczenie dla ich takiego codziennego bezpieczeństwa i godności.
1: Ale no, może coś, co państwo nazywacie kompromisem, a prezydent widzi jako radykalną zmianę, tak groźną dla rodziny, powoduje, że na przykład prezydent napisze swój projekt. Jeszcze bardziej liberalny niż ten kompromis, który dzisiaj proponujecie.
0: Dwie rzeczy. Ustawa o statusie osoby najbliższej to jest naprawdę kompromis. Kompromis między różnymi wrażliwościami, które są i w koalicji, bo z jednej strony to jest nasza lewicowa wrażliwość. My jako lewica zgłaszaliśmy projekty ustawy o związkach partnerskich, o równości małżeńskiej. Pierwszy projekt rok 2004, senatorka lewicy Maria Szyszkowska. Z drugiej strony mamy wrażliwość konserwatywną, centroprawicową Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tu udało się dogadać. Projekt firmuje z jednej strony Katarzyna Kotula, z drugiej strony Urszula Pasławska. To pokazuje, że się potrafimy dogadać, no ale potrafimy też jakby znaleźć to minimum, które w naszej ocenie, już mówię to jako lewicy, po prostu realizuje funkcję takiej ustawy. Ja nie umiem sobie wyobrazić jeszcze bardziej kompromisowego projektu. Nie umiem sobie wyobrazić jakiegoś... Znaczy myślę, że pan prezydent umie sobie wyobrazić bardzo wiele rzeczy, których ja sobie nie umiem wyobrazić i które myślę... nie umieją sobie wyobrazić przedstawiciele obecnej koalicji, czy dużo ludzi w naszym społeczeństwie, ale tu nie chodzi o wyobraźnię pana prezydenta i kreatywność w jego środowiska politycznego i wybitną myśl prawniczą prokuratora Zbigniewa Boguckiego, ministra obecnie w kancelarii, tylko chodzi o to, żeby rozwiązywać ludzkie problemy, żeby dawać ludziom minimum bezpieczeństwa i uznania. Projekty pana prezydenta, które trafiają do Sejmu, są to projekty, już abstrahując od oceny politycznej, to są projekty po prostu słabe, w których brakuje elementów wymaganych przez regulamin Sejmu, które są, nie mają uzasadnień. Tam jest tak rozwinięta...
1: Ale pan prezydent mówi, że wyręcza rząd, że jesteście nieudolni i dlatego on pisze lepsze prawo.
0: Nie pisze lepszego prawa i o tym, jaka jest jakość projektów ustaw, najlepiej powiedzą urzędnicy Kancelarii Sejmu. To, że pan marszałek Czarzasty nie ma często możliwości nawet nadania numeru druku projektom prezydenckim, bo one nie spełniają wymogów formalnych, no świadczy o tym, jak wygląda

0: ta działalność prezydenckich legislatorów. No, zresztą no, myśl prawnicza tam się chyba niezbyt rozwija, bo ostatnio pan prezydent do Izby Wyższej, do Senatu przyszedł z projektem pytania referendalnego, które było zadane w czasie przeszłym. I nawet na koniec tych prac prawnicy z kancelarii prezydenta też przyznawali, że chyba coś jest nie tak, stąd to zapowiedź, że jeszcze raz będzie ten wniosek.
1: No ale zaplecze prezydenta oskarżyło Senat o odbieranie Polakom prawa do swobodnej wypowiedzi.
0: Jeśli pan prezydent chce przeprowadzić referendum, ma prawo wystąpić z taką inicjatywą referendalną do Senatu, to najpierw pytanie referendalne musi spełniać wymogi wynikające z konstytucji, ustawy i ze zdrowego rozsądku. Natomiast z tych wszystkich powodów i tych czysto prawniczych i politycznych ja nie czekam na projekt prezydencki i nie wierzę, że taki dobry projekt prezydencki może powstać. Jest dobra ustawa, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta mieli możliwość wzięcia udziału w pracach nad tą ustawą, byli obecni na posiedzeniu komisji, była tutaj przestrzeń na rozmowę, była przestrzeń na dyskusję. Jeżeli coś można poprawić, to oczywiście poprawimy. Od tego jest drugie czytanie. Ja sam jeszcze wczoraj wieczorem wspierałem parlamentarzystów w przygotowywaniu jakichś poprawek, bo jest oczywiście przestrzeń na taką rozmowę. Natomiast no, widać, że pan prezydent nie chce dochowywać swoich zobowiązań wyborczych i chodzi jednak na pasku Nowogrodzkiej, bo bądź co bądź...
1: No nie chodzi, bo prezes Jarosław Kaczyński jest niezadowolony, że powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Natomiast na pewno pan prezes Kaczyński jest zadowolony z tego, że pan prezydent chce blokować regulacje prawne, które dają szansę na normalne, bezpieczne życie tysiącom ludzi w Polsce i to jest realizacja, myślę, że oczekiwań pana prezesa. Ja oglądałem jego wypowiedzi na temat tej ustawy, więc myślę, że tu prezes jest usatysfakcjonowany. Więc jeżeli chodzi o pana prezesa Kapińskiego, to... Tak, po pierwsze bardzo się cieszę, że pani Małgorzata Manowska przestanie być pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, bo abstrahując od tego, że ona sama jest dosyć kompetentną cywilistką, prawniczką, to jest złą twarzą Sądu Najwyższego. Jest to postać, która jest symbolem degrengolady w Sądzie Najwyższym, pochodzącej z czasów Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy jest to zmiana na lepsze? Pewnie nie, bo pan prezes Kapiński również zalicza się do grupy tak zwanych neosędziów. Również jest kojarzony z tym, z tą częścią środowiska sędziowskiego, która wspierała te zmiany w wymiarze sprawiedliwości prowadzone przez poprzednią ekipę. A to, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości nie lubi go ze względu na to, że on orzekał w składzie dotyczącym sprawy lustracyjnej Lecha Wałęsy, no to chyba już to świadczy tak nie o panu prezesie Kapińskim, tylko raczej o szaleństwie w głowach części polityków Prawa i Sprawiedliwości na temat Lecha Wałęsy, które utrzymuje się
1: no, był taki emocjonalny wpis byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza, który był bardzo rozczarowany postawą swojego przyjaciela Karola Nawrockiego. Mówił o wielkim błędzie.
0: No, ja wielokrotnie wyrażałem dużą satysfakcję z tego, że pan Sławomir Cęckiewicz przestał być szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i chyba najważniejszy wątek w tym, co pani redaktor powiedziała, że jest to wypowiedź byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wiemy, że Sławomir Cęckiewicz należy do tych naukowców, polityków, którzy no, mają taką rozwiniętą obsesję na punkcie Lecha Wałęsy. Nie ma tu zaskoczeń.
1: Panie ministrze, jeszcze nie ma projektu w Sejmie, przeszedł przez rząd, ale jest już awantura. Chodzi o projekt, który miałby dofinansowywać, obejmować artystów właściwie, obejmować osoby zarabiające powyżej płacy minimalnej i tutaj Konfederacja zbiera już podpisy o odwołanie ministry kultury Cieńkowskiej.
0: Po pierwsze,
1: ja tylko powiem, w państwie realizującym jakkolwiek rozumiane zasady sprawiedliwości społecznej nie ma prawa przez Sejm przejść taki projekt.
0: Po pierwsze, nie ma awantury, tylko jest zgoda. Jest to zgoda w rządzie, bo projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, jest kierowany do Sejmu, jest realizacją i umowy koalicyjnej i programów partii, które w skład tej koalicji wchodzą, bo to są i wątki z programu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Druga sprawa, odrębny system dla twórców i artystów jest w Polsce obecny od lat 70. On jest wadliwie skonstruowany, jest bardzo niepopularny wśród artystów. Trzeba było go zastąpić nowym rozwiązaniem. Ale fundamentalna sprawa i to występuje nie tylko w Polsce, ale w bardzo wielu państwach. Artyści mają tak specyficzną pracę, że potrzebują dedykowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa społecznego dla siebie.
1: Do tego wrócimy, bo na pewno będzie jeszcze awantura, ale na dzisiaj dziękuję bardzo. Gościem był Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Nowa Lewica.
0: Bardzo dziękuję.

Nie pierwsza i nie ostatnia awantura polityczna. Oczywiście nie pierwsza, nie ostatnia rozmowa Agaty Kondzińskiej. Jutro w popołudniówce ponownie się słyszymy. Dzięki i do usłyszenia. To Ekspres Jedynki za 12 minut. 17.

0: To jest popołudniówka radiowej jedynki i przed nami jeszcze o tym, jak bardzo Polacy kochają rowery, no a tym nieprzekonanym pomagają kolejne akcje typu Rowerowy Maj na przykład, ale będziemy też mówić o tym, czy jeszcze wierzymy w diety cud.
1: Taka była dieta białkowa, 30 parę kilo schudłam, no ale później był efekt jojo.
2: Ojej, stosowałem wiele diet, ale żadna nie okazała się cudem niestety.
0: No właśnie, bo w wysiłku i cierpliwości, wytrwałości mało jest cudów, dużo ciężkiej pracy. Więcej o tym będziemy mówić po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki, a już teraz mrozu.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz? Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam Maszę.

0: że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
1: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na drodze krajowej numer 29 na odcinku Cybinka do ronda na skrzyżowaniu 29 z 32 w pobliżu Krosna Odrzeńskiego zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście w tej kolizji nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 55 kilometrze tej trasy. Bez zmian w Lubuskiem, także na A2. Tutaj przed chwilą sprawdzałam i niestety między węzłami Trzciel i Jordanowo na wysokości miejscowości Wilenko nadal zablokowane jest część przejazd w kierunku Świecka. Jeden pas po zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych na 77 kilometrze. Do tej kolizji doszło niestety przed południem, więc tutaj bardzo długo te utrudnienia się utrzymują. S6 między węzłami Bielice i Dobre to jest na jezdni w kierunku Szczecina. Dachował samochód osobowy. Na szczęście bez poszkodowanych. Na 125 kilometrze zablokowany jest jeden pas. Bez zmian także w Wielkopolsce na S5 między węzłami Kościan Północ i Czempiń w pobliżu Piotrowa I przejazd utrudnia samochód ciężarowy, który wjechał do rowu. Na trzecim kilometrze przejazd możliwy jest tylko lewym pasem w kierunku S11 i Poznania. Na krajowej 8 w dolnośląskim odcinku, na dolnośląskim odcinku tej trasy, tym górskim już na trasie Kłodzko-Bardo w pobliżu Kłodzka, droga jest zablokowana w obu kierunkach na 37 kilometrze po zderzeniu dwóch busów, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. Droga jest zamknięta. Tutaj można objeżdżać trasami lokalnymi, ale oczywiście będzie to tylko objazd dla samochodów osobowych. Objeżdżać też trzeba 65 zablokowaną całkowicie na trasie Białystok-Bobrowniki w pobliżu Majówki. Tutaj zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Niestety motocyklista zginął. Droga jest zablokowana na 176 kilometrze.

0: Jest 17:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Andrzej Kocjan. Żołnierz, który strzelał w kierunku migrantów na granicy, niewinny uznał sąd. W aktualnościach komentarz byłego wojskowego.
0: Dwa groźne pożary. W Wielkopolsce koło Obornik płonie hala produkcyjna, a na Pomorzu las.
1: Protest naukowców przed Sejmem. Chcą, by państwo przeznaczało więcej pieniędzy na polską naukę.
2: Poziom determinacji i zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo duży.
0: Wojskowy sąd nie miał wątpliwości. Żołnierz, który chroniąc polskiej granicy strzelał do migrantów, jest niewinny.
1: Wyrok w głośnej sprawie sprzed 2 lat zapadł dziś w Lublinie.
0: Na szeregowym Karolu S. ciążyły zarzuty przekroczenia uprawnień i narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Przewodniczący składu sędziowskiego argumentował, że żołnierz wykonywał swoje obowiązki, a to, że strzelał, skutkowało ucieczką agresorów.
0: 25-letni wojskowy mimo uniewinnienia nie odczuł ulgi. Tak mówił dziś w sądzie.
3: Do pana prokuratora nie mam jakby żadnych pretensji. Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać. Też nie chodzi o żołnierzy, tak samo policjanci są źle często traktowani, mimo że wykonują swoje prace strażnicy graniczni. No, na szczęście miałem ludzi, którzy mnie wspierali.
1: Karol S. w chwili incydentu pełnił służbę w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej. Niedawno zwolnił się ze służby.
0: A wyrok, który zapadł w Lublinie, nie jest prawomocny. Przysługuje od niego apelacja.
1: Gorąca debata wokół projektu ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: W Sejmie trwa drugie czytanie propozycji, która umożliwi dwóm dorosłym osobom zawarcie notarialnej umowy. Dzięki niej będą mogli m.in. wspólnie rozliczać podatki czy uzyskać dostęp do informacji medycznej partnera.
1: Jest z nami Mariusz Pieśniewski, który obserwuje sejmową debatę. Mariuszu, powiedz, jakie argumenty padają w dyskusji?
4: Argumenty rozkładają się według znanych podziałów. Prawica mówi nie dla projektu. To jeden z najgorszych projektów. Atak na rodzinę, na społeczeństwo i tradycje, mówił poseł PiS Michał Wójcik.
5: W miejsce małżeństwa, związku małżeńskiego, związku kobiety i mężczyzny, przypominam, bo tak jest w konstytucji.

Konstytucji napisane w artykule 18. I ta instytucja jest pod szczególną ochroną państwa. Wprowadzacie w istocie związek partnerski, partnera. Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie

0: normalna ludzka potrzeba bezpieczeństwa. I państwo jest od tego, żeby problemy ludzi rozwiązywać, a nie żeby ich pouczać, jak mają żyć.
1: Posłanka tłumaczyła o zaletach w postaci dostępu do informacji medycznej osoby bliskiej czy możliwości dziedziczenia. Wiemy, że projekt znajdzie większość w parlamencie, ale już teraz otoczenie prezydenta zapowiada weto wobec takiej ustawy.
2: Z Sejmu Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
3: Dziesiątki strażaków kolejną godzinę walczą z pożarem hali produkcyjnej w Obornikach pod Poznaniem.
2: Ogień nadal się rozprzestrzenia, na miejsce ściągane są kolejne specjalistyczne jednostki.
3: A służby apelują do mieszkańców dwóch powiatów, obornickiego i poznańskiego, a także samego Poznania, by zamknęli okna i nie zbliżali się do miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w tej sprawie SMS-y z ostrzeżeniami.
2: Inny groźny żywioł trawi las w powiecie chojnickim na Pomorzu. Ogień objął 4 hektary powierzchni między miejscowościami Duża Klonia i Okręglik.
3: Działania strażaków wspierają dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec. Na miejsce skierowano również zespół dronowy. Pomaga w rozpoznaniu terenu i ocenie sytuacji.
4: To są aktualności jedynki.
2: Badacze, nauczyciele akademiccy i studenci stracili cierpliwość.
3: Protestowali dziś przed Sejmem, by głośno zwrócić uwagę na brak wystarczających nakładów na polską naukę.
2: Jeden z organizatorów akcji, profesor Michał Komza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówi, że protestujący przyjechali z całej Polski.
5: Bardzo byśmy chcieli, żeby politycy nie testowali, jak bardzo zdeterminowani są naukowcy, ale tak naprawdę my kochamy naszą pracę i to, co robimy, więc poziom determinacji i zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo duży. Wszystkim naukowcom zależy i udało nam się zmotywować całe środowisko ludzi mających bardzo różne poglądy.
3: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada, że ma plan, jak w ciągu 5 lat zwiększyć wydatki na naukę do poziomu 2% PKB.
2: Rozpoczął się sezon na truskawki i młode warzywa.
3: Strażnicy miejscy przypominają sprzedawcom, by upewnili się, że wagi, z których korzystają, są sprawne.
2: W Elblągu ruszyli z kontrolami na targowiskach.
3: Sprzedawcy, z którymi rozmawialiśmy, są spokojni, podkreślają, że takie działania są potrzebne.
6: Jeżeli waga jest nielegalna, no to dla mnie handel jest tak samo nielegalny, tak? No i moim zdaniem to jest potrzebne, żeby sprawdzali te legalizacje wag.
7: Ja tutaj handluję od 10 lat i ani razu nie trafiłam na kontrolę. Mam nadzieję, że jak to powiem, to nie wywołam wilka z lasu.
2: Za brak legalizacji wagi można dostać do 500 zł mandatu.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W całym kraju słonecznie i bezchmurnie, wyjątkiem są południowo-wschodnie regiony, gdzie będzie padać deszcz, oraz Podhale, gdzie możliwe są burze. Temperatura od 13 stopni nad morzem, 16 na Suwalszczyźnie, około 20 na Mazowszu i w centrum, do 25 stopni w Małopolsce. A ciśnienie w Warszawie to teraz 1002 hektopaskale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
12: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
14: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
15: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy.

0: Od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17 teraz na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry ponownie. Popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres jedynki.
0: No i jak szukamy wakacji last minute, tak podobno szukamy diet last minute.
2: Internet premiuje szybkie efekty i skrajne rozwiązania, a organizm nie działa według trendów z Instagrama czy TikToka.
3: Taka pogoń za efektem wow często kończy się efektem jojo.
0: Pytanie, czy jeszcze dajemy się nabrać na kolejne nowinki, dzięki którym w tydzień będziemy mieć sylwetkę fitnessiary, która pracuje na nią całe życie. Rower na pewno może w tym pomóc.
4: Robię to, żeby po prostu się ruszyć z domu, żeby autobusem nie jeździć. Ruch się zawsze przyda.
5: Zawsze lepiej się przewietrzysz niż jechać samochodem.
0: A w całej Polsce trwa akcja Rowerowy Maj. W Ekspresie Jedynki do godziny 18 jeszcze o tym, co się dzieje na rynku pracy, bo są najnowsze dane o bezrobociu. A już za chwilę w popołudniówce Polka, która była jedną z ponad 400 porwanych przez Izrael aktywistów.

0: To jest Ekspres Jedynki, 14 minut po godzinie 17 i teraz po południówce wracamy do wydarzeń z 18 maja, kiedy to armia izraelska na wodach międzynarodowych w pobliżu Cypru przechwyciła statki globalnej flotyli Sumut, które to statki płynęły z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Ponad 420 aktywistów zostało porwanych, a wśród nich Agata Wisłocka, astrofizyczka, doktorantka Uniwersytetu Wiedeńskiego, polska delegatka tej flotyli. Pani Agata przez Turcję wróciła do Polski, jest teraz w naszym studiu. Dzień dobry pani Agato.
1: Dzień dobry.
0: To wszystko jest bardzo świeże, bo pani wróciła w niedzielę wieczorem i tak się zastanawiam, jaki obraz z tych ostatnich dni ma pani przed oczami, gdy sięga pani pamięcią do tego, co się wydarzyło?
1: W sumie wszystko po prostu, co się wydarzyło, to się wszystko wydarzyło dość szybko zawsze się dużo działo, było dużo ludzi, było dużo hałasu. I nie było po prostu za bardzo miejsca na jakikolwiek odpoczynek czy przemyślenie. Po prostu się działo.
0: 18 maja te statki zostały przejęte. Dwie doby trwało ich zajmowanie.
1: Tak.
0: I co się potem wydarzyło? Gdzie pani trafiła?
1: Także najpierw po przełapaniu nas każdej łódki po kolei zostaliśmy przetransportowani na łodzie, znaczy militarne, które nazwaliśmy po prostu statkami
0: więziennymi.
1: I tam zbudowane były specyficzne kompleksy, gdzie nas po prostu trzymano zamkniętych.
0: Z takich kontenerów, tak?
1: Tak, i to były właśnie kontenery.
0: I drutu kolczastego.
1: Tak, na których był drut kolczasty, bo ponoć aż tak się nas bali. Ludzi, którzy przyjechali zupełnie nieuzbrojeni, a komisja pokojowa i humanitarna. Także przygotowali nam, tak jak zresztą oznajmiał to wcześniej Ben-Gwir, chcieli nas potraktować jak niebezpiecznych terrorystów.
0: Jakie warunki poza tym panowały? No na pewno było tam bardzo mało miejsca. Każdy dostał zaledwie kawałek pokładu, ale warunki sanitarne, kwestie jedzenia? Picia?
1: Tak, warunki były bardzo trudne. Było oczywiście, cała przestrzeń była przeludniona. Było nas tam mniej więcej 200 osób. Każdy miał w tym wypadku to wychodziło na 1,2 metry kwadratowe powierzchni na osobę. Do spania mieliśmy tylko i wyłącznie te kontenery, ponieważ pokład, którego kawałek mieliśmy dla siebie, zostawał zalewany wodą, także nie było za bardzo, jak tam usiąść, czy się położyć. Robili to specjalnie, żeby nas jednak trzymać w największym dyskomforcie. Spaliśmy na podłogach, nie były nam dane materace. Podłogi w tych kontenerach były metalowe albo ze zgniłego drewna. Pozabierali nam ciepłe ubrania. W nocy było bardzo zimno. Trudno było po prostu zasnąć w tych warunkach.
0: Pani nie spała chyba, prawda?
1: Nie przespałam. Próbowałam, ale nie udało mi się przespać w ogóle ani minuty.
0: Pani też z drugim Polakiem zdecydowała się na strajk głodowy.
1: Tak. Tak zrobiło wiele osób. Mniej więcej 3/4 osób porwanych na naszym statku.

0: statku, ponieważ były dwa statki, to i ja, i pan Łukasz, i Karim, którzy we trójkę jesteśmy właśnie z delegacji polskiej, byliśmy na tym jednym statku.
1: A co robili w tym czasie żołnierze? Jak się wobec was zachowywali? No, polewali pokład, to już pani powiedziała, zapewne po to, żeby nie zaznać spokoju, nie móc się położyć, nie móc usnąć. Jak się zachowywali jeszcze?
0: No, pogardliwie. Jak już byliśmy tam wszyscy w środku, to no, nie było za bardzo sytuacji, żeby ktoś wszedł, żeby kogoś pobił tam akurat na miejscu, czy zabrali, żeby kogoś maltretować. Ale w tym momencie byliśmy zawsze otoczeni dużą ilością strażników, którzy mieli broń przy sobie. Były armatki wodne, którymi nas cały czas straszyli, że będą ich używać. I strzelali do nas. To były...
1: Amunicja niepenetrująca tak zwana.
0: Tak, niepenetrująca, z tym, że no, zawsze strzelali do nas takiego dystansu, czyli to było 4 metry do 20 centymetrów, kiedy ona naprawdę może być penetrująca z takich dystansów i wiele osób w taki sposób zostało no, poważnie zranione.
1: A do pani też strzelano?
0: Do mnie też strzelano. Nie uderzyła żadna kula, ale zostały w moim kierunku wystrzelone trzy razy, tak.
1: A dokąd trafiliście później już z tych statków?
0: Ze statku najpierw nas zabrali do portu, gdzie no, spisywali wszystkie osoby, właśnie wymuszali zeznania. Cały ten proces trwał wiele, wiele godzin. Mieli, no, nas było tam prawie 500 osób.
1: Związane ręce?
0: Wszyscy mieli skrępowane ręce, najpierw trytytkami, później jak nas przewozili do więzienia, założyli nam kajdanki na ręce i na nogi. Więc wszyscy byliśmy jakby skrępowani od momentu zejścia ze statku w sumie do momentu wypuszczenia nas na lotnisku, w momencie, kiedy nas deportowano.
1: A co się działo w tym izraelskim więzieniu?
0: W moim przypadku, czy z mojego doświadczenia, bo podobnie miałyśmy trudne warunki. Ja byłam oczywiście w sekcji dla kobiet. Cele były przepełnione. Nie miałyśmy tak samo, nie dali nam materaców. Cały czas miałyśmy skrępowane ręce. Goła podłoga lub metalowe łóżka, tylko że to były po prostu blachy. Na nich powinien być materac. Nie było papieru toaletowego, nie dali nam nic do picia. W większości do jedzenia też nie. Była toaleta i woda z kranu, ale tak to... No i nas cały czas dręczyli po prostu. Cały czas nas przenosili z celi do celi, więc nie było momentu za długiego, gdzie ktoś został z jakimiś innymi osobami, tymi samymi w tym jednym miejscu. No, robili wszystko, żeby jakby psychicznie nas dręczyć. Słyszałam też bicie, ale... W mojej okolicy to się jakoś dużo nie wydarzyło. Były dwie kobiety, które miały poważną sytuację medyczną. Jedna miała cukrzycę, nie dali jej leków. Druga miała 3 ataki epilepsji, też jej nie dali leków.
1: Które miała wcześniej przy sobie.
0: Tak, wszyscy mieliśmy przy sobie, a wtedy były nam zabrane.
1: Pani Agato, jak pani ocenia reakcję strony polskiej? Czy uważa pani ją za adekwatną i wystarczająco szybką? Bo pojawiają się głosy, że była spóźniona i tak naprawdę ostrzejsze stanowisko i polskie, i międzynarodowe pojawiło się wtedy, kiedy no już pojawiły się te głośne filmiki izraelskiego ministra, który już ma teraz zakaz wjazdu do Polski.
0: Myślę, że absolutnie nie. I nie tylko Polska, tylko wielu innych krajów, ale skupimy się na Polsce. No myślę, że reakcja jest spóźniona przynajmniej o 3 lata, ponieważ no zwróćmy uwagę, że nie chodzi i to jest też coś, o czym flotyla mówi cały czas, więc to nie chodzi tutaj o nas, nie chodzi też o nasze doświadczenie. Jeżeli już, to jest po prostu okno, które pokazuje nam, jak bardzo cierpią Palestyńczycy, dla których to jest na porządku dziennym i jeszcze gorzej. Wiele z nas było jednak chronionych paszportami. I było wiadomo, że to nie jest coś, co będzie się działo w nieskończoność, a przemoc, której doświadczają Palestyńczycy, są więzieni. Są więzieni bez powodów, są przetrzymywani. W sumie powiem tak, że cela, w której ja byłam,

0: kilka celi, w których byłam w tym więzieniu, były napisy na ścianach zostawione właśnie po Palestyńczykach, którzy pisali o tym, kiedy ich przenieśli z tej celi. I były napisy i były daty dosłownie dzień przed, więc było wiadomo, że byłyśmy trzymane w tym samym więzieniu i w tych samych celach, co zazwyczaj trzymają Palestyńczyków. I opróżnili te cele specjalnie, żeby nas tam dać. Nie wiadomo, co się z tymi ludźmi stało, ale to jest po prostu, to są realia ich od dziesiątek lat, tak na dobrą sprawę. Także myślę, że no, reakcja jest zupełnie nieadekwatna i zwłaszcza, że też jest spowodowana tym, że wreszcie jakby wyszło na jaw, jak wygląda ta przemoc, ale też w stosunku do nas.
1: Pani Agato, chciałam zapytać, czy w związku z tym, co pani mówi, czyli że wszystko, co się wydarzyło, ma rzucić światło na sytuację w Strefie Gazy, poza tym okrucieństwem wojennym i nie tylko wojennym, ale też tym, że no, jest cały czas blokada, jeśli chodzi o pomoc humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy. Czy jako flotylla planujecie powrót na wody, żeby tę blokadę przerwać? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, czy pani po tych doświadczeniach też wróci na podkład statku?
0: Więc nie wiem dokładnie, jakie są kolejne plany. Na pewno jest plan, żeby dalej działać. To na pewno będzie się działo. I myślę, że jak będzie kolejna misja, bardzo chętnie się na nią zgłoszę jeszcze raz. Tak, no myślę, że oczywiste to jest, żebym chciała kontynuować dalej, tak.
1: O swoim doświadczeniu opowiadała Agata Wisłocka, polska delegatka flotylli Sumut. Bardzo dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Taylor Swift i Wood z ostatniej płyty w radiowej jedynce minęła 17:30.
1: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Żołnierz, który chronił polską granicę z Białorusią i strzelał w kierunku migrantów, jest niewinny. Wyrok w głośnej sprawie sprzed 2 lat zapadł dziś przed sądem wojskowym w Lublinie. 25-letni Karol S. mimo uniewinnienia nie odczuł ulgi.
2: Problem jest taki, że po prostu przestępcy mają większe prawa niż osoby, które są powoływane przez państwo, żeby ich ścigać.
1: Strażacy opanowali już duży pożar lasu koło Chojnic w Pomorskiem. Ogień objął teren o powierzchni około 4 hektarów.
3: Pożar się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: W Sejmie gorąca debata wokół projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, regulującej sytuację prawną par jednopłciowych. Mogłyby na przykład wspólnie rozliczać podatki. Opozycja ściera się z koalicją rządzącą.
4: Dokładnie tam, gdzie jest małżeństwo, wy chcecie wprowadzić dokładnie ten związek.
5: Wasze lęki są zupełnie bezpodstawne.
1: Badacze, nauczyciele, akademicy, studenci protestowali przed Sejmem. Chcą, by państwo przeznaczało więcej pieniędzy na polską naukę.
6: Poziom determinacji i zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo duży.
1: 6-latek sprawcą fałszywego alarmu w powiecie tarnogórskim w województwie śląskim, używając smartwatcha, zadzwonił na numer 112 i powiedział, że w jednym z przedszkoli w Świerklańcu doszło do pożaru.
7: Dlatego tak ważne jest, aby uczulić swoje pociechy, że wybieranie numeru alarmowego bez przyczyny nie jest dobrą zabawą, tylko koniecznością w przypadku realnego zagrożenia.
1: Historia ku przestrodze, a pełne wydanie aktualności o 18:00.
0: Taka historia ku przestrodze dla rodziców przede wszystkim, żeby tłumaczyli dzieciom wszystko to, co dzieci słyszą, a słyszą z mediów i z rozmów dorosłych. Ekspres Jedynki, 17:32 na zegarach.

0: I teraz mogę za 24 minuty, godzina 18, już teraz o rynku pracy.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A właściwie pytanie, co się dzieje na rynku pracy, bo według najnowszych danych bezrobocie mamy dziś wyraźnie wyższe niż rok temu o tej porze. A zatem co się dzieje i czy są powody do niepokoju? O tym Justyna Golonko.
2: Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu do 6%. W perspektywie miesiąca bezrobocie więc tam minimalnie spadło. Jednak w perspektywie roku od 5 lat nie było takiego wzrostu. I to już kolejny z odczytów, który pokazuje rosnącą słabość naszego rynku pracy. Mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personal Service.
3: Rok do roku mamy prawie 1% wzrost bezrobocia. Jeżeli nałożymy na to odczyty kwietniowe przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi w tej chwili 9560 zł brutto, jest to wzrost o 5,4% rok do roku, to musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Jest to najniższy wzrost przeciętnego wynagrodzenia przez ostatnie 5 lat. Konsensus, jeżeli chodzi o analityków, był na poziomie 6,1-6,6%. To pokazuje, że przedsiębiorcy płacą coraz mniej pracownikom i coraz mniej pieniędzy mają na to, żeby zapłacić podwyżki wynagrodzeń. I teraz popatrzmy jeszcze na jedną liczbę, odczyt ilości ofert pracy, którą pracodawcy złożyli do urzędów pracy. To jest 30,5 tysiąca ofert pracy i to jest o 38% ponad mniej ofert pracy rok do roku. Pokazuje się nam z tego obraz sytuacji, że gospodarka wchodzi w trudną fazę, jeżeli chodzi o rynek pracy. Po tym całym miksie widzimy obraz lekkiego schłodzenia.
2: Mocne schłodzenie widać już w branży motoryzacyjnej, bo tu inne dane pokazują, że ta polska branża coraz mocniej odczuwa skutki spowolnienia w europejskim przemyśle. I rośnie grupa

0: grupa przedsiębiorstw, które przygotowują się do redukcji etatów, a konkretnie już co trzecia firma planuje zwolnienia. Ta transformacja branży motoryzacyjnej w Europie stwarza ogromne wyzwania dla pracodawców, mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.
1: Nie mówimy tylko i wyłącznie o zmianie w kierunku niskoemisyjnych napędów czy zeroemisyjnych napędów, czyli elektromobilności, ale również bardzo wysokich kosztów prowadzenia działalności, wysokich kosztów energii czy wysokich kosztów pracowniczych. Nie jesteśmy już jako Polska krajem taniej siły roboczej. I faktycznie przez te wyzwania firmy uciekają bądź do krajów taniej siły roboczej, którym Polska już nie jest, a z drugiej strony mamy mniejszą produkcję pojazdów. Pamiętajmy, że Polska jest siódmym na świecie eksporterem części motoryzacyjnych. My jesteśmy takim hubem, jeśli chodzi o produkcję części motoryzacyjnych. W związku z czym sytuacja gospodarczo-geopolityczna no nie pomaga nam po prostu w branży. I faktycznie według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych KLEPA, którego jesteśmy członkiem, tylko w ciągu ostatnich 2 lat ubyło z branży 104 tysiące miejsc pracy i sądzimy, widzimy to po trendzie, że ta sytuacja się nie zmieni, raczej będzie się pogłębiała. My możemy utracić kolejne 350 tysięcy miejsc pracy w Europie. Codziennie ubywa nam 140 miejsc pracy w Europie.
0: Niestety sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wpływa na poprawę nastrojów przedsiębiorców. Ale generalnie, jak spojrzymy na cały rynek pracy, to nadal on nie wygląda źle. To jest taka normalna faza przejściowego schłodzenia, uważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.
2: Firmy zaczynają traktować się rynek pracy bardzo pragmatycznie. Nie dokonują masowych zwolnień, ale też nie otwierają nowych rekrutacji. Gdy spojrzymy na badania GUS-u, te dotyczące koniunktury, to tam większość firm, ponad 80%, niezależnie od branży, deklaruje jednak utrzymanie zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy. Patrząc na to, jak wygląda rynek pracy w badaniach Eurostatu, czyli tych badaniach, których da się porównywać między poszczególnymi państwami, no to widzimy, że w Polsce nigdy nie pracowało tak dużo osób, jak pracuje obecnie. Ponad 17,5 miliona osób ma zatrudnienie. Mamy bardzo wysokie wskaźniki zatrudnienia, przewyższające te odnotowywane średnio w Unii Europejskiej. W mojej ocenie w tej chwili rynek pracy jest nadal jednym z bardziej stabilnych elementów naszej gospodarki.
0: I nie powinno to nas bardzo mocno niepokoić, bo są też branże, które zwiększają zatrudnienie. To na przykład handel czy logistyka, mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy.
3: Tutaj mamy dużo ofert pracy, dużo osób też może i osób starszych znaleźć pracę i młodych. Dzięki tym bardzo dobrym parametrom przy zatrudnianiu osób uczących się, przypomnę 31,5 netto przelewu za każdą godzinę pracy dla osoby uczącej się mamy w kraju. To daje wszystkim fajną szansę znalezienia tam pracy. Też w przedsiębiorstwach pojawiają się w tej chwili oferty pracy. Widać, że pojawiły się oferty pracy, też szukałbym, jeżeli komuś taka praca pracuje, nawet czasami jest niżej wykwalifikowana, ale można od tego zacząć i budować ścieżki kariery. Automotive jest to słabiej, natomiast pozostałe gałęzie przemysłu zatrudniają. Nie tak dużo jak w zeszłym roku, ale zatrudniają, bo przecież idzie lato, idzie słońce i może to słońce ogrzeje nam to osłodzenie pracami sezonowymi i dużym zatrudnieniem w pracach sezonowych. Zobaczymy, jakie będą odczyty letnie.
0: A przy okazji tematu bezrobocia, to tak na koniec dodam tylko, że od 1 czerwca tego roku wzrośnie zasiłek dla bezrobotnych i jego maksymalna stawka wyniesie ponad 2140 zł brutto.
4: Natomiast ta podstawowa stawka zasiłku wyniesie 1784 zł brutto, no a standardowo zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez pół roku.
5: Jedynka. To jest radio.
4: I popołudniówka za 18 minut, 18.

0: To WW Jula tam w Ekspresie Jedynki, a jeśli ktoś ma takie marzenie, żeby też być tak lekkim, żeby ulatać, no to przed nim temat dla niego właśnie, dlatego że jak wynika z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, nadwagę lub otyłość ma już 79% mężczyzn i 61% kobiet. No więc nic dziwnego, że wraz ze zbliżającym się latem rośnie zainteresowanie, niestety, szybkimi metodami odchudzania. Czy warto z nich korzystać? Pytanie retoryczne, ale i tak odpowie na nie Izabela Kostyszyn.
1: Maj to dla wielu osób czas nerwowego poszukiwania diety last minute. Robi się ciepło i wkrótce planujemy urlopy. Furorę robią więc diety cud z mediów społecznościowych.
2: Problem w tym, że internet premiuje szybkie efekty i skrajne rozwiązania, a organizm nie działa według trendów z Instagrama czy TikToka.
1: Mówi dietetyczka Enelmed Oliwia Poniatowska.
2: Wiele modnych diet opiera się na dużych ograniczeniach, eliminowaniu całych grup produktów lub bardzo niskiej kaloryczności, co może prowadzić do niedoborów, spadku energii, problemów hormonalnych czy efektu jojo.
1: Wielu Polaków próbowało już takich rozwiązań.
3: Czy stosował pan jakąś dietę cud?
4: Ojej, stosowałem wiele diet, ale żadna nie okazała się cudem niestety.
3: A jakie na przykład to były diety cud?
4: No, korzystałem z kilku tych pudełkowych diet.
5: Taka była dieta białkowa. No dużo, 30 parę kilo schudłam. No ale później był efekt jojo.
1: Jak podkreśla Marta Kielak, dietetyczka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
6: Niestety taka pogoń za efektem wow często kończy się efektem jojo. Rozczarowaniem, a nawet pogorszeniem stanu zdrowia.
1: Bo nie istnieje jedna uniwersalna dieta dla wszystkich. To, co działa u jednej osoby, niekoniecznie będzie bezpieczne dla innej. Wątpliwości dietetyczki budzą też diety sokowe czy ziołowe, które mają skutecznie usunąć toksyny z organizmu. To twierdzenie niepoparte dowodami naukowymi, zaznacza Marta Kielak.
6: Nie ma dowodów naukowych na to, że diety sokowe czy głodówki skutecznie usuwają toksyny z naszego organizmu. Co więcej, należy zachować ostrożność, ponieważ nie zawsze mamy pewność, czy produkty użyte do takich diet pochodzą z pewnych upraw i są wolne od zanieczyszczeń. Restrykcje mogą prowadzić do niedoborów białkowo-kalorycznych, co skutkuje spadkiem masy ciała, zawrotami głowy i zaburzeniami elektrolitowymi.
1: Zamiast więc spodziewanej poprawy samopoczucia i niższej masy ciała, po krótkotrwałej euforii szybko pojawiają się negatywne skutki zdrowotne, wyjaśnia dietetyczka Enelmed Oliwia Poniatowska.
2: W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem. Bardzo często są też problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy utrata masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej.
1: Czy istnieje zatem sposób na szybką utratę masy ciała?
6: Diety cud nie istnieją. Cudami zajmują się wróżki. Nauka jest zgodna. Prawidłowe odżywianie i zdrowa redukcja masy ciała wymagają czasu oraz zmiany nawyków na stałe.
1: Dietetyczki podkreślają, że bezpieczne tempo odchudzania wynosi 0,5 do 1 kg tygodniowo. Takie tempo minimalizuje ryzyko efektu jojo.

0: Kluczem do sukcesu są regularne, odpowiednio zbilansowane posiłki, aktywność fizyczna, dbałość o sen i unikanie żywności wysoko przetworzonej.
1: Niestety, a może i stety, odchudzanie i leczenie otyłości wymagają wysiłku i determinacji, cierpliwości i czasu. Na pewno kluczowy jest deficyt, no i warto byłoby wprowadzić ruch, więc już teraz po południówce przechodzimy do tych dwóch kółek, tym bardziej, że trwa rowerowy maj, ale kilometry wykręcają nie tylko młodzi, o czym Ania Zakrzewska.
2: W Warszawie akcja zachęcająca dzieci i młodzież do aktywnych dojazdów do szkół odbywa się już po raz 9. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły na rowerze, rolkach, tradycyjnej hulajnodze lub deskorolce, otrzymuje naklejkę. Im więcej dana klasa ich zbierze, tym większe szanse na różne nagrody, wyjaśnia Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich, który koordynuje akcję.
3: Każdy taki dojazd w ciągu maja jest odnotowywany. Szkoły, przedszkola, ale też klasy czy grupy z najlepszą frekwencją mogą liczyć na grupowe nagrody ufundowane przez naszych partnerów. Mamy ich w tym roku 52.
2: To na przykład darmowe wejściówki do parków rozrywki, mecz piłkarskiej Legii czy naścianki wspinaczkowe, ale także bilety do kina czy teatru.
3: Do połowy maja naliczyliśmy 1,5 miliona przejazdów do szkół i przedszkoli wykonanych przez ponad 120 tysięcy dzieci.
2: W tym roku do akcji dołączyło ponad 500 placówek, w tym szkoła podstawowa nr 103 na warszawskim Mokotowie, gdzie przykład idzie z samej góry.
4: I to przykład idzie przez 25 lat, bo tyle lat przyjeżdżam na rowerze. Mam oczywiście swoją książeczkę rowerowego Maja.
2: Mówi dyrektorka szkoły Danuta Kozakiewicz.
4: Dzieci jeżdżących jest naprawdę dużo. W klasach młodszych to jest 98%, w klasach starszych mniej więcej 95%. 25 osób z kadry również bierze udział w rowerowym Maju.
2: Dla młodzieży takie aktywne dojazdy to przede wszystkim dobra okazja, aby dotlenić mózg, rozładować energię i stres, ale także polepszyć koncentrację podczas lekcji.
5: No ja jeżdżę hulajnogą, robię to, żeby po prostu się ruszyć z domu, żeby autobusem nie jeździć. Nie robię to dla nagród, tylko żeby pojeździć, bo ruch się zawsze przyda.
6: Tak naprawdę jeżdżę codziennie. Myślę, że na pewno oszczędzam trochę czasu. No i też jakąś zawsze to jest sprawność, mimo tego, że nawet taki krótki przejazd, to zawsze sobie wsiądę z rana i po lekcjach i trochę się rozruszam.
7: Jeżdżę rowerem dlatego, bo jest szybciej, a drugie, żeby oszczędzić trochę czasu rodzicom. Też ten rower trochę zużywa energii, a ja raczej jestem nadpobudliwy, można powiedzieć.
8: Zawsze lepiej się przewietrzysz niż jechać samochodem, bo to i się marnuje pieniądze rodziców i czas rodziców i nie przewietrza się głowy.
2: Ale nie tylko najmłodsi przesiadają się o tej porze roku na dwa kółka. W Krakowie od lat popularnością cieszy się kampania Rowerem do pracy. Właściciele różnych firm zachęcają swoich pracowników, by zrezygnowali z aut na rzecz rowerów, wyjaśnia Joanna Majdecka z Krakowskiego Urzędu Miasta.
9: W jej trakcie uczestnicy zaznaczają swoje przejazdy w kalendarzu i oczywiście otrzymują za to benefity. Premiujemy oczywiście jak najczęstsze dojazdy.
2: Dzięki temu pracownicy mają więcej energii na cały dzień, przyznaje Agata Para z jednej z krakowskich firm, która w tym roku po raz pierwszy dołączyła do wyzwania.
10: Pomaga też redukować stres, poprawia koncentrację i często pozwala uniknąć korków oraz zaoszczędzić czas. No i co równie ważne, jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska.
2: Akcja przynosi wymierne efekty. Z danych tamtejszego ratusza wynika, że co 10 uczestnik akcji przesiada się na stałe z samochodu na rower, a nieco ponad połowa korzysta z niego także poza dojazdem do pracy, na przykład jadąc do sklepu czy do kina.
1: No to już wiem, czemu na dziedzińcu pobliskiego przedszkola jest tak dużo rowerów, rowerków i hulajnóg. To po prostu rowerowy maj. Trzymam kciuki za te nagrody, żeby trafiły się dokładnie te, na które liczycie. Kończymy dzisiejszy Ekspres Jedynki. Bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro o 16, a po 18 oczywiście w radiowej jedynce Muzyczna Jedynka.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
2: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
1: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa. Spowolniony jest ruch między Balicami a węzłem Kraków Południe, niestety na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach, i w stronę Katowic, i w stronę Tarnowa. Krajowa 7, korek od Łomianek po most północny w Warszawie, na obu jezdniach, a więc i w stronę Płońska, i w stronę centrum stolicy. Trasa S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku, dla jadących w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania po Marymont. Droga krajowa numer 8, odcinek Kłodzko-Bardo. W pobliżu z 38 kilometra zderzyły się dwa busy. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku, a ósemka na swym 38 kilometrze jest trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 29 między Cybinką a rondem, na którym drogi krajowe 29 i 32 krzyżują się. To rondo jest w pobliżu Krosna Odrzańskiego w rejonie 55 kilometra. Doszło tam do zdarzenia dwóch autosobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 39, odcinek Brzeg. W kierunku Namysłowa, 49 kilometr, doszło do potrącenia pieszego przez auto osobowe. Jedna osoba jest ranna, wprowadzony został ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 65 na odcinku Białystok-Bobrowniki w pobliżu miejscowości Majówka na 176 kilometrze.
2: Jest 18:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Izabela Kuczyńska
3: i Andrzej Kocjan. Pożar hali produkcyjnej pod Obornikami pod kontrolą, ale nie jest w pełni opanowany. W aktualnościach najnowsze informacje od strażaków.
2: Dożywocie dla mężczyzny skazanego za zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Jest prawomocny wyrok sądu apelacyjnego.
3: Prokuratura chce wyłączenia dwóch sędzi, które zajmują się sprawami zatrzymania i aresztowania Zbigniewa Ziobry. Zarzuca im brak bezstronności.
2: Pożar hali produkcyjnej pod Obornikami koło Poznania jest pod kontrolą, przekazuje Straż Pożarna.
3: Zapaliła się cynkownia. Na miejscu wciąż działa 250 strażaków z Wielkopolski.
2: Ich rzecznik Marcin Halasz mówi, że nie ma już ryzyka, że pożar przeniesie się na inne budynki, ale nie jest jeszcze w pełni opanowany.
4: Wiemy, że ogień cały czas pojawia się gdzieś w różnych miejscach tej hali. Hala ma konstrukcję stalową, więc przy odpowiedniej temperaturze niestety taki jest efekt tego, że ona częściowo albo zawaliła się, albo się zawali wskutek tego oddziaływania termicznego.
3: Do mieszkańców Obornik, Poznania i okolic Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert, apelowało, by ze względu na duże zadymienie nie otwierali okien i nie wychodzili z domów.
2: A strażacy opanowali już także duży pożar lasu koło Chojnic w Pomorskiem. Nie ma ryzyka, że ogień będzie przenosił się na kolejne obszary. Trwa jego dogaszanie.
3: Dożywocie dla mężczyzny, który zabił 18-letnią Wiktorię z Bytomia, utrzymane.
2: Katowicki sąd zdecydował też, że po ewentualnym przedterminowym zwolnieniu Mateusz H. trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Nie będzie to jednak możliwe wcześniej niż po 40 latach odbywania kary.
3: Do zbrodni doszło w 2023 roku w Radzionkowie. 18-latka poznała swojego późniejszego zabójcę na przystanku autobusowym. Mężczyzna zwabił ją do mieszkania i zgwałcił. O zabójstwie zdecydował, rzucając monetą.
2: Wyrok eliminuje sprawcę ze społeczeństwa i o to nam chodziło, tak mówi Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach.
5: W ocenie prokuratury wyrok jest słuszny, sprawiedliwy, orzeczona kara z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa jest jedyną słuszną karą. Celem wyeliminowania, no można powiedzieć, ze społeczeństwa, ponieważ też wskazywał sąd apelacyjny, że jest to kara eliminacyjna. To też wskazywał sąd w ustnym uzasadnieniu, że można zaplanować zabicie przypadkowej osoby.
3: Obrona wnioskowała o obniżenie wyroku, tłumacząc to młodym wiekiem skazanego, który w chwili popełnienia zbrodni miał 19 lat, a także trudnym dzieciństwem.
2: Sąd powołał się jednak na stanowisko biegłych i opinię, że Mateusz H. w przyszłości może dokonać podobnej zbrodni.
3: Są wnioski prokuratury krajowej o wyłączenie dwóch sędzi ze spraw dotyczących

0: Zbigniewa Ziobry.
1: Pierwszy dotyczy wyłączenia Joanny Grabowskiej z Sądu Okręgowego w Warszawie, która rozpoznaje wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra.
0: Decyzję śledczych uzasadniał rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
2: Z poczynionych ustaleń wynika, iż sędzia posiada akcję spółki akcyjnej, która zatrudniła w charakterze korespondencji

0: potem do Stanów Zjednoczonych.
1: A sąd mimo wniosku prokuratury nie zajął się dotąd wnioskiem o wydanie za posłem europejskiego nakazu aresztowania.
2: To są aktualności jedynki.
0: W cieniu historii i w obliczu nowych zagrożeń Polska oraz Wielka Brytania otwierają nowy rozdział współpracy obronnej.
1: Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer.
0: Działania przeciw cyberatakom i dezinformacji.
1: Uroczystość obserwowała nasza korespondentka.
3: Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że nowe porozumienie z Wielką Brytanią wykracza daleko poza tradycyjne ramy sojuszu obronnego. Premier wskazał na szeroki zakres ustaleń.
4: Nasza współpraca militarna, technologiczna, w cyberprzestrzeni dotycząca bezpieczeństwa w szerokim wymiarze, także zdrowotnego, informacyjnego. To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy historyczny dokument w tym wyjątkowym historycznym miejscu z patronatem naszych pilotów z Dywizjonu 303 naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą.
3: Nowy traktat przewiduje między innymi częstsze wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój projektów zbrojeniowych oraz bliższą współpracę służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec jeszcze Finlandia i informacja o kolejnym naruszeniu przestrzeni powietrznej tego kraju.
0: Namierzono rosyjski samolot, który, jak przekazano, oficjalnie miał robić okrążenie z powodu burzy. W rzeczywistości maszyna przeleciała Zatokę Fińską około 30 km od stolicy kraju Helsinek.
1: Na miejsce wysłano fińskie lotnictwo. Sprawę bada już resort obrony.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Iga Świątek i Magda Linet awansowały do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Świątek wygrała z Czeszką Sarą Bejlek 6-2 i 6-3.
6: No wydaje mi się, dzisiaj po prostu w tych najważniejszych momentach właśnie podejmowałam dobre decyzje, jeśli chodzi o to, kiedy wejść do przodu, a kiedy nie. Były czasami momenty meczu, że popełniałam błędy z ataku, bo dużo było tych piłek, które mogłam zaatakować.
5: W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, która dziś pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapienko 6-2, 2-6, 6-2. Pod wrażeniem gry Polki jest trener Dawid Celt.
7: Świetny mecz, ten spokój, opanowanie, trzymanie piłki nisko, bardzo płynne ruchy, płynne uderzanie w tym pierwszym i trzecim secie. W drugim dała się trochę zaskoczyć ta reakcja, w trzecim secie powrót z tego 15-40 przy po 2 to była duża sprawa. Świetne serwowanie pozwoliło Magdzie utrzymać się w tym gemie, zamknąć go i w zasadzie z perspektywy chyba czasu możemy powiedzieć, że to był najważniejszy fragment tego trzeciego seta.
5: Dziś także o trzecią rundę gra Magdalena French. Przed momentem rozpoczęła spotkanie ze Szwajcarką Jill Teichmann. Zaś Katarzyna Peter i Meksykanka Renata Sarasua odpadły w pierwszej rundzie rywalizacji deblistek. Przegrały z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Melichar Martinez 7-6, 5-7, 0-6. Natomiast z turnieju deblistów również po pierwszej rundzie odpadł Filip Pieczonka, Polak i grający z nim w parze Czech Wit Kopsiwa. Przegrali z Monakijczykiem Igonysem i Francuzem Edwardem Rogerem Vasselin 6-2, 6-7 i 1-6. Duńczyk Mikkel Wahlgren wygrał po ucieczce z grupy 17 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostał inny Duńczyk, Jonas Vingegaard. Polacy nie startują, a wyścig potrwa do niedzieli. Jan Firlej pozostanie siatkarzem projektu Warszawa. Niespełna 30-letni rozgrywający przedłużył kontrakt z trzecią drużyną Plus Ligi i czwartą ekipą Ligi Mistrzów na rok. Dla Firleja, który jest również reprezentantem Polski, będzie to 8 sezon w stolicy.
2: Pogoda.
0: W nocy na termometrach od 4 stopni na Podhalu, 7 nad morzem, 8 w Małopolsce i na Podkarpaciu do 9 stopni na Mazowszu.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami umiarkowana. W Łebie i w Malborku powietrze jest bardzo dobrej jakości, a w Radomsku złej. Około 60% prądu w krajowej sieci pochodzi w tej chwili z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Reklama. Autopromocja.
14: Zaczęło się od tajemniczego zniknięcia dwóch dziennikarzy w radiowej windzie. Czym się skończy? Jeszcze nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Radio Powieść Pociąg do Jedynki trzyma w napięciu niczym rasowy thriller. Autorami kolejnych odcinków są nasi słuchacze, którzy nawiązują do stuletniej historii polskiego radia, jednocześnie wplatając wątki współczesne. Porwania, pościgi, truskawki, gołębie, tajemnicze nagrania ze szpiega z Polką Dziadek w tle. Ostatni rozdział tej historii w najbliższy piątek. To ty zdecydujesz, jaki będzie finał. Czekają atrakcyjne nagrody.
15: Pociąg do Jedynki. Od 26 do 29 maja w sygnałach dnia.
14: Szczegóły na jedynkapolskiradio.pl.
13: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Muzyczna jedynka, tak się niesamowicie skończyła ta piosenka. Dzisiaj wyjątkowo chyba zapatrzyłam się w mój szpigiel, że nie będzie żadnej zagranicznej piosenki. No będzie Omega, ale to nie po angielsku, tylko po węgiersku. A resztę to wszystko polskie przeboje, no bo przecież Opole przed nami. I będą liczne, bardzo liczne jubileusze i wspominanie dawnych przebojów, o czym za chwilę, ale teraz jeszcze jedna piękna piosenka z tekstem Bogdana Olewicza, który tam w Opolu także będzie obchodził swoje święto. Seweryn Krajewski.

0: Płyta tygodnia.
1: Nasza płyta tygodnia nosi tytuł Zresztek, a artystka nazywa się Paula Roma. Od lat buduje konsekwentnie swój własny, muzyczny, wyrazisty język. Balansuje między alternatywnym popem a literacką wrażliwością. To jest premierowy materiał, premierowe piosenki. Płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie dzięki temu są to takie mocne piosenki i muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru. Działa bliskością, prawdą i uważnością. Paula Roma, Zresztek, nasza płyta tygodnia. Proszę posłuchać, to będzie utwór Już nigdy nie spojrzę na morze. Paula Roma.

To nasza płyta tygodnia. Gdyby chcieli Państwo ją od nas otrzymać, to trzeba wysłać SMS, podać swoje dane adresowe i być może egzemplarz trafi właśnie do Pana czy Pani. 72 151 to jest nasz numer SMS-owy, a nasza płyta tygodnia nosi tytuł Z resztek. Artystka nazywa się Paola Roma. I teraz data z naszego kalendarium. W 1946 roku, czyli 80 lat temu, w Skarżysku Kamiennej urodził się Zbigniew Jaremko. Klarnecista, saksofonista, kompozytor, aranżer. Debiutował w 1966 roku w formacji Haga, grał w Oldtimersach, współpracował z Big Bandem Stodoła, grupą Krzysztofa Sadowskiego, kwintetem Albert Strobel i z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji Studio S1, a także studiem jazzowym Polskiego Radia. Był wspaniałym kompozytorem, współpracował z nim bardzo chętnie na przykład Staszek Sojka. Niestety zmarł 2 marca 2022 roku. Pisywał także bardzo przebojowe ballady. Teraz jedna z nich i nie powiem, kto zaśpiewa. Proszę zgadnąć. Ufunduję osobistą nagrodę dla tego, kto zgadnie. Poranne łzy Zbyszka Jaremki.

Poranne łzy, piękna piosenka Zbigniewa Jaremki, ale kto to śpiewał? Damski głos? 71-151, jeśli Państwo wiedzą, to czekamy na prawidłową odpowiedź. Kto pierwszy, ten otrzyma jakiś prezent. Ciekawy może będzie ten prezent. I zaglądam ponownie do naszego kalendarium. Dzisiaj dzień urodzin muzyków Manamu, dwóch muzyków Manamu w 1953 roku, czyli 73 lata temu w Krakowie urodził się Krzysztof Olesiński, gitarzysta basowy. Grał w Manamie na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Debiutował z tym zespołem i uczestniczył w nagraniu pierwszego long playa. Potem przeniósł się do jazzowej formacji Laboratorium, a w 1991 roku nawiązał współpracę z grupą Blue Painting. Od 1992 do 2003 co jakiś czas grał w zespole Manam, a w XXI wieku pracował w Londynie. Wydał w 2005 roku nagraną z bratem płytę Korzenie z tekstami Zbigniewa Książka, a w 2008 uczestniczył w powstaniu projektu Złoty Manam. Po śmierci Kory w 2018 roku grupa zmieniła nazwę na Ex Manam i nadal wykonuje przeboje Manamu. Olesiński zmarł 18 czerwca 2023 roku w Londynie.

I jeszcze jedna data z naszego kalendarium. W 1948 roku, czyli 78 lat temu, urodził się Gabor Prosser, wokalista, klawiszowiec, wibrafonista, znany z węgierskiego zespołu Omega. Grał w nim w latach 70., a od 71 roku związany był także ze znaną węgierską formacją rockową Lokomotiv GT. W latach 70. zaczął pisać teksty piosenek dla zespołu. Komponował także wiele przebojów dla Kati Kowacz, Klary Katony i innych artystek węgierskich. Nagrywał płyty solowe z muzyką elektroniczną. Wciąż nagrywa i koncertuje, ale swoją stronę autorską prowadzi wyłącznie po węgiersku, a my po polsku życzymy mu wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Muzyczna jedynka.

No i na zakończenie dzisiejszej muzycznej jedynki krótka historyczna lekcja o Polska, bo zbliża się festiwal, oczywiście jedzie tam nasza ekipa, będziemy Państwu wszystko relacjonować dokładnie, bo przecież redakcja muzyczna programu Pierwszego Polskiego Radia musi być w Opolu na kolejnym festiwalu, bo zawsze przy tym festiwalu byliśmy od pierwszego wydania, które bardzo burzliwie się zaczynało, bo przeciwko tej muzyce było bardzo wielu prominentnych krytyków. Za były władze Opola, bo widziały w tym szansę dla swojego miasta. Za był Stefan Kisielewski, wybitny krytyk muzyczny, w ogóle wybitna postać, który powiedział, był 1963 rok, i powiedział, wysłuchawszy tych, którzy mieli zdobywać opolskie nagrody, że jest to nowy typ kultury masowej. Przeciwników tego nowego typu kultury masowej było bardzo dużo, ale jak się okazało, za była publiczność i już pierwsze dźwięki, pierwsze koncerty udowodniły, że rodzą się nowe gwiazdy. Trudno mi uszeregować ich według, te gwiazdy, według jakości, ale tak myślę, że takim największym zaskoczeniem dla publiczności, objawieniem i zachwytem po prostu była ta artystka.

uciekały przez dziury w dachu anioły śmierci z głowami węża. Latają w górze i czasu mi trężą, więc trzeba by wszystkie tam razem polapać, pętki powiązać i wapny pochlepać i puścić do nieba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba, nie trzeba, czy trzeba.

duża, jego jadem zatruta, rą 14 ma utulowia. Na jednej głowie ma dwa wodoglowia, ma uszu 16, ma 40 nosów, ma ten na nią śmierci, gdy tak leci nocą. Skrydła mu w lecie, tak strasznym lopocą, tak strasznym lopocą, tak strasznym lopocą, tak strasznym.

Brawa dla Ewy Demarczyk, która wtedy debiutowała w Opolu. Proszę Państwa, myślałam, że to bardzo trudne pytanie. Kto śpiewał tę piosenkę? Chodziło o zagadkę, ale Rafał ze Świnoujścia od razu powiedział, że to Sanach. I to prawda. Będzie nagroda, Rafale drogi. Mówię tak per ty, ponieważ jest to stały słuchacz i po prostu wie wszystko od nas i odgaduje wszystkie zagadki. Opole od tamtego momentu, od 1963 roku, właściwie prawie zawsze miało dla swoich słuchaczy, wielbicieli jakieś podarunki w postaci nowych gwiazd, nowych piosenek, objawień. I dla mnie takim też była ta artystka, zresztą niesamowicie ubrana i ostrzyżona, ale to nic dziwnego, bo ta fryzura była autorstwa wtedy najbardziej znanego fryzjera na świecie, który nazywa się Vidal Sassoon, a ona się nazywa Iza Trojanowska.

Iza Trojanowska. W 1963 roku na pierwszym festiwalu piosenki polskiej w Opolu przewodniczący jury tego festiwalu, Stefan Kisielewski, powiedział, że oto narodził się nowy typ kultury masowej. Myślę, że byłby szczęśliwy, gdyby wiedział, że festiwal tak się rozwija. No i na zakończenie, na pożegnanie oczywiście Opolanka zaśpiewa dla nas wszystkich, bo ona też zawsze mówiła, że to, że tam się urodziła, jak gdyby pod estradą opolską, to wpłynęło na jej postanowienia o życiu, a być może i na jej karierę. Maria Szabłowska, dziękuję, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Co za dzień.
8: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
11: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
17: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
16: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
17: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
16: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
17: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
16: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
17: To działam.
15: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
18: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bez zmian na autostradowej obwodnicy Krakowa na fragmencie autostrady A4. W kilku miejscach ruch jest spowolniony między Balicami a węzłem Kraków Południe na obu jezdniach. Krajowa 7, korek, Odłomianek, Pomost Północny w Warszawie, również na obu jezdniach, a więc i w stronę centrum stolicy, jak i w stronę Płońska. W Warszawie stołeczny fragment S8, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku, dla jadących w stronę węzła Konotopa, korek jest od Żerania po Marymont. Koniec kłopotów na Krajowej 8 na odcinku Kłodzko-Bardo.

0: pobliżu 38 kilometra, gdzie po zdarzeniu dwóch busów, zdarzeniu dramatycznym, bo dwie osoby zostały ranne, droga była przez kilka godzin trasą zablokowaną. Droga krajowa nr 29, odcinek Cybinka-Rondo, na którym krzyżują się droga krajowa nr 29 i droga krajowa nr 32. Wszystko to jest w okolicy Krosno-Odrzańskiego na 55 kilometrze. Tam zdarzyły się dwa auta osobowe. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. I koniec kłopotów na drodze krajowej nr 39 na odcinku Brzeg w kierunku Namysłowa, 49 kilometr. Tam potrącono pieszego autem osobowym. Ruch w obu kierunkach możliwy był tylko jednym pasem. Teraz drogą 39 jedzie się bez kłopotów.
1: Jest 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Ponad 200 strażaków od wielu godzin walczy z pożarem hutniczej hali w Obornikach pod Poznaniem. Jest ryzyko skażenia warty, ostrzega RCB. Dwie osoby z zarzutami i w areszcie, śledczy na tropie kolejnych. Coraz więcej wiemy o grupie, która w ostatnim czasie fałszywymi alarmami postawiła na nogi służby w całym kraju. Tylko Polska zaskarżyła umowę Unii z Mercosurem. Co to oznacza? O tym za chwilę nasza brukselska korespondentka. W aktualnościach na początek najnowsze informacje z akcji strażaków w Obornikach pod Poznaniem, gdzie płonie budynek cynkowni. Poza potężnym zadymieniem pojawiło się kolejne zagrożenie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed możliwym skażeniem warty. Alerty otrzymali mieszkańcy powiatu obornickiego i wronieckiego. Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do rzeki, a także śledzenie bieżących komunikatów. Pobrano już próbki wody do badań. Pożar hali produkcyjnej wybuchł około 15. Na miejscu działa 250 ratowników i specjalistyczna grupa chemiczna. Część hali runęła. Na miejscu jest Maciej Szefer.
2: Pożar jest pod kontrolą, ale nie jest jeszcze opanowany, wskazuje rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
3: Wiemy, że ogień cały czas pojawia się gdzieś w różnych miejscach tej hali.
2: Strażacy gaszą pożar tylko z zewnątrz. Część stalowej hali się zawaliła.
3: Ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiednie hale, a jest ich tutaj kilka w koło.
2: Z pożarem walczy około 250 strażaków, mówi Agata Kamińska z komendy w Obornikach.
4: Na miejscu mamy około 60 zastępów straży pożarnej. Cały czas działania trwają i jednostki cały czas do nas dojeżdżają tutaj na miejsce.
2: Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Do mieszkańców Obornik, Poznania, a także powiatu obornickiego i powiatu poznańskiego wysłano alert RCB z apelem służb o zamykanie okien. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie serii fałszywych alarmów już w tymczasowym areszcie. Prokuratura jest na tropie kolejnych sprawców. Śledczy nadal szukają osoby, która powiadomiła służby o zagrożeniu w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W tej sprawie czynności dopiero się toczą, przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
5: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy łącznie z ostatnimi czynnościami może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Do tej pory w sprawie fałszywych alarmów zatrzymano trzech młodych mężczyzn. Dwóch z nich usłyszało już zarzuty. Dotyczą m.in. fałszywych zgłoszeń, uczestnictwa i kierowania grupą przestępczą. Zatrzymani nie przyznali się do winy. Prezydent broni swojej decyzji o wyborze Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Karol Nawrocki zapytany w Szwajcarii o krytyczne komentarze w tej sprawie i o to, czy wskazałby go ponownie, odpowiedział twierdząco.
6: Nie jest zadaniem prezydenta skupiać się na publicystycznych komentarzach, niezależnie z której strony pochodzą. Myślę, że to była dobra decyzja dla Polski.
1: Na wybór prezydenta krytycznie oceniła część środowisk prawicowych, w tym były szef BBN-u. Sławomir Cęckiewicz przypomniał, że sędzia Kapiński brał udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. Sąd uznał wówczas, a był to 2000 rok, że były prezydent złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne i oczyścił go z zarzutów dotyczących współpracy z SB.
7: To są aktualności jedynki.
1: Tylko Polska zaskarżyła umowę handlową z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Dwumiesięczny

0: nie zdecydować o przyłączeniu. Polska ma zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji. Warszawa krytykuje też to, że w umowie nie ma tzw. klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru, a to daje im przewagę konkurencyjną nad unijnymi producentami rolnymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc pogodna. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni na wybrzeżu, na wschodzie około 10, a chłodniej w Nadolnym Śląsku na Przedgórzu Sudeckim. Tam spadek temperatury do nawet 3 stopni. Czwartek także pogodny, z dużą ilością słońca i temperaturą od 15 stopni na Helu do 21 na zachodzie kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: A, B, C,
11: D, E, F,
12: G, H, I,
13: J, K.
14: K jak kolorowy dzień dziecka.
15: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
16: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
15: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. Autopromocja. 4 pory roku.
13: Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
9: 4 pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV zaapelował o przestrzeganie przepisów liturgicznych jako wyraz jedności z Kościołem. Chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, to papieski apel do Polaków. Ojciec Święty zawierzył wszystkie narody dotknięte wojną opiece Matki Bożej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Katechezę podczas audiencji ogólnej Leon XIV poświęcił liturgii, poprzez którą wierni mogą uczestniczyć w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, która jest fundamentem wiary chrześcijańskiej. Odwołując się do nauczania Soboru Watykańskiego II, papież przypomniał, że Kościół wierny tradycjom liturgicznym jest zarazem otwarty na pożyteczne zmiany, jednak nigdy nie są one podejmowane bez głębokich badań teologicznych, historycznych i duszpasterskich.
2: Magisterium Soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi Konstytucja Soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej, przeciwnie, mają umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.
1: Pośród 25 tysięcy osób uczestniczących w audiencji obecnych było wiele grup z Polski. Z Ojcem Świętym spotkali się także prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, który przebywa w Rzymie w związku z jutrzejszym wprowadzeniem do Bazyliki na Zatybrzu relikwii błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także biskupi Szymon Stółkowski i Adam Bab, którzy poprosili papieża o błogosławieństwo dla rozpoczynającej się wkrótce pieszej pielgrzymki śladami świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Zwracając się do Polaków, Leon XIV poprosił o konkretne zaangażowanie na rzecz ochrony życia.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech Święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.
3: Vi benedico tutti.
1: Na zakończenie audiencji papież nawiązał też do kolejnej eskalacji rosyjskich działań wojennych na Ukrainie.
2: Z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
4: Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Jankowska. Zapraszam Państwa w podróż do ziemiańskich dworów i pałaców odrestaurowanych przez rodziny dawnych właścicieli. Również zastanowimy się dziś nad sensem życia według filozofii Platona, a wkrótce porozmawiamy o okolicznościach śmierci króla Augusta II z dynastii Sasów. Zapraszam.
0: Polskie Radio. Jedynka.
4: 1 lutego 1733 roku zmarł w Warszawie w Pałacu Saskim król August II zwany Mocnym. Istnieje wiele relacji źródłowych na temat tego wydarzenia, jaki stanu

0: zdrowia króla, także jego stylu życia i o tym dziś opowiemy. Jest ze mną w studiu pani profesor Urszula Kosińska z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór pani profesor.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
0: Wiele prowadzonych przez panią badań dotyczy właśnie postaci Augusta II. Odkrywa pani profesor źródła w różnych archiwach, również tych drezdeńskich. Czemu ta postać właśnie panią zainteresowała?
1: Augustem II zajęłam się z inspiracji mojej promotorki, profesor Zofii Zielińskiej, która pokazała mi ciekawe tematy, które można zbadać, ale także epokę, która wtedy, kiedy ja zaczynałam swoją pracę naukową, była bardzo kiepsko zbadana, zwłaszcza w tym zakresie czysto naukowym, a ponieważ akurat otwierały nam się granice i możliwości wyjazdów do archiwów zagranicznych, no to było wielkie pole do popisu dla młodej badaczki.
0: Archiwa niemieckie i rosyjskie.
1: Tak, Drezno, Berlin, Wiedeń. No i rosyjskie Moskwę.
0: Pani profesor, August II, choć był jednym z najdłużej panujących władców, jednak nie zapisał się dobrze w pamięci poddanych i tu bym poprosiła o krótką ocenę króla.
1: Tak, rzeczywiście ten władca zapisał się w pamięci i poddanych, i historyków nie najlepiej, dlatego że rozpoczynał panowanie nad Rzeczpospolitą jako państwem suwerennym. Osłabionym owszem przez liczne wojny i konflikty wewnętrzne, ale jednak suwerennym, stanowiącym o sobie. Natomiast koniec jego panowania to jest czas wielkiego osłabienia, konsekwencje gigantycznej wojny, zwanej Wojną Północną, Konfederacji Tarnogrodzkiej i uzależnienia politycznego od sąsiadów, przede wszystkim od Rosji.
0: Ten przydomek mocny mówi nam o tężyźnie fizycznej Augusta, podobno łamał w ręku podkowy. W ogóle był dosyć kontrowersyjny z uwagi na swój styl czy sposób życia, nieumiarkowany w jedzeniu i piciu, zabawie i innych rozkoszach.
1: Tak, to prawda. Już o Fryderyku Auguście Elektorowiczu, a następnie Elektorze Saskim mówiono, że miał posturę Herkulesa. Był człowiekiem, o którego popisach siłaczych, atletycznych pisano w korespondencji dyplomatycznej. To potem było podkreślane także w pierwszych biografiach tego władcy, które ukazywały się już w roku jego śmierci, więc bardzo wcześnie. Miał około 1,75 m, 1,76 m.
0: Nie bardzo wysoki.
1: Ale jak na tamte lata, na tamte czasy całkiem dużo. Poza tym notowano co jakiś czas jego wagę. Postrzega się tego władcę bardzo często jako człowieka, który musiał cierpieć na otyłość z uwagi na swój zabawowy styl życia, czyli picie dużej ilości alkoholu i obfite posiłki. Rzeczywiście król około roku 1712 ważył, jeśli przeliczymy to z saskich funtów na kilogramy, mniej więcej 121,5 kg. To bardzo dużo.
0: Przy tym wzroście.
1: Przy tym wzroście, ale później jego waga się ustabilizowała na mniej więcej 102-103 kg. W okresie, kiedy on bardzo poważnie chorował, to jest przełom lat 1726-27, radykalnie schudł do 84 kg. Portrety króla także przedstawiały go raczej jako mężczyznę potężnego, dobrze zbudowanego, a nie otyłego. W przeciwieństwie do malowanych w tym samym okresie portretów jego syna, który w dość wczesnych latach, czyli lata swoje 20 i 30, nosi znamiona otyłości.
0: Tak więc pani profesor, mamy pewne schorzenia, które pani wspomniała, choroby Augusta Mocnego, również jego ostatni wypadek przy wysiadaniu z karety i również możliwe następstwa tego wypadku. Powiedzmy, jak się przedstawiał stan zdrowia Augusta w tym drugim okresie?
1: W kwestii stanu zdrowia Augusta II mamy w historiografii bardzo dużo opinii i można powiedzieć takich logicznych niezgodności. Otóż mniej więcej w latach 20. XX wieku pojawiła się hipoteza, że August II mógł chorować na cukrzycę i że w związku z tym pewien epizod chorobowy, kiedy pojawiła się na jego stopie gangrena, trzeba mu było amputować jeden palec, on ledwo przeżył, że to mogło być związane ze stopą cukrzycową, czyli nieleczoną cukrzycą. I w związku z tym śmierć, która nastąpiła 6 lat później, po tym epizodzie, musiała być śmiercią.

0: człowieka wyniszczonego przez cukrzycę. Ta hipoteza powtarzana przez wielu badaczy, ona pojawia się także w biografii Augusta napisanej przez Jacka Staszewskiego pod koniec XX wieku. Ona jak gdyby została rozciągnięta na te ostatnie lata życia króla. W początkach XXI wieku to głównie w komentarzach internetowych i na portalach internetowych pojawiła się kolejna nazwa, to znaczy sepsa, czyli takie ogólnoustrojowe zakażenie, które miało być spowodowane chorobą nogi, tą stopą cukrzycową, ale też jakaś angiopatia i tak dalej, i tak dalej. Stosunkowo niedawno ukazała się publikacja źródłowa pod redakcją profesora Jerzego Dygdały z Torunia. Pojawia się zupełnie inna diagnoza, że król dostał róży. Zaczęłam zgłębiać kiedyś ten temat.
1: Czym jest róża?
0: Czym jest róża? Nie chodzi oczywiście o różyczkę, tylko o poważną chorobę bakteryjną, która nawet dzisiaj dotyka ludzi, może być chorobą bardzo niebezpieczną, powodującą nawroty i nawet powodującą zgon. Zaczęłam tę kwestię zgłębiać, sięgając także do pierwszych relacji o śmierci króla, zarówno tych biograficznych, jak i relacji dyplomatów.
1: Warto wspomnieć o tych bardzo licznych narracjach opisujących śmierć czy noc konania króla. Bardzo wielu pisało na ten temat.
0: Tak, niewiele z tych relacji to są relacje naocznych świadków. Jedną z nich, rzeczywiście relacją naocznego świadka, jest relacja spowiednika królewskiego, księdza Gabriela Saint-Germain. On spisał tę relację najpóźniej, dobę po królewskiej śmierci. Pokazywał władcę, który owszem cierpiał bardzo, róża jest chorobą bardzo bolesną, miał niesamowitą gorączkę, ale mimo to okazywał wielki hart ducha, przyjął wszystkie sakramenty, pożegnał się z współpracownikami, przyjaciółmi, choć już nie dopuszczano do niego szerokiego grona Polaków i dworzan, którzy raczej stali za drzwiami. Wydał też pewne dyspozycje dotyczące tego, jak należy postąpić zarówno z jego ciałem, jak i najważniejszą dokumentacją, czy gotówką oraz klejnotami koronnymi, które były przy nim.
1: Pani profesor, chciałabym zapytać, czy dojście do pełnej wiedzy jest możliwe, czy ustalenia w sprawie przyczyn śmierci króla, no bo mamy cukrzycę, mamy sepsę, pani profesor wspomina o róży, czy mogą się pojawiać dalsze hipotezy, czy już możemy przyjąć, że była to róża? Plus inne schorzenia, prawda?
0: Wydaje mi się, że na tym etapie badań, z tym, że były to badania oparte przede wszystkim o materiał pisany, należy uznać, że król zmarł na róże po tym, jak jadąc do Warszawy, wychodząc z karety na jednym z przystanków, potknął się i zdrową nogą nadepnął nogę chorą. Był w podróży, nie opatrzono go. Król do Warszawy już przyjechał z bardzo dużą gorączką. Wiemy też, że był lekko przeziębiony. Lekarze ówcześni nie mieli wątpliwości, diagnozując chorobę. Użyli wyraźnych pojęć erysipelas, rotlauf czy też wuntrozę. To są nazwy, które określają wyraźnie właśnie tę bakteryjną chorobę. Choroba była bardzo dobrze znana. Do dzisiaj zresztą diagnozuje się ją, nie używając żadnych badań laboratoryjnych. Doświadczony lekarz od razu tę chorobę zdiagnozuje. Wydaje mi się więc, że nie ma tutaj większych podejrzeń. Na dodatek udało mi się znaleźć informacje, które mówiły, że król mniej więcej 8 miesięcy wcześniej też na tę chorobę chorował. Oczywiście jest możliwe prowadzenie dalszych badań, ale chyba już nie w oparciu o materiał pisemny, tylko być może będą mogli to zrobić patomorfolodzy czy antropolodzy. My wiemy, że w roku 2019 trumna królewska była otwierana w celu przeprowadzenia restauracji, konserwacji sarkofagu. Natomiast nie znalazłam żadnych informacji, które by mówiły o tym, że przeprowadzono badania antropomorficzne i takie właśnie pod kątem medycznym królewskich zwłok. Ciało królewskie pochowane jest na Wawelu. Serce króla pochowane jest w Dreźnie. Natomiast wnętrzności królewskie pochowane są w kościele przy ulicy Miodowej w Warszawie.
1: To rzeczywiście zaskakujące. Szanowni słuchacze, dowiedzieliśmy się dziś, co mówią źródła bardzo liczne na temat okoliczności i przyczyn śmierci króla Augusta II Mocnego. Wydarzenia historyczne na podstawie swoich badań przedstawiła pani profesor Urszula Kosińska z Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Słuchamy audycji popularno-naukowej. To jest Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Pora na rozważania filozoficzne związane z Platonem i miejscem jego filozofii we współczesnym świecie. Moim gościem jest pan Jan Tokarski, filozof, historyk idei, autor eseju książki popularno-naukowej pod tytułem Platon od nowa. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór.
1: Wiele pytań nasuwa mi się po lekturze. Łączy pan starożytne myślenie ze współczesnym postrzeganiem świata, czyli Platon uniwersalny niejako, aktualny. Co oznaczałoby to określenie od nowa?
2: Przede wszystkim to, że Platon jest filozofem, który stoi u samych początków naszej tradycji myślenia. To myśliciel, którego dzieło należy właśnie stale od nowa odczytywać. Platona ciągle trzeba czytać od nowa, mam wrażenie. Taki powrót do źródeł zawsze bardzo dobrze robi myśleniu.
1: Proszę powiedzieć nam o roli filozofii we współczesnym świecie. Pisze pan, że uczy ona myślenia. Nadal jest potrzebna, nadal jest wartościowa. No mnie się wydaje, że ona nas jakoś jakościowo ocala, ratuje i przywołuje te wartości podstawowe.
2: Filozofia jest bardzo specyficzną dziedziną ludzkiej aktywności twórczej. Korzyść z niej jest głęboko nieoczywista. To znaczy, wydaje mi się, że zasadne jest stwierdzenie, że filozofia mało który problem potrafiła w toku swoich dziejów faktycznie ku powszechnej zgodzie rozwiązać. Ale korzyść z niej jest paradoksalna. Korzyść z niej polega właśnie na tym, że ona nam pomaga problematyzować życie. A dopiero życie sproblematyzowane, kiedy przyglądamy się pewnym rzeczom, które do tej pory wydawało nam się oczywiste, a kiedy się nad nimi zastanowimy, to oczywiste już nie są, nagle widzimy je w nowym świetle, nagle zyskujemy do nich odrobinę dystansu i wydaje mi się, że ten dystans jest bardzo potrzebny. Do czego? No do tego, żebyśmy świadomie przez to życie przeszli. Filozofia nie jest moim zdaniem dziedziną, która ma stworzyć takie podstawy światopoglądu, który byłby pewny i nienaruszalny. Przeciwnie, wydaje mi się, że ma właśnie pomóc mu wybudzić go z pewnej drzemki, sprawić, żeby był czujny. To znajdujemy właśnie u Platona w obronie Sokratesa. Sokrates posługuje się dokładnie taką figurą, mówiąc, że on jest takim bąkiem, który wybudza ze snu

0: ospałego ateńskiego konia.
1: Pisze pan również o tym, że filozofia jest możliwa tylko wówczas, gdy zachodzi relacja uczeń i mistrz.
0: Jednym z głównych platońskich pytań jest to, czy cnoty, prawości, dzielności, zapewne również myślenia, można kogoś nauczyć. I Platon nie daje jednoznacznej odpowiedzi w tej kwestii. Zostawia nas z tym problemem. Również Sokrates, jak się wydaje, nie był do końca zadowolony ze wszystkich swoich uczniów, a przynajmniej nie wszyscy oni poszli torem jego nauczania. No ale z drugiej strony, uczeń chyba nie jest od tego, żeby na zawsze pozostać uczniem. Jest od tego, żeby myśli mistrza przekroczyć, krytykować, a przynajmniej żeby myśleć samodzielnie. Wtedy dopiero staje się w pełni filozofem, kiedy już myśli samodzielnie. Ale jest też druga, wydaje mi się, figura, która jest ważna do filozofowania. Wydaje mi się, że filozofować można tylko między przyjaciółmi. Kiedy jesteśmy w gronie przyjaciół, możemy faktycznie starać się dojść do tego, jak to jest naprawdę, a nie starać się udowodnić komuś, kto ma rację.
1: Czyli rywalizować. Mhm. Pisze też pan o tym, że ludzie bez kultury kochają zwycięstwo, a filozof szuka mądrości, szuka prawdy.
0: I znowu, to jest coś, co ja wyczytałem u Platona. Mhm. Takiej typologii społeczeństw, którą przedstawia w dialogu zatytułowanym Politeia. Po polsku on jest zwykle tłumaczony jako państwo. Różnych przyczyn proponuje, żeby ten tytuł oddać jako ustrój. Tam Platon mówi no właśnie o tym, że najlepszy ustrój to byłby ustrój taki, powiedzielibyśmy pewnie, arystokratyczny. To znaczy taki, w którym ludzie pragną dobra dla niego samego, a ten szczebel niżej jest ustrój oparty właśnie na ambicji, znaczy w którym wciąż pragnie się tych samych rzeczy, pragnie się dobra, ale już nie ze względu na samo dobro, tylko ze względu właśnie na uznanie, sławę, estymę, z jaką to się wiąże.
1: Platon uczy myśleć, jest uczniem Sokratesa, który swoimi pytaniami, tak jak pan mówi, wprowadzał taki niepokój intelektualny. No może tym samym porządkował myślenie, niejako do niego prowokując, bez oczywiście dawania konkretnej odpowiedzi. U Platona chodzi o ćwiczenia duchowe, otwarte, rodzaj praktyki życiowej. Nie chodzi zaś o budowanie systemu czy struktury.
0: Tak, przynajmniej ja tak czytam Platona. Wielu historyków filozofii zapewne by się ze mną nie zgodziło. No w końcu w takim, bym powiedział, podręcznikowym ujęciu Platon jest autorem teorii idei i przede wszystkim właśnie takim pierwszym wielkim teoretycznym systematykiem ludzkiego świata. Ale mnie ta perspektywa jakoś i mniej przekonuje, i mniej, szczerze powiedziawszy, pociąga jako czytelnika. Wydaje mi się, że tutaj absolutnie nieprzypadkowa jest również forma, którą Platon wybrał. Proszę zwrócić uwagę, że on nie pisał traktatów, w których wykładałby wprost myśl. Pisał dialogi, które, mam wrażenie, można byłoby wystawiać z wielkim powodzeniem w teatrze, które mają swoją dramaturgię, mają swoją dynamikę, w których widzimy ciekawe postaci. I oczywiście najbliżej mu jest zapewne do Sokratesa, ale po pierwsze Sokrates nie we wszystkich dialogach się pojawia, a po drugie, no jednak Platon, autor, to nie Sokrates, uczestnik dialogu.
1: Wracając do naszych czasów współczesnych, prezentuje pan interpretacje polityczne, platońską krytykę demokracji czy manipulacji. No niewątpliwie ona jest wciąż aktualna i trudno się z nią nie zgodzić.
0: Zgadzam się, chociaż warto pamiętać, że kiedy Platon pisał o demokracji, to używał tego słowa w zupełnie innym znaczeniu niż to, jakim my posługujemy się dzisiaj. Była to demokracja, w której nie było ani konstytucji, ani idei przedstawicielstwa, ani trójpodziału władzy. No żadnych z tych nowoczesnych, liberalnych bezpieczników, które mają taką niepohamowaną demokrację właśnie ograniczyć, i nie było w tamtych czasach. Natomiast Platon, owszem, jest wobec demokracji krytyczny. Obawia się tego, że u większości ludzi rządził będzie raczej pierwiastek, powiedzielibyśmy, emocjonalny, namiętności, popędy, niż rozum zdolny abstrahować też od sytuacji danego człowieka i spojrzeć na rzeczy z punktu widzenia całości. Czyli no dobrze, a co jest dobre nie dla mnie, jako przedstawiciela tej czy tamtej warstwy społecznej na przykład, tylko co jest dobre dla społeczeństwa jako całości.
1: Pisał Platon w pana tłumaczeniu, dopóki filozofowie nie będą w państwach władcami lub ci, których obecnie nazywamy królami i władcami, nie staną się miłośnikami wiedzy, dopóki obie te rzeczy, siła polityczna i filozofia, nie zbiegną się w jedno, dopóty zło nie będzie miało końca.
0: I to jest jedno z najbardziej niebezpiecznych zdań w całym dziele platońskim.

0: Mam wrażenie. W połowie XX wieku Karl Popper, wielki austriacki filozof i logik, między innymi na podstawie tego fragmentu, który pani przytoczyła, doszedł do wniosku, że Platon, zakładając, że władzę nieograniczoną powinien mieć w państwie filozof, był właściwie protoplastą dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Taki tryb prowadzenia polityki, w którym ten, kto wie, ma uformować społeczeństwo zgodnie ze swoim zamysłem, faktycznie można coś takiego u Platona wyczytać, taki model uprawiania polityki. Ale wydaje mi się, że to nie jest gruntowna lektura, bym powiedział. Platon w tym dialogu mówi przede wszystkim nie o porządku państwa, tylko o porządku duszy. On do państwa się odnosi wyłącznie jako do czegoś, co uzmysławia nam, czym jest dusza w powiększeniu. Ja bym powiedział, no właśnie, Platonowi nie chodzi o to, żeby państwo się stało jednością za sprawą tego filozofa króla, ale przeciwnie, pokazuje, że człowiek jest wielością, jego natura jest bogata, ma w sobie wiele dążeń, potrzeb i pierwiastek rozumowy jest najlepszym środkiem do tego, żeby jakoś w ludzkim wnętrzu zaprowadzić harmonię. I to o tę harmonię chodzi. Ja przynajmniej tak czytam ten dialog, że filozof król to ma być filozof w naszym wewnętrznym mieście, a nie w mieście, w którym faktycznie mieszka wielu ludzi.
1: Wracając do troski o duszę. Filozofię też możemy właśnie tak rozumieć, jako troskę o duszę. Mówiliśmy o ćwiczeniach duchowych, o praktyce życia. Ja bym może jeszcze dorzuciła drogowskaz, na przykład w sytuacji, gdy religie nie spełniają oczekiwań.
0: Tak, chociaż znowu podkreślałbym to, że o ile religia daje człowiekowi poczucie pewności, o tyle filozofia czyni rzecz przeciwną zazwyczaj. Przynajmniej, że tak powiem, w pierwszym ruchu polega na tym, żeby nas właśnie z tej pewności wytrącić, żeby to, co było oczywiste, oczywistym być przestało. To zresztą Arystoteles chyba pisał i u Platona znajdziemy bardzo podobne fragmenty, że początkiem filozofowania jest zdziwienie. Ale zdziwienie, tak przynajmniej ja to interpretuję, dotyczące nie czegoś absolutnie niesamowitego, co się stało, ale przeciwnie, tego, że właśnie to, co takie codzienne i opatrzone, nagle zaczynamy postrzegać z drugiej strony. Najbardziej znana metafora, jaką Platon się posługuje, to jest ta metafora jaskini. Opowiada o tym, że ludzie siedzą w jaskini, na ścianach oglądają odblaski prawdziwych rzeczy, ale w ogóle nie dostrzegają światła, które jest gdzieś na górze i właśnie wpada do tejże jaskini. Filozofia wydaje mi się, że jest tym ruchem odwrócenia, tak jak ci ludzie w jaskini muszą odwrócić głowy, żeby zobaczyć prawdziwe źródło światła, to właśnie tutaj takie odwrócenie trzeba zrobić. Tak ja rozumiem to zdumienie, które jest początkiem filozofii.
1: Podsumowując naszą rozmowę, powiedzmy, w jaki sposób Platon, starożytny myśliciel, pomaga nam zrozumieć i poukładać sobie współczesny świat.
0: Spróbować usłyszeć, a jakie pytania zadałby nam Platon. Wydaje mi się, że to nie my czytamy Platona, tylko Platon czyta nas.
1: Z prawdziwą radością polecam Państwu książkę Jana Tokarskiego pod tytułem Platon od nowa, a autor publikacji był moim gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Słuchaczy zapraszam na kolejną odsłonę audycji.
2: A gdy patrzę tak, śmiejesz się.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: To jest audycja Eureka w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapowiadałam temat związany z naszą kulturą, tożsamością i historią. W studiu witam gościa programu. Jest ze mną pan dr Marcin Schirmer, autor książki pod tytułem Powrót Ziemian, dwory, pałace i zamki, które odzyskały dawną świetność. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Co oznacza ów powrót ziemian warstwy społecznej, która rzeczywiście w pewnym okresie miała zniknąć z naszej przestrzeni, co na szczęście się nie udało?
2: Ten tytuł jest trochę przewrotny oczywiście, dlatego że nie ma mowy o powrocie ziemian w tym wymiarze, w jakim to pamiętamy w XIX wieku czy w okresie międzywojennym, kiedy ziemianie byli warstwą posiadającą, mieli szereg majątków ziemskich i prowadzili realną gospodarkę rolną i finansową. Natomiast w tej chwili oczywiście po nacjonalizacji w 1944 roku i wyrzuceniu z majątków, braku reprywatyzacji, dodajmy, po roku 1989, powrót jako taki stał się niemożliwy. Tym niemniej odnotowujemy takie zjawisko, mam wrażenie, że nasilające się również, chociaż wciąż marginalne, polegające na odzyskiwaniu bądź wykopywaniu dawnych dworów bądź pałaców, które są w całej naszej Polsce rozlokowane, i restaurowaniu ich, odnawianiu. To jest jak gdyby jeden warunek, ale drugi to jest taki, że osoby, które kupują takie obiekty, nawet jeżeli nie są związane rodzinnie z miejscowością czy z warstwą ziemiańską, zaczynają poszukiwać korzeni, zaczynają interesować się historią lokalną, historią właścicieli tychże obiektów w przeszłości, co powoduje, że to jest taki swego rodzaju właśnie czasami symboliczny, a czasami realny powrót do tych ziemiańskich tradycji i wartości, które kiedyś w tych obiektach były żywe.
1: We wszystkich przytoczonych przez pana opowieściach o właścicielach obecnych dworów czy innych budowli wybrzmiewa ogromna determinacja, taka siła woli do odbudowy siedziby, przywrócenia jej świetności, i mi się wydaje, że to jest taki najważniejszy element, który gwarantuje ciągłość właśnie, stałość pewną.
2: Tak, to jest element powtarzalny. W zasadzie we wszystkich tych przypadkach mamy do czynienia z taką praktyką, że ten obiekt, który jest przejmowany, w pewnym momencie jest w stanie daleko posuniętej ruiny, mniej bądź bardziej, ale z reguły bardziej, zdekapitalizowany, zdewastowany i wymaga olbrzymich nakładów inwestycyjnych, ale również takich mentalnych, żeby go odrestaurować z pieczołowitością, to znaczy zgodnie z zaleceniami konserwatora, zgodnie z duchem epoki i zgodnie z pewną tradycją polską, która dwory traktuje w sposób, powiedzmy sobie, szczególny w naszej historii. Także wszystkie te osoby wymagały przejścia swojego rodzaju drogi przez mękę. W różnych przypadkach trwało to różnie, ale z reguły to były lata, a czasami dziesiątki lat, żeby doprowadzić dany obiekt do rozkwitu czy dawnej świetności. Zawsze wiązało się to z dużą determinacją, z dużymi nakładami finansowymi i dużymi wyrzeczeniami zarówno właściciela, jak i z reguły całej rodziny.
1: Przyjrzyjmy się zatem kilku wybranym historiom. Są to historie gniazd rodzinnych, ale również często samych rodzin, które musiały się po wojnie odnaleźć w innych zupełnie niż dotychczas warunkach. Jak Sobańscy na przykład i

0: słynny, piękny pałac w Guzowie.
1: No tak, Sobańscy to jest taki przykład emblematyczny, bo to jest przykład powrotu spadkobierców, dawnych właścicieli do swojego gniazda rodowego, właśnie Guzowa, miejscowości położonej niedaleko od Warszawy. I to jest przykład takich heroicznych zmagań, można powiedzieć, z oporem materii, dlatego że Sobańscy, tak jak wszystkie rodziny ziemiańskie, zostali po II wojnie światowej ze swoich dóbr wyrzuceni. Majątek został znacjonalizowany, no i rodzina mieszkała w Warszawie. I w momencie, kiedy nastąpiły zmiany polityczne po roku 89, zaczęli starać się o odzyskanie tego majątku. Oczywiście wyłącznie pałacu z parkiem, dlatego że nie było mowy o odzyskaniu ziemi rolnej ani cukrowni, które zostały częściowo sprywatyzowane, a częściowo sprzedane okolicznym rolnikom już na początku lat 90. No i te zmagania trwały lat kilkanaście, były prowadzone długofalowe rozmowy z władzami samorządowymi, no bo one były władne zadecydować o losie pałacu, który w międzyczasie zamienił się w coraz większą ruinę. I kiedy się wydawało, że ten pałac uda im się odzyskać, władze samorządowe, czyli gminne, zastopowały ten proces i wystawiły ten pałac na sprzedaż. W związku z tym Sobańscy, dają sobie sprawę, że mogą utracić ten obiekt w sposób bezpowrotny, po prostu na drodze negocjacji odkupili ruiny pałacu wraz z parkiem, czy resztką parku bardziej, od władz samorządowych, decydują się na żmudny proces rewitalizacji, który trwa już lat ponad 20. Prowadzony jest przez kolejne pokolenie, bo kupił to ojciec Michała, w tej chwili już nie żyjący, a w tej chwili jego dzieci, to znaczy Michał i Izabela, kontynuują dzieło rodzinne.
0: Innym przykładem byłaby rodzina Dzieduszyckich, ich przedsięwzięcie, bardzo aktywnie społeczna rodzina, pałac w Zarzeczu na Podkarpaciu, wybudowany w pierwszych latach XIX wieku i to też jest taka monumentalna budowla.
1: Tak, to jest trochę inny kazus, bo ile Sobańscy odkupili ten pałac z myślą o tym, żeby samodzielnie go remontować, zarządzać i przeznaczyć potem na jakiś obiekt o charakterze komercyjnym, o tyle w przypadku rodziny Dzieduszyckich sytuacja miała trochę inny wydźwięk. Mianowicie Dzieduszycy, tak jak wszyscy wywłaszczeni, starali się w latach 90. odzyskać swoje dobra na drodze reprywatyzacyjnej, sądowej, ponieważ tej reprywatyzacji nie było, a obiekt też stopniowo niszczał, no bo władze lokalne nie były w stanie utrzymać tak dużego pałacu. W związku z tym nastąpiło pewnego rodzaju porozumienie trójstronne pomiędzy Związkiem Rodowym Dzieduszyckich, władzami lokalnymi samorządowymi i Muzeum Regionalnym. W wyniku tego porozumienia Dzieduszycy zrzekli się roszczeń do pałacu i otaczającego parku, pod warunkiem, że zostanie w nim ulokowane muzeum eksponujące dokonania m.in. rodziny właśnie Dzieduszyckich, długoletnich właścicieli, którzy ten pałac wybudowali. I rzeczywiście ta formuła sprawdziła się. Od kilkunastu lat pałac w Zarzecu funkcjonuje jako muzeum, gdzie Dzieduszyccy i rodziny z nimi spokrewnione przekazały szereg eksponatów, które zdobią ściany i nie tylko ściany tegoż pałacu. Formuła, powiedziałbym, w naszej skali dosyć unikalna, polegająca właśnie na porozumieniu się między spadkobiercami a aktualnymi podmiotami, które dysponują tym obiektem. I formuła, która się sprawdziła, rodzina dalej jest obecna, przyjeżdża często do Zarzecza, zresztą tam mają groby rodzinne w pobliskim kościele i ta formuła pokazuje, w jaki sposób można wyjść z takich różnych, często zapętlonych spraw o charakterze reprywatyzacyjnym.
0: Warto powiedzieć również o osobach, o których pan już wspomniał. Ich pasją stało się przywracanie świetności pomimo braku wcześniejszego zakorzenienia w danym miejscu. Mam na myśli na przykład Petry Kozy i aktora Wojciecha Siemiona, który z tego miejsca uczynił w pewnym okresie ośrodek kultury czy miejsce serdecznych spotkań.
1: Tak, ja opisuję różne przykłady. Opisuję przykłady rodzin, które odzyskały bądź odkupiły swoje dawne nieruchomości. Opisuję przykłady rodzin, które są pochodzenia ziemiańskiego, ale z różnych względów historycznych kupiły obiekt, który wcześniej do nich nie należał. I wyjątkiem jest pan Siemion, znany aktor, który to kupił dwór w Petry Kozach pod Warszawą, wyremontował go i prowadził w nim coś, co byśmy dzisiaj może określili takiego salonu literacko-towarzyskiego, czyli zbierałaś tam śmietanka polskich aktorów, muzyków, poetów. Była prowadzona szeroka działalność kulturalna, publicystyczna i taka również z dużym akcentem towarzyskim. I to jest przykład właśnie osoby, która nie tylko, że nie posiadała korzeni ziemiańskich, ale wręcz ostentacyjnie obnosiła się ze swoim chłopskim pochodzeniem, prawda? Tak jak kojarzymy Siemiona i filmy, w których on występował, ale niezależnie od tego zdecydował się na zakup tego dworu i przywrócenie mu dawnej świetności i tchnięcia w ten obiekt nowego życia w nawiązaniu do starych historycznych wzorców.
0: Inną budowę

0: Wrocławią jest zamek w Koszkwi Jerzego Donimirskiego, który również przywrócił świetność tego miejsca i to zupełnie nieoczekiwanie, prawda?
1: Rzeczywiście Jerzy Donimirski, architekt z wykształcenia, a miłośnik zabytków z praktyki, posiadający kilka obiektów zabytkowych na terenie Krakowa, w pewnym momencie życia zdecydował się na zakup takiego niedużego zamku, który mieści się pod Krakowem.
0: W zasadzie ruiny zamku.
1: W zasadzie ruiny, czy też resztek, powiedzmy sobie, raczej tego zamku. Zamek, który kiedyś należał do Wodzickich i jego rodziny, w związku z tym są pewne konotacje o charakterze rodzinnym, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, że on po prostu rzeczywiście ten obiekt kupił. Początkowo myślał, ponieważ to jest blisko Krakowa, żeby tam w tym obiekcie zamieszkać razem z liczną rodziną. W końcu zmienił trochę plany i w tej chwili prowadzi takie prace o charakterze adaptacyjno-remontowym, chcąc stworzyć z tego zamku w Koszkwi z jednej strony miejsce takie turystyczne, bo to jest szlak Orlich Gniazd, więc to jest takie miejsce rzeczywiście z punktu widzenia turystycznego interesujące, czyli które będzie odwiedzane przez turystów. Z drugiej strony miejsce, w którym będzie się dużo działo, czyli różnego rodzaju aktywności o charakterze historycznym, rekonstrukcyjnym, gotowanie potraw w stylu staropolskim, różnego rodzaju bar, ale i eventy, często one są organizowane wspólnie z władzami lokalnymi. Także nie tylko, że ten zamek odbudował i zrekonstruował, ale również tchnął w niego nowe życie i sprawił, że ten obiekt jest w tej chwili dosyć istotnym punktem na mapie takiej, powiedziałbym, towarzysko-kulturalnej okolic Krakowa.
0: Mhm. Moglibyśmy długo wymieniać właścicieli i ich zasługi dla historii zabytków lokalnej społeczności, czy też kolejnych pokoleń. Ale w tym miejscu zaproponujemy słuchaczom lekturę książki pod tytułem Powrót Ziemian o dworach, pałacach i ludziach właściwie, którzy sprawili, że owe siedziby odzyskały dawną świetność. A spisał tę historię pan dr Marcin Schirmer, nasz gość. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do lektury.
0: Słuchaczom życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Jak nasze dzieci rosną, to my obserwujemy je i zaczynamy myśleć o aktualnych ich potrzebach. I teraz największą potrzebą jest przyszłość naszych dzieci, która w przypadku głęboko niepełnosprawnych osób nie jawi się w sposób zbyt świetlany.
2: Jacek Zalewski, prezes Stowarzyszenia Dobra Wola.
1: To są ludzie, którzy mają po 30 parę lat. Ich rodzice są już starzy. I już nie mają sił. I my już też czujemy odium czasu na swoich barkach. I podjęliśmy jako stowarzyszenie wyzwanie zbudowania inteligentnych domów dla osób niepełnosprawnych. Udało się nam namówić Politechnikę Warszawską, która stworzyła nam całą koncepcję tej farmy dobrej woli. W farmie dobrej woli istotne jest to, że poza mieszkaniem już dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jest również praca, czyli aktywność. To jest w ogóle nierozerwalne.
2: Stowarzyszenie Dobra Wola działa na rzecz poprawy jakości życia dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzina. Chroni ich prawo do godnego życia i wspiera aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, by

0: mogli czuć się potrzebni i szczęśliwi, a rodzice byli spokojni o ich przyszłość.
1: Ta inteligencja tych domów przede wszystkim ma na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ nasze dzieci nie mówią, nie zawsze są w stanie zgłosić swoją potrzebę jakąś albo to, że się źle czują. I dlatego te systemy monitorowania tego dobrego samopoczucia również polegają na tym, żeby mierzyć funkcje życiowe. Także tam będzie praca i tam będzie normalne mieszkanie. No i budujemy. No, my to jakby robimy własnym sumptem, ale też zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich, żeby nas wspierali. My sami tego nie wybudujemy. Potrzeba jest, jak na nasze możliwości, ogromna, żeby to wszystko funkcjonowało.
0: Stowarzyszenie Dobra Wola jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie dobrawola.org.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
4: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
3: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zrodziła się z morza, należy do najlepszych miast do życia w Polsce, a ludzie są tam wyjątkowo szczęśliwi.
9: Na czym polega fenomen Gdyni? Sprawdzimy to w setne urodziny miasta. Specjalne wydanie folderu ulubione z Gdyńskiego Centrum Filmowego już w piątek od 14.
8: Zapraszają Ula Kaczyńska
9: i Marcin Wojciechowski.
2: Jedynka. To jest radio.
10: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Jordanowo, węzeł Czciel. W Wilenku na 78 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany był prawy pas w kierunku Świecka. Teraz w kierunku granicy zachodniej jedzie się już bez utrudnień. Nie ma także kłopotów na ekspresowej trasie numer 5 na odcinku węzeł Kościan Północ, węzeł Czempiń w pobliżu Piotrowa I na trzecim kilometrze, gdzie przez kilka godzin wyciągano z rowu ciężarówkę. Ciężarówkę wyciągnięto, scholowano i S5 jedzie się już bez utrudnień. Nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Kielce Zachód, węzeł Kielce Północ w pobliżu miejscowości Wiśniówka. Jezdnia w kierunku Warszawy.

0: trwa wyciąganie zerowu zestawu ciężarowego. Droga jest zablokowana. S7 na samym początku swojej trasy na pierwszym kilometrze. Krajowa 7, korek Odłomianek, Pomost Północny w Warszawie. Kłopoty na obu jezdniach.
1: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, Warta mogła zostać skażona z powodu pożaru ocynkowni w wielkopolskich Obornikach. Koalicja rządząca i opozycja są zgodne. Polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa to jedna z najważniejszych zawartych w ostatnich latach przez Polskę umów. We Wrocławiu prawdziwa gratka dla fanów powieści grozy. Rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o możliwym skażeniu Warty. Alert otrzymali mieszkańcy powiatu obornickiego w Wielkopolsce. Zanieczyszczenie rzeki możliwe jest z powodu pożaru ocynkowni w Obornikach.
2: Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do Warty oraz śledzenie bieżących komunikatów. Ostrzeżenie dotyczy odcinka rzeki od Obornik do Wronek. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach wybuchł około 15. Na miejscu działa ponad 60 jednostek straży pożarnej. To oznacza, że do walki z ogniem zaangażowano 250 strażaków z Wielkopolski. Akcja gaśnicza może potrwać do późnego wieczora. Ogień został już opanowany.
1: Tematem zajął się Maciej Szefer. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie polsko-brytyjski traktat o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To jedna z najważniejszych umów strategicznych zawartych przez Polskę z europejskim partnerem w ostatnim dziesięcioleciu, uważał poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Gierreda. Takie umowy bilateralne będą miały bardzo duże znaczenie w potencjalnej sytuacji kryzysowej, mówił polityk w polskim Radiu 24.
3: Pamiętajmy, że do NATO należy 32 państwa, znaczy tam już podejmowanie decyzji na pewno w tak krótkim czasie będzie trudniejsze. Stąd takie zabezpieczenia i dodatkowo współpraca trochę wychodząca czasami spoza ten zakres albo ją bardziej pokazująca punktowe, choćby tutaj cyberbezpieczeństwo. To są rzeczy, które warto robić bilateralnie.
1: Decyzję o zawarciu traktatu za dobrą uważa też prezydencki minister Marcin Przydacz, choć krytykuje rząd za brak współpracy w tej sprawie z Karolem Nawrockim.
4: Od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje, jak wyglądają konkretne zapisy. Nie świadczy to o profesjonalizmie polskiego rządu, że unika rozmów merytorycznych na temat tak ważnych spraw, jakim jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
1: Polsko-brytyjski traktat o bezpieczeństwie zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. O kompromisie wokół ustawy łańcuchowej mówią tymczasem posłowie większości rządowej i opozycji. W Sejmie debatowano nad nowym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Nowelizacja jest wynikiem połączenia projektów poselskiego i prezydenckiego. Sprowadza się do zakazu trzymania psów na łańcuchach, tłumaczyła sprawozdawca komisji Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
5: Pies utrzymywany poza lokalem mieszkalnym musi mieć zapewnione stałe, swobodne poruszanie się na ogrodzonym terenie. Wolność jako standard, ogrodzenie jako minimum.
1: Krzysztof Cieciura z PiS dodał, że projekt uwzględnia zastrzeżenia prezydenta do poprzedniej ustawy łańcuchowej. Nie ma w nim wymogów dotyczących wielkości kojców.
6: To ma zostać przesunięte do rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa. Ja zakładam i mam taką nadzieję, a w zasadzie jestem przekonany, że ministerstwo podejdzie do tego w sposób rozsądny, rozważny.
1: W nowym projekcie znalazł się też zapis, by nowe wymagania dotyczyły kotów.
7: To są aktualności jedynki.
1: Ukraiński prezydent napisał list do Donalda Trumpa. Włodymyr Zełenski prosi w nim Amerykanów o dostawy pocisków do systemów przeciwlotniczych. Ukraina odczuwa ich deficyt po niedawnych rosyjskich zmasowanych atakach.
8: O liście ukraińskiego prezydenta do przywódcy Stanów Zjednoczonych poinformowało szereg zachodnich, ale też ukraińskich mediów. Kancelaria Wołodymyra Zełenskiego to potwierdziła i dodała, że analogiczne pismo wysłane też zostało do Kongresu. Wołodymyr Zełenski prosi o pomoc w zapewnieniu Ukrainie niezbędnych środków ochrony przed rosyjskim terrorem. Wskazuje na potrzebę dostaw rakiet.

0: Nagrody Głównej, a także Nagrody Czytelników, w której wciąż jeszcze można głosować.
1: Festiwal Kryminału we Wrocławiu potrwa do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Iga Świątek wygrała z Czeszką Sarą Bejlek, a Magda Linet pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapienko w drugiej rundzie tenisowego turnieju Wielkiego Szlema na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. A jak poszło Magdalenie French przeciwko Szwajcarce Jill Teichmann? Pytam o to Cezarego Guriewa. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam Państwa. Niestety Magda French przed chwilą przegrała ze Szwajcarką Jill Teichmann 5-7 i 4-6. Prowadzenie na początku pierwszego seta. Były szanse także w drugim, ale rywalka dziś była bardziej precyzyjna, skuteczniejsza i sobie poradziła. A my oczywiście żyjemy tym, co wydarzy się w trzeciej rundzie, bo Iga Świątek będzie walczyć z Magdą Linet. Wielki rewanż za turniej w Miami, gdzie lepsza była Magda Linet. Iga Świątek pewnie nie odetchnęła, że Jelena Ostapenko została wyeliminowana. Sensacją dnia jest na pewno porażka rozstawionej z numerem drugim Eleny Rybakiny z Kazachstanu, która przegrała z Ukrainką Julią Starodubcewą 3-6, 6-1 i 6-7.
2: Bardzo dziękuję za relację. Za niespełna godzinę na stadionie w Lipsku rozpocznie się finał piłkarskiej Ligi Konferencji. Zagrają w nim Crystal Palace i Rayo Vallecano. Niestety przed spotkaniem było wiele zamieszek kibiców obu drużyn. 60 z nich otrzymało nakaz opuszczenia centrum Lipska, a dwie osoby zostały aresztowane. Rzucano w siebie butelkami, kuflami piwa i meblami z pubów. Doszło również do rękoczynów, głosi oświadczenie policji. Miejmy nadzieję, że podczas meczu będzie już spokojniej. Początek spotkania o 21:00. Bez Magdaleny Stysiak polskie siatkarki wystąpią w pierwszym turnieju Ligi Narodów, który zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w chińskim Nankinie. Selekcjoner reprezentacji Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład na te zawody. Do Chin zabiera kilka debiutantek. Atakujące Julię Szczurowską i Oliwię Sieracką oraz środkowe Maję Koput i Natalię Kecher. Polska w Chinach zmierzy się z Belgią, Czechami, Serbią oraz z ekipą gospodarzy.
1: Pogoda. Noc pogodna prawie w całym kraju, tylko na krańcach północno-wschodnich więcej chmur i słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie kraju. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna. Bałtyk pomiędzy niżem znad zachodniej Rosji, a wyżem znad Szkocji. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, wiatr północno-zachodni 6 do 5, w nocy w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4, temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz i burza. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2, miejscami 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, możliwy przelotny deszcz i burza. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 6 do 4, na północy początkowo w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Okresami przelotny deszcz, możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. autopromocji.

0: 20. Cztery pory roku.
1: Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
2: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Elton John i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest 16 minut po godzinie 20. Dziś środa, to więc czas na muzykę filmową. Ten program nasz będzie składał się z dwóch części. W pierwszej to mocne elementy kowbojskie, natomiast w drugiej części muzyka filmowa Jana Kantego Pawluśkiewicza z filmu Papusza. To był rok 2013. Za tę ilustrację zresztą Jan Kanty Pawluśkiewicz otrzymuje nagrodę na festiwalu filmowym w Gdyni. A więc zaczynamy od westernów, a jeśli chodzi o westerny, to specjalistą od śpiewania piosenek westernowych był zawsze Frankie Lane.

Tak, to pierwsza duża rola Clint Eastwooda. A i jeszcze jeden utwór, który śpiewa Frankie Lane, to będzie W samo południe, z rok 52. Fred Zinnemann kręci swój super western, Gary Cooper, Grace Kelly w rolach głównych. I to jest opowieść o człowieku, który był zbyt dumny, aby uciekać. A Frankie Lane zaśpiewa motyw przewodni.

Frankie Lane nagrał kilka płyt związanych właśnie z westernem. To są przepiękne nagrania. Jeszcze jedno, trzecia 10 do Yumy. Później po latach powstała kolejna część tego filmu. To był rok 2007, ale ja sięgam po ten oryginał z 1957 roku i do melodii, którą zaśpiewa Frankie Lane, a więc nie schodzimy z konia, pędzimy dalej przez prerię.

Frankie Lane i trzecia 10 do Yumy, a tak naprawdę jest prawie już 25 minut po godzinie 20. Muzyka kina, a w niej western, przynajmniej w tej pierwszej części. I te nagrania jeszcze z lat 50. zakończy król westernów, również od strony muzycznej, bo to Dmitri Tiomkin. Dean Martin śpiewa zresztą w jednej z głównych ról jako pomocnika szeryfa. Szeryfem jest John Wayne, Ricky Nelson pojawia się i Walter Brennan. Oni nie tylko walczą, ale również podśpiewują w tej opowieści zatytułowanej po prostu Rio Bravo.

Dean Martin, Ricky Nelson. Niesamowite są te nagrania z lat 50. filmowe, kowbojskie. A dziś piękna pogoda w całej Polsce. Słońce i taki ciepły, ciepły bardzo wieczór. Myślę, że te końskie melodie cudownie dopełniają ten dzisiejszy dzień. Jeszcze jeden głos taki. On mało śpiewał, ale czasami grał. Grał sporo, natomiast czasami grał również w westernach. Był taki film z 1960

1969 roku pomaluj swój wóz. I właśnie Lee Marvin zaśpiewał tam pewien utwór, który stał się zresztą jego taką muzyczną wizytówką.

No i Marvin, no Eurowizji by nie wygrał, ale naprawdę świetnie śpiewał, wyczuwał taki styl tej piosenki w sposób rewelacyjny. Wielki amerykański aktor za 25 minut, już godzina 21. Tam jeszcze ta ważna była taka harmonika w tle, nie wiem czy zwrócili Państwo uwagę, jeśli już harmonika, to oczywiście człowiek z harmoniką, Ennio Morricone.

Ennio Morricone i Człowiek z harmoniką. I tak brzmi dzisiejszy kowbojski wieczór w programie pierwszym Polskiego Radia. W samym finale jeszcze powrócę na kilka chwil do piosenek westernowych, ale teraz chciałbym taki prawie kwadrans poświęcić muzyce filmowej Jana Kantego Pawliśkiewicza. Jan Kanty pisał sporo w pewnym momencie swojego życia muzyki dla kina. Przypomnę, to były filmy Tomasza Zygadły i do filmu Rebus i do Ćmy i do Odwetu. Dla Kazimierza Kuca skomponował muzykę do filmu Zawrócony pułkownik Kwiatkowski. Stworzył także muzykę do tych genialnych filmów Feliksa Falka. Wodzirej, Szansa, Idol, Bohater Roku. To wszystko z muzyką Jana Kantego Pawliśkiewicza. Ale ja dziś sięgam po film Papusza Krzysztofa Krauzego z 2013 roku. To właśnie za tę ilustrację film powstał trochę pod wpływem właśnie wcześniejszej muzyki Jana Kantego Pawliśkiewicza. Za tę muzykę Kanty otrzymuje nagrodę na 38. Festiwalu Filmowym w Gdyni. To był rok 2013, a to fragmenty właśnie z filmowej Papuszy Kantego Pawliśkiewicza.

Tak, to naprawdę genialna muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza, brzmiąca w filmie zatytułowanym Papusza, opowiadającym o życiu Bronisławy Weiss, o Romach, o świecie, którego już nie ma. W pierwszej części byli kowboje, których też już nie ma, w drugiej części cyganie, a w finale dzisiejszej muzyki kina pozostawiłem jeszcze jeden element i jeszcze jeden muzyczny wielki przebój. To muzyka Johna Barry'ego, brzmiąca w filmie, no właśnie, proszę posłuchać. Tak, to oczywiście Tańczący z wilkami. Paweł Sztompka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Kielce Zachód, węzeł Kielce Północ, w pobliżu Wiśniówki, na jezdni w kierunku Warszawy, na pierwszym kilometrze trwa wyciąganie z rowu zestawu ciężarowego. Nikt nie ucierpiał, droga była przez pewien czas zablokowana, teraz jedzie się tylko jednym pasem. Krajowa siódemka, spowolnienie od Łomianek po most północny w Warszawie na jezdni dla wjeżdżających do stolicy. Droga krajowa numer 74, odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Południe, Mzurki w pobliżu miejscowości Gomulin. Na 93 kilometrze auto osobowe potrąciło pieszego. Pieszy jest ranny, wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
9: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Strażacy opanowali pożar hali produkcyjnej w Obornikach w Wielkopolsce. Służby ostrzegają o możliwym skażeniu wart.

0: Ty.
1: Prosimy o to, żeby po prostu nie zbliżać się tutaj w okolice rzeki, czy w okolice generalnie tego terenu.
2: Strategiczne partnerstwo w ramach inicjatywy Trójmorza, głównym tematem rozmów prezydentów Polski i Szwajcarii w Bernie. Izrael wzywa mieszkańców południowego Libanu do natychmiastowego opuszczenia domów i zapowiada kolejne uderzenia w cele Hezbollahu. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach został opanowany, służby ostrzegają jednak o możliwym skażeniu warty. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie otrzymali mieszkańcy powiatów obornickiego i wronieckiego. Chodzi o odcinek rzeki od Obornik do Wronek. Wody Polskie apelują o zachowanie ostrożności, niezbliżanie się do rzeki oraz śledzenie komunikatów. Właśnie z tego powodu zdecydowano się na wydanie alertu, tłumaczy Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Prosimy o to, żeby po prostu nie zbliżać się tutaj w okolice rzeki, czy w okolice generalnie tego terenu. To już jest któraś godzina działań ratowniczych. Część tej wody, mimo że jest odprowadzona do zbiorników, jednak no też w jakiś sposób wędruje w kierunku gleby. Będziemy jeszcze przez kilka godzin tutaj pracować. Na pewno część zastępów zostanie tutaj przez noc, żeby dozorować to pogorzelisko.
2: Pożar hali produkcyjnej wybuchł około 15:00. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Polska zaprasza Szwajcarię do strategicznego partnerstwa w ramach inicjatywy Trójmorza i zachęca do większych inwestycji nad Wisłą. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał na ten temat w Bernie ze swoim szwajcarskim odpowiednikiem Gajem Parmelinem oraz członkami rządu Szwajcarii. Wymiana handlowa między naszymi państwami sięga 8 miliardów euro rocznie, a polskie miasta korzystają na wsparciu szwajcarskich funduszy, mówił prezydent Nawrocki.
3: Z uśmiechem i z wielkim podziwem dla pana ambasadora Szwajcarii w Polsce przysłuchiwałem się, jak pan ambasador wymienia kolejne nazwy polskich miast, które korzystają z funduszy szwajcarskich. Te środki finansowe na małe i na średnie miasta idą przede wszystkim czy na infrastrukturę, czy na rozwój technologiczny.
2: Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Guy Parmelin powiedział, że dzięki silnym relacjom handlowym oraz inwestycjom w Polsce Szwajcaria mogła przyczynić się do dołączenia Polski do grupy 20 największych gospodarek świata. Od końca XVI wieku szwajcarscy budowniczowie kształtowali panoramę niektórych polskich miast. Z kolei polscy żołnierze interweniowali w naszym kraju podczas II wojny światowej. Zbudowali liczne mosty i drogi, które do dziś znane są jako Droga Polska. Pomimo długiej historii tych kontaktów, relacje między naszymi krajami nigdy nie były silniejsze niż dzisiaj. Jutro Karol Nawrocki odwiedzi Politechnikę Federalną w Lozannie oraz spotka się z polskimi i szwajcarskimi biznesmenami. Na zakończenie wizyty prezydent wybierze się do Muzeum Ignacego Paderewskiego na Zamku w Morszy, gdzie wielki polski pianista i polityk spędził ponad połowę życia.
4: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz tragiczna wiadomość z Niemiec. Dwóch dwunastolatków zginęło, gdy samochód wjechał w grupę dzieci na rowerach. Policja ustala okoliczności zdarzenia w mieście Dinslaken.
5: Pierwsze ustalenia wskazują, że doszło do wypadku. Kobieta zjechała z jezdni i uderzyła w troje dzieci na rowerach. Dwoje zmarło w szpitalu, trzecie jest lekko ranne. Do szpitala trafiła również kierowczyni. Jej stan nie pozwalał na rozmowę z policjantami. Do tragedii doszło blisko szkoły w ponad 60-tysięcznym Dinslaken. Samochód kobiety uszkodził potem jeszcze trzy zaparkowane przy ulicy auta. Opieką psychologiczną objęci zostali m.in. świadkowie zdarzenia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Armia izraelska wezwała mieszkańców całego południa Libanu do natychmiastowego opuszczenia swoich domów. Objęty przymusową ewakuacją jest teren wielkości około 1/7 kraju.
6: Wcześniej arabskojęzyczny rzecznik izraelskiej armii opublikował wezwania do natychmiastowej ewakuacji kilkudziesięciu mniejszych miejscowości i największych na południu miast Tyru i Nabatija. Tylko w Tyrze i pobliskich miejscowościach, które są dawnymi obozami dla uchodźców palestyńskich, mieszka około 200 tysięcy ludzi. Teraz armia izraelska deklaruje, że strefą działań wojennych ma być teren oddalony nawet 40 kilometrów od granicy z Izraelem. Po południu armia ogłosiła, że przeprowadziła dziś ponad 120 ataków na tzw. cele Hezbollahu. Statystyki libańskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują, że w większości ofiarami są cywile. Od kilku dni trwają intensywne walki między izraelską armią a Hezbollahem. Drony z ładunkami wybuchowymi Hezbollahu powodują w Izraelu na tyle duży niepokój, że skrajna prawica

0: Pogoda.
1: Przed nami ciepła i pogodna noc. W większości regionów słabe opady deszczu możliwe tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura minimalna w nocy od 5 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia opady deszczu i burze we wschodniej połowie Polski. Termometry pokażą od 15 stopni na Półwyspie Helskim, około 18 w centrum i do 22 na południowym zachodzie.
0: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 37% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że susza hydrologiczna postępuje w szybkim tempie. Wydano już 21 ostrzeżeń.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku. Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
6: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Polskie Radio. Jedynka. Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
9: Polskie Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko, witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy o tym, że nasze emocje wpływają na nasze zdrowie i na proces zdrowienia. Również w przypadku choroby nowotworowej. W chorobie, w ogóle w życiu, bardzo ważne jest, by zadbać o swoją psychikę, o swoje zdrowie psychiczne, by umieć zmobilizować swoje zasoby psychiczne. To jest zdecydowanie ważniejsze, niż nam się zazwyczaj wydaje, bo prowadzi do zmniejszenia cierpienia. Cierpienia emocjonalnego, ale czy również fizycznego. O tym porozmawiam dzisiaj z doktorem Mariuszem Wirgą. Doktor Mariusz Wirga to psychiatra, terapeuta i trener poznawczo-behawioralny, pionier psychoonkologii. Obecnie jest dyrektorem medycznym onkologii psychospołecznej w Instytucie Malcolma Todda w Long Beach w Kalifornii. Opracował i prowadzi Beat the Odds, kompleksowy program interwencji psychoonkologicznych dla pacjentów i ich rodzin, w dużej mierze oparty

0: na terapii Szymontonowskiej, którą zresztą sam też tworzył. Doktor Virga daleki jest od mówienia o cudach, ale ma sporo do powiedzenia na temat powrotów do zdrowia. Witam serdecznie doktora Virgę w Polskim Radiu.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam Państwa. Jest to wielki przywilej w stulecie Polskiego Radia być akurat tutaj. Także bardzo się cieszę.
0: Pozwolę sobie nie udawać, że się nie znamy. Panie doktorze Mariuszu.
1: Mariusz.
0: Tak będzie łatwiej, bo prędzej czy później i tak no, byłaby jakaś niecna wpadka. Mariuszu, od ponad 35 lat doskonalisz metody pracy z emocjami osób chorych i ich bliskich. Lata temu, jeszcze w poprzednim systemie, w poprzednim ustroju, udało ci się dotrzeć do Karla Szymontona, a potem nawet sprowadziłeś go do Polski. Współpracowaliście dwie dekady, aż do jego śmierci. Sam nadal, przynajmniej raz w roku, przyjeżdżasz do Polski, by prowadzić warsztaty i szkolenia. Ten twój program, o którym powiedziałam, Beat the Odds, program interwencji psychoonkologicznych, oparty jest na terapii Szymontonowskiej. Z metodą Szymontona zetknąłeś się naprawdę dawno temu, u progu chyba dorosłego życia. Tak chyba można powiedzieć. Nie byłeś wtedy jeszcze chyba nawet studentem medycyny.
1: Byłem już studentem medycyny.
0: Byłeś.
1: Chyba na pierwszym czy drugim roku. Ale wtedy przeczytałem książkę Karla Szymontona, która potem ukazała się w Polsce pod tytułem Triumf życia. Niestety jest nakład wyczerpany, także nie szukajcie państwo. Wtedy to się zaczęło. Zainteresowanie wzbudziła moja książka właśnie tymi tematami. A ponieważ z żoną, jak skończyliśmy studia, to specjalizacją, jaką otworzyliśmy, to była specjalizacja z patologii w Instytucie Immunologii i Patologii Nowotworów Katedry Onkologii w Poznaniu. Od razu mieliśmy kontakt z nowotworami. Mnie wysłano do robienia biopsji i jak robiłem biopsję, to zauważyłem, że wiele z tych osób ma duży stres i nie radzą sobie z nim. Były łzy i pytania, które mieli do mnie, na które wtedy nie mogłem odpowiedzieć, bo jeszcze nie znałem wyników badań. I tak, jako rezydent z patologii zacząłem prowadzić sesję terapii Szymontonowskiej w oparciu o książkę. A wtedy psychologiem w tej katedrze onkologii była Dorota Nowak, która była koleżanką mojej żony z liceum. I ona też słyszała o Szymontonie. Tak. Się bardzo dobrze zgadzaliśmy i ona bardzo lubiła pracę indywidualną, ja lubiłem pracę w grupie i się uzupełnialiśmy.
0: No dobrze, ale co wtedy, kiedy przeczytałeś tę książkę, co wtedy było dla ciebie odkryciem?
1: Odkryciem było to, co podejrzewałem od dawna, że nasza psychika wpływa na proces zdrowienia. To było istotne, bo w mojej rodzinie oboje rodzice byli lekarzami i często mój ojciec szczególnie operował różnymi etykietami. Jak mama miała, bo moja mama pochodzi z Bydgoszczy, jak moja mama miała migrenę, to on nazywał to chorobą bydgoską.
0: Czyli żartował sobie.
1: Żartował sobie.
0: A może nawet bagatelizował.
1: No nie, ale podtekst był taki, że ona sama sobie to robi. Też w stosunku do swojego ojca wielokrotnie słyszałem, jak mówił o ucieczce w chorobie, w chorobę. I ja uważałem, że te etykiety jakoś mi one nie pasowały, bo co człowiek ma zrobić z taką etykietą? One niby coś nazywają, ale nie rozwiązują niczego.
0: Żadnego problemu. Nie niwelują cierpienia.
1: Właśnie. Ci ludzie cierpieli autentycznie. Cierpienie było autentyczne. Zresztą teraz też mamy osoby, które mają funkcjonalne zaburzenia, czy to neurologiczne, czy to gastryczne, czy to jakiekolwiek inne. I mówienie im, że ach, to tylko w twojej głowie, też niczego nie załatwia, ale raczej utrudnia. I bo jeżeli nie masz recepty na to, nie masz sposobu pomocy takiej osobie, ulżenia sobie w cierpieniu, to tylko dokładasz się do tego cierpienia takimi etykietami. I właśnie ta książka pokazała, co można zrobić w takich sytuacjach. I też w tym czasie jedna z moich ciotek przyszywanych też chorowała na raka jajnika i to była taki element, który też zachęcał mnie, zresztą mój ojciec przeczytał tę książkę też i był bardzo zafascynowany.
0: To w takim razie powiedzmy najbardziej obrazowo, jak to jest tylko możliwe, dlaczego

0: Te emocje są takie ważne. Dlaczego zadbanie o swoje zdrowie psychiczne, o swoje nastawienie psychiczne do choroby chociażby jest tak istotne? Jak to się dzieje, że to może prowadzić, że jesteśmy władni do tego, żeby sami zmniejszyć swoje cierpienie emocjonalne i czy możemy też zmniejszyć tym samym swoje cierpienie fizyczne?
1: Tak jest. No, jest dużo badań. Zresztą w Polsce profesor Bomber prowadzi wiele takich badań w Krakowie na temat efektu placebo. To znaczy nieczynna substancja farmakologicznie, jeżeli jest oczekiwanie pożądanego działania, może mieć pożądane działanie. I wydaje się, że do 30%, czasami w niektórych wypadkach do 50% autentycznych leków może być wzmacnianych przez ten efekt placebo. Czyli nasze przekonania o tym, co bierzemy, są bardzo istotne. Ale też jest takie coś jak efekt nocebo. Czyli jesteśmy przekonani o negatywnych skutkach jakiegoś leku. I tak ludzie, otrzymując nieaktywny lek, mogą tracić włosy, mogą odczuwać większy ból i inne różne dolegliwości, w tym uzależnić się od placebo. Tak?
0: Czyli jaki mechanizm tutaj działa?
1: Te mechanizmy są coraz lepiej poznane. To jest z reguły, w skrócie mówiąc, układ limbiczno-podwzgórzowy, który przekłada nasze myśli na emocje. Nasze myśli w korze przedczołowej, nasze przekonania. Na przykład ja pracuję z chorymi onkologicznie. I ich przekonania na temat leczenia mają wpływ, jak to leczenie odbierają. I mamy wiele mitów na temat leczenia onkologicznego.
0: Jakie one zazwyczaj są? Te przekonania i te mity? No, bo że to czasami jest dwa w jednym.
1: No tak, tak. Nasze przekonania są oparte o te mity. Nie jest mitem to, że leczenie onkologiczne często jest bardzo trudne i ma objawy uboczne. Ma, ale podejście do tego, że chemioterapia to tylko trucizna, to nie ułatwia nikomu niczego, bo zaraz, że my mamy nawykowy odruch, żeby myśleć o, jak słyszymy słowo trucizna, to nasza asocjacja, nasze skojarzenie pierwsze to jest negatywne. Tak? Także jeżeli myślimy o tym, że bierzemy truciznę, to nam to nie pomaga. Wszystko może być trucizną. Nawet woda w zależności od dawki może być trucizną. Tak? Mogę skończyć z obrzękiem mózgu i w stanie padaczkowym. A oczywiście leczenie onkologiczne jest dopasowywane indywidualnie do każdego pacjenta. Oczywiście ono jest kierowane protokołami, które są podobne na całym świecie. Także leczenie onkologiczne w Stanach Zjednoczonych nie jest inne ni w Niemczech, niż w Polsce, czy Japonii, czy w Australii, czy Nowej Zelandii.
0: To dlaczego ludzie zazwyczaj nie dowierzają?
1: No nie dowierzają, bo niestety jest wiele mitów, też dotyczących tego na przykład. Typowy mit, że lek na raka jest wymyślony, ale ponieważ lekarze i przemysł farmaceutyczny tyle może czerpać korzyści z tego, że oczywiście nie chcą tego leku udostępnić. To też jest bzdura. Wiesz, ile nowych leków udostępniono w ostatnich 10 latach? Nowych leków onkologicznych. Tylko na leczenie raka. Ile?
0: Trochę wiem, bo mi kiedyś powiedziałeś.
1: No to 170. 170 nowych leków.
0: Właśnie.
1: W ostatnich 10 latach.
0: Czyli medycyna idzie do przodu w tempie błyskawicy.
1: W tempie błyskawicy i dużo szybciej niż mity i nasze uprzedzenia dotyczące onkologii, leczenia onkologicznego się mogą zmienić.
0: No
1: bo my zawsze odczuwamy to, 30 lat temu moja ciotka, usłyszałem o mojej ciotce, która miała raka i jak tylko dalej jej chemię, to od razu umarła. Mm. I nie znamy kontekstu, nie pamiętamy, tylko zapamiętaliśmy to, że chemia ją zabiła, bo to trucizna. I potem tak mamy. No.
0: I terapia Simontonowska polega na tym, że pracujecie również z takimi przekonaniami?
1: Dokładnie, to jednym z podstawowych tych elementów to jest zwrócenie uwagi na nasze przekonania dotyczące naszego leczenia, dotyczące choroby jako takiej i też sił naszego organizmu, które mogą sprzyjać zdrowiu. Pokazujemy pacjentom filmiki spod mikroskopu, jak komórki naturalni zabójcy, czyli natural killers, jak usuwają raka, jak niszczą raka. Pokazujemy filmiki o komórkach cytotoksycznych T. O to chodzi, żeby pokazać, że to się autentycznie dzieje. Ludzie sobie wyobrażają, że rak nas zżera od środka. Gdy tymczasem nigdy nie pokazano, żeby komórka nowotworowa ugryzła zdrową komórkę. Gdy tymczasem odwrotnie się dzieje nasze.
0: Czyli ci naturalni zabójcy, owszem, podgryzają te zaburzone komórki rakowe.

0: Ale nigdy na odwrót.
1: Dokładnie tak.
0: Trzeba działać ludziom na wyobraźnię. Do rozmowy na ten temat wrócimy za chwilę.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, Coraz Bliżej. Dziś moim rozmówcą jest dr Mariusz Wirgo, który na stałe mieszka i pracuje w Long Beach w Kalifornii. Jest pionierem psychoonkologii, a gdy przyjeżdża do Polski, to głównie po to, żeby szkolić osoby zainteresowane terapią Simontonowską, a także prowadzić warsztaty z osobami chorymi, przewlekle chorymi, na przykład chorymi nowotworowo oraz ich bliskimi, co jest bardzo istotne, ale o tym za chwilę. Wcześniej chciałabym, żebyśmy jednak kontynuowali wątek tych naturalnych zabójców, tej zdolności ludzkiego organizmu do zdrowienia, naturalnej zdolności do zdrowienia, o której my zapominamy. A jeśli wzmagamy tę naszą naturalną tendencję do zdrowienia, ten proces poprzez wzmacnianie własnej natury, no to wtedy to zdrowienie przychodzi szybciej. Ale jak to robić, kiedy nas często trzymają w szponach te mity, te fałszywe przekonania, o których już, Mariuszu, wcześniej powiedziałeś?
1: Przede wszystkim nie należy się skupiać i przywiązywać do efektu naszych działań. Czyli to nie jest tak, że ach, czy to, co teraz zrobię, spowoduje, że będę zdrowiał szybciej z nowotworu.
0: Albo że w ogóle wyzdrowieję.
1: My się skupiamy na tym, co ja mogę w tej chwili zrobić, żeby poprawić jakość swojego życia. Bo to, czy mi się poprawia jakość mojego życia w tej chwili, to ja od razu zauważę. I na pierwszych zajęciach uczymy 10 umiejętności takich, które poprawiają życie w obecnej chwili. I to może być prosta rzecz, jak świadomy oddech. Po prostu uświadomi swój oddech. I to może być bardzo prosta rzecz. Czy zauważenie, że zamartwianie się to jest używanie wyobraźni w niezdrowy sposób, bo wyobrażanie sobie niepożądanych wyników. A my zachęcamy do tego, żeby wyobrażać sobie to, czego pragniemy. I też definiujemy odpowiednio nadzieję, że nadzieja, zgodnie z definicją, z pierwszą definicją w starym słowniku Webstera, takim bibliotecznym, takim grubym, pierwszą definicją jest to przekonanie, że to, czego pragnę, mogę osiągnąć. Nie, że osiągnę, ale że mogę osiągnąć.
0: Czyli
1: sama definicja zawiera w sobie nieprzywiązanie do efektu.
0: A dlaczego to jest takie istotne, żeby nie przywiązywać się do wyniku?
1: No my tak czy tak się będziemy przywiązywali.
0: Właśnie.
1: Ale zdać sobie sprawę, że jak tylko zauważymy, że się przywiązujemy, to urojenie znika, bo przywiązanie do efektu. Efekt jest niby w przyszłości. Przyszłość nie istnieje. Także nic nie może być

0: przywiązane do przeszłości, która nie istnieje. A tak samo nic do nas nie jest przyczepione. Także to przywiązanie, ja muszę to osiągnąć, to mamy takie tunelowe widzenie w swojej przyszłości i ma być tak dokładnie, tak musi być. Jak jest trochę inaczej, to się stresujemy. I wtedy cokolwiek mogłoby zaburzyć tę naszą bardzo specyficzną, wąską wizję, to wtedy mamy problem z tym.
1: Zaczynamy się frustrować.
0: Zaczynamy się frustrować i jakość naszego życia się pogarsza. Mm-hmm. Także zauważanie tego poprawia nam jakość życia. I jeżeli jest wpływ jakikolwiek tego na nasze zdrowie, to jest to produkt uboczny poprawy jakości życia, a nie odwrotnie.
1: Czyli ważniejsze jest to, żeby poprawić jakość życia, a nie żeby wyzdrowieć?
0: Tak. Celem jest to, żeby poprawić jakość swojego życia.
1: A zawsze jest niemało do poprawienia, co?
0: No, każdy z nas może poprawić jakość swojego życia, ale wyobraź to sobie, żeby poprawić jakość swojego życia tylko 25%. Twoje życie musiałoby wyglądać zupełnie inaczej, niż wygląda w tej chwili.
1: Tak. Już prawie zobaczyłam to oczami wyobraźni. Bo wy też pracujecie z tą wyobraźnią.
0: No, my też pracujemy z tą wyobraźnią, bo wyobraźnia i wyobrażanie sobie nowych rzeczy w nowy, zdrowy sposób jest najlepszym sposobem na przełamanie naszych nawyków myślowych, naszych postaw niezdrowych i kształtowanie nowych, zdrowych.
1: A jak długo trzeba sobie wyobrażać? Jak długo trzeba ćwiczyć tę swoją wyobraźnię, żeby odczuć znaczącą poprawę jakości życia?
0: To jest tak z każdym nawykiem. Nasze nawyki myślowe, nasze postawy są nawykami. Jak każdy nawyk, żeby go zmienić, to trzeba nowy sposób działania ćwiczyć częściej niż stary nawyk. I im ta różnica jest między ćwiczeniem nowego sposobu myślenia, nowego sposobu czucia i nowego sposobu działania, tym szybciej to nastąpi. Czyli za każdym razem, jak pojawi się ten stary nawyk, trzeba go zastąpić nowym, a równocześnie dodatkowo ćwiczyć poza tym.
1: Przypomniało mi się, co kiedyś mi powiedziałeś. Chcemy mieć spokój bez ćwiczenia spokoju.
0: No tak, to byłoby fajnie, nie? My byśmy chcieli...
1: ale tak się nie da.
0: Chcielibyśmy się lepiej czuć, ale też dla większości ludzi, oni sobie nie wyobrażają tego, że mogą się w tej sytuacji z tym nowotworem, z tym leczeniem, z tą prognozą czuć lepiej. I to jest wielką barierą do tego, żeby się angażowali w jakikolwiek proces. Mamy wielu psychoonkologów w Polsce. Mamy też sporo wykształconych terapeutów poznawczo-behawioralnych. Ale ludzie nie sięgają po pomoc, bo sobie nie wyobrażają, bo oni już myślą, że najlepiej sobie radzą z tą sytuacją, jak mogą i co tam gadanie z psychologiem im pomoże.
1: Że nic i nikt już niczego nowego nie wniesie do ich życia.
0: Tak, tak musi być. Spróbowali wszystkiego. Jakby było coś do spróbowania, to by spróbowali. A nie wiedzą, że to jest też umiejętność, jak każda inna. Że możemy być mistrzami świata w czymś, ale w dalszym ciągu może być przestrzeń na poprawę.
1: Nie przywiązywanie się do wyniku, to już mamy, ale sami tworzymy swoje cierpienie emocjonalne, swoimi myślami i nawykowymi postawami. Trochę o tym powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że to powinno jeszcze wybrzmieć. Dlatego, że to jest fundamentalna sprawa, a my często nie mamy o tym zielonego pojęcia, że my sami sobie to robimy. Czyli ciągniemy się w dół. Nie pozwalamy dojść do głosu swojej prawdziwej naturze, a ta prawdziwa natura to jest nasza naturalna skłonność do zdrowienia.
0: To już Hipokrates tak uważał, że mamy naturalną skłonność do zdrowienia i też to wiemy, że jak się skaleczymy, to się zagoi i tak dalej. I dlatego on powiedział, że po pierwsze nie szkodzić tym naturalnym procesom zdrowienia. To aksjomatem było, że zdrowiejemy poprzez naturę.
1: Ten aksjomat tak powinien był być czytany, a często nie jest tak czytany.
0: No, nie jest tak czytany. Ale teraz jak wspierać swoją naturę? To brzmi trochę new age'owo, ale my mamy odpowiedź. Przez angażowanie się w czynności, które przynoszą nam radość. A radość to jest coś innego niż przyjemność. Radość jest zgodna z naszą fizjologią, jest zgodna z naszymi wartościami, zgodna z naszymi relacjami i zawsze radość wspominamy z radością. To by odpowiadało starogreckiemu eudaimonia. Natomiast jest też przyjemność. A przyjemność jest fajna, jak ją odczuwamy, ale na drugi dzień możemy żałować.
1: To jest ta różnica.
0: I to jest
1: bardzo
0: i to
1: muszę
0: jest
1: powiedzieć, że bardzo obrazowo przedstawiona.
0: Ale wracając do tego, że my sami stwarzamy swoje cierpienie, to też brzmi okrutnie, jeżeli się nie da człowiekowi jak z tego wyjść.
1: Tak jest.
0: A odpowiedź jest już w tytule mojej książki.

0: który współautorstwa Maxim Olsbiego i Michaela Di Bernardi, ABC twoich emocji. Gdzie w sumie jest to A, to są zdarzenia aktywujące, które coś się zdarzyło, na przykład diagnoza raka. I większość ludzi mówi, ach, bo to ten rak mnie przygnębia, ten rak mnie martwi. Tak. Nie, ja się martwię moimi przekonaniami w B. A C to są konsekwencje moich przekonań, to są nasze odczucia emocjonalne. A D jeszcze to jest nasze działanie. Co w konsekwencji robię? My nie możemy bezpośrednio zmienić C, odczuć emocjonalnych. My możemy tylko zmienić albo B, sposób naszego myślenia, albo D, sposób naszego działania.
1: Zobacz, powiedziałeś o tej radości życia, o tych rzeczach, które przynoszą nam prawdziwą radość, poczucie sensu, jako o czymś, co służy naszemu zdrowiu, co prowadzi nas ku zdrowiu, do wyzdrowienia. A tymczasem ludzie w chorobie, nie tylko w chorobie, pierwsze z czego rezygnują, bo tak im się wydaje, że trzeba, to właśnie z tych rzeczy. Wydaje nam się, że takimi zjawiskami towarzyszącymi albo emocjami towarzyszącymi chorobie to powinna być frustracja, smutek, złość. A tutaj się okazuje, że obligatoryjne wręcz jest co innego.
0: Dziękuję, że to podsunęłaś. Bo tak mówimy o radości w sensie eudaimonii starożytnej, ale też w sensie po angielsku joy. Ale też to, co o tym mówisz, że my z pacjentami też doszukujemy się wzorców stresu. Poznawczych, czyli myślowych i behawioralnych. Pierwszym wzorcem stresu, co jest u ludzi, to jest to, że przestają się bawić, przestają się śmiać. A zabawa to jest odczucie radochy, w tym sensie fun. I fun, czyli zabawa, radocha. One, Carl Simon to zawsze mówił, to nie są zajęcia fakultatywne, to są zajęcia obowiązkowe. A no my właśnie. Pierwsze, co robimy, jakikolwiek mamy problem, przestajemy tego robić.
1: Źle.
0: I nie tylko, ale to jest też paradoks, bo my wydajemy olbrzymie pieniądze na rozrywkę, a nie doceniamy, jak to jest istotne dla nas, gdykolwiek mamy problem. A dlaczego ta zabawa i śmiech są ważne? Bo one zwiększają naszą energię i kreatywność. A jeżeli mamy jakikolwiek problem, nie tylko zdrowotny, ale czy finansowy, w relacjach i tak dalej, to istotne jest to, żebyśmy mieli energię i kreatywność, by z tych problemów wyjść.
1: Otóż
0: a my sami sobie podcinamy to źródło tej energii i kreatywności.
1: Niedobrze, niedobrze, ale dobrze, że już wiemy.
0: Dobrze,
1: że już wiemy.
0: Nie rozpaczajmy, bo mamy sposoby na to.
1: Absolutnie. To też jest aksjomat terapii Simontonowskiej. Nie dociekać dlaczego, tylko co można zrobić z sytuacją, w jakiej się znaleźliśmy. Do rozmowy z psychiatrą i psychoonkologiem, doktorem Mariuszem Wirgą wrócimy po muzycznej interludzie.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polski Radio Program Pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, Coraz Bliżej. Dziś moim rozmówcą jest dr Mariusz Wirga i krążymy i krążymy wokół aksjomatów terapii Simontonowskiej. Ja przypomnę, czym ona z grubsza jest. Terapia Simontonowska jest formą leczenia komplementarnego, wspierającą pacjentów w przechodzeniu przez leczenie onkologiczne, ale go nie zastępuje. Pomaga porządkować przekonania o chorobie i leczeniu, redukować lęk, poprawiać współpracę z zespołem medycznym i mobilizować zasoby psychiczne, kontakty społeczne oraz fizjologiczne, które korzystnie wpływają na przebieg leczenia. Te kontakty społeczne to też jest kluczowa sprawa w twojej metodzie, Mariuszu.
1: To jeszcze raz powiedzmy. To nie jest moja metoda, tylko Karla Simontona.
0: Dobrze, ale ty stworzyłeś w oparciu o terapię simontonowską swój program, który się nazywa Beat the Odds, a poza tym współtworzyłeś terapię simontonowską, ponieważ przez dwie dekady bodaj współpracowałeś z Karlem Simontonem.
1: Tak jest.
0: I szkoliliście, jeździliście po świecie, popularyzowaliście tę metodę.
1: I po jego śmierci byłem też dyrektorem medycznym Simonton Cancer Center. Mm-hmm. Ale to trzeba powiedzieć. Karl Simonton był lekarzem, onkologiem, radioterapeutą. I w 1971 roku zaczął wprowadzać u wszystkich swoich pacjentów interwencje psychoterapeutyczne po to, żeby poprawić emocjonalne funkcjonowanie pacjenta. A szczególnie najpierw celem jego było, jak odwrócić poczucie beznadziei u tych pacjentów.
0: Właśnie, bo co zauważył? Zauważył, że ludzie poddani leczeniu onkologicznemu nie wierzą w to, że mogą sobie pomóc tym leczeniem.
1: Tak jest. To było właśnie, on zauważył, że pacjenci nie zgłaszali się na leczenie, które było im oferowane. Czasami zaczynali to leczenie, ale go nie kończyli. Lub przychodzili w kratkę. I on zaczął badać to i okazało się, że przyczyną tego było ich poczucie beznadziei. I on poszukiwał sposobów na radzenie sobie z poczuciem beznadziei. Oczywiście wtedy terapia poznawcza behawioralna była tylko na wschodnim wybrzeżu. I co się stało? On próbował różnych metod i dosyć szybko stał się dosyć sławny. Także wielu terapeutów z różnych szkół przyjeżdżało do niego i mu pomagało. Czyli od 1971 roku. Ale już w 1973 zaczął wymagać, żeby ci wszyscy pacjenci przyprowadzali ze sobą swoje osoby wspierające. Bo się okazało, że możemy pracować bardzo dużo z pacjentem, ale jeżeli nie odniesiemy się do osoby wspierającej, no to dużo z tego wysiłku może być zmarnowanego.
0: Czyli dobrze mieć w chorobie swoją wioskę. Dobrze mieć bliskich, którzy nas będą wspierać w leczeniu i w zdrowieniu.
1: Ale bycie osobą wspierającą wcale nie jest łatwe. I my nigdy nie mamy takiego szkolenia, jak być osobą wspierającą. Bo my jesteśmy bardzo dobrze sobie radzimy z kryzysami. Tylko choroba onkologiczna jest kryzysem przewlekłym. Bo jak jest kryzys, to rzucamy wszystko i pomagamy. I potem kryzys się kończy. Ale w chorobie onkologicznej ten kryzys się nie kończy natychmiast. Leczenie trwa miesiącami, latami czasami. Nie? I to o to chodzi, żeby jak być w zdrowy sposób osobą wspierającą. Jak dbać siebie podczas tego procesu i jak dbać o tę osobę, którą wspieramy. Jak komunikować się. Całą sesję o wsparciu i komunikacji. Ale to nie o to chodzi, żeby porzucać nasze wysiłki komunikacyjne, tylko je doskonalić.
0: Absolutnie tak. Tak? To nam się przyda w ogóle w życiu.
1: Dokładnie.
0: Ja wiem, znam osoby po tej terapii simontonowskiej, które były osobami nie chorymi, tylko właśnie wspierającymi, które stwierdziły, że to im odmieniło życie, dlatego że zmieniły się relacje z mężem, z dziećmi. Cały dom, cała rodzina na tym skorzystała.
1: My słyszymy od naszych pacjentów, od samego początku, jak to zacząłem w 1988 roku, od samego początku słyszę, że gdybym o tym wiedział 30-40 lat temu, moje życie byłoby fajniejsze.
0: Wiesz, bardzo ważne to, co powiedziałeś o tym, jak...
1: Czyli nie trzeba

0: Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Nie trzeba mieć raka, żeby skorzystać z tych metod.
1: I z tych umiejętności.
0: I z tych umiejętności. Te umiejętności są dla każdego.
1: Tym bardziej, że widzisz, mówisz o tym, że obecność osoby wspierającej jest nie do przecenienia w przypadku osoby, która jest w trakcie leczenia, ponieważ jest przewlekle chora. Ale też trzeba pamiętać, że trzeba umiejętnie pomagać, umiejętnie wspierać, żeby samemu nie zachorować, mówiąc dosadnie. Bo przecież te osoby, które pomagają, też cierpią.
0: No też cierpią, ale też, jeżeli nie są nauczone, jak sobie samych się wspierać, jak wspierać innych w zdrowy sposób, to często dochodzą do wypalenia. Może już nie tyle zachorują fizycznie, ale wypalenie jest i wtedy ta komunikacja przeradza się w wyrażanie goryczy. To nawet jeżeli nie jest w słowach, to w tonie będzie wyczute przez tą osobę, którą staramy się wspierać.
1: Jesteście w tej metodzie, w tej terapii bardzo wspaniałomyślni. Nigdy nie skupiacie się na tym, co złe, co niekorzystne, tylko na tym, co dobre. Chcecie budować, a nie analizować, nie wiem, przyczyny złego na przykład. Mało tego, przeczytałam o takim aksjomacie. Zdrowienie to powrót do naszej prawdziwej natury, czyli do łagodności, dobroci i współczucia. Przecież to brzmi jak frazes.
0: No brzmi jak frazes, no ale to, że coś brzmi jak frazes, a jest prawdą, to wcale nie znaczy, że nie należy tego włączyć.
1: To jest prawda.
0: Ja bym jeszcze dodał do tego życzliwość. Mhm. Życzliwość jest istotna. W tradycyjnych terapiach to doszukiwano się, analizowano człowieka, żeby znaleźć, co z nim jest nie w porządku. Współczesne terapie się opierają na tym, co jest i na budowaniu na silnych stronach pacjenta. A jeżeli coś wymaga dodatkowej pracy, to to wyjdzie w praniu. I pamiętaj, że jeżeli osoby popadają w dystres czy w cierpienie emocjonalne obecnie, to jest to spowodowane ich obecnymi przekonaniami. Oni mogli nabrać tych przekonań i postaw w dzieciństwie, ale one są aktywowane obecnie i dlatego one cierpią. I tylko tymi się będziemy zajmować, a nie doszukiwać się, co wszystko może być z nimi nie w porządku. To jest bardzo nieproduktywne.
1: Tak, łagodność, dobroć, współczucie, życzliwość. Nie no cudo.
0: To Carl Simon tak definiował miłość. Tymi czterema słowami.
1: Okej. I to można w sobie wyzwolić? I to jeszcze w chorobie? Albo no, towarzysząc komuś w chorobie? Jeśli się tego nie ma? Albo się tego nie praktykowało?
0: Każdy to ma, tylko zapomniał.
1: A właśnie.
0: Każdy to ma i zapomniał. Dlatego o to chodzi, żebyśmy zbliżali się do swojej natury. Oczywiście to jest też kwestia filozoficzna. My będziemy mieli zupełnie inne wyniki w życiu, jeżeli będziemy myśleli, że ludzie są dobrzy ze swojej natury, niż że będziemy myśleli, że ludzie, włączywszy mnie, są źli ze swojej natury. Ja nie wiem, co jest faktem, ale znam wynik takiego myślenia. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, co jest faktem, czy my jesteśmy z natury dobrzy, czy źli. Ale wiem, jakie wyniki otrzymuję, jeżeli myślę o sobie, że jestem z natury dobry i tylko chodzi mi o to, żeby to wykopać, niż jak myślę, że jestem z natury zły i chodzi mi o to, żeby to zakopać. Każdy z nas ma potencjał do dobrego i złego. Każdy, to jest ważne, że każdy z nas ma potencjał do wszystkiego.
1: Czyli możemy sobie przyjąć, że nasza natura to łagodność, dobroć, współczucie i życzliwość.
0: To jest celowe i świadome wybranie tego, co ja chcę filozoficznie myśleć.
1: Dobrze.
0: I to ćwiczyć.
1: I ćwiczymy. Od dzisiaj ćwiczymy, proszę państwa.
0: Nie, i zastanowić się, jak ja bym się zachowywał, gdybym tak autentycznie myślał. Mhm. I zacząć się zachowywać w ten sposób, żeby udowodnić sobie, że autentycznie w to wierzę. Bo my nie udowadniamy sobie, że w coś wierzę, że to powtarzamy komuś. My udowadniamy to poprzez życie zgodnie z tymi rzeczami.
1: Mhm. Mariuszu, pracujesz jako trener poznawczo-behawioralny, jako psychoonkolog, jako trener już bardzo, bardzo, bardzo długo i napatrzyłeś się na bardzo, bardzo wiele cierpiących osób, ale też widziałeś dużo przemian czy powrotów do dobrego samopoczucia, czy nawet wyzdrowień. Czy mógłbyś nam w finale naszej rozmowy coś ku pokrzepieniu serc opowiedzieć?
0: Tak, przytoczę pacjentkę jedno, praktycznie z

0: pierwszej sesji, jaką odbyłem. Ta pacjentka miała formę nowotworu, który bardzo dobrze odpowiada na promieniowanie jonizujące. I ja ją spotkałem, jak była leczona. Wtedy prowadziliśmy tę sesję 3 popołudnia. W dyżurce lekarskiej zaczęliśmy. 3 popołudnia ona przydziała, ale nie robiła kontaktu wzrokowego ze mną. Potem 6 tygodni później już znowu robiliśmy taką sesję. Tym razem ona już była wypisana ze szpitala. No i potem przyjechała 3. raz. Wszystko dobrze szło, no ale niestety jej guz powrócił. Już ponieważ dostała pełną dawkę promieniowania jonizującego, nie można go było stosować. Także spróbowano chemii. Niestety na początku wyglądało, że trochę się zatrzymał rozwój tego nowotworu, ale po jakimś czasie mimo chemii znowu zaczął rosnąć. No już nie było dla niej leczenia, skutecznego leczenia, które byłoby docelowo, by ją wyleczyło. Mm-hmm. Ona się bardzo bała śmierci. W międzyczasie ten guz zaczął ją dusić, także przeszła paliatywny zabieg zmniejszenia masy tego guza, żeby nie dusiła się. I ona bardzo się bała śmierci. No i zaczęliśmy robić pracę z przekonaniami. Podstawowy element, praca z przekonaniami, to jest to B w ABCD emocji. Czyli to, co możemy zmienić, by zacząć czuć się lepiej. Ona nie wierzyła w Boga, także tworzyliśmy zdrowe przekonania ateistyczne. I ona miała takich 10 obszarów związanych z tym bólem emocjonalnym, związanym ze swoją śmiertelnością. I sformułowaliśmy zdrowe przekonania ateistyczne dotyczące śmierci i umierania. I w pewnym momencie ona naprawdę była bardzo zaangażowana w to i mówi: Mariusz, już się śmierci nie boję. Już się śmierci nie boję, ja bym chciała teraz umrzeć. Bo się boję, że
1: zmarnuję tę robotę.
0: Że jak nie umrę teraz, to w przyszłości nie będę gotowa. A ja jej mówię: słuchaj, te przekonania, bo to jest bardzo ważne, jak jeżeli zrobimy, bo każdy z nas powoduje swoją depresję, czy lęk, czy jakiekolwiek inne trudne emocje, w swój własny sposób. I ta praca z przekonaniami, czy racjonalna samoanaliza, jak jest opisane w tej książce ABC Twoich Emocji, to one pomagają nam przejść do zdrowego myślenia. I to, jak to przerobimy i ugruntujemy, to będzie nam pomagało przez resztę życia. Także zapewniłem ją o tym. No i ona była gotowa umrzeć i nie umarła, do dzisiaj żyje.
1: Wspaniała historia.
0: To był 1990.
1: Wspaniała historia. Pozdrawiamy. Może nas słucha. Mariuszu, bardzo serdecznie dziękuję ci za tę rozmowę. Posłuchałabym jeszcze innych takich przypadkach, które nie można sprowadzić do kategorii cudów, tylko też do pracy nad sobą, nad swoim właśnie dobrostanem psychicznym. Proszę Państwa, wspaniałym gościem był dzisiaj dr Mariusz Wirga, psychiatra, terapeuta i trener poznawczo-behawioralny, pionier psychoonkologii, obecnie dyrektor medyczny onkologii psychospołecznej w Instytucie Malcolma Todda w Long Beach w Kalifornii. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Aniu, zawsze to jest radość rozmawiać nie z tobą.
1: Dziękuję. Anna Maruszeczko, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego, czyli zbioru Gawęd Szlacheckich. Pan Ryś, bardzo dbający o ubiór, niesłychanie zezłościł się, kiedy w czasie przyjęcia u księcia okazało się, że ktoś dla żartu spryskał mu buty dziegciem o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Czyta Krzysztof Chamiec.
2: Już nie wiem, jakim sposobem dowiedział się jednak, że to wszystko było sprawą księdza Szukiewicza i pana Tadeusza Scypiona. No księdza nie było sposobu czepiać się, bo ksiądz nie dobędzie korda, którego nie nosi, tylko za napaść może wystąpić z klątwą, od której krzyżową sztuką ani młynkiem się nie zasłoniesz. Całkowitą więc złość ku panu Tadeuszowi obrócił i na dziedzińcu zamkowym napotkawszy go w obliczu prawie całego dworu okropne wymówki jął mu robić. Pan Tadeusz z początku przyjął je pokornym sercem i powiedział: ja sam to znam, że młodszy starszego, a prosty szlachcic urzędnika, zbytnią konfidencją obrażając, podrwiłem głową i za to najuniżeniej przepraszam, bo cóż więcej mogę uczynić? Nie jest w mocy mojej cofnąć, co się już wykonało. Odpuść, że mnie, panie strażniku, swawolę dla miłości Boga, a ja mu uszkodzone buty odsłużę i odmodlę. Ale na to pan strażnik zapamiętały. Mnie nie o buty chodzi, ale o śmiech ludzki coś na mnie ściągnął. Ja twoich modlitw i posług nie potrzebuję. Na twoją skórę mam chrapkę. A że ci jej dotąd nie wytatarowałem, to dziękuj mojemu umiarkowaniu, że pod bokiem pierwszego senatora naszej prowincji burdy nie chcę robić. Ale życzę ci, gałganie, jak najdłużej trzymać się klamki książęcego dworu i z nieświeża nie wyjeżdżać, bo jak dzień, w którym przestaniesz być sługą księcia wojewody, będzie wigilią dnia tego, w którym 500 łus dostaniesz. Dopiero pan Scypion uczuł, że nie cygańska, ale stara szlachecka krew po jego żyłach krążyła. Jak ty śmiesz, odezwał się, batogami straszyć szlachcica, co nie twój chleb je. Żeś się wzmógł fartuszkowym majątkiem, to myślisz, że tobie wszystko wolno? A przypomnij no sobie, że twój ojciec karbował ci skórę przy swoich organach, kiedy mój był namiestnikiem kawalerii narodowej, gdzie by ciebie i na luzaka nie przyjęto. Otóż, żebym dowiódł, że twoje pogróżki lekce sobie ważę, to lubo kawałka chleba nie mam. Zaraz księciu panu podziękuję i ciebie zmuszę, byś mi stanął, jak przystoi temu, co się mieści w stanie rycerskim. A jeśli mi nie staniesz, zaniechawszy ostrzyć zęby na moją sławę, tedy plac ostrzelam, ogłoszę ciebie po całej Litwie za infamisa i choć piechotą od zaścianka do zaścianka chodząc, opowiem szlachcie, że zaufany w pieniądze, coć pan Bóg dał, lepszego od siebie szlachcica batogami straszysz, chleb mu odebrawszy, a wszyscy pójdą za mną, bo w mojej osobie całą ubogą szlachtę pokrzywdziłeś. Wedle umowy mieli walczyć konno, każdy z jednym pistoletem w ręku i z szablą na temblaku. Bitwa i przez jedno zdrowaś Maria nie trwała, bo gdy bezskutecznie dawszy ognia z pistoletów do pałasza się porwali, pan strażnik został zadraśnięty po ramieniu jakby piórem, ale jak palną szablą na odlew po ręku pana Tadeusza, ręka mu z pałaszem padła na ziemię i on sam w kilka chwil omdlały z bólu powalił się z konia. My wszyscy pobiegliśmy mu na ratunek z lekarzem, którego mieliśmy z klecka na każdy wypadek. Ledwośmy go ocucili, że trochę przytomności odzyskał i zawieźliśmy go do klecka z obandażowaną raną, by tam ulokować u lekarza, który się podjął już nie rękę mu wrócić, bo ta aż w dzień ostatecznego sądu wrócona mu będzie, ale choć przy takim ciężkim kalectwie życie mu zachować. Ile dotąd gorszył nas pan strażnik swoją zaciętością,

0: Tyle nas zbudował potem czułym sercem. Jeszcze na placu załamywał sobie ręce z żalu, a ukląkszy przed biednym Tadeuszem z oczami zalanymi łzami, błagał go, by mu odpuścił swoje nieszczęście. Później osiadł w klecku u lekarza i póki trwała niemoc pana Scypiona, o krok go nie odstąpił, wszelkie posługi mu czyniąc jakby jaki pachołek.
1: Ciąg dalszy Pamiątek Soplicy Henryka Żywuskiego w interpretacji Krzysztofa Hamca usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
4: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny?
3: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe. W pobliżu miejscowości Starcza, na jezdni w kierunku Łodzi, w rejonie 448 km zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest jeden z pasów ruchu. Koniec kłopotów na ekspresowej siódemce na odcinku węzeł Kielce Zachód, węzeł Kielce Północ, w pobliżu miejscowości Wiśniówka. Jezdnia w kierunku Warszawy, pierwszy kilometr, trwa tam wyciąganie z rowu zestawu ciężarowego. Nikt nie ucierpiał, droga była przez pewien czas zablokowaną. Teraz uruchomiono i udrożniono jeden z pasów. Koniec kłopotów na Krajowej 8, na odcinku Kłodzko-Bardo, w pobliżu 38 kilometra. Tam po zdarzeniu dwóch busów, zdarzeniu, w którym ucierpiały dwie osoby, droga była przez pewien czas zablokowana. S8 jedzie się teraz przez jej 38 km bez problemów. Nie ma także kłopotów na drodze krajowej numer 29 na odcinku Cybinka-Krosno-Odrzańskie w rejonie 55 km i po kłopotach na drodze krajowej numer 39 na odcinku Brzeg-Namysłów na 49 km. I droga krajowa numer 74, odcinek węzeł Piotrków Trybunalski Południe, Mzurki, w pobliżu miejscowości Gomulin na 93 kilometrze. Auto osobowe potrąciło pieszego, pieszy jest ranny, ruch wahadłowy.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Agata Kowalska
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. W programie pierwszym Polskiego Radia zaczynamy podsumowanie wydarzeń dnia.
1: Skłodowska znów by wyjechała, głosił jeden z transparentów pod Sejmem. Ludzie nauki domagają się zwiększenia nakładów na pensje i badania.
2: Londyn i Warszawa łączą siły w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Brytyjski premier mówi o największym od pokolenia kroku naprzód w relacjach obu krajów.
1: Sejm jeszcze pracuje, a prezydent już grozi wetem. Posłowie PiS wieszczą natomiast upadek cywilizacji. A polskie pary jednopłciowe?

0: od 24 lat czekają na ustawę.
1: Tymczasem po zawieszeniu broni w Libanie nie ma śladu. Izraelski premier wezwał armię do dociśnięcia pedału gazu w operacji przeciwko Hezbollahowi.
0: To wszystko już za chwilę w magazynie Polska i Świat.
1: Ale najpierw informacje w skrócie. Zaprasza Patryk Lachowski.
2: Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie polsko-brytyjski traktat o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To jedna z największych umów strategicznych zawartych przez Polskę w ostatnich latach. Dwaj mężczyźni zatrzymani w sprawie serii fałszywych alarmów są już w tymczasowym areszcie. Prokuratura poszukuje kolejnych sprawców. Chodzi m.in. o osobę, która powiadomiła służby o zagrożeniu w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta. Zaproszenie Szwajcarii do strategicznego partnerstwa w ramach inicjatywy Trójmorza i zachęcenie do większych inwestycji nad Wisłą. To główne tematy rozmów Karola Nawrockiego ze szwajcarskim prezydentem w Bernie. W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o osobie najbliższej. Po debacie projekt wrócił z poprawkami do Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Już teraz mówi się jednak, że prezydent może tę ustawę zawetować. Izrael wzywa mieszkańców południa Libanu do natychmiastowej ewakuacji. Wczoraj izraelski premier ogłosił zwiększenie okupacji Libanu.

0: A magazyn Polska i Świat zaczynamy od informacji, o których przed chwilą było na naszej antenie, czyli od Londynu, gdzie dwaj premierzy, Donald Tusk i Keir Starmer, podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności.
1: Dokument zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym.
0: Mowa tam też, co ciekawe, o niezależności energetycznej i o inwestowaniu w OZE.
1: A ceremonia odbyła się w londyńskim bunkrze Bitwy o Anglię, skąd podczas II wojny światowej dowodzono operacjami brytyjskiego lotnictwa. To także miejsce symboliczne dla polskich pilotów walczących w brytyjskich siłach powietrznych. O szczegółach Grzegorz Krakowski.
2: Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że traktat jest największym krokiem naprzód w relacjach obronnych obu państw od pokolenia. Zwrócił również uwagę na miejsce podpisania dokumentu, które łączy historię obydwu krajów. Mamy długą wspólną historię, wspólne wartości, wspólną walkę. To się umacnia, gdy stawiamy czoła dzisiejszym wyzwaniom. Nie ma większego wyzwania dla naszych krajów niż wyzwanie rosyjskiej agresji. Widzimy to nie tylko na samej Ukrainie, ale poza nią. To wpływa na nasze kraje. W kontekście podpisujemy więc coś, co jest w rzeczywistości pokoleniowym wzmocnieniem relacji w zakresie bezpieczeństwa i obrony między naszymi krajami. Z kolei premier Donald Tusk podkreślał, że zarówno Wielka Brytania, jak i Polska potrzebują współpracy na najwyższym poziomie między rządami, państwami i narodami.
3: We wstępie do traktatu napisaliśmy bardzo wprost, o co nam chodzi. Po pierwsze, chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, Północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie, chcemy chronić cyberprzestrzeń. Nowoczesne technologie powodują, że dzisiaj nikt nie czuje się bezpieczny. Po trzecie, chcemy chronić nas, ale także szerszą wspólnotę. Robimy to w ramach NATO.
2: Donald Tusk dodał, że to jedna z najważniejszych umów strategicznych zawartych przez Polskę z europejskim partnerem w ostatnich latach.
3: Istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
2: W traktacie Polska i Wielka Brytania zobowiązały się do udzielania wzajemnej pomocy w przypadku napaści zbrojnej na któreś z państw. Podkreśliły, że Rosja stanowi zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa i potwierdziły wsparcie dla Ukrainy. Oba kraje zapowiedziały pogłębianie współpracy w dziedzinie obronności i wzajemne wspieranie swoich przemysłów obronnych. Umowa to ważny sygnał dla wrogów, ale też sojuszników, podkreśla wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
4: Z Wielką Brytanią współpracujemy po to, żeby zbudować przemysł, żeby zbudować potencjał zarówno marynarki wojennej, jak i innych działań, które pozwolą uzyskać kompetencje i zdolności w zakresie obrony powietrznej na przykład.
2: Z kolei prezydencki minister Marcin Przydacz, choć decyzję o zawarciu traktatu z Wielką Brytanią uznaje za dobrą, to jednak przy okazji krytykuje rząd za brak współpracy w tej sprawie z prezydentem.
5: Od strony brytyjskiej częstokroć miałem dużo szersze informacje na temat tego, jak przebiegają negocjacje, jak wyglądają konkretne zapisy. Nie świadczy to o profesjonalizmie polskiego rządu, że unika rozmów merytorycznych na temat tak ważnych spraw, jakim jest bezpieczeństwo państwa polskiego, w sytuacji, w której ten traktat musi przejść tak zwaną dużą ratyfikację, czyli to prezydent musi podpisać to za zgodą wyrażoną.

0: Ono w ustawie, czyli podwójnie prezydent najpierw podpisuje ustawę, a później jeszcze kwestia samej ratyfikacji umowy.
1: Dodajmy, że podobny traktat o wzajemnej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją.

0: roku. Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
1: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

ciebie jest tak źle, tak źle. Przez noce chodzę za twym cieniem, za tobą wodzę swym spojrzeniem, a ty przechodzisz i nie widzisz mnie, nie widzisz, jak się serce z żalu.

0: Mijają dnie, naiwne serce ciągle marzy, że w końcu dojrzysz je.
1: Jan Emil Młynarski i Warszawskie Kombo Taneczne to nagranie pochodzące z płyty Pamiętam Twoje Oczy, płyty, którą wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia, a w miniony poniedziałek została ona uhonorowana Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni. Gratulacje dla zespołu, a nagrodzona płyta jeszcze dziś w audycji muzycznej będzie nam towarzyszyć w obszernych fragmentach. Iza Żukowska, dobry wieczór. Tymczasem witam Państwa w programie pierwszym Polskiego Radia.

Raz jeszcze warszawski kombo taneczny i płyta Pamiętam Twoje Oczy, nagrodzona Fryderykiem w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni. To płyta, która ukazała się 1 sierpnia ubiegłego roku i jak mówił z tej okazji Jan Emil Młynarski, było to spełnienie życzeń słuchaczy, którzy najbardziej lubią przedwojenne tanga. No i właśnie 15 tang na tym albumie się znalazło. Teraz odkładam tę płytę na chwilę, ale obiecuję, dziś jeszcze do niej powrócimy. Teraz premiera, natomiast Iza Kowalewska, wokalistka i autorka, która pracuje nad swoim nowym albumem. Część materiału już została nagrana w Londynie. Mam nadzieję, że ta płyta niebawem na winylu i w streamingu się ukaże, bo właśnie takie formy artystka zapowiada. A tymczasem premierowo, jak powiedziałam, piosenka, która już promuje płytę Zapalenie Uczuć i Iza Kowalewska.

Raz jeszcze Iza Kowalewska, tym razem z grupą Latynoscy Brothers. To z płyty, która ukazała się już 7 lat temu na czele Latynoscy Brothers, na czele tej grupy Maciej Łyszkiewicz, kiedyś lider formacji No Limits, kiedyś i ponownie dzisiaj, bowiem grupa No Limits pracuje nad nowym materiałem, a 12 czerwca będzie można efektów tej pracy posłuchać na żywo, to w Gdyni. 12 czerwca

No to jeszcze nie będzie lato, ale mam nadzieję, że noc będzie już zupełnie letnia. Tak jak letnia jest noc w nowej, wakacyjnej propozycji grupy Plateau.

Wprost z nadmorskiego deptaku, grupa Plato, muzyczna nowość w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dziś rozpoczęliśmy nasze spotkanie od nagrodzonej w poniedziałek Fryderykiem płyty Pamiętam Twoje Oczy warszawskiego kombo tanecznego i obiecałam na początku, że do tej płyty jeszcze dzisiaj powrócimy. No to właśnie teraz sięgniemy po nią raz jeszcze. Przedwojenne tanga i muzyczny archeolog, badacz przedwojennej Warszawy, właściciel należącej kiedyś do samego Stanisława Grzesiuka Banjoli, Jan Emil Młynarski.

0: zdrowie dam.
1: Warszawskie Kombo Taneczne, tegoroczny laureat Nagrody Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni. Płyta wydana w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tym bardziej cieszymy się z tego sukcesu. Najważniejsze nagrody w polskiej branży muzycznej przyznano w poniedziałek, a w kategorii Single Roku Pop Alternatywny Rock zwyciężyła Daria ze Śląska i jej A Może Jeszcze Się Da.

Pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i

próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

Daria ze Śląska, płyta Halo, co jest grane. Ta płyta ukazała się niecałe 2 tygodnie temu, bo dokładnie 15 maja za pochodzący z niej utwór A może jeszcze się da. Daria ze Śląska w poniedziałek odebrała Fryderyka, a do tej nagrody nominowano także Marylę Rodowicz. To w kategorii album roku muzyka pop. Ostatecznie statuetkę w tej kategorii odebrała Zalia za Serce, ale myślę, że płyta Niech żyje bal Maryla Rodowicz i goście to jest zdecydowanie album, do którego warto powracać. My robimy to na zakończenie dzisiejszego spotkania, a ja życzę już Państwu dobrej nocy. Iza Żukowska, kłaniam się nisko.

bzów na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów.

0: Polskie Radio. Jedynka. Lektury jedynki.
1: Detektyw Rudy Kowalski z polecenia swojej szefowej ma prowadzić śledztwo w sprawie śmierci Karasiów. Posłuchajmy trzeciego fragmentu powieści Grzegorza Dziedzica pod tytułem Ostatni koniec świata. Czyta Marcin Stec.
2: Wychodzę na zewnątrz prosto na gostka z włączoną kamerą. To ekipa z ABC News. Ci z NBC trochę się zagapili, ale też biegną. Lalka w szarym kostiumie i czerwonych szpilkach mało nie połamie obcasów. Rozglądam się, ale nikt nie kwapi się, żeby z nimi gadać. Proszę się przedstawić, mówi reporterka. Czarna dziewczyna z zadbanym afro. Detektyw Rudy Kowalski, Departament Policji Des Plaines. Czy może pan powiedzieć, co tu zaszło? Sąsiedzi słyszeli przerażające krzyki. Ciśnie mi się, żeby może zapytała sąsiadów. Ale w końcu ma prawo wiedzieć i nie będę czekał, aż poniży mnie, powołując się na ustawę o wolności informacji. Mamy dwie ofiary. Matka i nastoletni syn. Wszystko wskazuje na rozszerzone samobójstwo. Z uwagi na dobro śledztwa nie mogę podać więcej szczegółów. Kto jest sprawcą? Jakie mogą być motywy tak drastycznego kroku? Nie odpuszcza reporterka. To emigranci z Polski. Tożsamość ofiar zostanie podana do wiadomości publicznej, kiedy koroner wyda akty zgonu. Szczegóły zajścia wyjaśni śledztwo. Będziemy państwa informować na bieżąco. Proszę kontaktować się z rzecznikiem. A teraz państwo wybaczą, ale obowiązki wzywają. Mijam ich, nie odpowiadając na kolejne pytania. Idę w kierunku sąsiedniego domu, pokrytego kremowym sidingiem. Ruch zasłon zdradza, że mieszkańcy obserwują wszystko z nosami przyklejonymi do szyb. Dzwonię do drzwi. Dzień dobry, detektyw Kowalski i policja. W sąsiednim domu doszło do tragedii. Nie żyją kobieta i jej nastoletni syn. Chciałbym zadać pani kilka pytań, jeśli to nie...

0: Problem. Kobieta stojąca w drzwiach jest w pełnym makijażu i ma fryzurę, jakby urwała się z planu tureckiej telenoweli, takiej sprzed 2 dekad. Zaprasza mnie do środka. Siadamy przy okrągłym stole w jadalni. Proponuje mi coś do picia, proszę o wodę z lodem. Z głębi holu obserwuje mnie 2 identycznych chłopców. Bliźniacy mają nie więcej niż 11 lat. Przejęci do rozpuku szepczą coś do siebie. Jak się pani nazywa? Wyjmuje z kieszeni notes i długopis. Nicole Kostow. Bułgarka? Kiwa głową, że tak. W liceum miałem dziewczynę bułgarkę. Też miała na imię Nicole. Mąż w domu?
1: Jestem wdową. Mąż zginął w wypadku samochodowym w zeszłym roku.
0: Bardzo mi przykro. Proszę mi opowiedzieć, co pani widziała i słyszała.
2: Marcin Stec przeczytał 3 fragment kryminału Grzegorza Dziedzica zatytułowanego Ostatni koniec świata. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Agora. Jutro ciąg dalszy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
4: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę 2 samochody w jednym. Po co to komu?
4: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
6: Czekamy w sobotę 30 maja od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. To nowy rozdział współpracy obronnej obu krajów, pozwalający na wspólny rozwój nowych technologii wojskowych oraz działania przeciw cyberatakom i dezinformacji.
1: Donald Tusk wielokrotnie podkreślał, że nowe porozumienie z Wielką Brytanią wykracza daleko poza tradycyjne ramy sojuszu obronnego. Premier wskazał na szeroki zakres ustaleń.
2: Nasza współpraca militarna, technologiczna, w cyberprzestrzeni, dotycząca bezpieczeństwa w szerokim wymiarze, także zdrowotnego, informacyjnego. To wszystko daje nadzieję na to, że ten wyjątkowy historyczny dokument w tym wyjątkowym historycznym miejscu z patronatem naszych pilotów z Dywizjonu 303 naprawdę uczyni naszą przyszłość bezpieczniejszą.
1: Nowy traktat przewiduje między innymi częstsze wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój projektów zbrojeniowych oraz bliższą współpracę służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Naukowcy protestowali przed Sejmem. W ten sposób chcieli głośno zwrócić uwagę na brak wystarczających ich zdaniem nakładów na polską naukę. Protestujący przyjechali z całej Polski, mówił jeden z organizatorów akcji, profesor Michał Komza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Bardzo byśmy chcieli, żeby politycy nie testowali, jak bardzo zdeterminowani są naukowcy, ale tak naprawdę my kochamy naszą pracę i to, co robimy, więc poziom determinacji i zniecierpliwienia jest bardzo, bardzo duży. Wszystkim naukowcom zależy i udało nam się zmotywować całe środowisko ludzi mających bardzo różne poglądy.
0: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziała plan zwiększenia w ciągu 5 lat wydatków na naukę do poziomu 2% PKB. A jak już przy pieniądzach jesteśmy, 200 milionów złotych trafi na wyposażenie szkolnych pracowni. Mowa o podstawówkach i placówkach doskonalenia nauczycieli. Chodzi o to, by szkoła bardziej przygotowywała do życia. Wnioskują o to sami uczniowie, tłumaczy wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
4: Dlatego przyroda ma być przedmiotem, w którym w dużo większym stopniu stawiamy na doświadczenie, na działania zespołowe, na wyjście na zewnątrz, na kwestie związane z badaniami, a na zajęciach praktyczno-technicznych na działania bardzo praktyczne codziennego życia. Na to, żeby umieć przyszyć guzik, żeby umieć wyprasować koszulę.
0: Pełne wyposażenie modelowej pracowni kosztuje około 16 tysięcy złotych. Placówki będą mogły składać wnioski o dofinansowanie w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych.
5: To są aktualności jedynki.
0: To pierwszy europejski puchar w historii klubu. Crystal Palace wygrał Ligę Konferencji UEFA. W spotkaniu finałowym w Lipsku angielski zespół pokonał hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Na koniec Wrocław i prace nad pancerzem dla psich komandosów. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej projektują specjalne kamizelki balistyczne i hełmy dla psów służbowych pracujących w wojsku, policji czy ratownictwie. Zapotrzebowanie na taki sprzęt zgłosili sami opiekunowie czworonogów, mówi dr Dariusz Pyka.
6: Kamizelka składa się z noszaka taktycznego, lekkiej obudowy, no i do tego dokładamy zresztą

zależności od tego, gdzie pies ma pracować, odpowiednie wkłady balistyczne. Pies wojskowy dłużej pracuje, ciężej chodzi, więc te wkłady muszą być lżejsze na inne zagrożenie. Pies policyjny, jak to mówią, godzina, dwie wpada do akcji.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Temperatura minimalna w nocy jednocyfrowa, słabe opady deszczu na krańcach północno-wschodnich. W ciągu dnia będzie oczywiście znacznie cieplej, od 15 stopni nad morzem do 22 na południowym zachodzie. We wschodniej połowie kraju możliwy deszcz i towarzyszące mu burze.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: 8 minut po północy na zegarach. Dziś czwartek, 28 maja i 148 dzień roku. Wschód słońca o 4:25, zachód o 20:40. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 103 lata temu powstał rząd Wincentego Witosa, tworzony przez koalicję PSL-Piast, Związek Ludowo-Narodowy i Chrześcijańską Demokrację. 82 lata temu w Buffalo w Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się spotkanie polskich działaczy społecznych, w czasie którego utworzono Kongres Polonii Amerykańskiej. 45 lat temu w Warszawie zmarł kardynał Stefan Wyszyński, kapelan Powstania Warszawskiego, biskup lubelski, arcybiskup, metropolita gnieźnieński i warszawski, od 1948 roku prymas Polski, nazywany prymasem tysiąclecia. 34 lata temu Sejm przyjął uchwałę lustracyjną, zobowiązującą ministra spraw wewnętrznych do podania do dnia 6 czerwca 1992 roku pełnej informacji na temat urzędników państwowych będących współpracownikami UB i SB w latach US i SB w latach 1945-1990. Dwa lata temu na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze-Cerkiewne został ciężko ranny żołnierz Mateusz Sitek, który zmarł kilka dni później w szpitalu. Sprawcą była osoba, która próbowała nielegalnie przedostać się do Polski. Zdarzenie to było częścią tzw. kryzysu migracyjnego. Imieniny obchodzą dziś Augustyn, Emil, Ignacy, Justyna, Lucjusz, Łucjusz, Wiktor i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
1: Autopromocja. Cztery pory roku. Wycieczka do lasu to więcej niż odpoczynek. Czego możemy nauczyć się od jego mieszkańców? Jak obserwować dzikie zwierzęta bezpiecznie i z szacunkiem? W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać? Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać?
2: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Folk.

0: Wybiła północ. Dobry wieczór. Kłaniam się, Maciej Szajkowski. Tym razem obieramy szlak wielkopolski, pralechicki, tam, gdzie bracia Rychli stawiali pierwsze kroki, tworząc galaktykę folkową, co bacznie obserwował u zarania już po tak naprawdę wczesnych na Łużycu działaniach, gdzie przerzuciliśmy Flisaków i Wisłą i Wartą. Dziennikarz znakomity, pisarz również, Tomasz Janas, krytyk muzyczny. Dobry wieczór, Tomku.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Powiedz, dlaczego Etnoport jest jednym z najważniejszych przystanków na festiwalowej mapie Europy, bo nie bójmy się tego powiedzieć, to fakt stwierdzony nie w Polsce, ale przez dziennikarzy takich mediów jak BBC3, Songlines, Folk Roots, Folker i tak dalej, tych mediów światowych przyjeżdżających każdego roku do Poznania na to święto muzyki jest bardzo, bardzo dużo, bo to wyjątkowy festiwal. Etnoport.
1: Tak, zgadza się. Zdaje się, że już po trzeciej lub czwartej edycji Songlines umieścił Etnoport wśród 25 najlepszych, czy najważniejszych imprez światowych. I ten poziom akceptacji, uwielbienia i wysokiej oceny pozostaje aktualny. No to jest ciekawostka, ponieważ w Poznaniu jakby tradycje tego grania, umownie nazwijmy folkowego czy etnicznego, gdzieś tam były. No właśnie byli bracia Rychli, był Jacek Hałas, zresztą w Poznaniu pojawiły się zaczątki zespołu Muzykanci przecież. Była mocnawa scena celtycka.
0: Tuż pod Poznaniem odbywał się przeniesiony z Jarocina jeden z pierwszych festiwali muzyki świata, czyli Folk Fest w Krotoszynie.
1: Oczywiście, niedaleko od Poznania był Folk Fest w Krotoszynie i swoją drogą jeszcze w latach chyba przełom 70-tych, 80-tych, potem na chwilkę powrócił w 90-tych taka impreza, ona się nazywała Folk Blues Fair, aczkolwiek no, to były imprezy gromadzące wykonawców polskich z różnych dziedzin, no bo ten folk był wtedy jaki był, a jeśli pojawiali się artyści zagraniczni, to no nie były to, mówiąc krótko, oględnie gwiazdy. Tymczasem nagle wydarzyło się coś takiego w 2008 roku, że Andrzej Maszewski i jego zespół z Centrum Kultury Zamek wpadli na pomysł organizowania takiego festiwalu. Jeszcze zanim się festiwal pojawił, to miałem gdzieś tam w Poznaniu spotkanie z Andrzejem, pytam mnie, co sądzę na ten temat. No, byłem w niebo wzięty i kibicowałem jak tylko mogę. I jeszcze też, znowu przed ogłoszeniem programu, Andrzej do mnie zadzwonił, czy spotkaliśmy się i zapytał mnie, co sądzę o takim programie, że w którym byłyby zespół Vertina, Kimo Pohjonen, Umu Sangare, no to myślałem, że żartuję. To była akurat wtedy moja lista taka, że tak powiem, no marzenia, w każdym razie lista wykonawców, których słuchałem z zapartym tchem i myślałem, że to się w Polsce może zdarzy, ale nigdy w Poznaniu, no bo nie było z kolei takiej tradycji robienia imprez tak no, prestiżowych, spontanicznie, dużych, plenerowych i tak dalej. To się nagle wydarzyło.
0: Który to był rok?
1: 2008 rok to była ta pierwsza edycja i przez pierwszych 5 lat impreza odbywała się jeszcze w takim strasznie kolorowym,

0: uroczym miejscu, w tak zwanym starym korycie Warty. To poznaniacy wiedzą doskonale, reszta Polski nie musi wiedzieć. W latach 60. koryto Warty zostało wyprostowane, że tak powiem, żeby nie zalewało Starego Rynku. Niektórzy do dziś płaczą nad tym, że straciło miasto koloryt. No w każdym razie bieg rzeki został wyprostowany i pozostało takie stare koryto, w którym gdzieś tam był parking, gdzieś tam był śmietnik, mówiąc bez ceregieli.
1: No i trochę namiastka Pustyni Błędowskiej, bo te piaski jeszcze po Warcie się ostały, czyste i bardzo klimatycznie to wyglądało, bo pamiętam pierwszą edycję Etnoportu. To mówię, przecież tutaj jest za chwilkę Stare Miasto, na jego tyłach taka pustynia, taki teren, taka przestrzeń zupełnie niesamowita, jakby wpisana na potrzeby festiwalu Etnoport, stąd nazwa Port Etno.
0: Dokładnie tak nazwa się wzięła właśnie również z szukania kontekstu dla tej lokalizacji, kontekstu nazewniczego powiedzmy. No i tam odbywały się 5 tych pierwszych edycji, od początku organizowane przez Centrum Kultury Zamek, no i po tych, jeśli dobrze pamiętam, po 5 latach została impreza przeniesiona do zamku z wielu przyczyn. Myślę, że i też takich prestiżowo jakichś tam, to znaczy, że zamek nie chciał tracić tego związku z festiwalem.
1: Ale też logistyczno-techniczny.
0: Logistycznie było to dużo trudniejsze do organizowania, tam miejscowi lokatorzy niekoniecznie entuzjastycznie odnosili się do koncertów i tak dalej, natomiast zamek był wtedy świeżo po remoncie sali wielkiej, notabene poza festiwalem, ale Rokija Traore wystąpiła na otwarciu sali wielkiej, warto pamiętać, więc to było miejsce, które dysponowało i salą wielką, i iloma dziedzińcami, bo tych dziedzińców można by liczyć kilka. Jeszcze była wielka przestrzeń przed zamkiem, która przez parę lat była wykładana trawą. Trawnik w Poznaniu, w środku miasta, na którym odbywały się te imprezy, i to powodowało, że również to przeniesienie do samego centrum miasta powodowało, że ta impreza spotykała się z coraz większym zainteresowaniem, bo pamiętam, że po tych pierwszych dwóch, trzech edycjach publiczność szalała, no robiła się coraz większa, natomiast byli tacy dziennikarze, a zwłaszcza radni, którzy mówili, co to za impreza, po co nam to. Dzisiaj już nikt nie zadaje takich pytań, bo po tych kilkunastu latach wiadomo, że jest to jedna z najważniejszych imprez w kalendarzu kulturalnym Poznania, ale też w sensie etnofolkowym również całego kraju.

0: Folk On, zapraszamy Państwa do odwiedzenia Poznania. Wielkopolska gościnna i zawsze warta mszy, ale festiwal Etnoport, doprawdy, wierzcie Państwo, to jest święto, to jest wydarzenie bez precedensu. Festiwal, który z każdym rokiem wydaje się tę poprzeczkę jeszcze podwyższać, ale który zasłynął w annałach i kronikach folkowych z takiego względu, mianowicie, że pojawiali się tam bardzo często artyści w Polsce nieznani, przybywali tutaj po raz pierwszy. Później okazywało się, że to są albo globalne gwiazdy i zjawiska, albo od po prostu Poznania zaczynała się ich burzliwa, spektakularna kariera. Jednym słowem, odkrycia legendy i takie ciekawostki warte Poznania.
1: No tak, tak. Na pewno z tego, co pamiętam, takim wykonawcą było trio Czemiranis, które pewnie fachowcom było znane, ale w Polsce byli podczas festiwalu poznańskiego po raz pierwszy, oczarowali wtedy i potem powracali w różnych układach wielokrotnie. Bodaj trio Żubrin z Palestyny grało na Etnoporcie po raz pierwszy w naszym kraju.
0: No, Poznań jakby roztoczył skrzydła swoje na trio Żubrin, bo oto ta kariera spektakularna, światowa i też pewna wiedza o Palestynie, no, to właściwie wspólnie rezonowało na tyle mocno, że ten zespół stał się gigantem światowym sceny world music. Ale tych zespołów było więcej, no ja pamiętam Faza Eli Fais z Pakistanu między innymi. No i też koncepty specjalnie wystawiane na Etnoport, na przykład miła i bliska mi Ruta z gościnnym udziałem Niki z Postregiment i całej Ferajny z poznańskiego rozbratu. Wtajemniczeni wiedzą, pozdrawiam gorąco.
1: Tak, tak, tak, oczywiście tych gwiazd przez te naście lat, chyba 17 edycji, ale nie chciałbym skłamać. Było wiele gwiazd, to znaczy wykonawców niekoniecznie z jakichś pierwszych stron gazet, bo jak wiadomo, niekoniecznie ta muzyka dociera do szerokiego kręgu publiczności, ale artystów, którzy, mówię gwiazd w tym sensie, że robili wstrząsająco wspaniałe, czy grali wstrząsająco wspaniałe koncerty, była cała...
0: Zapodaj właśnie te asy z rękawa.
1: No to dobra, daję ci. Na przykład Ross Daly, który był dla mnie absolutnym gigantem, jakby, no nie wiem, oszołomieniem. Anwar Brahem, Debashish Bhattacharya, Balake Sissoko, no trio Petraki z Lopez Czerwirani, to wcześniej byli na nowej tradycji, do Poznania przyjechali już po tym sukcesie, rozpoznaniu, że tak powiem, krajowym, ale wspaniały. Potem Stereos Petrakis wrócił też z własnym kwartetem, Taraf de Hajduks, Afiletta, Dziwan Gasparian, Mari Boyne, no była Iwa Bitowa, no było tych wykonawców naprawdę mnóstwo.
0: To ikony wymieniłeś, a to przecież nie wszyscy, bo tutaj jeszcze Habib Kouate się pojawił po raz pierwszy. Powiedz, Tomek, w tym roku, kiedy to będzie się odbywać, ten festiwal, ale przynajmniej na kogo czekasz specjalnie, kogo wypatrujesz?
1: W tym roku program jest, powiedziałeś, że jak zwykle, ale moim zdaniem nadzwyczaj interesujący. I co ciekawe, ja myślę, że równie interesujący są wykonawcy, którzy przyjadą do nas z tak zwanego świata, jak i wykonawcy krajowi. Myślę, że najbardziej na teraz przed festiwalem, aczkolwiek po festiwalu czasem okazuje się, że odkrycia są najniezwyklejsze. Natomiast przed festiwalem powiedziałem,

0: Powiedziałbym, że najbardziej czekam na po pierwsze wspomnianego już Kimmo Pohjonena, który wraca po latach i tym razem...
1: Geniusz harmonii wi akordeonu z Finlandii.
0: I tym razem jeszcze na dodatek zagra z orkiestrą Amadeus, więc to może być albo wielki sukces, albo wielka tragedia, ale znając Pohjonena to będzie wielki sukces. Przyjeżdża też Cheikh Law z Senegalu.
1: I to artysta Sufi.
0: Z kręgu wydawnictwa World Circuit, więc którego słuchało się już tam dekady temu i teraz raptem u takiego, no nie chcę powiedzieć schyłku, ale w poważnym wieku przyjeżdża nareszcie ze swoją energetyczną muzyką, także to mnie bardzo energetyzuje przed imprezą. I żeby sięgnąć jeszcze do innego kręgu kulturowego, to formacja Rastak, perska, irańska grupa, której no, nie widziałem na żywo, posłuchałem w internecie.
1: To będzie historyczny koncert.
0: I sądzę, że to będzie wspaniałe granie, niezwykle uduchowione, pełne niuansów i piękne. Natomiast zachęcałbym również do tego, żeby nie przeoczyć wykonawców polskich, bo to na takich imprezach, kiedy przyjeżdżają wykonawcy ze świata, to tych polskich wykonawców traktują niektórzy słuchacze jako no taki dodatek. Tymczasem scena polska będzie w tym roku przebogata. Środowisko, że tak powiem, podlaskie. Z jednej strony Hajda Banda, z drugiej Swada i Niczos. Mhm. Teresa Mirga, chyba po raz pierwszy w Poznaniu w ogóle, na pewno po raz pierwszy na Etnoporcie. Wspaniała romska artystka, która udowadnia, że nie cekiny, brokaty i światełka, tylko prawdziwa moc akustycznego grania jest w romskiej muzyce. No i na koniec jeszcze całe to środowisko. Zawsze twierdziłem, że muzyka folkowa polska powinna szerokim frontem odwoływać się do undergroundu muzyki alternatywnej, więc powiem tylko, że będzie zespół Alameda, że będzie Polski Piach, że będzie Wojciech Jachna ze swoim projektem Kujawski Ensemble, także...
1: Tu postawmy kropkę. Tomasz Janas.
0: Mnóstwo atrakcji, zapraszamy.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Tomasz Janas był naszym gościem. Do zobaczenia na Etnoporcie.
0: Zapraszamy do Poznania. Dzięki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Folk On łączymy się teraz z Centrum Kultury Zamek. Centrum dowodzenia kulturą korzenną w uniwersum, którą reprezentuje dyrektor Bożena Szota. Dobry wieczór, Bożeno.
2: Dobry wieczór, cześć Maciej, dobry wieczór Państwu.
1: Festiwal Etnoport. Powiedz, co trzeba zrobić, na pewno poruszyć niebo i ziemię, by zainicjować w ogóle takie przedsięwzięcie, tak spektakularne i jednocześnie rozpoznawane już w Europie i świecie, by po pierwsze ożywić gród Poznania, a po drugie przez niemal 20 lat tak wysoko utrzymać poziom, a śmiem twierdzić, że z każdym rokiem podwyższać poprzeczkę.
2: Trzeba mieć pasję, trzeba mieć świetnych ludzi, świetny zespół do pracy, otwartą głowę i konsekwencje.
1: No tak, ale to wiesz, że to jeszcze kwestie logistyczne, budżetowe, techniczne. To przecież są artyści, którzy po raz pierwszy niejednokrotnie przybywają do Polski, bo wy ich odkrywacie. Festiwal z tego słynie, że zespoły, twórcy reprezentujący najstarsze etnosy przybywają do nas właśnie na Etnoport po raz pierwszy.
2: Tak, to jest właśnie ta otwartość i ciekawość świata, wyszukiwanie grup artystów i artystek, które właśnie reprezentują coś nowego, potrafią zaskoczyć, grając muzykę zakorzenioną w tradycji, ale bardzo też nowoczesną. I tak w tym roku na przykład, jeżeli mogę już teraz wspomnieć, Tanda Choir z Republiki Południowej Afryki będzie po raz pierwszy w Polsce i zagra w Parku Adama Mickiewicza w piątek o 19:00. Podobnie będzie z zespołem Asbnat Luz and Raskas, co jest trudne do wypowiedzenia, ale to jest zespół z Maroka, który widziałam w ubiegłym roku w Marsylii na Babel Music i jest również porywający. Także i to będzie koncert zamknięcia. Na dzień dobry, na otwarcie festiwalu wraca do nas Kimmo Pohjonen, wirtuoz akordeonu, wizjoner akordeonu z Finlandii. Grał na pierwszej edycji Etnoportu w 2008 roku i po raz pierwszy zagra z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus swój program Unico, którą to płytę nagrywał z Kronos Quartet wiele lat temu.
1: Kiedy zaczyna się festiwal?
2: Festiwal zaczyna się 11 czerwca w Centrum Kultury Zamek, właśnie koncertem otwarcia w Sali Wielkiej i trwa do niedzieli 14 czerwca. 4 dni wypełnione muzyką z całego świata, warsztaty, film, spotkanie literackie. Małe etno, które już właściwie osiąga swoją taką własną tożsamość, towarzyszyło nam od pierwszych chwil Etnoportu, a w tym roku zagrają między innymi Polski Piach, zespół Polski Piach z repertuarem, właściwie z muzyką, z filmu animowanego Reksio.
1: Reksio powraca.
2: Reksio powraca na Etnoporcie. Będzie z nami Pan PC Ensemble z Gruzji, zespół Czeczenek właściwie mieszkających w Gruzji. Będzie z nami hiszpańska Wiguela. Będzie kujawski ensemble, absolutna premiera, która narodziła się w Polskim Radiu. O ile dobrze.
1: Z której powstał przepiękny winyl po sesji radiowej, bo to faktycznie kolejna ekspedycja na Kujawy, transowe, psychodeliczne. Niesłychanie ciekawie zapowiada się ten koncept, jak i inne. Tutaj łączysz bardzo odważnie w tym roku w ramach Etnoportu tradycję, tutaj hiszpańska wiguela z taką muzyką południa Hiszpanii, z no, bardzo progresywnymi, futurystycznymi wręcz projektami.
2: Tak, i myślę, że to z roku na rok jest coraz bardziej widoczne. To taka idea zawsze nam przyświecała, ale teraz Etnoport już jako dojrzały festiwal 19-letni nie boi się.
1: My się też nie...
2: Festiwalu, tak? Nie boimy się eksperymentów. Jesteśmy przekonani co do wartości prezentowanych koncertów i artystów. Gramy na 4 scenach, jeżeli mogę o tym wspomnieć. To jest Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. To jest dziedziniec zamkowy z wejściem od Alei Niepodległości. Park imienia Adama Mickiewicza. Od kilku lat mamy to szczęście, że możemy tworzyć scenę plenerową w parku, który widzę z

0: okna swojego biura właśnie. Za 2 tygodnie będzie tam po prostu tłum, publiczność festiwalowa, radosna, uśmiechnięta, zasłuchana.
1: Piękna scena, jedna z czterech. Strona internetowa, gdzie można wszystkie informacje jeszcze dokładnie przeczytać.
0: Bardzo zachęcam do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych. Etnoport.pl na Facebooku, Etnoport.pl na Instagramie, strona www.etnoport.pl. Kończą się właśnie 4-dniowe karnety, te, które obejmują koncert otwarcia, więc jeżeli ktoś nie zdążył, to potem można jeszcze kupić karnet 3-dniowy od piątku do niedzieli i może jeszcze będą pojedyncze bilety na koncert otwarcia. Bo oprócz karnetów zapraszamy również, jeżeli ktoś nie może albo po prostu jeszcze nie zna festiwalu i chce tylko tak podejść z ciekawości zobaczyć, można kupić bilety na pojedyncze wydarzenia.
1: Bożenko, jednym słowem, jakbyś mogła podsumować i zaprosić tych wszystkich, którzy jeszcze nie znają Etnoportu, dlaczego w najbliższy weekend, bo to 11-14 czerwca, tak? Czyli za 2 tygodnie równo będzie warto, a nawet trzeba wybrać się do Poznania, do Centrum Kultury Zamek, tętniącego serca Grodu Wielkopolskiego.
0: Bardzo gorąco zapraszam. To jest podróż przez kontynenty, przez kultury świata i spotkanie w znakomitej społeczności, z naszą festiwalową publicznością, wielopokoleniową, otwartą i wierną festiwalowi. Tworzymy taką festiwalową rodzinę. Przez te 4 dni świat jest piękny, jest świętem. Piąta pora roku.
1: Piękne dzięki. Wszystkiego najlepszego od jedynki, ode mnie. No i mam nadzieję do zobaczenia w tych kolorowych, roztańczonych przestworzach.
0: Serdecznie zapraszam. Poznań przyjmie wszystkich chętnych, którzy przyjadą tutaj na festiwal Etnoport.
1: Bożena Szota, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

ekspresowe zaproszenie na 12. edycję festiwalu Korzenie Europy, która odbędzie się w Parku Brudnowskim w Warszawie już w najbliższą niedzielę, w Wigilię Dnia Dziecka, 31 maja od godziny 14. warsztaty, strefa gastronomiczna, a o godzinie 16 koncerty, 35-lecie Werchowiny, Jazzwe, Konopians, jubileusz 30-lecia, Echo Rodu z Paprodziadem oraz na grande finale Dikanda. Wstęp wolny, piękny park nazywany przez mieszkańców Central Parkiem na Brudnie i Korzenie Europy. Polecam Państwu ten festiwal w Warszawie i zapraszam serdecznie. Dobrej nocy, do usłyszenia, Maciej Szajkowski. Pozdrawiam.

0: Tenis w Paryżu, czyli wielkoszlemowy turniej na kortach imienia Rolanda Garrosa. A tam Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka.
1: Iga już serwuje na backhand rywalki, wyrzuciła! Iga Świątek podskakuje! Znowu królową Paryża! Jak nie kochać tej dziewczyny!
0: Jak będzie w tym roku? Może wygrana, a może porażka? Na pewno będą ogromne emocje na ceglanej mączce. Wielkie gwiazdy i barwne opowieści. Relacje z Paryża w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o bezpieczeństwie. Dokument zakłada m.in. wspólne prace nad nowym systemem obrony powietrznej, organizację dużych ćwiczeń wojskowych oraz współpracę w przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym. Umowa to ważny sygnał dla wrogów, ale też sojuszników, podkreśla wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
4: Jednoczymy siły, stwarzamy możliwości wykorzystywania całego potencjału obronnego Unii Europejskiej, chociaż Wielka Brytania jest poza Unią, ale stanowi o naszym jednoczesnym sojuszniczym współdziałaniu.
3: To bardzo dobry krok, dodaje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Piotr Mickiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego.
5: Strategia ochrony cybernetycznej Wielkiej Brytanii jest tworzona od roku 2011 i od początku zakładała ochronę informatycznej infrastruktury krytycznej, zwłaszcza dotyczącej sfery gospodarczej, takiej jak systemy komunikacyjne, systemy transportowe, systemy finansowe, ochrona danych wrażliwych, ośrodkach przetwarzania tych danych o charakterze służby zdrowia, władz administracji samorządowych. Wszystkie te elementy, których my raczkujemy, oni mają rozwinięte.
3: Ponad rok temu podobne porozumienia zawarto z Francją, w kwietniu z Koreą Południową i Japonią. Trwają rozmowy na temat traktatów dwustronnych z Włochami i Kanadą. Trzy osoby zostały zatrzymane w związku z falą fałszywych alarmów w całym kraju. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę.
6: Śledztwo prokuratury i policji ujawniło mechanizmy działania tej grupy. Podejrzani 20-latkowie stworzyli w sieci zamkniętą społeczność z wyraźnym podziałem ról, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
7: Grupa stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń.
6: Policja zabezpieczyła telefony i komputery zatrzymanych. Śledztwo zostało połączone i na warszawskiej Pradze badane są wszystkie prowokacje z ostatnich tygodni.
7: Badane są zdarzenia z maja bieżącego roku, w tym do telewizji.

0: Republika wczoraj zostało dołączone do tego postępowania. Postępowanie wszczęte pierwotnie w Gdańsku dotyczące zawiadomienia o zdarzeniu w mieszkaniu rodziny prezydenta.
1: Mężczyznom grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności. Służby wciąż sprawdzają nośniki danych i nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Dziś pociągi mają wrócić na trasę między Rogoźnem a Obornikami w Wielkopolsce. Służby techniczne PKP kończą pracę po poniedziałkowym zderzeniu pociągu z ciężarówką i wykolejeniu składu, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK.
3: Do akcji na ten teren wkroczyły kolejne ekipy, tym razem na pociągu sieciowym, które zajmują się już siecią trakcyjną. Ich zadaniem jest najpierw naprawienie słupa sieci trakcyjnej, który również został w tym zdarzeniu uszkodzony, a następnie wywieszenie sieci trakcyjnej. Te prace bardzo skomplikowane cały czas są realizowane.
2: W zderzeniu pociągu z ciężarówką na przejeździe kolejowym bez rogatek pod Rogoźną zginął kierowca. Pasażerowie pociągu nie odnieśli poważnych obrażeń. Rumuńska poetka Anna Blandiana odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Artystka została uhonorowana m.in. za bezkompromisowy sposób wyrażania oporu przeciw totalitaryzmom oraz wiarę w zwycięstwo świata wartości. Wyróżnienie odebrała podczas gali w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Fragment jej utworu Lament przeczytały Sławomira Łozińska i Masza Wągrodzka.
4: Anna Blandiana z nagrodą imienia Zbigniewa Herberta.
5: Lament bez wytchnienia, który nie ustaje nawet po to, by nabrać powietrza w płuca, by zlizać z warg sól zostawioną przez łzy.
6: Lament jak syrena karetki wiozącej pędem cierpienie, co jeszcze nie stało się trupem.
5: Lament jak histeryczny klakson w ulicznym korku, z którego chciałby ulecieć w górę.
6: Lament, któremu udaje się zagłuszyć zgiełk miasta.
2: Z uwagi na antyreżimową działalność Anna Blandiana trzykrotnie była objęta zakazem publikacji. Najbliższe tygodnie będą istotne pod względem stanowczych kroków w procesie akcesyjnym Ukrainy, napisała w mediach społecznościowych Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawiała z Wołodymirem Zełenskim o drodze Ukrainy do członkostwa we wspólnocie. Podczas rozmowy telefonicznej von der Leyen zapewniła o pełnym wsparciu dla Ukrainy. Dodała, że tylko w tym roku unijne pożyczki zapewnią ponad 28 miliardów euro na pokrycie ukraińskich potrzeb militarnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
2: W nocy na termometrach przeważnie od 5 do 8 stopni, w czwartek na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura w dzień od 15 stopni na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 18 w centrum do 21 na zachodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pomiędzy niżem z ośrodkiem 990 hektopaskali nad północno-zachodnią Rosją i wyżem z centrum 1030 hektopaskali nad Morzem Północnym. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 4, okresami do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, temperatura powietrza 13 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 3 do 5, na wschodzie okresami 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, na wschodzie do 4, temperatura powietrza 11 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni 4 do 5, słabnący na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 2 do 4, przejściowo wzrastający na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6, słabnący na 3 do 5, na zachodzie przechodzący w zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.

0: bezpiecznie i z szacunkiem. W audycji także wszystko o mleku. Komu dobrze służy, kto powinien na nie uważać. Które rodzaje mleka i jego roślinnych zamienników wybierać.
1: Cztery pory roku już dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Muzyka nocą.
1: No właśnie, muzyka, przygoda, podróże na progu lata. Podróżować to żyć. Podróżujemy nie po to, by uciec przed życiem, a aby jednak to życie nam nie uciekło. Przygoda jest warta każdego trudu. Raz w roku pojedź w miejsce, w którym nigdy nie byłeś. Podróżować to odkrywać, że każdy ma mylne pojęcie o innych krajach. Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Nie chodź utartymi drogami, bo się pośliźniesz. I tak dalej, i tak dalej, i tym podobne. Złote myśli mądrych tego świata. A co my na to? Jak zaplanować wakacje, żeby było w miarę tanio, bez stresów i pięknie? Pomogą nam podróżnicy, redaktorzy National Geographic Polska. Będzie lista przebojów turystycznych w Polsce, Europie i na świecie. Poczujemy smaki i zapachy tej ziemi. Zapraszamy, witamy Państwa, dziękujemy, że Państwo są. Wojciech Błoński, Andrzej Kajetan-Tłokowski i Wiesław Molak. No to cóż, w drogę.

No i znowu za chwilę pójdziemy tą drogą do przygód, do tego wszystkiego, co wokół nas, a jeszcze tego nie znamy. Ryszard Kapuściński, cesarz polskiego reportażu w podróżach z Herodotem, czyli z ojcem historii, napisał tak. Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Odżyje, musi jakoś się z tym faktem uporać. Im będzie go to kosztowało mniej wysiłku, tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolność taką przeciwną. Zdolność, aby patrząc nie widzieć, aby słuchając nie słyszeć. A my spróbujemy inaczej. I tak sobie zaśpiewać, zanucić. To jeszcze raz zapraszamy Państwa w drogę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nasz gość, ekspertka, podróżniczka Sabina Zięba, National Geographic, no firma zobowiązuje.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy nocą. Lubi pani taką porę? Między nocą a dniem, między jawą a snem?
2: Tak, bardzo lubię. Wtedy najczęściej i najbardziej się skupiam. Jest to dobra dla mnie pora.
1: Tak, wyjść na balkon i popatrzeć na świat, którego
2: na
1: jeszcze nie znamy,
2: tak.
1: A poznamy, jak wstanie słońce?
2: Tak, tak, bardzo lubię.
1: A lubi pani takie, no, takie cytaty ze sławnych ludzi o podróżach, o przygodach. Cel podróży to nie miejsce, do którego zmierzasz, a nowa perspektywa, z jaką patrzysz na świat. Henry Miller tak napisał.
2: Jak najbardziej się z tym zgadzam.
1: Mhm. Jest takie słynne przysłowie, podróże kształcą. Kształcą?
2: Oczywiście, z każdego miejsca można przywieźć coś wartościowego, nie tylko jeżeli chodzi o pamiątki, ale właśnie przede wszystkim o jakieś nowe spojrzenie na świat, inną perspektywę.
1: To jeszcze Mark Twain. Za 20 lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś, więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śledź, odkrywaj, jakie to piękne.
2: Tak, to jest
1: jakie
2: moje
1: to
2: motto.
1: Romantyczne.
2: To jest moje motto życiowe, więc w 100% się z tym zgadzam.
1: A życie albo jest śmiałą przygodą, albo niczym?
2: No, to ciekawe.
1: Pani Helen Keller tak napisała w swojej książce.
2: Mhm.
1: Można się zgadzać, można się nie zgadzać.
2: Tak.
1: No ale coś w tym jest chyba, prawda?
2: Coś w tym jest. Mhm. Ale najbardziej na pewno zgadzam się z Markiem Twainem. Za każdym razem, jak mam gdzieś podać swoje bio, to właśnie podaję ten cytat, jako cytat, którym się kieruję w życiu, że trzeba jednak ryzykować i lepiej coś zrobić, niż czegoś nie zrobić.
1: Nasz mistrz od bajek, Hans Christian Andersen, podróżować to żyć.
2: Tak, tak, głową. Zgadzam się, zgadzam się.
1: To jeszcze jedno. Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się z nich coś zupełnie innego niż to, po co się pojechało.
2: Sama miałam taką historię, że jak wyjechałam na drugi koniec świata sama, to całkiem zmieniłam swoje podejście do życia o 180 stopni, także jak najbardziej.
1: Przygoda, podróże, pasja, a do tego jeszcze zawód, praca, pewnie dobrze płatna.
2: To nie
1: no,
2: będę
1: to
2: komentować.
1: Geografik. No wszystko po to, żeby opowiedzieć o tym, co się widziało, przeżyło, no i opowiedzieć innym. Zazdroszczę pani.
2: To jest moje wymarzone miejsce pracy i bardzo się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem.
1: Pani tak samotnie w te wszystkie podróże, czy raczej z kimś?
2: Bardzo często sama. Najpierw podczas najmłodszych lat rodzice mnie brali na różne wyjazdy w Polsce. Później zaczęłam jeździć na jakieś obozy zagraniczne i tak dalej, ale gdy już wkroczyłam w dorosłość, dalej we mnie tkwiła duża ciekawość świata. A często znajomi nie chcieli albo nie mogli jechać
1: w różne miejsca. A pani namawiała, żeby pojechać razem?
2: Pytałam się, oczywiście, ale to ja często chciałam jeździć. Nie, wiele ludzi też jest domatorami, nie każdy miał też
1: dla swoich
2: pracę.
1: Przyjaciół za często, tak?
2: Tak. I wtedy stwierdziłam, że nie ma co czekać na innych, tylko warto też samej wyruszyć w świat. I najpierw jakoś tam próbowałam w Polsce, później byłam parę razy sama w Paryżu, a później już wyjechałam sama na Bali. Tak stopniowo to robiłam i teraz tak dużo jeżdżę sama.
1: A taka pierwsza podróż już zawodowa,
2: mhm,
1: w pracy dla no, niezwykłego pisma, czasopisma. Pamięta pani, jak ktoś pani zaproponował, pani Sabino, pani jedzie?
2: To był Egipt, Sharm el-Sheikh.
1: Mam Polaków więcej niż Egipcjan.

0: Tak, było sporo Polaków, to ciekawe miejsce, generalnie polecam.
1: Jak pani się przygotowała do tej pierwszej podróży? Tak sobie pani myślała, Boże, co to będzie? Pierwsza podróż zawodowa, trzeba coś sfotografować, trzeba o czymś napisać, żeby to przyciągnęło czytelników.
0: Przyznam szczerze, że nie stresowałam się.
1: Zupełnie tak po prostu plecak i...
0: Tak. Wydaje mi się, że no tyle już było podróży w moim życiu, że nie stresują mnie już jakoś. Stresowałam się przed pierwszą właśnie podróżą solo daleko, to tak, jak wtedy jechałam.
1: A pierwszy jak raz daleko?
0: No właśnie na Bali. Na Bali jechałam wtedy pierwszy raz sama i nie byłam nigdy tak daleko, właśnie sama. Więc wtedy się trochę stresowałam. To było duże wyzwanie, też moi rodzice bardzo dobrze żywali, ale to była wspaniała podróż i później chociażby byłam sama też w Nowym Jorku. Więc to mnie tak bardziej też otworzyło na świat.
1: Jak pani dostała tę pracę?
0: Doświadczenie po prostu, bo wcześniej pracowałam w innych różnych miejscach w polskich mediach i w końcu znalazłam się tutaj.
1: Przychodzi pani do naczelnego i mówi, nazywam się Sabina Zięba i chciałabym dla was pracować.
0: Po prostu wysłałam CV. Wysłałam CV na...
1: I wygrała pani, tak?
0: Tak, i się udało.
1: I była wielka radość?
0: Oczywiście.
1: Wielkie szczęście?
0: Oczywiście, że była wielka radość.
1: To już wiemy, jak to się zaczęło. A jak jest dzisiaj?
0: Pracowałam w Vivie, w Dzień Dobry TVN, w paru właśnie takich mediach i dopiero później, w zeszłym roku, dołączyłam do Nationala. I to jest moje wymarzone miejsce i jestem zadowolona.

0: Jest z nami pani Sabina Zięba, National Geographic. Chciałbym panią poprosić o listy przebojów, turystycznych, takich miejsc podróżniczych u progu lata. No może zaczniemy od Polski?
1: Miejsce, które ja lubię w Polsce, tak? To ja na przykład bardzo lubię polskie góry. W zeszłym roku wchodziłam na Smerek, Przełęcz, Orłowicza, byłam pod chatką Puchatka, szłam Połoniną Wytlińską, czy wchodziłam na Tarnicę. To te miejsca w letnim sezonie

0: Bardzo, bardzo lubię. Niebawem jadę w Pieniny, ale kocham też Tatry. Rusinowa Polana, Dolina Gąsienicowa, Nosel,
1: Rusinowa
0: więc
1: Polana i później Gęsia Szyja. Tak się
0: tak.
1: wchodzi małym takim, malutką taką dróżką.
0: Dróżką.
1: No i się widzi z 1500 metrów nad poziomem morza właściwie wszystko, całe Tatry. Ale tam
0: Tak.
1: mogą się zmieścić dwie osoby, mniej więcej.
0: Nie więcej.
1: Gorzej wrócić. Teraz te Tatry, no tam jest mnóstwo turystów, mnóstwo ludzi. To
0: Mnóstwo.
1: przeszkadza, czy wręcz przeciwnie, pomaga tym górom, że pomaga mieszkańcom, którzy no przecież z tego żyją.
0: Mieszkańcom w jakiejś części na pewno pomaga właśnie, bo właśnie z tego żyją, ale wydaje mi się, że no dla turystów bywa to problematyczne. Jednak wiele ludzi szuka w dzisiejszych czasach miejsc, które są mało uczęszczane, tak, przez turystów. Ale wydaje mi się, że nawet teraz w Tatrach można znaleźć miejsca, które są mniej zatłoczone.
1: A ta Rusinowa Polana, pamiętam z moich młodych lat, tam było mnóstwo owiec, tam się wypasały. No to było coś przepięknego, coś tak jak z filmu Janosik.
0: No, tak.
1: No i tam była taka chatka, tam było napisane Marian Człowiek z Gór, który zbierał jakieś tam pieniądze, nie wiadomo kto to był i nie wiadomo do tej pory kto to jest, ale polecamy. No i zapraszamy na Rusinową Polanę. Widać pięknie i Palenicę Białczańską, no i całe
0: Tak.
1: Tatry. No to góry, numer jeden. To zapytam o ceny. Wzrosły od tamtych czasów, pani pierwszych wędrówek i takich rzeczy, gdzie tam jeszcze niewielu turystów bywało.
0: Z najnowszych nawet danych, że wakacje w regionach górskich są obecnie w tym roku 10% niższe niż rok temu. Mimo że
1: Ja myślałem, że wyższe.
0: nie, są niższe. W regionach górskich spadły ceny, natomiast jeżeli chodzi o pobyty nad morzem, ceny wzrosły o 13% na przestrzeni jednego roku.
1: To wybieramy się nad morze? Teraz najpiękniejsze miejsce nad polskim morzem? Bo mamy wszystko. Góry, jeziora, no i morze.
0: Wśród najtańszych teraz miejsc nad morzem to chyba należy do nich Jarosławiec. W górach to Ustroń i Szczyrk. A też jeżeli chodzi o city
1: No już.
0: breaki, bo też wiele osób lubi po prostu jechać na weekend do różnych polskich miast, to najmniejsze ceny są w Krakowie, jeżeli chodzi o
1: To
0: noclegi.
1: takie city breaki, to takie jedziemy do miasta w
0: Tak, na
1: ostatniej
0: weekend.
1: chwili, coś tam zamawiamy, przez coś nie dajemy się oszukać na tych wszystkich miejscach, bo też słyszeliśmy, że no niektóre oferty są takie, że proszę przyjechać, proszę wpłacić, a okazuje się, że tego pensjonatu czy tego hotelu w ogóle nie ma.
0: Nie, trzeba być uważnym i najlepiej rezerwować przez jakieś popularne platformy, tak, które ewentualnie mogą wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje. Ja lubię jeździć na city breaki, chociaż ja preferowałam głównie city breaki w Europie.
1: To jeszcze wróćmy do Polski. Morze. No to nie tylko Jarosławiec, no ale te najpiękniejsze miejsca nad polskim morzem. Międzyzdroje.
0: Ja osobiście lubię okolice Łeby i Słowiński Park Narodowy, te ruchome, słynne ruchome wydmy. Największy w Europie obszar
1: No ale tam nie
0: wędrugowy.
1: można wchodzić, tylko można tam sobie z boku
0: Tak,
1: popatrzeć.
0: ale no można popatrzeć, to robi to wrażenie.
1: No to jeszcze Kołobrzeg.
0: Też lubię Władysławowo, bo jeździłam tam jako dziecko z rodzicami i mam z tym miejscem miłe wspomnienia.
1: Chałupy. To
0: Też.
1: jest jeszcze sława.
0: Jest jeszcze sława, tak.
1: Od Zbigniewa Wodeckiego się zaczęło.
0: Tak, chyba w tych czasach się zaczęło.
1: A to takie małe miejscowości nadmorskie też kuszą?
0: Kuszą, tak. Jeżeli ludzie nie chcą spotkać się z większą ilością turystów, to jak najbardziej.
1: Co jest nad tym polskim morzem? Bo przecież wszyscy narzekają, a że tłumy, a że zimna woda. A że no, ryba kosztuje w takich tych tawernach, czy takich małych restauracyjkach no jakieś
0: Duże pieniądze.
1: potworne pieniądze,
0: Tak.
1: jak z kosmosu. A jednak ludzie przyjeżdżają.
0: Tak, ludzie kochają polskie morze. Ale dlaczego? Nie odpowiem. Dlatego, że ja fanką polskiego morza jakoś bardzo nie jestem właśnie przez tłumy. Wolę jednak wyjechać gdzieś dalej, gdzie jest nieco cieplej. Ale tak, ludzie lubią.
1: Przenieśmy się na Mazury. To jest moja ukochana, ulubiona najpiękniejsza kraina w Polsce. Mm-hmm. Była tam pani, tak, gdzieś na biwak.

0: parku, pod namiotem.
1: Byłam z rodzicami, bo właśnie jak byłam dzieckiem, to rodzice zabierali mnie na wyjazdy po Polsce. Później zaczęłam już jeździć raczej sama za granicę.
0: Co jest na tych Mazurach takiego wspaniałego
1: no,
0: dla
1: jeziora,
0: pani?
1: Przede wszystkim jeziora.
0: Jakieś szczególne miejsca.
1: Mikołajki, tak, Mikołajki miło wspominam.
0: Ale to też tam tłumy ludzi.
1: Tak,
0: w sezonie.
1: Tak,
0: kiedyś ale to było takie małe, zupełnie nikomu nieznane miasteczko. Nie było jeszcze tego takiego bulwaru wzdłuż jeziora Mikołajskiego.
1: Bardzo mi się podobało.
0: A takie cudowne, najpiękniejsze miejsce w Polsce dla pani?
1: To wydaje mi się, że właśnie Tatry, polskie Tatry, to jest moje ukochane miejsce.
0: Ale nie Zakopane.
1: Nie Zakopane.
0: Bo tam znowu tłum. Nie lubi pani tłumów.
1: Nie lubię tłumów, chociaż Zakopane też lubię, dlatego że mam w okolicy rodzinę, więc czasami wracam. Ale jednak preferuję mniej zatłoczone miejscowości.
0: A Bukowina Tatrzańska, Mur Zasichle, tak. Małe Ciche, kiedyś trzy chałupy, a teraz wielki ośrodek, nie tylko narciarski, ale, ale i ogromny, no znowu tłum. Rozwijamy się turystycznie?
1: My jako Polska bardzo się rozwijamy. Wystrzeliliśmy. Jesteśmy chyba drugim miejscem w Europie, jeżeli chodzi o przyjazd zagranicznych właśnie turystów do kraju. Na pierwszym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, jest Malta, ale my jesteśmy zaraz za nią.
0: Może jeszcze o tym, co w Polsce, w środku tej naszej Polski. Może nie doceniamy tego, co jest między morzem, między Mazurami, między chociażby no, tymi parkami narodowymi. Tak na przykład pojechać do Krakowa, do Łodzi, do Szczecina, do Wrocławia.
1: Do Wrocławia. Bardzo lubię Wrocław.
0: Może do Białegostoku? Na Podlasie?
1: Na Podlasie, tak. Tam Augustów, w tamtych kierunkach. Bardzo, bardzo lubię. Ale z polskich miast chyba najbardziej lubię Wrocław i też przyciąga w ostatnim czasie dużo, dużo turystów.
0: No i tam się dzieje bez przerwy coś, prawda?
1: Tak, tak. Jest piękna po prostu architektura.
0: Za chwilę przejdziemy do tego, co się dzieje w Europie i na świecie. Nasz gość, pani Sabina Zięba, ekspertka, podróżniczka z National Geographic Polska.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kto do nas przyjeżdża najczęściej?
2: Najczęściej przyjeżdżają do nas obywatele Wielkiej Brytanii i Niemiec. Tak, ale też coraz silniejszą obecność zaznaczają goście z USA oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
1: Ja myślałem, że Czesi też odkrywają polskie morze. Węgrzy.
2: Ale najwidoczniej w mniejszym stopniu. Według badań jednak Brytyjczycy i Niemcy są na przodzie.
1: No to teraz Europa. Ta lista przebojów turystycznych. To co by pani nam zaproponowała w Europie?
2: Bardzo miło wspominam Lagos w Portugalii. To jest miejscowość w południowo-zachodniej Portugalii. Miasto zachodniego Algarve. Tam są malownicze klify, złociste plaże, świetna pogoda. Byłam tam parę lat temu i nie było tak drogo.
1: Ile kosztuje taki wyjazd na przykład do Portugalii dla rodziny, mama, tata, dwoje dzieci?
2: Zależy na jak długi okres, tak?
1: Bo no i zależy czym się tam poleci.
2: Dojedziemy, no właśnie, czy pojedziemy samochodem, czy polecimy samolotem. To też wpływa na cenę. Ostatnio też sytuacja geopolityczna jest taka, że ceny biletów też potrafią się zmieniać dynamicznie. No ale wydaje mi się, że akurat do Portugalii, no to mimo wszystko lepiej polecieć samolotem niż samochodem, bo jednak byłoby to wyzwanie.
1: A te city breaki, to co, Paryż?
2: Paryż, ja bym Londyn, bardzo lubię Paryż.
1: Berlin?
2: W Paryżu byłam wiele razy sama po prostu i niebawem chyba też się tam wybiorę. Jest wiele różnych galerii sztuki, dobra kuchnia, więc lubię tam wracać.
1: No to teraz byliśmy na tych city breakach, byliśmy w Portugalii. To jeszcze kilka miejsc w Europie, które warto zwiedzić, polecić i tam być i zobaczyć.
2: Wydaje mi się, że pięknym miejscem są Dolomity, które no też niestety są coraz bardziej zatłoczone, ale jednak robią ogromne wrażenie. I nie tylko w trakcie zimowych miesięcy, kiedy ludzie wybierają ten kierunek, żeby pojeździć na snowboardzie czy na nartach, ale też w miesiącach ciepłych, w miesiącach letnich można tam pochodzić po górach i naprawdę zobaczyć piękne widoki.
1: Jak się przygotować do takiej

0: podróży. Jak znaleźć dobre, pewne miejsce, ile trzeba zapłacić i żeby nie było niespodzianek, jak przyjedziemy na miejsce. Jak to zrobić? Grzebać w internecie, zapytać znajomych, tych, którzy już tam byli?
1: Ja osobiście sama szukam wszystkiego, jednak raczej nie kieruję się opinią innych, tylko wolę sama znaleźć i sprawdzić, ale korzystam z popularnych platform, jeżeli chodzi o rezerwacje noclegów. Ja przyznam szczerze, nie korzystam z biur podróży, tylko sama wyszukuję. Ewentualnie patrzę na opinie różnych innych użytkowników, tak, platform na temat danego miejsca i ocenę danego miejsca, czy było tam, czy dobrze i czy naprawdę warto tam pojechać.
0: Ja myślałam, że pani powie Włochy, no to już byliśmy na północy Włoch,
1: tak,
0: w Dolomitach, no ale te Włochy kontynentalne, znaczy na tym bucie, no to co jest najważniejszego na tym bucie? Oprócz Rzymu oczywiście.
1: Nie, no ale Rzym trzeba zobaczyć.
0: Chociaż wakacje tam jest, no nie najlepszy dla nas klimat.
1: Tak, i trzeba też tam uważać, bo jedyny raz, kiedy zostałam okradziona w podróży, to właśnie w Rzymie, koło Koloseum.
0: Myślałam, że na dworcu Termini od razu tam, jak się przyjeżdża z lotniska.
1: Nie, nie.
0: Jak się przygotować do tej podróży, na przykład do Włoch? Też wybierać biura podróży, które nie są tanie, czy tak spróbować na własną rękę?
1: Ja zawsze preferuję podróże na własną rękę i zawsze będę doradzać. Znaczy, jeżeli ktoś nie lubi się tym zajmować i woli mieć wszystko z góry przygotowane, no to jak najbardziej biuro podróży jest dobrym wyborem, ale ja jednak preferuję i zachęcam do tego, żeby szukać sobie na własną rękę i naprawdę można znaleźć bardzo ciekawe noclegi w dużo tańszych cenach. I to jest...
0: No ale trzeba coś zaryzykować, prawda? Jak się jedzie z rodziną, no to ryzyko powinno być jak najmniejsze, prawda?
1: Ja jeszcze głównie sama, nie jeszcze z rodziną, nie mam rodziny najbliższej, więc ciężko mi się do tego odnieść, ale...
0: Ale jak ktoś ze znajomych spytał panią, jak to zrobić, no to co pani radzi?
1: Platformy turystyczne, ja korzystam głównie z Bookingu, tak? Booking, Travelist, na Travelist możemy znaleźć oceny różnych miejsc najciekawszych i rady, jak tam dotrzeć albo z czego skorzystać, a jeżeli chodzi o Booking, tam są zawsze opinie, jeżeli chodzi o noclegi i można znaleźć bardzo, bardzo fajne miejsca.
0: Ja myślałem, że takie dwa bardzo popularne kierunki to Turcja i Grecja.
1: I Egipt jeszcze jest bardzo popularny.
0: I Egipt, Egipt, Turcja, Grecja. No
1: tak.
0: To Turcja. Cóż takiego jest w tej Turcji, że tam warto pojechać i zobaczyć?
1: Na pewno zróżnicowanie kulturowe, tak? To możemy się zetknąć z nieco innym światem. No i temperatury są też zdecydowanie wyższe niż u nas. Więc to przyciąga
0: może
1: ludzi,
0: lepiej,
1: a ceny też
0: może
1: nie są
0: lepiej pod
1: duże.
0: Koniec maja, na początku czerwca, a nie w lipcu i w sierpniu.
1: A nie w lipcu i sierpniu, tak, to na pewno, zdecydowanie.
0: No i Grecja.
1: Tam mamy do wyboru bardzo wiele różnych wysp, które różnią się też między sobą, więc można przebierać.
0: Tam
1: są
0: mamy
1: tańsze,
0: taką ofertę, proszę, że aż dech zapiera.
1: Tak, tak, to prawda.
0: Tylko znowu ceny i na co nas stać.
1: Dokładnie, to, ale tutaj możemy wybierać, jeżeli mamy większy budżet, możemy lecieć, nie wiem, na Mykonos czy Santorini. Jeżeli mniejszy, to też są fajne wybory. Na przykład Kos jest bardzo, bardzo przyjemną wyspą i bardzo miło wspominam tam swoje wakacje. Podróżowałam tam przez chyba 1,5 tygodnia, wtedy akurat nie sama, i zwiedziliśmy wyspę na skuterze. Przemieszczaliśmy się z miejsca na miejsce. Bardzo, bardzo piękna wyspa, polecam.
0: I każda noc w innym miejscu?
1: Każda noc nie, ale co kilka dni. Lubię nie być w jednym miejscu i widzieć, nie wiem, tylko jeden fragment, powiedzmy, nawet danej wyspy, tylko co jakiś czas się przemieszczać. Tak samo na przykład robiłam na Bali, które teoretycznie nie ma dużej powierzchni, ale najpierw pojechałam sobie na wschód, później na północ, później w centrum wyspy, następnie na południe. Jednak

0: Pani Sabina Zięba, National Geographic. Mówiliśmy już o przebojach turystycznych i w Polsce, i w Europie. No to pora wyjechać w świat. No to co pani nam proponuje w tym świecie?
1: Moje ukochane miejsce, takie najpiękniejsze, w którym byłam, to jest drugi koniec świata dosłownie, bo to jest Padar Island w Indonezji. To jest wyspa około 750 km na wschód od Bali, która jest parkiem narodowym. Tam nie można spać, nie można właśnie znaleźć noclegu. Można tam tylko pojechać na wycieczkę, ale jest to miejsce zapierające dech w piersiach.
0: Ma pani kartę z nieograniczonym limitem pieniędzy?
1: Nie, nie mam.
0: Jako dziennikarka.
1: Chciałabym, ale nie mam.
0: Geographic. Musi pani uważać na ten limit, który tam ktoś w redakcji, no naczelny, powie, możesz wydać tyle, i
1: nie ma,
0: a nie więcej
1: takiego.
0: Grosza.
1: Nie ma czegoś takiego w ogóle.
0: No to jak pani jeździ? Za ile?
1: Jeżeli chodzi o moją własną kieszeń, to staram się jeździć budżetowo. Zawsze szukam najtańszych lotów i często podróżuję z plecakiem, który liczy się jako bagaż podręczny. Tak oszczędzam na moich podróżach i bardzo lubię podróże z plecakiem, więc to jest taki mój sposób. Zresztą wtedy podczas takich podróży człowiek zauważa, jak niewiele mu tak naprawdę potrzeba do szczęścia, że nie trzeba wielu walizek i mnóstwa ubrań, tylko naprawdę potrzeba tego znikomą ilość, a ważne, żeby dobrze się bawić.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Biegli będą wyjaśniać przyczyny pożaru hali produkcyjnej w Obornikach. Służby zaapelowały do mieszkańców, by wstrzymali się od aktywności nad Wartą do czasu otrzymania wyników wszystkich badań wody.
5: Podczas akcji gaśniczej i po jej zakończeniu regularnie pobierano próbki wody z Warty. Kontrolowano też jakość powietrza, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Mamy wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków.
5: W trakcie gaszenia pożaru strażacy także przekazywali służbom niezbędne dane. Pożar hali produkcyjnej w Obornikach niedaleko Poznania wybuchł w środę około godziny 15. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 60 jednostek straży pożarnej, czyli ponad 250 strażaków. Maciej Szefer, Polskie Radio.
4: Rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum odwołujące prezydenta Radomia i Rady Miejskiej. Wniosek trafił już do komisarza wyborczego i Urzędu Miasta. Najważniejsze zarzuty kierowane pod adresem samorządowca to zadłużenie, brak rozwoju i wyludnianie się miasta, mówi były wojewoda i poseł Jan Rejczak.
7: Po to tu jesteśmy. Myślmy o przyszłości, żebyśmy byli dumni z Radomia. Dlaczego młodzi nie chcą zostawać? No bo tutaj nie mają oparcia, nie mają przyszłości, nie mogą realizować swoich marzeń. Dlatego przyłożmy się do referendum, bo to wielka praca zebrać te podpisy. Ale warto i jest taki nasz obowiązek.
4: Podczas konferencji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami obecnego prezydenta.
8: Spójrzmy, jak jest sobota, niedziela, ile tu wychodzi ludzi, spacerują, autokary przyjeżdżają na wycieczki do Radomia, także
9: zgadzam.
8: Ja swoje zdanie mogę wypowiedzieć.
9: Oczywiście.
8: Po prostu, nie?
9: Ale głupie zdanie.
8: Jakie głupie? No, dla mnie jest mądre.
10: Zorganizuj pan konferencję prasową.
11: To jak jest pan zadowolony, to pan idzie.
8: Dlaczego mnie pani wygani? Ja pani nie wyganiam.
4: Prezydent Radomia Radosław Witkowski na razie nie komentuje ani zarzutów, ani inicjatywy referendalnej. Podhalańskie gminy walczą z nielegalnymi rajdami, kładami i krosami po terenach leśnych i rolnych. W ostatni weekend w gminie Poronin doszło do obywatelskiego zatrzymania, mówi wójt Anita Żegleń.
12: Zatrzymanie nastąpiło przez osoby, które pracowały na swoich działkach. W zdarzeniu uczestniczył pan sołtys i pani radna. Chcę tylko powiedzieć, że przyjęliśmy uchwałę, podobnie jak Zakopane i podobnie jak Kościelisko. To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy, nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować.
4: Wójt gminy przyznała, że po zmianie przepisów sytuacja częściowo się uspokoiła, ale prywatne pola i lasy nadal są niszczone przez składowce.